0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś jednak makijażystka Aneta Brun nie wyobraża sobie życia bez pędzli, cieni i szminek. Jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem? Czy na trójmiejskim rynku łatwo się wybić? I czy w sezonie weselnym faktycznie nie ma czasu na sen? Posłuchajcie naszej rozmowy.
2: To jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie, widzisz czyjąś buzię i już wiesz, w czym będzie mu dobrze?
3: Tak, ale zawsze jednak muszę pytać klientki, czego oczekuje, na pewno na jaką okazję się szykuje, no więc na początku mamy krótką pogadankę. No i wtedy razem dobieramy makijaż, to też jest zależne od tego, czy pani na przykład na codzień nosi makijaż, czy nie i jak chce wyglądać tego dnia.
2: Jak zaczęła się twoja przygoda z makijażem, bo chyba nie była taka oczywista?
3: Mogę powiedzieć, że trochę przypadkiem, bo poszłam na pierwszy kurs z koleżanką, żeby nauczyć malować samą siebie. I do tej pory pamiętam, jak moja nauczycielka, pani Gosia Dunder z Gdańska, śmiała się ze mnie, że nawet pędzla nie potrafię trzymać, więc kompletnie nic nie potrafiłam. Na studniówkę jeszcze malowała mnie mama i po studniówce poszłam na kurs. To był kurs 3-dniowy, a potem zostałam na takim kursie, na którym ja uczyłam się malować inne dziewczyny i to już trwało 3 miesiące, no i tak się zaczęło. Potem zaczęłam chodzić na prywatne zajęcia do innych makijażystek.
2: Ale od razu to pokochałaś, czy był taki moment może zawahania, czy to dla mnie?
3: Nie, od razu bardzo to lubiłam. No wiadomo, później to było, o Jezu, to było już chyba z 8 lat temu, więc po drodze było kilka momentów zwątpienia, ale na początku bardzo mi się to podobało i cisnęłam te kursy, żeby jak najwięcej się nauczyć. No i chyba się udało.
2: Takie kursy polecasz młodym dziewczynom, które też by chciały rozpocząć swoją przygodę z makijażem?
3: Tak, na pewno teraz też te kursy są dostępne bardzo online i nawet taka wiedza darmowa na YouTubie, więc dziewczyny młode już bardzo, bardzo dużo potrafią, no ale jednak technicznie, żeby się nauczyć, fajnie iść do kogoś, żeby ktoś cię poprowadził i wyłapał twoje błędy. Tak, ale uczymy się na pewno też patrzeć całościowo na klientkę, to znaczy czego potrzebuje, na pewno właśnie na jaką okazję idzie, tak jak mówiłam, ale też na przykład wiadomo, że inaczej pomalujesz blondynkę, inaczej pomalujesz brunetkę, więc uczymy się tego na zajęciach, a typowo od dobierania kolorów jest analiza kolorystyczna, której też można się nauczyć właśnie w takiej szkole makijażu albo też na prywatnych już zajęciach u dziewczyn i raczej tam uczymy się dobierać kolorów, odcieni i tak dalej, a na takich zwykłych zajęciach makijażu po prostu technicznie bardziej uczymy się makijażu. Ja akurat maluję bardzo klasycznie, więc raczej nie maluję w kolorach, ale na przykład do niebieskich oczu pasuje bardzo jakieś burgundy, takie odcienie. No ale raczej w dzisiejszych czasach rzadko już widzi się dziewczyny w kolorowych oczach. Raczej te makijaże są takie klasyczne i mega naturalne.
2: No właśnie, my teraz bardziej stawiamy na naturalność i to też widać w make-upach.
3: Tak, jest coraz więcej właśnie takich naturalnych makijaży. Te trendy w ogóle ciągle idą w tą stronę, że faktycznie jak najmniej nakładać i nakładać raczej lekkie formuły, żadne już ciężkie makijaże, ciężkie podkłady. Także, no tak jak mówię, raczej klasyka zawsze się obroni. Nie musisz dobierać koniecznie do koloru oczu, tylko raczej właśnie klasycznie i delikatnie. Przynajmniej ja robię takie makijaże i do mnie też przychodzą dlatego takie klientki.
2: No właśnie, jak rozpocząć swoją przygodę z make-upem? Bo to jest odwieczny problem wśród młodych dziewcząt, kiedy mama zabrania się malować, a ty robisz sobie pomarańczową maskę w szkolnej toalecie.
3: Na pewno dużo ćwiczyć. To jest najważniejsze, żeby dużo ćwiczyć. Niekoniecznie od razu iść na wszystkie możliwe szkolenia, ale na pewno dużo w domu ćwiczyć, ćwiczyć na koleżankach, na ciociach, na mamach i tak dalej, żeby jak najwięcej przerobić twarzy. No i wstawiać zdjęcia w media społecznościowe. Ja mam same klientki z Instagrama tak naprawdę, więc to, że jesteśmy widoczne w mediach społecznościowych, na pewno mega pomaga. No i teraz to ciśnienie właśnie na robienie reelsów, na wstawianie zdjęć i tak dalej jest bardzo ważne, bo to jest jedyny sposób, w jaki możemy się pokazać, tak?
2: Jako rodzic zabranianie make-upu chyba jest bez sensu.
3: Wiesz co, no to chyba wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest to dziecko. Jak zaczynają dziewczyny tak mega, mega wcześnie, no to wiadomo, że to musi być też dopasowane do wieku. Miałam, jak malowałam na ślubie, miałam taki przypadek, że przyszła dziewczynka i po prostu z mamą przyszła, no i chciała coś tam, wiadomo, sobie zrobić, bo widziała, że wszystkie ciocie i kuzynki robią. Więc dosłownie coś tam trochę nałożyłam, jakiegoś brokatu na oczy, no i to wystarczy. No ale wiadomo, że dziecka nie pomalujemy podkładem i nie zrobimy full make-upu.
2: No dobra, a jak wygląda właśnie taki dzień z życia makijażystki? Jest sobota rano, pierwszy dzwonek do drzwi, bo już pani się szykuje na wesele.
3: Tak, no w sezonie zaczynamy bardzo wcześnie. Jeśli ktoś chce, to nawet 5-6 rano. Do 14, do 15 wszystkie dziewczyny muszą być zrobione, więc dosłownie co godzinę, co półtorej, zależy, wiadomo, kto ile maluje. Non-stop, bez jedzenia, bez picia, tylko sobota w sezonie, no to jest od rana do wieczora. No, często tak jest, że dziewczyny zapisują się bardzo wcześnie, ponieważ i zazwyczaj to są panny młode, więc to jest też zrozumiałe, że one chcą po prostu mieć zapewniony wcześniej, że na pewno będą miały termin. No i wtedy zazwyczaj wykupują już taki cały pakiet od makijażystki z dojazdem, że masz kilka makijaży, czyli jest też mama, teściowa, nie wiem, kuzynki i tak dalej. No więc dlatego te dni tak się szybko wyczerpują, no bo śluby tak naprawdę u nas są zazwyczaj od maja do września, czy tam do października, więc to jest kilka tych weekendów dosłownie takich ciepłych. No i wtedy właśnie te soboty są bardzo zajęte.
2: A stresowałaś się, kiedy malowałaś swoją pierwszą pannę młodą? No bo to jednak jest ważny dzień. Jak ty zawalisz, to...
3: No bardzo. Pamiętam to, że moja pierwsza panna młoda w ogóle też wyszła z przypadku, że tak powiem, bo moja koleżanka makijażystka nie mogła pojechać i zadzwoniła do mnie dosłownie 2 dni wcześniej, że ma pannę młodą i to był mój pierwszy w życiu taki właśnie wyjazdowy makijaż i była tam panna młoda i jej mama. No i pojechałam, strasznie się stresowałam. Zresztą ten stres do tej pory mam. Wiadomo, że to jest mniejszy stres po tylu latach, ale zawsze się boję, że czegoś zapomnę, że czegoś nie będę miała, a na przykład, nie wiem, będą zamknięte jakieś sklepy, że nie będę miała czasu pojechać, albo że skończy mi się paliwo. Zawsze to jest jakiś stres.
2: Ciebie wszystko zależy w tym dniu?
3: Tak, no jakby nie miała panna młoda makijażu, myślę, że jakbym zawaliła, to byłaby na pewno zdenerwowana tego dnia, więc no nie możesz zawalić po prostu, no to jest najważniejszy dzień w jej życiu.
2: A co zrobić, żeby ten make-up utrzymał się przez całą noc? Podejrzewam, że to jest jedna z najważniejszych próśb, jaka pada.
3: Tak, i tutaj zawsze mówię to samo i chyba już każda makijażystka o tym trąbi na prawo i na lewo w mediach społecznościowych, że pielęgnacja jest kluczem do takiego trwałego makijażu, ale nie tylko ta pielęgnacja, którą ja nałożę w dzień ślubu, ale taka, którą ty już sobie wypracowujesz sama w domu przez te miesiące przed ślubem. Jeśli masz odpowiednio zadbaną cerę, odpowiednio nawilżoną i nie wiem, chodzisz może na jakieś zabiegi kosmetologiczne przed ślubem, to myślę, że wszystko się utrzyma. Oczywiście na koniec możemy psiknąć zawsze jakimś utrwalaczem, ale podstawą zawsze jest ta pielęgnacja.
2: A spotkałaś się z jakimiś szalonymi pomysłami? Ty wiedziałaś, że w tym ta klientka nie będzie wyglądała dobrze, ale ona się upierała, że chce mieć turkusowe oko.
3: Tak, to nie było w dzień ślubu, bo wiadomo, że w dzień ślubu dziewczyny wybierają klasyczne makijaże, ale miałam takie przypadki i no ciężko czasem to wytłumaczyć, no bo wiadomo, że przychodzi do ciebie klientka i za to płaci, więc ty chcesz zrobić tak, jak jej się podoba, ale wiesz, że nie będzie w tym dobrze wyglądać i ona też jest twoją reklamą, więc jakoś trzeba to wypośrodkować, miło powiedzieć, że niekoniecznie ją w tym widzisz. No ale jednak ja jestem dla klienta, więc to, co ona sobie wymyśli, to ja muszę zrobić. No ale tak jak mówię, dzięki właśnie mediom społecznościowym przychodzą do mnie takie dziewczyny, które faktycznie widzą, jak ja maluję i które chcą taki makijaż, jaki ja robię.
2: A jakie jeszcze inne uroczystości udało ci się umalować? No bo wiadomo, śluby, wesela, ale co jeszcze?
3: Kurczę, to wszystkie już tak naprawdę teraz, bo urodziny, nawet jakieś wyjścia takie... Dziewczyny, że się spotykają i na przykład idą sobie gdzieś tam na imprezę wieczorem. Komunie też, mamy się zawsze malują na komunie, czy tam babcie. Tak naprawdę każda okazja jest dobra, nawet zwykłe wyjście ze znajomymi.
2: A miałaś jakąś dziwną okazję?
3: Chyba nie, teraz bardzo modne są makijaże na baby shower. Więc przychodzą też dziewczyny przyszykować się na swój baby shower i zazwyczaj to jest niespodzianka, że wysyłają tą dziewczynę koleżanki, ja jej robię makijaż, no i wtedy ona już wie, że coś tego dnia będzie się działo.
2: A, czyli taki surprise.
3: Tak, niespodziankowe makijaże też się często zdarzają, albo na panińskiej, albo właśnie na baby party.
2: A mężowie czasami piszą, chciałbym, żeby moja żona poczuła się jak księżniczka?
3: Nie, rzadko. Raczej piszą o lekcji makijażu. To tak, no bo to jest też fajny prezent, ale o sam makijaż raczej nie.
2: A jak to wygląda właśnie u nas tutaj w Trójmieście? Bo wiadomo, w mniejszych miejscowościach dostęp jest ograniczony, więc gdzieś na te wielkie imprezy panie szykują się same. A tutaj w Trójmieście faktycznie jest dużo tych makijażystek?
3: W Trójmieście jest bardzo dużo makijażystek i powiedziałabym, że właśnie niekoniecznie to jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym mniejsza dostępność, bo jednak w mniejszych miejscowościach dużo ludzi się zna, więc tam jak już jest jedna czy dwie makijażystki, no to ty każdą sobotę tak naprawdę masz zajętą, bo ci wszyscy ludzie idą do ciebie. A w Trójmieście, w Gdańsku, czy tam no w całym Trójmieście jest tak duży dostęp po prostu do makijażystek i ich jest teraz tak dużo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, może dlatego, że siedzę w tej branży, więc tylko takich ludzi obserwuję. Jest tak dużo, że często klientki chodzą w naszych koleżankach makijażystkach, tak, i się wymieniamy klientkami.
2: Ale to oznacza, że trudniej jest się przebić?
3: No z jednej strony trudniej jest się przebić, bo jest nas dużo, ale z drugiej strony też jest teraz łatwiej niż na przykład 10 lat temu, no bo jest ten Instagram, tak? Dzięki Instagramowi mamy szansę się przebić, mamy szansę pokazać swoje zdjęcia, jakieś właśnie reelsy, czy śmieszne, czy właśnie przed i po. No i dzięki temu zyskujemy nowych klientów, więc no zależy jak na to patrzysz. Z jednej strony trudniej, z jednej łatwiej.
2: No właśnie, to może być też trochę pułapka, bo ty skończyłaś kursy, a tu nagle maluje dziewczyna, która nauczyła się na podstawie tutoriali z YouTube'a.
3: Tak, też tak jest, że dużo dziewczyn po prostu maluje, gdzieś tam jest samoukami i nauczyło się samych. No ale powiedziałabym, że to jest złe. No po prostu idziesz do takiej makijażystki, jaka ci odpowiada i widzisz, jaki robi makijaż. Więc wydaje mi się, że największą pułapką akurat dzisiaj są filtry na zdjęciach. No bo wtedy nie jesteś pewna, czy faktycznie ta dziewczyna robi taki makijaż, czy tylko on jest wyfiltrowany i ma nałożone jakieś tam, wiesz, dłuższe rzęsy albo inny kolor cieni. Więc myślę, że to jest akurat w dzisiejszych czasach największa pułapka.
2: Ale też chyba miejsca, gdzie wykonywane są make-upy i produkty, na których taki make-up jest robiony.
3: No tak, akurat uważam, że jeśli bierzesz za to pieniądze, jeśli jesteś profesjonalną makijażystką, no to fajnie byłoby mieć te produkty z wyższych półek, ponieważ klientka po to przychodzi, tak? Za to płaci, między innymi za te produkty. Wiadomo, że za twój czas, za twoje umiejętności, no ale nie wyobrażam sobie malować klientki na przykład samymi drogeryjnymi rzeczami. Drogeryjne kosmetyki są teraz na bardzo dobrym poziomie, więc faktycznie jest kilka produktów, których używam i które moim zdaniem, za które bez sensu przepłacać, więc mam kilka takich w swojej kosmetyczce. W całości nie wyobrażam sobie malować na kosmetykach drogeryjnych.
2: A są takie momenty w twojej pracy, kiedy umalujesz kogoś, ta dziewczyna odwraca się do lustra i mówi: o Boże, nigdy tak nie wyglądałam.
3: Tak, i to są oczywiście w ten pozytywny sposób i to są bardzo fajne.
2: Dokładnie.
3: I to są bardzo fajne momenty, no bo nieraz na przykład mamy panien młodych miały łzy w oczach, bo po prostu albo wcześniej nie były malowane nigdy, no albo same tak nie potrafią się wymalować, więc to jest bardzo miłe uczucie, jak możesz komuś zrobić dzień i później na tych zdjęciach faktycznie z takiego ważnego dnia jak ślub córki, ta mama czuje się po prostu wyjątkowo i to jest bardzo miłe i nieraz też ja miałam łzy w oczach.
2: No właśnie, chciałam podpytać też o starsze panie, no bo one, powiedzmy sobie szczerze, jak były młodsze, raczej nie korzystały z takich usług i teraz nagle te usługi są dostępne, no to dla nich to jest coś nowego, ale też coś niezwykłego.
3: Tak, często właśnie te starsze panie są zdziwione, że na przykład przyjeżdża makijażystka i że w dniu ślubu wszystko jest tak zaplanowane, że mamy cały tam kalendarz, że co półtorej godziny dziewczyna, że w ogóle jest taka dostępność tego właśnie, że może przyjechać makijażystka i ciebie wymalować, ty nie musisz jechać do niej, więc często są zdziwione, często też trochę się boją, no bo nie były wcześniej malowane albo właśnie na przykład nie mają nakładane tylu kosmetyków, same nie nakładają sobie tylu kosmetyków, ile ja nakładam.
2: Pani mnie tu nie mazie.
3: Tak, tak, tak jest często, no ale już na końcu wychodzi to dobrze, ja też zawsze robię cały wywiad właśnie, że jak wiem, że ta pani się na co dzień w ogóle nie maluje, nie używa nic, tylko na przykład sam tusz, no to bardzo uważam, żeby żeby zrobić ten makijaż faktycznie bardzo delikatny, żeby ona po prostu się dobrze czuła.
2: W tej pracy ciągle trzeba się rozwijać, ciągle trzeba śledzić nowości?
3: Trzeba, na pewno. Myślę, że w każdej takiej kreatywnej pracy trzeba, bo co roku zmieniają się trendy. Także na pewno trzeba to śledzić. No, ale to też właśnie zależy, jakie robisz makijaże. Jeśli robisz typowo ślubne, takie klientkowe, to raczej robisz te makijaże klasyczne. Nie przychodzą do ciebie dziewczyny i nie mówią, dobra, chcę ten trend, bo teraz to jest modne. Raczej dziewczyny, które biorą udział w jakichś sesjach zdjęciowych albo robią makijaże do magazynów, no to one mocno muszą śledzić te trendy.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Pracuje, uczy się, a po godzinach dosłownie potrafi zmienić czyjeś życie. Barbara Zielińska to młoda gdańszczanka, która pierwszy raz z wolontariatem zetknęła się mając 11 lat. Dziś jako nastolatka angażuje się w wiele akcji charytatywnych, a miłością do pomagania zaraża swoich rówieśników. Razem organizujemy na przykład bale dla dzieci z ubogich rodzin, mówi Zielińska. Posłuchajcie.
2: To jest niesamowite, bo wszystko zaczęło się jak miałaś 14 lat.
4: Tak, zgadza się. Wszystko zaczęło się jak miałam 14 lat, mimo iż wcześniej byłam wolontariuszką w jednej z fundacji spełniającej marzenia dzieci. Później zaczęłam właśnie w wieku 14 lat działać sama i założyłam swój wolontariat.
2: No właśnie, dzisiaj masz 17 lat i pomagasz pełną parą.
4: Tak, tak, zgadza się. Organizujemy wiele imprez, wiele akcji pomocowych. Zbiórki na rzecz osób potrzebujących, bale mikołajkowe, które organizujemy co roku w grudniu. W tym roku na balu były rodziny niepełne, rodziny zastępcze, dzieci z niepełnosprawnościami. Bal udał się świetnie.
2: To jak wyglądały te początki, kiedy jako 14-latka stwierdziłaś, że zaczynasz działać? Jak reagowały inne osoby? Co ta młoda dziewczyna tutaj chce? Co ona tu robi? Co ona tu kombinuje?
4: Więc tak, wszystko zaczęło się od tego, że wraz z fundacją, w której wtedy działałam, udaliśmy się do jednego ze szpitali w Gdańsku. Tam pani pielęgniarka zaproponowała mi, czy mogłabym zrobić coś na mikołajki, albo czy jeśli któreś z dzieci miałby urodziny, to czy mogłaby się odezwać, dlatego że często są to dzieci po wypadkach, bez rodziny, bez rodziców. I czy mogłaby się do mnie wtedy odezwać? Ja powiedziałam, że tak, jak najbardziej. No i zaczęłam planować mikołajki. Wszystko już było zaplanowane, ale niestety był to taki czas covidowy i z tego powodu musieliśmy zrezygnować z tej akcji. Dostałam telefon tydzień przed, że no niestety pani Barbaro, nie uda się, ponieważ są obostrzenia covidowe, już same zaświadczenie o szczepieniu nie wystarczy. No i wtedy usiadłam w szkole i zaczęłam myśleć, co zrobić, gdzie to przełożyć, żeby no, nie zmarnować tej akcji. Padło na dom samotnej matki w Gdańsku. Udały się te mikołajki, wszystko było super. Po całej akcji panie prowadzące ten dom wraz z wolontariuszami dowiedzieli się, że mam 14 lat. Ich reakcja była miła, było zaskoczenie, ale na ogół pozytywna. Na początku tych wolontariuszy pozyskiwałam z drużyn harcerskich. Były to różne drużyny, gdzie się po prostu harcerze zgłaszali do pomocy. Teraz już mam swoją, że tak powiem, bazę wolontariuszy, ale cały czas chcemy, że tak powiem, się poszerzać, powiększać i cały czas poszukujemy nowych wolontariuszy.
2: Kto w tobie to zaszczepił? No bo jednak mając 14 lat chcemy bawić się Barbie, grać w Simsy, a ty zaczęłaś pomagać.
4: Myślę, że było to za sprawą mojej mamy tak naprawdę, która kiedy zaczynały się wakacje, jak miałam 11 lat i byłam taka w sumie smutna, bo nie wiedziałam, co będę robić w te wakacje, chciałam jakoś fajnie spędzić ten czas. Powiedziała mi, w Gdańsku jest Regionalne Centrum Wolontariatu, idź tam, idź na jakiś wolontariat. No i faktycznie udałam się tam, dostałam dostęp do strony, gdzie były te oferty, gdzie poszukiwali wolontariuszy. Z tym, że problem był taki, że byłam, że tak powiem, trochę za mała na to, żeby gdzieś działać. Wszędzie było od 14, od 16 do 18 lat, no a ja miałam 11. No ale była właśnie fundacja, do której później dołączyłam. Tam nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Na początku zaczęło się od pakowania książek w papier, później poznawałam marzenia dzieci, później je spełniałam. I tak jakoś to we mnie ruszyło, że stało się to takim moim hobby, można powiedzieć. No i teraz założyłam ten swój wolontariat ponad 3 lata temu.
2: No właśnie, mówisz o tym hobby, a ja mam wrażenie, że to jest całe twoje życie.
4: No, po części tak. Jak czasami zdarzają się takie sytuacje, że mam jakieś gorszą chwilę, jakieś takie zawahania i dzwonię do moich znajomych, mówię im, no już nie wiem, co mam robić, no nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy w ogóle to się jakoś rozkręci, czy mi się uda. No i wtedy dostaję informację, ale co ty sobie myślisz, przecież ty to kochasz. Przecież ty nie potrafisz żyć bez tego. Ty wstajesz, pierwsze co myślisz o wolontariacie, zanim zaśniesz, to zastanawiasz się, czy wszystko masz już zrobione. Więc co ty w ogóle gadasz, przecież ty to kochasz i jak ty sobie myślisz, że ty bez tego będziesz?
2: Ale to jest jednak trudne, bo mierzysz się z bardzo ciężkimi historiami. No, chore dzieci, właśnie tutaj kwestia na przykład pożaru.
4: Tak, są to ciężkie kwestie. Na początku, jeszcze jak działam w fundacji, wszystkie te właśnie wydarzenia bardzo przeżywałam, myślałam o tym dużo, rozmawiałam. Teraz nadal tak jest, ale już potrafię do tego po prostu podejść trochę z innej strony, zrozumieć to i wydaje mi się, że już jest łatwiej mi po prostu się z tym wszystkim zmierzyć, zrozumieć i że już jakby, że tak powiem, daję radę. Kiedyś bardzo to przeżywałam, teraz nadal to przeżywam, ale już jakby stało się to dla mnie takie bardziej na zasadzie, że dzieje się to, że nie o wszystkim się mówi, bo o nie wszystkich takich sytuacjach gdzieś to tam wybrzmiewa w radio czy w telewizji, ale że to się dzieje i stało się dla mnie takie bardziej, że tak powiem, no można powiedzieć, że normalne, mimo że nie jest to normalne, to że stało się już dla mnie to takie codzienne.
2: Historia, która najbardziej zapadła ci w pamięci, to?
4: Historia, która najbardziej zapadła mi w pamięci na ten moment, myślę, że jest to jeszcze historia z fundacji, w której działałam. Był to chłopak w moim wieku, myślę, że to dlatego tak na mnie zadziałało, bo chłopak wtedy, w momencie, w którym byłam u niego na Poznaniu Marzenia, był zaledwie rok starszy ode mnie. Bardzo ciężko chorował, ale cały czas się cieszył życiem, chciał dalej się spełniać w tym, co robił. Jego pasją była jazda na rowerze. Powiedział, że pojedziemy sobie kiedyś na Hel, że mnie zabierze, że on to kocha, lubi, to jest jego pasja. Jego marzenie również było z tym związane. I niestety już się bardzo cieszył, że wyzdrowiał, że już będzie dobrze. I chwilę po tym spotkaniu okazało się, że ma nawrót choroby. Później jego stan się nagle bardzo pogorszył. Byliśmy u niego, aby zmienić jego marzenie tak, aby to przyspieszyć, bo można to szybciej spełnić. Lekarze już jakby nie dawali mu też nadziei, że będzie mógł wrócić do jazdy na rowerze. Także marzenie zostało zmienione. Udało nam się je spełnić i następnego dnia ten chłopiec zmarł. I to jest chyba taka historia, która no, bardzo zapadła mi w pamięci. Było oczywiście ich więcej różnych takich ciężkich historii, o których dalej gdzieś tam myślę, ale wydaje mi się, że ta gdzieś tam najbardziej mi została w pamięci. W związku z tym, ile jest w tym pracy i jakie są to czasami ciężkie sytuacje, uczęszczam cały czas na terapię, gdzie staram się jakoś o tym rozmawiać, znaczy się nie konkretnie o tym, co się dzieje w naszym wolontariacie, co się dzieje z naszymi rodzinami, ale bardziej pod względem takim, żebym ja przy tym wszystkim, że tak powiem, zachowała jakiś zdrowy dystans i potrafiła jakoś to oddzielić. Są czasami dni, gdzie nie śpię do 3 w nocy, bo cały czas coś robię, rozpisuję, ale na ogół udaje mi się to jakoś, że tak powiem, oddzielić moje życie prywatne od tego. Staram się i wydaje mi się, że w miarę jakoś to idzie.
2: A jak takiej młodej osobie udaje się pozyskiwać, nie wiem, sponsorów? No bo jednak te wydarzenia, jakieś prezenty, jak ty to robisz?
4: Więc tak, większość rzeczy robimy tak naprawdę za pomocą ludzi. Ogłaszamy na naszej stronie facebookowej akcje, ludzie wiele rzeczy przynoszą nam w darach. Wystawiamy się również na festynach, na których udaje nam się zebrać jakieś pieniążki i tak naprawdę wszystko to jest za zasługą ludzi. Nie współpracujemy z jakimiś większymi firmami na zasadzie stałej współpracy, ale wiele firm wspiera nas również przy takich jednorazowych akcjach. Ludzie są bardzo hojni, jeśli chodzi o pomoc nam. Na przykład na naszym tegorocznym balu mikołajkowym udało nam się obdarować ponad 100 dzieci prezentami, także jakoś nam się to udaje. Jako wolontariat nie mamy jakichś takich swoich stałych pieniążków, nie mamy również lokalu, w którym moglibyśmy gdzieś tam te nasze rzeczy składować, dlatego póki co te rzeczy są u mnie w domu, u moich wolontariuszy. ale cały czas gdzieś tam się staramy. Chcielibyśmy w przyszłym roku założyć fundację i mamy nadzieję, że gdzieś tam jakiś lokal uda nam się pozyskać na nasze działania.
2: A jak na to wszystko reagują twoi rodzice? No bo jednak oni tu są, widzą ciebie w tej permanentnej pracy, chęci pomocy. Oni cię wspierają, czy już mają takie Barbara, stop?
4: Czasami jest Barbara, stop, ale na ogół wydaje mi się, że wspierają mnie. Czasami są takie rzeczy, które bardzo mnie denerwują, typu przestań już, idź się pouczyć. Albo stop, wystarczy, nie przejmuj się tym tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia może trochę niezrozumienia mnie.
2: Ale to jednak wina twojej mamy, ona cię zaciągnęła na ten pierwszy wolontariat.
4: Dokładnie tak, tego się trzymajmy, ale na ogół otrzymuję wsparcie od moich rodziców, od mojej rodziny. Wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam to rozumieją i już im już wiedzą, że Basia to wolontariat. Nawet ostatnio byłam na spotkaniu rodzinnym i moja ciocia mówi, no jak przeglądam Facebooka i widzę wolontariat, to już wiem, że chodzi o ciebie.
2: A jak ty to wszystko godzisz ze szkołą, z życiem takiej, no po prostu nastolatki?
4: Od września 2023 roku uczęszczam do liceum zaocznego, uczę się zaocznie. W szkole też w sumie dostaję duże wsparcie a propos mojego wolontariatu. I udaje mi się jakoś to pogodzić szkołę, naukę, pracę, bo jeszcze oprócz wolontariatu pracuję.
2: Pracujesz? Jeszcze?
4: Jestem również opiekunem do dziecka z niepełnosprawnością.
2: To jak ty sobie wyobrażasz to wszystko, nie wiem, za 5-10 lat? Chciałabyś mieć taką fundację, która działa na pełnych obrotach?
4: Tak, marzy mi się fundacja, która będzie działała dla gdańszczan, dla mojego miasta. Tak bardzo bym chciała, jest to takie moje marzenie, jedno z wielu, bo jestem marzycielką, lubię marzyć, mam wiele marzeń. Chciałabym założyć fundację, najlepiej już w przyszłym roku, tak jak jest to planowane, mam nadzieję, że wszystko się uda. I chciałabym później rozkręcić tą fundację, działać właśnie na pełnych obrotach, wspierać gdańszczan, naszych ukochanych gdańszczan z pięknego miasta, w którym mieszkam.
2: Na razie działasz jako stowarzyszenie? Jak to wygląda prawnie?
4: Na razie działam po prostu jako ja z moimi wolontariuszami. Nie mamy założonej żadnej fundacji, stowarzyszenia, gdyż jestem dalej osobą niepełnoletnią.
2: A taka fundacja jakie daje możliwości?
4: Taka fundacja daje tak naprawdę wiele możliwości. Choćby takich, że moglibyśmy starać się o lokal, moglibyśmy starać się o jakieś dofinansowania. No i na pewno byłoby to formalne, co byłoby dużym ułatwieniem.
2: A na razie nadzorujesz ze swojego pokoju.
4: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że takie najbliższe, najbardziej dotykające mnie historie są to historie związane z dziećmi i naprawdę no, z tymi właśnie historiami związanymi z dziećmi jest mi najtrudniej się gdzieś tam pogodzić i to zrozumieć.
2: A jest tak, że ludzie już sami się do ciebie zgłaszają, że znają Barbarę i wiedzą, że ona w razie czego pomoże?
4: Tak, tak. Zdarzają się takie osoby, które się same zgłaszają albo piszą do nas, cześć, chciałabym dołączyć do wolontariatu, jest taka możliwość, albo dzień dobry, mamy taką sytuację, czy mogliby nam Państwo jakoś pomóc.
2: Czyli ty wtedy wchodzisz tutaj w rolę szefowej i działasz?
4: Tak, póki co to ja zazwyczaj chodzę na takie spotkania, aby poznać tą rodzinę, porozmawiać, ale chciałabym w przyszłości, żeby też zajęli się tym moi wolontariusze. Cały czas staram się z nimi jakoś o tym rozmawiać i jakoś ich zachęcić do tego, pokazać im jak to zrobić, o co pytać, jak rozmawiać.
2: Jesteś bardzo młodą osobą. Jakbyś teraz miała zachęcić kogoś do tego, żeby został wolontariuszem, dlaczego warto to zrobić? Co to zmienia w naszym życiu?
4: Myślę, że zmienia to bardzo dużo. Pozytywnie oczywiście. Takie jest moje zdanie. Ale myślę też, że młodzież w moim wieku zmierza się z wieloma różnymi problemami związanymi z rówieśnikami, ze szkołą i myślę, że może być to fajna odskocznia oraz po prostu takie uczucie w środku, pomogłem komuś, ktoś się uśmiechnął w końcu dzięki mnie, bo takie teksty również się zdarzają, że W końcu się uśmiechnęłam, jestem naprawdę szczęśliwy, pierwszy raz od dawna. Albo jeśli ktoś do nas podchodzi, teraz na balu mikołajkowym mieliśmy taką sytuację, podeszła do mnie pani, rodzina zastępcza z 20-letnim doświadczeniem, podeszła do mnie i powiedziała: Basiu, jestem od 20 lat rodziną zastępczą, byliśmy na wielu barach mikołajkowych, co roku bierzemy w nich udział, ale jeszcze nie było takiego balu jak twój, na którym mogłabym się spokojnie napić kawy. Napić kawy i dzieci by nie przychodziły i nie mówiły: mamo, mamo. Także takie słowa są bardzo miłe i naprawdę bardzo przyjemne i motywują do dalszego działania.
2: A zasypiasz z satysfakcją, że zrobiłaś coś dobrego?
4: Tak.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Lasy, morze i jeziora, do tego stoki narciarskie, bursztyn, a jesienią grzyby i długie spacery. Kaszuby to miejsce, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. I to właśnie miłością do tego miejsca zarażają państwo Szurmiej, którzy w Mieroszynie stworzyli swoją małą enklawę Szurmiejówkę. Czym urzekła ich stara czereśnia i czy Kaszuby to dobra destynacja na weekendowy reset? Oto zapytałam pana Mateusza. Posłuchajcie naszej rozmowy. Czy w Kaszubach można zakochać się od pierwszego wejrzenia?
5: No zdecydowanie tak. Ja jestem tutaj urodzony, więc mi na pewno było łatwiej. To jest taka miłość od urodzenia. No ale te tereny są tak urokliwe, że każdy, kto tutaj przyjeżdża i pozna to prawdziwe piękno otaczających lasów, jezior czy bliskości morza, to na pewno będzie chciał tu wracać regularnie.
2: No właśnie, to jest wyjątkowe miejsce, bo i morze, i jeziora, i lasy, no lepiej być nie może.
5: Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie na pewno, oprócz lasów i jezior, których zazdroszczą nam ludzie w całej Polsce. Mamy też morze, którego nikt poza Pomorzem Zachodnim, ale jakby tutaj ludzie wybierający się nad morze, to zdecydowanie wybierają chyba obszar Kaszub, bo tutaj i Trójmiasto, więc więcej atrakcji dookoła, ale też mamy wieżyce, gdzie można pojeździć na nartach, więc nawet miłośnicy białego szaleństwa mogą znaleźć u nas coś dla siebie.
2: No właśnie, można powiedzieć, że Kaszuby to całoroczne wakacje, że tu możemy przyjechać i zimą, i jesienią, i wiosną, i latem?
5: Zdecydowanie tak uważam. Latem piękne morze, piękne plaże, zimą i właśnie narty w wieżycy, czy jak ktoś lubi spacery po plaży, takich bardziej opustoszałych, to zdecydowanie każda pora roku jest dobra do odwiedzin.
2: Już się dowiedziałam przed naszą rozmową, że u was było jak w nigdy w życiu. Stanęliście jak Judyta i pokochaliście po prostu to miejsce.
5: Tak, zdecydowanie. Chodziliśmy sobie na spacery w okolicy morza i właśnie bardzo spodobała nam się okolica otaczających pól, lasów, bliskości morza i postanowiliśmy, że stworzymy tutaj coś swojego.
2: Ta czereśnia skradła serca?
5: Zdecydowanie czereśnia przeważyła, że wybór padł akurat na tę działkę, a nie inną. I już na etapie planowania żona postanowiła, że pod czereśnią będzie ławka, więc żaden plan zagospodarowania nie mógł tego zmienić. Wszystkie pozostałe rzeczy budowane na działce musiały być dostosowane do czereśni, także nie było takiej swobody wyboru miejsc domków.
2: Czy ta ławka tam jest?
5: Ławki jeszcze nie ma, także na razie obok powstała piaskownica, ławka pewnie będzie na wiosnę, bo to musi być taka ławeczka specjalna, wymarzona. Te wszystkie rzeczy, które mamy u siebie, chcemy, żeby one miały duszę, więc są one szukane gdzieś. No, żona bardzo dużo czasu spędza na poszukiwaniach takich starych, oryginalnych rzeczy, trochę je odrestaurowuje i żeby one po prostu były jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne.
2: Zanim opowiemy o waszej historii, jak to się wszystko zaczęło, opowiedzmy o tych Kaszubach. Mamy zimę, co tutaj możemy robić zimą?
5: No kto co lubi tak naprawdę. Ja bardzo lubię spacery nad morzem. Te plaże są naprawdę piękne. Zimą zwłaszcza można dostrzec piękno tych plaż, bo nie przesłaniają nam je rozstawione parawany. Nie ma miliona ludzi na gdzieś poszukujących słońca. Także idąc praktycznie o każdej porze dnia, naprawdę ciężko kogoś spotkać na plaży, więc mamy tę przestrzeń dla siebie.
2: No właśnie, wiele osób zapomina, że Kaszuby to także morze, bo nam Kaszuby kojarzą się raczej właśnie z tymi jeziorami, lasami.
5: No tak, Kaszuby zaczynają się chyba gdzieś na pograniczu Borów Tucholskich i ciągną się aż do Helu. No ciężko dzisiaj, przynajmniej ja nie wiem, gdzie jest to takie prawdziwe serce Kaszub. Tak dużo osób twierdzi, że sercem Kaszub jest Gdańsk, jako to miasto główne w naszej okolicy. No ale zdecydowanie ludzie z całego Półwyspu Helskiego, myślę, że tam można spotkać najwięcej takich Kaszubów z krwi i kości, którzy się bardzo utożsamiają z tą z tym swoim pochodzeniem.
2: Zima to też czas na białe szaleństwo na Kaszubach.
5: Zdecydowanie. Także tutaj od właściwie stoku w Wieżycy czy jakichś tutaj innych okolicznych, gdzie można poszaleć na nartach, snowboardzie czy na pompowanych oponach, bo też takie widziałem. No ale też miłośnicy sportów takich bardziej letnich, na przykład kitesurfingu, zimą można spotkać ich na kaszubskich polach, gdzie zamiast po zatoce próbują swoich sił na ośnieżonym polu.
2: A jak zbliża się wiosna, co możemy robić na Kaszubach?
5: Właściwie każda pora roku jest dobra do spacerów, tak? Ogrom lasów, jak ktoś nie szuka wymówek, że pogoda jest nie taka, jak powinna być, no to tak naprawdę o każdej porze roku można tutaj znaleźć coś dobrego. Jesienią są to grzyby, wiosną są to spacery, latem są to kąpiele w morzu, chociaż i zimą te kąpiele w morzu coraz bardziej popularne się stają, także moim zdaniem nie ma tutaj złej pory, zależy wszystko od nastawienia osoby, która się tutaj wybiera.
2: Latem Kaszuby kojarzą mi się głównie ze sportem, nie wiem czemu tak jest, ale może to właśnie chodzi o te kajaki, o te wszystkie aktywności nad jeziorami, morzem?
5: No tak, jest tutaj mnóstwo organizacji, które zajmują się spływami kajakowymi, czy to właśnie w Borach Tucholskich, czy to tutaj nad morzem. Także do tego mnóstwo kitesurferów, jak się spojrzy latem na tą zatokę, to aż ludzie się dziwią, że te wszystkie linki im się tam nie plątają. Także miejsc na rekreację różnego rodzaju jest naprawdę mnóstwo. Setki kilometrów ścieżek rowerowych, także tutaj też właściwie jak ktoś lubi takie podróże, to może się wybrać szlakiem rowerowym chyba od Elbląga aż do Łeby, tak mi się wydaje. Całego szlaku nigdy nie przejechałem, ale taką tą trasę z Gdyni na Półwysep robiłem często i naprawdę dużo ciekawych rzeczy można po drodze spotkać.
2: No właśnie ta trasa jest wyjątkowa, bo wzdłuż morza.
5: Tak, część wzdłuż morza, część wjedzie przez rezerwat przyrody Bania, także naprawdę mnóstwo urokliwych terenów, można jechać lasem, można jechać drogą szutrową, są też drogi utwardzone, więc nie jest to trasa specjalnie wymagająca, wystarczy uzbroić się w plecach z jakimiś przekąskami, z czymś do picia i można naprawdę super spędzić cały dzień.
2: Ja mam też wrażenie, że Kaszuby to raj dla dzieciaków, bo sama jako dziecko jeździłam z rodzicami nad jeziora i faktycznie tak jest, że Kaszuby głównie opanowują ludzie z dziećmi?
5: Wydaje mi się, że ludzie z dziećmi opanowują teren całego kraju i w każdej części kraju trzeba znaleźć coś dla dzieci, no bo inaczej się nie da mając dzieci, ale no zdecydowanie czy kąpiele w jeziorach dla dzieci, coraz więcej tych kąpielisk, czy też jak ktoś lubi troszkę chłodniejsze kąpiele, to kąpiele w morzu. No jest mnóstwo coraz więcej powstaje różnego rodzaju parków rozrywki, takie, które uatrakcyjniają te pobyty, sprawiają, że te dzieci są bardziej zajęte i rodzice wychowujący dzieci przez cały rok na wakacjach mogą znaleźć chociaż chwilę dla siebie, jak pociecha, znajdzie sobie gdzieś zajęcie.
2: Wy na tych Kaszubach chcieliście właśnie stworzyć sobie taki raj swój własny?
5: No, pomysł powstał dość spontanicznie, ale jak zobaczyliśmy to miejsce, to zdecydowaliśmy, że coś tak w tym kierunku właśnie pójdziemy. Jest to coś, co lubimy. Całe życie właściwie podróżowaliśmy, odwiedzaliśmy różne zakątki i Polski, i świata, także no, chcieliśmy stworzyć coś, co nam się podoba jako odbiorcom takich rzeczy i tak naprawdę tworząc to miejsce trochę egoistycznie, ale myśleliśmy o sobie, o tym, czego my szukamy w takich miejscach, poszukując miejsca, czy to na weekend, czy to na dłuższy urlop.
2: Czyli ta wolno stojąca wanna to jest suma waszych potrzeb?
5: Tak, wolno stojąca wanna, do tego w najbliższym czasie sauna, no to jest coś, co bardzo lubimy. Ta wolno stojąca wanna w ogrodzie to jest takie miejsce, gdzie naprawdę można się super zrelaksować. Pozostałości w ciele, które zostają, napięcia, to wszystko odchodzi. Ta ciepła woda w połączeniu ze świeżym powietrzem, do tego bąbelkami wody, które nas relaksują, to sprawia, że naprawdę wychodzimy z takiej kąpieli jak nowo narodzeni.
2: Kiedy to wszystko kliknęło? Kiedy postanowiliście, robimy to?
5: No, pomysł zaczął kiełkować mniej więcej 2 lata temu. Gdzieś jak tak właśnie spacerowaliśmy sobie w tamtejszych rejonach. Tak, zastanawialiśmy się, co tutaj zrobić, żeby mieć jakieś zajęcie, robić coś takiego, co będzie powodowało, że będziemy zajmowali się tym, co lubimy. Nie będzie to taka praca typowo etatowa gdzieś w korporacji, tylko coś takiego, co możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, także od czasu do czasu sami też możemy właśnie skorzystać z tego, co mamy. Nie przyjmujemy rezerwacji, tylko umawiamy się ze znajomymi, z rodziną, spotykamy się tam, pogramy sobie w gry planszowe, pochodzimy na spacery, pochodzimy na grzyby, po takich spacerach czy grzybach właśnie zrelaksujemy się w Bali i to naprawdę powoduje, że w poniedziałek wszyscy wracają do swoich innych obowiązków w pełni energii.
2: No ja zawsze właśnie się śmieję, że właściciele takich miejsc mają, krótko mówiąc, przerąbane, no bo witają tych gości, przygotowują dla nich te sypialnie, te wanny i muszą jechać do domu.
5: No tak, no niestety często tak bywa, że gdzieś musimy się wcisnąć w grafik i często przy powitaniu gości, jak patrzę, jakie są warunki za oknem, że napadało świeżego śniegu, do tego robi się wieczór, widać piękne, gwieździste niebo, ta para z tej Bali lekko się unosi, do tego jakieś aromatyczne olejki, to nieraz im zazdroszczę i sam chętnie bym został sobie na weekend, ale niestety musimy szukać innych okazji.
2: A kto najczęściej was odwiedza? To są osoby tutaj z okolicznych miejscowości Gdańsk, Gdynia, Sopot, czy raczej właśnie, nie wiem, warszawiak szuka trochę ukojenia na Kaszubach?
5: No myślę, że 80% klientów, których mieliśmy dotychczas, to są raczej okoliczni mieszkańcy, po prostu robią sobie wypad na weekend, najczęściej od piątku do niedzieli. Jak przyjeżdżają ludzie gdzieś tam z centrum Polski czy z południa, no to już zostają sobie dłużej, ale póki co zdecydowana większość to są mieszkańcy Trójmiasta i okolic.
2: A to nie jest trochę tak, że ten pęd życia spowodował, że my szukamy takich miejsc, takich właśnie wyciszających, że nie jedziemy do hotelu, do dużego spa, do dużego aquaparku, tylko właśnie chcemy taki domek pośrodku niczego?
5: No to też pewnie każdy lubi co innego. Tutaj jest taka zaleta, że jeśli ktoś na co dzień mieszka w większym mieście, gdzie jest natłok różnego rodzaju bodźców i w pracy, i w domu, i nawet na spacerze z psem, jak ktoś mieszka w centrum, no to jednak te hałasy, pęd tych samochodów jest taki przytłaczający, więc myślę, że fajnie wyskoczyć sobie na weekend właśnie w takie miejsce, gdzie jest się właściwie w środku pola czy lasu, gdzie jak ma się ochotę, to pójdzie się na spacer w stronę morza i jest szansa, że nikogo na tym spacerze się nie spotka. Jest to też miejsce takie, gdzie no nie musimy jechać pół Polski i spędzać długich godzin w samochodzie, tylko tak naprawdę w piątek wsiadamy sobie w samochód. Niecała godzina drogi jesteśmy na miejscu, więc jest to na tyle blisko, żeby właśnie w piątek po południu sobie wyjechać, naprawdę w pełni skorzystać z tego weekendu, nie tracąc już czasu na po prostu męczące i uciążliwe przejazdy.
2: A jak dużym wyzwaniem jest praca z gościem?
5: Na razie muszę przyznać, oby tak zostało dalej, że trafiamy na ludzi samych takich naprawdę bardzo pozytywnych, przyjemnych i nie było żadnego złego doświadczenia. Staraliśmy się stworzyć miejsce takie z duszą i może to przyciąga takie osoby, które lubią podobny klimat i są to naprawdę osoby, cieszą się tym miejscem, lubią spokój, doceniają to, co u nas znajdują.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Nie potrzebują wzroku, by zrobić idealny make-up. Przekonała się o tym Aneta Iwaszko, kosmetolog, która kilka lat temu w Gdańsku na swoje warsztaty makijażowe zaprosiła niewidome kobiety. Panie przez rok uczyły się, jak dobierać kosmetyki. Finalnie każda z nich wyszła z moich zajęć z podniesioną głową, mówi Iwaszko.
2: Osoby niewidome, one mogą robić sobie make-up i ty to udowadniasz.
6: Oczywiście, oczywiście. Właśnie dlatego jest to coś takiego, co uważam, że każdy powinien gdzieś tam o tym usłyszeć, bo ci ludzie są, jest ich bardzo dużo, tylko o tym się po prostu nie mówi, nie? Pomysł urodził się w sumie tak bardzo impulsywnie, że tak mogę powiedzieć, że będziemy się zajmować szkoleniami z wizażu i stylizacji z osobami niewidomymi, słabowidzącymi, w różnym wieku, tak? Jakby wiek nie grał tutaj roli. Były kobiety, uczestniczyły na tych warsztatach od 18, od 20 roku życia, nawet do około 60 roku życia.
2: No właśnie, jak to wyglądało, jak narodził się ten pomysł, tak krok po kroku opowiedz.
6: Wiesz co, pomysł narodził się tak bardzo jakby z takiej prywatnej strony, więc jakby długo by rozmawiać na ten temat, ale chodzi o to, że w pewnym momencie stwierdziłam, że gdzieś tam usłyszałam, gdzieś tam z boku, że taka opcja istnieje, że są dofinansowania, które mogą taki pomóc projekt realizować, jakby w kręgu osób właśnie niewidomych i słabowidzących, bo gdzieś tam ci ludzie też mają swoje zrzeszenia, że są takie dofinansowania gdzieś tam z Unii, z różnych takich źródeł, że takie projekty można realizować i gdzieś tam siedząc w domu stwierdziłam, że tak, że to może być fajne, że faktycznie tych ludzi jest dużo, że o tym właśnie się nie mówi, że ja prowadząc szkolenia już od lat z osobami widzącymi, prowadziłam zajęcia w szkole wizażu, w szkole stylizacji, a nigdy nie miałam doświadczenia wcześniej z takimi osobami, nie? I stwierdziłam, że szkolenia z osobami widzącymi to tak naprawdę nie jest nic takiego nadzwyczajnego, a tutaj może można naprawdę zrobić coś fajnego, nie? I podjęłam się tego. Warsztaty ruszyły w Gdańsku. Miałam dużą grupę pań i powiem ci, że na pewno to daje większą satysfakcję niż praca z osobami, które widzą, nie? Ogromna radość, ogromna satysfakcja i na pewno jest to do zrobienia.
2: Mhm. Ale to jest niesamowite. Osoba, która nigdy nie widziała siebie w pełni, nagle musi zrobić sobie piękny make-up. Jak to się robi?
6: Tak, powiem ci, że na pewno praca jest zupełnie inna. Dla mnie to też to była nowość, no bo tak jak mówię, zawsze pracowałam w szkole i jako szkoleniowiec z osobami widzącymi, tak samo jak ja, więc kontakt dla mnie z osobą niewidomą, jako już sam kontakt był czymś takim, był czymś nowym, tak? Czy jakimś takim było dla mnie takim niewiadomym i tak naprawdę trochę takim wyzwaniem, nie? Ale z racji tego, że gdzieś tam jestem osobą gdzieś tam bardzo ambitną, to stwierdziłam, że podniesienie takiej poprzeczki dość wysoko na pewno wpłynie korzystnie gdzieś tam na mój gdzieś tam jakiś taki rozwój. Plus jest to na pewno duża pomoc dla osób bardziej potrzebujących, nie? Jest to możliwe. Ci ludzie, ci powiem, mają bardzo wyostrzone inne zmysły i bodźce, co dla nas się wydaje dziwne. Później faktycznie w pracy z takimi osobami możesz zauważyć, że tak jest i są to bardzo utalentowani ludzie, nie? Wiesz co, to ogólnie te zajęcia dotyczyły i wizerunku, makijażu i stylizacji, nie? Więc na takich zajęciach omawiałyśmy figurę każdej z uczestniczek, bo tak naprawdę często same nie wiedziały, jaką mają figurę, tak? Czy jakie mają gdzieś tam, nie wiem, wady, zalety, co można pokazać, czego nie możemy pokazać, co gdzieś tam ukryć za pomocą dodatków, za pomocą odzieży po prostu, za pomocą, nie wiem, biżuterii. To wszystko omawiałyśmy, nie? Więc każdą uczestniczkę po kolei omawiałyśmy, jeżeli chodzi właśnie o figurę. Potem pory roku, czyli urodę, jaką mają, czy jest to wiosna, lato, jesień, zima. Dopasowywałyśmy tak zwaną analizę kolorystyczną za pomocą chust, jakie kolory pasują do danej urody, czy bardziej ciepłe, czy bardziej zimne. Później dopasowywałyśmy fryzury do kształtów twarzy, co też jest dla niektórych tak naprawdę banalne, a dla niektórych naprawdę odgrywało to ważną rolę i po prostu nie wiedziały, jak to zmienić, bo nie miały takiej wiedzy, nawet nie wiedziały, że jest coś takiego jak kształty twarzy, że czegoś takiego posiadamy i nie wiedziały, jak rozróżnić, jaką mają i za pomocą dotyków. Więc to jest fajne, że my na przykład oceniając siebie widzimy w lustrze, tak? Możemy się kogoś zapytać, jaki mamy kształt twarzy, a osoby gdzieś tam niewidome muszą dotykać organoleptycznie po prostu, nie? Że za pomocą dłoni dotykały, wyczuwały swoje kości i razem gdzieś tam za pomocą pracy, wywiadu chciałam, żeby same nauczyły się oceniać swój kształt gdzieś tam buzi, nie? Później dobierałyśmy kształt okularów, co też jest istotne, bo te panie często noszą okulary, więc okulary też odgrywają ważną rolę, bo jest to taka biżuteria, trochę wizytówka nawet kobiety, jeżeli nosi okulary, więc dopasowałyśmy okulary, kolczyki, no wszystko. No i później dochodziło do wizażu, czyli makijaż, palety koloru też dopasowywałam im sama, jakie powinny stosować, czy bardziej beże, czy bardziej iść w grafity, czy ciepłe odcienie, czy zimne, więc jakby palety kolorów też ustalałam indywidualnie. Później też była takie fajne zajęcia, że chodziłyśmy do galerii na zakupy, więc pomagałam też im na zakupach dobrać sobie właśnie kosmetyki, jak się zachowywać w takich sklepach, w drogeriach, na przykład z kosmetykami, bądź z odzieżą, o co pytać, czego szukać. Konkretnie wiedziały jakby, nie wiem, że pani miała nazwane, że dobrze by jej było, nie wiem, w dłuższej marynarce dwurzędowej, no to wtedy idąc do sklepu wiedziała konkretnie, czego szuka. To też gdzieś tam na pewno myślę, że im bardzo pomogło w życiu, nie?
2: Ale też zbudowało pewność siebie, bo taka pani, która na przykład nigdy się nie malowała, bo nie wiedziała jak.
6: Na pewno. Powiem ci, że takie warsztaty, na przykład grupa tutaj w Gdańsku zmieniała się co roku, więc jakby miałam z tymi osobami bardzo fajny kontakt, bo tak naprawdę co przez rok czasu widziałyśmy się co 2 tygodnie równo, były takie zajęcia i powiem ci, że ogromną różnicę widziałam w zachowaniu, tak? Te panie potem się nie bały gdzieś tam wychodzić, nie bały się iść do takiej galerii, zadawać pytania w sklepach, wiedziały już co ubierać, wiedziały jaki kolor na przykład sukienek sobie ubierać, to też jest bardzo fajne. Co mi potem pokazało, na przykład, nie wiem, powiedzmy panie miały wesele swoich dzieci, gdzie zawsze mówiły, że gdzieś były skrępowane takim wydarzeniem, a później wysyłały mi na przykład zdjęcia z tego wesela i żebym im napisała, czy jestem dumna, czy się fajnie ubrały, że dopasowały sobie kolor, tak samo jak im powiedziałam na warsztatach, więc na pewno. I ci powiem, że jest to bardzo satysfakcjonujące i myślę, że po prostu nie ma już rzeczy niemożliwych i grupy ludzi, z którymi nie można przeprowadzić różnego typu warsztatów. To wszystko zależy od chęci i od jakiejś tam logistyki takich szkoleń, nie?
2: Jak osoba niewidoma robi sobie make-up?
6: Wszystko za pomocą dłoni, nie? Więc raczej nie używamy pędzelków, tak jak normalnie w makijażu. Czasami bazowałam na gąbeczkach, jak były panie gdzieś tam bardziej manualnie doświadczone, czy mniej się bały, no to ewentualnie dobierałyśmy na przykład gąbeczki do nakładania podkładu, ale tak raczej się opierałyśmy tylko i wyłącznie na palcach, nie? Więc cienie, to wszystko było nakładane palcami. Jeżeli tuszowałyśmy rzęsy, to zazwyczaj jedną ręką panie dotykały, wyczuwały, gdzie są te rzęsy i drugą nakładały sobie ten tusz. Tak samo jak robiłyśmy podstawowe pielęgnacyjne zabiegi na twarz, nie? Typu, nie wiem, nakładanie maski, peelingów, kremów, to też panie wszystko robiły manualnie i wszystkiego się nauczyły. Więc jakby to wymaga na pewno więcej pracy niż praca z dziewczynami, które widzą. tu dla mnie było to na pewno nowe doświadczenie. Myślę, że dla tych pań też było nowe doświadczenie, ale myślę, że wszystkie wyciągnęłyśmy z tego pozytywne wnioski i mam nadzieję, że wszystkie te panie miło wspominają warsztaty i niosą ze sobą tą wiedzę do dnia dzisiejszego.
2: No właśnie, przed rozmową powiedziałaś mi, że jedna z pań potrafiła nawet zrobić sobie kreski eyelinerem.
6: Tak. To też było właśnie bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Właśnie pani bardzo jej zależało na tym, żeby

0: się rozsmarowuje niż takim pędzelkiem. Potem pamiętały, że na przykład nie mogą otwierać oczu przez jakieś 10 sekund, żeby liner wysekł, tak? No bo jeżeli ja sobie rozmarzę kreskę, to wstanę i tą kreskę dotrę. A tu jeżeli pani jej nie widzi, no to na wszelki wypadek mówiłam, żeby nawet pół minuty nie otwierały tych oczu, żeby się po prostu nic nie rozmazało. Ale się da. No tak jak mówiłam, właśnie kończyłam też pedagogikę, żeby wykładać potem na uczelniach i właśnie pracę dyplomową pisałam z tych warsztatów i ci powiem, że naprawdę wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, więc chciałabym, żeby to gdzieś poszło dalej, bo ci ludzie po prostu są, nie? Oni są gdzieś schowani w domach i oni się nie udzielają jakoś tak głośno, o nich nie słychać na co dzień, ale jak siedzisz w tym środowisku, to tych ludzi jest naprawdę wiele, nie? I są też dziewczyny, które są w naszym wieku, po prostu po wypadkach straciły wzrok i bardzo ubolewają nad tym, że są przez to zamknięte w domu, bo nawet nie wiedzą, jak o siebie zadbać po prostu i gdzie z tym iść, nie? Właśnie tak się cały czas zastanawiam na tym, gdzie to ruszyć, jak to ruszyć, ale żeby jeszcze to ruszyć, bo tych ludzi cały czas właśnie, tak jak mówię, nie? Ich cały czas, oni cały czas są, ta ilość tych ludzi jest duża i myślę, że duże zainteresowanie jeszcze by było takimi warsztatami. Tutaj w Trójmieście się skończyły, tych warsztatów już nie ma, podejrzewam chyba z około 3-4 lat. Teraz raz na rok, raz na pół czasami jeżdżę do Bydgoszczy, nie? I tam prowadzę takie szkolenie z taką mniejszą grupką osób, które się zgłaszają bezpośrednio do takich biur dla niewidomych. I właśnie uczestniczę, pomagam dziewczynom właśnie w Bydgoszczy to realizować, nie? Ale w Trójmieście, z tego co wiem, to już tego nie ma.
1: No właśnie, to była ogromna wartość dodana dla tych pań, które przychodziły, ale też ogromna wartość dla ciebie, bo zmieniłaś zupełnie perspektywę.
0: Ogromnie. Powiem ci, że po takich warsztatach właśnie, tak jak ci mówię, żadne szkolenie, żadny kurs, żadne wykłady nie stresują mnie w jakikolwiek sposób, czy nie jestem, nie wiem, zestresowana, że nie podołam, że będzie jakaś grupa docelowa, do której nie trafię. No nie ma już takiej możliwości. Jeżeli z makijażem trafiasz do osób niewidomych, no to myślę, że już trafisz do każdej grupy i nie ma się czym stresować, nie? Także, wiesz, tych niepełnosprawności jest dużo więcej, nie? To nie jest tak, że są tylko niewidomi. Tego jest dużo, dużo więcej. I myślę, że tutaj byłby fajny taki krok, żeby wyjść z inicjatywą do takich ludzi, nie? Bo ci ludzie nie mają tyle odwagi, co my, nie? A tak naprawdę, co ci daje większą pewność siebie niż to, że czujesz się dobrze we własnym ciele? Nic innego. Że chodziłam gdzieś tam po sklepach, galeriach z ciuchami na przykład, że chciałam zobaczyć, jak te panie się zachowują idąc do sklepu, jak się zachowują też ekspedienci i w ogóle. I powiem ci, że to też było dla mnie takie bardzo smutne doświadczenie, bo raz wyszłam z panią i powiedziałam, żeby ruszyła sama, tak? Żeby poszukała czegoś, że może ekspedientka do niej podejdzie i zapyta się, w czym może pomóc, bo jeżeli ja wchodzę do sklepu, to bardzo szybko się ktoś pojawia z boku i się pyta, w czym może mi pomóc, nie? A tutaj wyszła pani i powiem ci szczerze, że nikt do niej nie podchodził, nie? I w końcu tylko usłyszałam, że jedna z dziewczyn do drugiej mówi, że ty idź, bo ta pani jest chyba niewidoma. Nie? I jedna drugiej się po prostu wystraszyła. Ja jakby nie mam pretensji do tych dziewczyn, absolutnie. Wiesz, to są młode dziewczyny, które są w trakcie studiów, są świeżo po studiach, szukają jakiejkolwiek pracy, żeby dorobić. I każda niepełnosprawność powoduje u nas, u ludzi troszkę zdrowszych, że tak powiem, taki paraliż, nie? To jest cały czas taki temat tabu. I niestety nikt do tej pani nie podszedł, nie? I to było dla mnie takie przykre i jeszcze bardziej sobie wtedy uświadomiłam, że to jest duży problem. Duży problem, z którym naprawdę trzeba walczyć. Uważam, że nawet takie sklepy z odzieżami też mogłyby mieć szkolenia właśnie, jak rozmawiać z taką osobą niewidomą na przykład, czy jaką inną niepełnosprawnością, tak? Że tego się nie wolno bać, bo ci ludzie są tak pozytywni, że powiem ci, że ja po takich warsztatach stwierdzam, że ci ludzie są bardziej pozytywni niż my, którzy tak naprawdę wszystko widzimy, słyszymy, dotykamy, jemy i ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić na co dzień. Tacy ludzie są bardzo sympatyczni, bardzo serdeczni i nie ma co gdzieś tam skreślać tej drugiej osoby, tylko trzeba iść naprzeciw i takim ludziom po prostu pomagać, nie? Nie, właśnie nie. I wiesz co, to jest taki czuły punkt, że właśnie, że często takie osoby, jak gdzieś tam starałam się im podać, nie? No bo widziałam, że gdzieś tam szukają czegoś na stole, gdzieś tam macają tymi swoimi łapkami i powiem ci, że gdzieś tam starałam się po cichu nawet dosunąć jakąś paletkę, żeby jednak miało bliżej, to tak mają te panie wyostrzony słuch, że nawet czasami się wyprostowały i tylko mówiły: Anetka, zabierz te ręce, nie? Więc jakby one nie chcą pomocy takiej, że coś jest im łatwiej. Nie, oni są naprawdę mega zdeterminowani.

0: bardzo samodzielni, tylko trzeba gdzieś tam się otwierać też na jakieś nowe pomysły w życiu, nie?
1: Po takich warsztatach rocznych, jak pani wychodziła z wyprostowaną piersią, byłaś dumna z siebie?
0: Bardzo, bardzo. Zresztą ci powiem, jestem cały czas przez to dumna. Myślę, że te warsztaty tak gdzieś tam wpłynęły na mój charakter jeszcze bardziej, że jestem dumna z tych warsztatów, bo myślę, że niewiele osób sobie z tym poradziło.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Trójmiasto próbuje zrzucić kilogramy. Po pandemii mieszkańcy Trójmiasta znacząco przybrali na wadze. Widać to szczególnie w gabinetach dietetyków, gdzie po porady przychodzą już całe rodziny. Jak schudnąć i nie zwariować, co gotować i ile daje nam zwykły spacer po plaży? O tym dietetyk z Sopockiej Kliniki Poborca Aleksandra Czarnecka. Jak to wygląda obecnie wśród Polaków? Mam wrażenie, że po prostu gdzieś ten problem otyłości, nadwagi, no po prostu nam ciąży.
3: Zgadza się. Problem otyłości i nadwagi nam ciąży, zwłaszcza po właśnie COVID-zie, po pandemii COVID-u, kiedy my jesteśmy już, przyzwyczailiśmy się do tej pracy zdalnej. Większość Polaków przeszła albo pracuje pół na pół, czy to w biurze, czy właśnie przy pracy zdalnej. Niestety tutaj jest to nieuchronne, bo my się po prostu zaczęliśmy dużo mniej ruszać. I też, że tak powiem, 50% osób, było takie badanie, 50% osób ankietowanych je dużo więcej po prostu z tego względu, że my siedząc w domu, gdzieś tam mamy cały czas dostępną lodówkę, więc sięgamy cały czas po te gdzieś tam przekąski. Brakuje nam tej higieny jedzenia, higieny posiłku. Zapominamy tutaj o aktywności fizycznej, no i jakby problem otyłości czy nadwagi pogłębia się coraz bardziej. Najczęściej pacjenci, którzy do mnie trafiają, mieli wagę w normie, dopóki nie wybuchła pandemia. Bardzo dużo osób się do tego jakby przyznaje. Czy potem przyszła pandemia, pozamykali nas, gdzieś tam przyszli potem na pracę zdalną, pracują na przykład 5 dni w tygodniu zdalnie. No i te kilogramy jakby powolutku zaczęły przychodzić. No i najpierw był 1 kilogram, 2, a potem się zrobiło na przykład już dużo większy problem, kiedy już mamy kilkanaście kilogramów do stracenia. No i wiadomo, wtedy też poprawa tych i nawyków żywieniowych i aktywność fizyczna będzie grała tu istotną rolę.
1: No właśnie, jak zachować higienę jedzenia, higienę posiłków, kiedy tak jak mówisz, siedzimy w domu i pod ręką mamy a tu czekoladka, a tu kawałek serka, a tu jeszcze może zupki sobie doleję.
3: To jest najczęstszy nasz błąd. Nie mamy określonych, jakby tak bardzo często ludzie nie mają określonych posiłków. Jak się pytam, co jedzą, no to się mówią, że nic. Po czym się okazuje, że to jedzenie przez cały dzień gdzieś tam się pojawia, ale właśnie w formie przekąsek. No pierwszą zasadą jest to, że jeśli nie będziemy mieć tego w domu, to też nie będziemy podjadać. No i ustalenie sobie, że jemy przykładowo 4 posiłki. Pomiędzy tymi posiłkami nie jemy nic zupełnie. Nawet kawy z mlekiem, broń Boże tutaj, bo to też jakby posiłek zawierający kalorie, czyli kawa plus mleko. Higiena posiłku to też również skupienie się na tym posiłku, uważne jego jedzenie, bo wiadomo, nasz układ nerwowy potrzebuje trochę czasu, zanim dotrze nam do głowy, że my już jesteśmy syci. Inna sprawa, no to też tutaj klasyczne picie wody. Bardzo często to jest mylone. Nasz organizm nie wie, czy nie wiemy wtedy też, czy chce nam się jeść, czy pić, więc tutaj przynajmniej te 2,5-3 litra dziennie płynów powinniśmy po prostu spożywać. Higiena posiłku to też higiena snu. Czyli 7-8 godzin snu dziennie, to ma wpływ na nasze hormony, między innymi na kortyzol, na hormony sytości, taka jak na przykład leptyna. To na pewno się będzie przekładać tutaj na nasze uczucie głodu w ciągu dnia. Inną kwestią, co to najważniejsze, higiena snu, higiena posiłku, no i te picie wody oraz aktywność fizyczna, czyli tutaj staramy się gdzieś tam, żeby, nie mówię tutaj, że teraz mamy, jak to z nowym postanowieniem noworocznym w styczniu, rzucić się iść na siłownię. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta aktywność fizyczna, nawet taka spontaniczna, tak zwany NIT, wychodziła nam, nie wiem, na przykład przejdźmy się kawałek dalej, nie jedźmy na przykład samochodem, tylko przejdźmy się do sklepu pieszo, pójdźmy z dzieckiem na spacer, skorzystajmy z tego, że na przykład jest piękna pogoda, świeci słońce, wyjdźmy z tego domu. To też nam dodatkowo będzie spalać kalorie, dodatkowo też super będzie wpływać na nasz układ krwionośny.
4: Ale to jest tak, że trochę popadamy w skrajności, że na przykład jednego dnia postanawiamy, okej, zmieniam siebie, biorę dietę pudełkową, chodzę 5 razy na siłownię i ten efekt kuli śnieżnej trwa tak, powiedzmy, no nie wiem, 2 miesiące, a potem nagle wracamy do starych nawyków.
3: Oj tak, bardzo często się zdarza, albo takie myślenie zero-jedynkowe, albo się trzymam diety 100%, albo po prostu nic i kończy się to tym, że przykładowo pacjenci trzymają się jakiejś tam diety 4 dni, 5 dnia zjedzą, nie wiem, przykładowo ptasie mleczko, czy coś naprawdę, coś słodkiego, co było zakazane. No i potem jakby stwierdzają, że w sumie to już bez sensu, że po co jakby coś dalej jakby brnąć w tą dietę, że w sumie teraz to już mogą odpuścić i zaczną sobie od przyszłego tygodnia. No i to tak trwa i też mają poczucie duże winy po prostu, kiedy aż taki sobie rygor na początku zakładają. Więc ja myślę, że też tak małymi kroczkami wdrażanie sobie, dobra, zdarza mi się jeść przekąski, ustalam sobie, jem 4 posiłki, przykładowo śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację, pomiędzy tymi posiłkami nic nie jem. No to jest taki plan, że przez 2 tygodnie się staram się tego trzymać. Potem gdzieś tam, żeby ta aktywność fizyczna się zdarzała, czyli ustalamy sobie albo ilość kroków, ale też nie od razu musi być to 10 tysięcy, tylko ja z reguły mówię tak, przeważnie robię 5 tysięcy, no to zwiększam tą aktywność, że te 6 tysięcy, czyli 1000 kroków więcej dziennie będę przechodziła. I jeśli chodzi o taką dodatkową aktywność fizyczną, no to też takie planowanie, że teraz ja będę 3 razy w tygodniu chodził na siłownię albo chodziła, jest troszkę bez sensu, no bo za dużo nowości po prostu, już wystarczy, to skupmy się na tym, że jemy te posiłki, potem powolutku wróżmy jakąś jedną aktywność fizyczną dodatkową, czyli na przykład może być to basen, nie wiem, tenis, siłownia, pole dance, no różne są aktywności fizyczne, które powinny dostosowane być dla nas. No i potem jakby może złapiemy tego tak zwanego bakcyla i będziemy dalej co brnąć.
4: No właśnie, mam wrażenie, że kluczem do sukcesu jest znalezienie sportu, który nas cieszy, a nie katowanie się na siłowni.
3: Oj, zdecydowanie. No bo każdy ma inne preferencje. Jeden będzie lubił jeździć konno, inny pływać, inny grać w jakieś sporty zespołowe. Nie wiem, są ludzie, którzy bardziej wolą samemu ćwiczyć, a są osoby, które motywuje ćwiczenie w grupie, więc to musi być dostosowane dla nas, dla naszych preferencji, żeby to po prostu też było ta aktywność fizyczna pod względem zdrowia, pod względem sylwetki, żeby to był taki skutek uboczny, żebyśmy tam szli po prostu ciesząc się, że możemy po prostu wykonywać tą aktywność, a nie skupiać się na tym, że muszę teraz po prostu iść na tą siłownię, dać siebie 150%, bo zamierzam schudnąć. Nie, jakby efekt będzie zupełnie odwrotny.
4: Do twojego gabinetu częściej trafiają panie czy panowie?
3: Powiem tak, chyba pół na pół. Też zależy. Czasami się zdarza tak, że najpierw przychodzi pani, potem przysyła męża na przykład, albo w drugą stronę, czyli tak na zmianę się tutaj motywują. Czasami też całe rodziny. Na przykład jedna pani zdecyduje się zmienić nawyki żywieniowe, po czym idzie za tym cała rodzina, że jednak stwierdzają, że jak ona i tak już gotuje gdzieś tam w miarę dla siebie, im to pasuje. I też jakby te nawyki żywieniowe, faktycznie jak się na przykład, jeśli chodzi o rodzinę, nawyki żywieniowe jakby mają wpływ, czyli to, co jedzą rodzice, a tak samo będą jedli dzieci, więc jak jedna osoba zmienia, no to też to ma wpływ na resztę rodziny. Z tego, co zauważyłam.
4: No właśnie, jak ważna jest ta motywacja partnera, osoby, z którą żyjemy? No bo jednak, kiedy my się odchudzamy, a on otwiera chipsy, no tak średnio.
3: No jest bardzo ciężko. Ja zachęcam bardzo mocno, żeby gdzieś tam starać się temu partnerowi pokazać, co my właśnie jemy, jaki jest tutaj nasz styl życia. Jakby to też najczęściej pomaga, no bo faktycznie, jeśli jedna osoba ma takie sobie nawyki żywieniowe, nie zamierza ich zmieniać, a druga jakby walczy z tymi pokusami, tu będzie ciężko, więc tutaj też rozmowa z partnerem i że ustalamy sobie, że w domu po prostu nie ma tych chipsów i nie ruszamy, albo przykładowo wtedy, kiedy my nie jesteśmy w tym domu, żeby nas po prostu nie kusiło, bo to naprawdę ma dość spory wpływ.
4: A jaka motywacja sprawdza się u Ciebie? Wobec pacjentów trzeba stosować taki ten mały bacik, czy raczej na zasadzie metody małych kroków, super, że poszedłeś dzisiaj na siłownię?
3: Myślę, że trochę ani metoda marchewki, ani tutaj kija. Myślę, że tutaj taki trzeba wypracować zdrowy środek. My sobie ustalamy jakiś cel. Ja na przykład ustalam, że dobra, przez 2 tygodnie robimy tyle kroków, dodatkowo coś tam trzymamy się jadłospisu, a 3. tygodnia przykładowo chcemy iść gdzieś tam do knajpy. Jest przyzwolenie i jakby ustalamy to, wtedy też ta osoba nie ma poczucia winy, że zrobiła coś źle. I też my sobie ustalamy, jak są jakieś okazje, że jakby jest przyzwolenie na to. No, takie jest życie, że te 80-20-80%, jak się będziemy trzymać tego jadłospisu, czy też jakichś założeń związanych z aktywnością fizyczną, jest jak najbardziej w porządku. Jak 20% nam się nie uda, gdzieś tam się omsknie noga, no trudno, takie jest życie. Wiadomo, tu ktoś się rozchoruje, coś się może wydarzyć, ale jakby idziemy dalej. Bardzo często się zdarza, może nie bardzo często, ale często się zdarza, że komuś gdzieś tam w pierwszych dniach nie pójdzie, ciężko się przedstawić. Ja wtedy mówię tak, no to chociaż spróbuj 50% z tego, co sobie założyliśmy wdrożyć. Jak nie da rady w 100%, tylko 50%, nie wiem, zainspiruj się, czy to moimi zaleceniami, czy jadłospisem, czy jeśli na przykład dieta ci teraz nie idzie, no to chociażby wdróż tą aktywność fizyczną, tymi małymi kroczkami. Może to było dla Ciebie za dużo. Też istotne to, w jakim momencie życia jesteśmy, czy my nie jesteśmy, czy to nas, że tak powiem, nie przyciąży, bo jeśli się za dużo u nas dzieje, mamy, nie wiem, pracujemy po kilkanaście godzin, jesteśmy zestresowani, dorzucanie sobie tutaj zmian stylu życia, tutaj i stylu żywienia i aktywności fizycznej, może się okazać fiaskiem. Dokładnie. I nie wiem, skąd się wzięło. Bardzo dużo osób ma takie myślenie zero-jedynkowe. Myślę, że tutaj taka, tak jak wcześniej wspomniałaś i wspomniałyśmy, metoda małych kroczków naprawdę się dobrze sprawdza. Są osoby, które na przykład też bardzo dużo zależy od człowieka, bo są osoby takie bardzo zdeterminowane, zadaniowe i im wtedy trzeba powiedzieć i jakby one wszystko rzucają i im to po prostu pójdzie, bo one są tak jakby skonstruowane, że dużo łatwiej to idzie. No ale wiadomo, przeciętna osoba no, z tą motywacją, z samokontrolą może być też różnie i myślę, że tutaj też myślenie takie zero-jedynkowe jest troszkę bez sensu. Wtedy trzeba tak troszkę powolutku, małymi kroczkami sobie wdrażać, bo nie ma sensu, że tak powiem, rzucanie się na głęboką wodę.
4: A problem otyłości u dzieci. W Trójmieście zmagamy się z tym?
3: Tak. Problem otyłości u dzieci jest jak najbardziej. Tutaj nie chcę winić na to rodziców, ale jakby dostępność czy to w sklepach, czy właśnie, czy w domu słodkich przekąsek, słodkich napojów jest olbrzymia. Inna kwestia to to, że nawet są takie badania, że 99% dzieci mających nadwagę bądź otyłość w wieku dziecięcym, potem to się cały czas ciągnie już w życiu dorosłym. Też bardzo często jest tak, że my jako osoby dorosłe, jako rodzice nie mamy czasu na gotowanie. Kupujemy jakieś półprodukty, które po prostu dzieciom to po prostu przygotowujemy. No i tutaj jakby też te nieodpowiednie nawyki żywieniowe u dzieci się wyrabiają. Jakby dzieci widzą, że tak się żywi w domu. No i potem jakby to idzie dalej. Inną kwestią jest to, że no myślę też, że ta aktywność fizyczna u dzieci, no nie mówię, że u każdego, ale bardzo często jest znikoma. Stąd też tutaj motywowanie dzieci do wspólnego, wspólnej jakiejś aktywności fizycznej, myślę, że mogłoby zdziałać cuda.
4: No nawet taki, nie wiem, prosty spacer po plaży.
3: No my mieszkając w mieście możemy wykorzystać to, że mamy plażę, mamy morze, więc możemy sobie przejść na przykład na super spacer, czy to w weekend, czy w tygodniu, jeśli damy radę, jak ma jest piękna pogoda. Inna kwestia to nawet jakieś sanki, czy łyżwy, mamy okres zimowy, wiadomo, w zależności od pogody. To też jest super aktywność tutaj fizyczna. Latem jest troszkę łatwiej, ale myślę, że takie wychodzenie z domu po prostu i też dotlenienie się ma istotny wpływ. No plus dodatkowo ta aktywność fizyczna się zwiększy u dziecka. Dać do próbowania tej osobie produkty, których my używamy, dania, które my spożywamy i wtedy może ta osoba trochę tak coś kliknie w głowie, że kurczę, nie jest to takie złe, że nawet tutaj taki obiad niby zdrowy, ale jest smaczne.
2: Magazyn lokalny.
4: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. W Trójmieście chodzimy na ustawki. Tym razem nie chodzi tu jednak o klubowe konfrontacje, lecz o jedzenie z jednego talerza. Na taki pomysł wpadły trzy mieszkanki Trójmiasta, które za pośrednictwem facebookowej grupy organizują kulinarne ustawki. To szansa, by poznać nowe osoby, a dobra szama zawsze zbliża. Mówią Ania, Ola i Oliwia. Co warto jeść na śniadanie?
5: No właśnie, my chyba też nie wiemy, bo są osoby, które lubią słone, lubią słodkie i my bardzo często idziemy razem, żeby zjeść trochę tego i trochę tego.
4: Czyli taka kulinarna ustawka.
6: Dokładnie tak. I to jest właśnie to, że my bardzo lubimy dzielić się jedzeniem i nawet jeśli nie wiemy, co chcemy zjeść, to zawsze możemy spróbować kilku rzeczy, bo jesteśmy takim trio, które też lubi inne rzeczy, ale jednocześnie jesteśmy otwarte na różne inne nowe smaki.
4: Czyli nad wspólnym talerzem narodził się pomysł kulinarnych ustawek.
6: Dokładnie tak.
5: I w sumie nawet na śniadaniu, bo tak. Pierwszy raz akurat jadłyśmy razem śniadanie.
4: Okej, okay, skąd się w ogóle znacie?
6: No właśnie połączyło nas jedzenie i to jest też super, że ja z Anią poznałam się na warsztatach kulinarnych, gdzie razem gotowałyśmy i później jadłyśmy. I później wybrałyśmy się na wspólne śniadanie, gdzie właśnie Ania poznała mnie z Oliwią.
5: Tak, a ja z kolei właśnie Olę troszeczkę obserwowałam na Instagramie. Przez przypadek chyba razem się znalazłyśmy na tych warsztatach kulinarnych. Oliwkę z kolei obserwowałam na Instagramie i namówiłam ją na wyjście
6: na wspólną wigilię,
5: która też troszkę wkoło jedzenia była i tak od razu kliknęło. I jakoś myśląc o tym, że czasem idę z jedną, czasem z drugą i jest za dużo tych wyjść, to może byśmy razem wyszły.
6: Tak, połączyłyśmy siły.
5: Tak zostałyśmy we trzy, a z czasem stwierdziliśmy, że chcemy trochę dzielić się tą pasją z innymi i dlaczego by tego nie pójść z tym na większą skalę.
4: Mhm, czyli jedzenie łączy ludzi.
6: Zdecydowanie i stąd też ten projekt, bo chcemy, żeby ludzie razem wychodzili, mimo że się nie znają, to żeby zrobić ten pierwszy krok i przy okazji, no, gdzie najlepiej jest się poznawać, jak nie przy dobrym jedzeniu.
4: No właśnie, my mamy problem z nawiązywaniem takich relacji, powiedziałabym, przyjacielskich, no bo jest Tinder, gdzie szukamy drugiej połówki, ale nie ma takich miejsc, gdzie by poznać koleżankę.
6: No i właśnie tutaj zdecydowanie na kulinarnej ustawce można poznać. Wiemy, że nasze uczestniczki i uczestnicy spotykają się później, bo to nie jest tylko dla kobiet, dla dziewczyn, tylko także dla mężczyzn i coraz więcej ich się pojawia, także z tego się bardzo cieszymy. Później się umawiają na takie swoje małe, prywatne kulinarne ustawki i w tym naszym projekcie też właśnie o to chodzi. Mamy od tego grupę, żeby właśnie tam szukać swoich współtowarzyszy na coś dobrego.
4: Mhm. No to jak wyglądały te początki? Mamy wspólny talerz, siedzicie, mówicie, dobra, zróbmy kulinarną ustawkę. No ale jak do tego przejść, tak wiecie, praktycznie?
6: Znaczy chyba było tak, że nawet na początku nie myślałyśmy, że będzie coś takiego jak kulinarna ustawka, tylko gdzieś tam wspólnie dzieliłyśmy się tą pasją do jedzenia, wychodziłyśmy wspólnie i dzieliłyśmy się talerzami i każdy z nas powoli zaczął kiekować jakiś pomysł, żeby może gdzieś spróbować tą pasją podzielić się dalej. I dopiero zaczęło kiełkować w nas właśnie takie przeświadczenie, że to by było super pomysł do poznania nowych osób, czy do testowania też nowych miejsc.
3: I też zauważyłyśmy po prostu pozytywny wpływ tego naszego wspólnego wychodzenia na jedzenie. I uznałyśmy, że właśnie fajnie będzie robić to w większym gronie i dać też ludziom takie miejsce, taki pomysł, żeby raz, że poznać nowe osoby, poznać nowe miejsce kulinarne, ale i właśnie no naprawdę na nas
6: wpłynęło to bardzo pozytywnie psychicznie po prostu.
4: Mhm, czyli taka trochę terapia.
6: Tak, naprawdę. Mhm. I widzimy też po uczestniczkach naszych, że też na nie to wpłynęło. Tutaj myślę, że ta osoba wie, że o niej mówię i tutaj puszczamy do niej oczko i wiemy, że po prostu bardzo pozytywnie to wpływa na jakieś takie naturę psychiczną.
7: I na budowanie takich relacji, można nawet powiedzieć przyjacielskich, bo gdzieś tam na początku wiadomo są to, jest to też takie wyjście ze strefy komfortu, bo gdzieś tam otworzyć się na wspólne dzielenie jedzeniem i spotkanie z obcymi osobami przy jednym stole, gdzie nie znamy się tak naprawdę wszyscy, a przy kolejnym spotkaniu i przy kolejnym okazuje się, że mamy więcej też tematów wspólnych i łączą nas nie tylko pasja do jedzenia, ale też inne rzeczy i rodzą się przyjaźnie i jest to bardzo fajnie spędzony czas razem.
6: I ważne, żeby zrobić po prostu ten pierwszy krok i przyjść. I ja wiem, że te pierwsze 20 minut może być stresujące, ale po godzinie już wspólnego, można powiedzieć, ucztowania, biesiadowania, to już zupełnie jest inna historia. Wszyscy się znają, wszyscy się świetnie bawią, rozmawiają, także to jest no naprawdę fajna sprawa, żeby spędzić miło czas.
4: Czyli na początku obcy ludzie grzebią mi w talerzu.
7: Trochę tak jest.
6: Nie do końca, bo czasami robimy tak, że każdy ma swój talerz, ale robimy też tak zwane sharingowe, tak? Czyli faktycznie dzielimy się tym jedzeniem. No i niektórzy mogą mieć ten problem rzeczywiście, że ojej, ktoś mi wsadza łyżkę do mojego talerza, ale nie wiem, no na przykład myśmy się spotkały pierwszy raz we trzy i od początku to było tak, że kroiłyśmy wszystko na trzy i tym się dzieliłyśmy.
4: Okej, podoba mi się. A macie jakieś miejsce dla czwartej?
5: No i właśnie, wiesz co, chyba właśnie przez to zapytanie od znajomych, gdzie zaczęłyśmy trzy wychodzić i zaczęli się znajomi pytać, a nie wzięłybyście mnie też? I jak tak kilka osób napisało, to trochę też z tego się wzięła taki z potrzeby społecznej to, że ludzie rzeczywiście tego chcieli. I tak wychodzimy teraz w 15 albo 20 osób. Czasem się znają osoby, a czasem nie, a nawet ostatnio miałyśmy tak, że miałyśmy małą ustawkę i musiałyśmy ją rozbić na dwa terminy i okazało się, że osoby jedne, które się zapisały na pierwszy termin, pytały, czy te osoby z drugiego też mogą tam przeskoczyć, bo ktoś już się z kimś zna i oni by chcieli spędzić razem ten czas. No więc te przyjaźnie są już na tych spotkaniach.
4: Mhm. To jak wyglądała ta pierwsza kulinarna ustawka?
5: Ona była dla nas trochę stresująca, ale na szczęście robiłyśmy w zaprzyjaźnionym miejscu i na dodatek była chyba dla nas najbardziej stresująca, bo do końca nie wiedziałyśmy, co się na talerzach znajdzie.
6: Tak, wtedy nie miałyśmy dokładnie ustalonego menu, ale że to było zaprzyjaźnione miejsce i zaprzyjaźniony szef kuchni, to gdzieś tam mu oddałyśmy stery i zaufałyśmy. Stresowałyśmy się, że po prostu nikt nie przyjdzie, nikt się nie zapisze i co wtedy? Tymczasem okazało się, że to chyba była najliczniejsza albo prawie najliczniejsza nasza ustawka i to był taki zupełnie nowy projekt, a wyszło fantastycznie moim zdaniem. Talerze były naprawdę, stoły się uginały, wszyscy się dzielili, wszyscy zrozumieli koncept.
4: Ale jak się można do Was zapisać? Jak można do Was dołączyć?
7: Prowadzimy na Instagramie konto, które właśnie nazywa się tak jak nasz projekt, czyli Kulinarne Ustawki. Mamy też grupę na Facebooku o tej samej nazwie i zazwyczaj na Instagramie wrzucamy relacje i wydarzenia, w których opisujemy, kiedy się odbędzie dana ustawka, jak można się zapisać, są tam formularze, wszystkie informacje są dostępne i na pewno, jeżeli ktoś chciałby też skorzystać i napisze do którejś z nas, to oczywiście my też już osobiście też możemy odpisać.
4: Ustawki to mi się tak kojarzą z meczami, a tu trzeba się, nie wiem, bić o jedzenie.
5: No ostatnio była walka o miejsca trochę.
4: A czy to są jakieś takie tematyczne też ustawki? Wiecie, włoska kuchnia, tak. Ustawka dla singli.
6: Tak, zdecydowanie zazwyczaj to jest po prostu jakaś tematyczna kuchnia. Często są to po prostu miejsca, które my już znamy i lubimy i wiemy, że możemy polecić w temacie kuchni azjatyckiej. Właśnie myślimy teraz o zorganizowaniu włoskiej.
4: Przychodzimy na taką ustawkę, nie znamy tych ludzi, stół jest na 15 osób, zajmujemy miejsce i co dalej? Jemy. Ale jak ci ludzie reagują? No wiecie, nikogo nie znam, siadam właśnie przy stole.
7: Bardzo fajne jest to, że większość osób, które przychodzi na te nasze kulinarne ustawki, jest bardzo otwarta, że pomimo tego, że to są bardzo różne osoby, które lubią różne jedzenie, które właśnie się nie znają, to nie ma w ogóle jakiejś takiej presji, czy jakiegoś takiego braku komfortu, tylko wszyscy przychodzą z taką otwartą głową, z otwartą chęcią poznania nowych osób, więc nie było nigdy takiej sytuacji, żeby ktoś się stresował, żeby coś tam działo się, żeby ktoś się czuł niekomfortowo, więc myślimy, że gdzieś tam to jedzenie i ktoś, kto chce spróbować tego jedzenia i przyjść, to jednak przychodzi taki, z takim pozytywnym nastawieniem, z taką otwartością.
6: Mhm. Ale mimo wszystko, jeżeli czasami nawet ktoś jest zamknięty, no bo faktycznie nikogo nie zna, to po chwili, no my też troszeczkę działamy jak takie gospodynie tego wydarzenia. Mhm. To nie jest tak, że sobie ludzie siadają i są sami sobie. My staramy się z nimi porozmawiać, gdzieś tam otworzyć, opowiedzieć, co będzie się działo i zachęcić ich właśnie do wspólnej rozmowy, a później jedzenia.
4: Mhm. A jak reagują lokale, kiedy przychodzicie do nich, do właściciela, menadżera i mówicie, wie pan co, chcielibyśmy u pana zorganizować sobie kulinarną ustawkę?
6: No to wychodzi różnie. Znaczy, my zazwyczaj próbujemy kontaktować się jednak na przykład przez Instagrama, żeby tam już nakreślić dokładnie, czym jesteśmy, można powiedzieć. No bo rzeczywiście, jak ktoś słyszy kulinarna ustawka, to nie wie zupełnie, o co chodzi. Reakcje są różne, bo to jest zupełnie nowy projekt, więc czasami spotykamy się z takim trochę brakiem zaufania i zrozumienia, że dla restauracji to jest jednak bardzo fajna promocja, ale wiele miejsc tego jeszcze nie rozumie. Za to inni aż nas, do nas piszą i zapraszają, że zorganizujmy to razem, bo to jest super sprawa, super wydarzenie. Wiele osób po prostu pierwszy raz odwiedza taką restaurację i mówi, że wow, że nawet nie widzieli, że takie miejsce istnieje i po prostu chcą tam wracać.
4: A wtedy podczas takiej kulinarnej ustawki jest specjalnie?
7: To bywa też różnie, bo my zazwyczaj umawiamy wcześniej menu właśnie czy z szefem kuchni, czy z menadżerem i czasami jest tak, że jest menu, które jest w karcie. Na przykład było ostatnio tak na kulinarnej ustawce śniadaniowej, że każdy miał do dyspozycji całą kartę i mógł sobie zamówić śniadanie, które chce, a czasami było tak, że szef kuchni przygotowywał nam specjalne talerze, które są właśnie spoza menu, które są jakby popisowymi daniami, bądź to, co on nam może zaproponować, więc też jest to też na pewno taka okazja do spróbowania czegoś, czego na co dzień w restauracji nie ma, no i też spróbowania wielu różnych dań albo jakichś takich inspiracji szefa kuchni, więc to jest bardzo różnie i to zależy od tego, jak gdzieś tam wcześniej się dogadamy.
4: Mhm. Mi się podobało, bo ostatnio spotkałam się z takim stwierdzeniem, że są książkowe schadzki, gdzie umawiają się i rozmawiają o książkach, a u was jeszcze można pojeść, więc...
5: Tak. Pojeść i jest bardzo dużo rozmów o jedzeniu. Fajnie, bo to łączy taką trochę, mamy nadzieję, że będzie się tego taka społeczność trochę robiła, czyli będziemy rozmawiać o jedzeniu, polecać sobie miejsca, rozmawiać o książkach kulinarnych, o filmach kulinarnych, no i mamy nadzieję, że troszkę przerodzi się w taki szerszy projekt. Zobaczymy.
7: Tak, bo też kulinarne ustawki to jest też coś więcej niż tylko wyjście do restauracji, ale my też mamy takie pomysły i projekty na przyszłość, żeby też może i gotować, spotykać się na wspólne gotowanie, na jakieś wspólne może wyjazdy kulinarne czy gastrotripy. I marzy nam się zorganizowanie też takich gastrotripów na przykład po Europie, w których będziemy kosztować kuchni lokalnej, ale to są takie plany na przyszłość przed nami, które będziemy na pewno gdzieś tam chciały dalej rozwijać.
4: Obiecujecie mi, że jak się spotkamy za rok i będzie pierwszy gastrotrip do Paryża, to pojadę z wami.
7: Tak.
4: Dziękuję.
7: Dobrze. Masz zapewnione miejsce.
5: Mamy to na taśmie.
4: Okej, mamy to na taśmie, żeby nie było. To w takim razie jeszcze powiedzcie mi, jako ekspertki, jaką kuchnią Trójmiasto stoi?
6: Na pewno w tej chwili królują talerzyki.
4: Okej.
6: Okay. Czyli to nie jest konkretna kuchnia, to jednak się przejawia tak, w różnych miejscach. Jest sporo talerzyków azjatyckich, są talerzyki polskie. Wiem, że niedługo mają się pojawić talerzyki włoskie. Także gdzieś tam teraz w Trójmieście gdzieś tam no, jest to takie popularne, bym powiedziała.
7: Mhm. Ja bym powiedziała, że na pewno jest bardzo mocne, bardzo dużo fajnych miejsc z wypiekami. Bardzo dużo piekarni rzemieślniczych. Myślę, że Trójmiasto stoi takim dobrym chlebem i miejscami, gdzie można naprawdę dobry chleb kupić i dobre wypieki zjeść. To na pewno. I myślę, że na pewno też jest bardzo dużo miejsc z dobrą pizzą neapolitańską. Tutaj myślę, że od wyboru do koloru zarówno Gdynia, Sopot, jak i Gdańsk to zdecydowanie na pewno jest taki top.
4: Nożyczki idą w ruch.
7: Zdecydowanie.
5: Wydaje mi się, że jest też bardzo dużo azjatyckiej kuchni. Rameny, właśnie wasze jakieś szokupany, koreańskie śniadania, matcha. Także tego trochę się zaczęło pojawiać. A zaczęło się to pojawiać w Trójmieście, dlatego że troszkę do nas później niż w innych dużych miastach to dociera. W innych gdzieś tam już się przejadło, a u nas się to w dobrej wersji teraz fajnie pojawia, ale fajnie, bo jest zima i ten ramen to tak rozgrzewa też. Więc dużo tej Azji jest. I nasza pierwsza była właśnie też azjatycka, także trochę otwieramy...
4: Walka innym... na pałeczki.
5: Tak, zdecydowanie. I otwieramy też trochę innym osobom, które się boją takiej kuchni samemu spróbować, a tutaj mogły w różnym wydaniu i okazało się, że ojej, ta kuchnia nie jest taka straszna, jak się wydawało.
4: No właśnie, to było moje kolejne pytanie, bo jest dużo takich osób i ja jestem między innymi taką osobą, która bardzo boi się próbować nowych potraw. I teraz taka ustawka to jest idealna szansa, żeby jednak się przełamać i zjeść tę zupę rakową.
6: Dokładnie tak. Wiele osób nam właśnie mówi o tym, że one boją się takiej w ogóle nawet kuchni, a jednak przyszły na tę ustawkę. I w ogóle to jest chyba najfajniejsze, że jeżeli na przykład załóżmy, na przykład mamy 15 talerzyków, to faktycznie możesz spróbować tych 15 talerzyków po kęsie. Więc to jest idealne, żeby się nie napchać, jak to brzydko się mówi, ale właśnie spróbować tylu różnych potraw i znaleźć swoje ulubione.
7: Mhm. Ale też odważyć się właśnie spróbować i niekoniecznie zamówić całe danie i wyjść samemu do restauracji, próbować kuchni, której się nie zna, tylko wyjść w grupie osób, które może też nie znają tej kuchni, a może niektórzy znają, żeby też po prostu porozmawiać o tym jedzeniu, spróbować tego wszystkiego, co jest na stole i przekonać się, że może faktycznie to jest coś, co może niekoniecznie jest to moją kuchnia, a może faktycznie gdzieś tam urodzi się jakaś taka miłość do na przykład do kuchni azjatyckiej, mhm. co miało miejsce na przykład na pierwszej naszej ustawce, gdzie kilka osób stwierdziło, że ta kuchnia azjatycka może na początku była niekoniecznie dla nich, ale stwierdzili, że jednak wow, tutaj było kilka dań, które na pewno chcieliby powtórzyć.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Jak zrobić dobry trening, od czego zacząć, hantle czy sztanga? I najważniejsze pytanie, jak do tego wszystkiego się zmotywować? O tym w mojej rozmowie z Wojciechem Kraską, trenerem personalnym z Reha Sopot. No właśnie, opowiedzmy o miejscu, w którym się znajdujemy najpierw.
8: Znajdujemy się w miejscu, do którego mogą tak naprawdę przyjść osoby różnego rodzaju, bo tak naprawdę mamy szeroką kadrę specjalistów, którzy są tutaj po to, aby każdemu pomóc, kto po prostu przekroczy, że tak powiem, progi naszych drzwi. Od trenerów personalnych, masażystów, fizjoterapeutów, dietetyków. No jest to miejsce dla ludzi, którzy po prostu chcą poprawić swój styl życia, swoje zdrowie, zacząć chociażby ćwiczyć na siłowni albo przejść jakąś rehabilitację. Także naprawdę mamy szeroki wachlarz możliwości.
4: Macie też tutaj wiele bezpłatnych zajęć.
8: Tak, jeżeli jest taka możliwość, odbywają się projekty, dzięki którym mieszkańcy Sopotu mogą do nas przyjść właśnie za darmo i skorzystać z naszych usług.
4: No to powiemy teraz o Twojej pracy, bo Twoim obowiązkiem jest nas wyćwiczyć. Jak więc zacząć przygodę z treningiem?
8: Tak, jako że jestem trenerem personalnym, no to jest takie główne moje zadanie. Jeżeli miałbym dać takie wskazówki na start, jak zacząć, to przede wszystkim rozplanować sobie czas, w którym będziemy chcieli ćwiczyć. To znaczy, jeżeli mamy tam swój jakiś harmonogram tygodniowy, to dobrze by było w tym całym tygodniu zaplanować sobie 2 dni po godzinie czasu na trening. Ponieważ jeżeli tego nie zrobimy i będziemy ten trening traktować na zasadzie, że a mam dzisiaj czas, to sobie zrobię trening, to najprawdopodobniej do tego nie dojdzie. A jeżeli sobie zaplanujemy to, że na przykład mamy środę, kończę pracę tam powiedzmy o 17:00, troszkę odpocznę w domu, to dzisiaj o 19:00 robię trening i zrobię to samo 2 dni później też o 19:00, wpisać to sobie w swój dziennik. Wtedy jest o wiele większe prawdopodobieństwo po prostu, że tego dokonamy.
4: Czyli najważniejszy jest ten plan i jakaś regularność.
8: Dokładnie, tak. Regularność, systematyczność. Im dłużej będziemy to po prostu powtarzać, tym bardziej nam to wejdzie w nawyk. Warto sobie też zadać pytanie, czy jeżeli na przykład pracodawca każe mi przyjść do pracy codziennie na 9:00 rano i jestem w stanie to zrobić, to dlaczego nie jestem w stanie dla siebie zacząć treningu, tak? O tej 19:00, jak sobie zaplanowałem, czy zaplanowałam.
4: Chyba ważne też są takie realne cele, bo niektórzy mówią sobie, o, teraz mam rok, żeby schudnąć 30 kg, a nie lepiej rozpocząć od tego, że schudnę 5.
8: Jak najbardziej. Postawić sobie realny cel, albo kilka celów po prostu mniejszych niż jeden duży. Bo dla niektórych chociażby to, że wyjdą na godzinny spacer jest już jakąś formą wyzwania. Także dla takich osób, które kompletnie nic po prostu ze sobą nie robiły, to polecam po prostu zacząć jakikolwiek ruch na zasadzie, że jeżeli jeździmy komunikacją miejską, to wysiąść sobie jeden przystanek wcześniej i po prostu przejść się spacerem do domu, wybrać schody zamiast windy. To są, to są takie czynności, które już nam troszkę pomogą, jakieś będą stawiać wyzwania. A dla osób, które już wiedzą, że są w stanie po prostu się zmobilizować albo chcą po prostu przyjść na trening, warto się zastanowić właśnie, na jakim jestem poziomie, nazwijmy to, wytrenowania, aktywności fizycznej, czy nie mam jakichś dolegliwości bólowych. No i tutaj bym polecał właśnie skontaktować się z jakimś specjalistą, czy to trenerem personalnym, czy fizjoterapeutą, bo to my jesteśmy w stanie obiektywnie sprawdzić, na jakim poziomie aktualnie jesteś, czy ci nic nie dolega, jakie są twoje mocne strony, na czym by warto było popracować, a sami no niestety nie jesteśmy w stanie tego po prostu rozpoznać, tak? Często to są po prostu nasze subiektywne opinie i może być tak, że nawet treningiem zrobimy sobie więcej szkód niż byśmy chcieli tak naprawdę osiągnąć coś dobrego i korzystnego.
4: To właśnie taka osoba, która nigdy nie ćwiczyła, ona powinna rozpocząć swoją przygodę od spotkania z trenerem, bo w domu to więcej chyba krzywdy można sobie zrobić.
8: Zalecałbym coś takiego właśnie z tego względu, że ja jestem w stanie, przeprowadzając wywiad, przeprowadzając trening, po prostu powiedzieć i określić, jaki jest aktualny stan, nad czym właśnie powinniśmy popracować. Jeżeli sami zaczniemy trenować, to też możliwe jest, że tak naprawdę nie wiemy, za co się złapać, jakie ćwiczenia wykonywać, na jaką daną partię ciała, którą chcemy wzmocnić, czy dobrze wykonujemy ćwiczenia. I wtedy się robi taki miszmasz, jesteśmy na przykład przemęczeni, albo z drugiej strony nic nie czujemy i przez to się zniechęcamy i wychodzi na to, że zrobiłem jeden, dwa treningi i odpuszczam, bo w sumie nic nie działa i jeszcze dodatkowo, nie wiem, przytyłem na przykład, nie? Bo stwierdziłem, że a zrobiłem trening, to jeszcze się wynagrodziłem jakimś tam słodyczem. Więc warto przyjść do trenera, który po prostu ułoży indywidualnie plan dla ciebie, ponieważ tak powinniśmy działać. Każdy z nas jest inny, więc potrzebuje innego rodzaju ćwiczeń, innej aktywności.
4: No właśnie, jak wiele osób odpuszcza po miesiącu, dwóch?
8: To jest tak naprawdę ten najtrudniejszy okres do przeskoczenia. Więc nie wiem, jak to tam badania pokazują, ale myślę, że mniej więcej 80 albo nawet 90% osób odpuszcza te postanowienia, jak to się mówi, noworoczne w przeciągu dwóch tygodni czy miesiąca. Z jakich względów? Pewnie dlatego, że po prostu nie widzą tych efektów, tak? Bo jest źle dobrany trening chociażby, cała objętość treningowa, intensywność i się po prostu zniechęcają. Ciężko jest im tak naprawdę znaleźć ten złoty środek, który pozwoli im uzyskać tą systematyczność. A jednak jeżeli zapisujemy się do trenera, to jest w jakiś sposób jest to zobowiązanie do tej osoby, tak? Umówiłam się na daną godzinę z danym człowiekiem, więc poświęca on mi swój czas, tak? Więc może jest coś takiego, że
4: Już przyjdę, jak...
8: Przyjdę, dokładnie. Jak już się umówiłam, to już przyjdę, a jak już jestem, no to już zrobimy ten trening. A jak już zrobimy ten trening, no to wyjdziesz zadowolony, czy też zadowolona i już jest dobrze, już jest lepiej, nie? Tak naprawdę, bo wtedy okazuje się, że nieważne jak źle, jakiś zły jest ten dzień, czy jestem zmęczona, czy nie, po takim treningu dostaje się naprawdę zastrzyk endorfin i ma się po prostu powera na resztę dnia. Jest się z siebie zadowolony, bo no jednak wykonałem jakieś zadanie, prawda, tego dnia. Więc to też bardzo dobrze wpływa psychicznie na nas, na nasze nastawienie.
4: A dobierasz trening do wieku, do możliwości?
8: Tak naprawdę dobieram trening do możliwości. Wiek tutaj jest... nie jest aż tak ważną sprawą, ponieważ ćwiczyć na siłowni może i nastolatek, i dziecko, i osoba dorosła. Po prostu każdy z nich ma tak jakby inne aktualnie potrzeby, tak? Na przykład jak mamy jakieś dzieci w szkole, które interesuje się piłką nożną i gra w piłkę nożną, to trening na siłowni może być bardzo dobrym uzupełnieniem dla tej osoby, żeby ją wzmocnić. Jeżeli mamy osobę, która nigdy nie trenowała na siłowni, powiedzmy ma tam 30 czy 40 lat, tak, i chciałaby dopiero zacząć, to dla tej osoby też przygotuję inny zestaw ćwiczeń, ponieważ on potrzebuje inaczej zacząć tak naprawdę, nie? Więc to wszystko jest kwestią tak naprawdę indywidualną. Nie ma tutaj podziału na wiek, czy też nie wiem, chociażby na płeć, no gdzieś tam są jakieś małe niuanse, ale to jest tak naprawdę bardzo kwestia indywidualna.
4: Ale wydaje mi się, że takie spotkanie indywidualne z trenerem też łamie pewne bariery, bo jest dużo osób, które wstydzą się pójść na siłownię, bo nie wiedzą, co mają na niej robić.
8: Tak, oczywiście. To jest też bardzo fajne miejsce u nas, bo tutaj przeprowadzam treningi jeden na jeden. Nie ma nikogo tak naprawdę wokół nas. Sala jest dla nas wolna, więc ty przychodząc do mnie, to ja na ciebie czekam, sprzęt na ciebie czeka, tak? Nie ma żadnych rozpraszaczy wokół, tak jak to bywa na publicznych siłowniach, bo jest pełno ludzi, sprzęt jest zajęty, nie wiemy, co tak naprawdę zrobić. A tutaj przychodzimy i tak naprawdę ja jestem dla ciebie, żeby ci pomóc. Przygotowuję dla ciebie ćwiczenia, przygotowuję dla ciebie sprzęt, wszystko ci tłumaczę, dlaczego tak robimy, a nie inaczej. W jaki sposób to zadziała dla ciebie w pozytywnym sensie. Więc nie masz tak naprawdę czym stresować.
4: Ale taką osobę trzeba trochę wyczuć, bo jedni lubią, kiedy stoisz nad nimi z batem, a jeszcze inni wolą, jak pogłaszczesz.
8: Oczywiście, że tak, ale jakoś nigdy nie miałem problemu z tym, żeby właśnie się troszkę wyczuć, ponieważ zaczyna się to tak naprawdę przez rozmowę i już wtedy możemy tak naprawdę przekonać się, kto jaką jest osobą, a poza tym warto rozmawiać. Ja też się pytam, czy taka forma treningu na przykład odpowiada, czy chciałbyś, żebym inaczej jakoś ci tłumaczył, żeby to było przejrzyste, więc ja też się potrafię po prostu dostosować do takiej osoby, ale no też uważam, że jestem w miarę otwartą osobą i łatwo jest ze mną złapać dobry kontakt, więc, ale tak jak mówisz, no niektórzy potrzebują bata nad głową, żeby coś wykonać, a niektórzy właśnie wręcz przeciwnie, tak? Trzeba spokojnie do tego podejść, ale to też widać, tak? Ktoś wejdzie po prostu mi tak zwanego pewniaczka na siłownię, a ktoś troszkę wejdzie jak taka szara myszka, więc ja też od razu widzę to zachowanie i zachowuję się w taki sposób, żeby po prostu było jak najbardziej komfortowo dla nas.
4: A taki idealny plan treningowy, jak powinien wyglądać?
8: No przede wszystkim być dopasowany indywidualnie do potrzeb osoby trenującej. Nie możemy zapomnieć o rozgrzewce, tak, żeby podnieść temperaturę ciała, wykonać ćwiczenia mobilizacyjne, poddane akurat trening, wykonać serie wstępne, wykonać ten główny trening i tak naprawdę też pamiętać o na końcu o rozciąganiu, o takim wyciszeniu się. To są takie ogólne rzeczy. Jeżeli miałbym mówić tak szczegółowo, to na pewno by to zajęło o wiele, wiele więcej czasu.
4: A powinniśmy ćwiczyć 2 razy w tygodniu, 3, czy zajechać się i nie wiem, codziennie?
8: No nie, no jeżeli mówimy tutaj, jesteśmy amatorami, można tak powiedzieć, tak, sportu, a często właśnie jest tak, że próbujemy trenować jak zawodowcy. Więc ja tutaj, jeżeli ktoś dopiero zaczyna, zachęcałbym do tego, żeby ten trening odbył się te 2 razy w tygodniu. Myślę, że to jest takie minimum na start, ale też dobrze, żeby to były 2, bo jak sobie wyznaczymy 3 czy 4, to później ciężko nam będzie gdzieś właśnie, ciężej nam będzie znaleźć czas na to po prostu w tygodniu. A jeżeli na przykład przez miesiąc przepracujemy sobie po 2 razy w tygodniu, to zobaczymy, że już zobaczymy pewne pierwsze efekty, chociażby w samopoczuciu, chociażby w tym, że kurczę, przez miesiąc ćwiczyłam, tak? Czy ćwiczyłem 2 razy w tygodniu, więc potrafię to zrobić, tak? Czuję się silniejszy, silniejsza, pewny, pewniejsza. I wtedy można po prostu już przez zmianę na przykład planu treningowego dołożyć jedno ćwiczenie, jeżeli jesteśmy na siłach.
4: Ale są też takie kwestie, powiedziałabym, mentalne, na przykład kobiety. Ja nie chcę, ja już to nic nie daję, ja nie chcę tego robić. Dziękuję, do widzenia.
8: Jeżeli będziemy systematycznie ćwiczyć, to naprawdę zobaczymy efekty. Fajnie jest też, jak spotkamy się na przykład z osobą, z którą dawno się nie widzieliśmy. Ona ma taki najbardziej obiektywne spojrzenie, tak? Bo widzieliśmy się z kimś miesiąc czy dwa miesiące temu i nagle jest: o, Dominika, jak świetnie wyglądasz, tak? Bo zaczęłaś ćwiczyć, czy ćwiczy, w ogóle się ludzie zaczynają pytać: ćwiczysz coś? Bo dobrze wyglądasz. I to jest takie motywujące bardzo. Albo to, że na przykład mamy jakieś, każdy ma gdzieś w szafie jakieś spodnie, spódniczkę, w którą by chciało się wejść, i to jest też taki fajny wyznacznik, że w końcu mogę to na siebie nałożyć, tak? Ponieważ zacząłem ćwiczyć. Myślę, że to są takie fajne właśnie wyznaczniki, które mogą nas zmotywować do tego.
4: To muszę zadać ostatnie pytanie. Jak oceniasz kondycję Sopocian?
8: Kondycja Sopocian. Myślę, że nie jest źle, aczkolwiek każdy ma coś do poprawy i to jest w ogóle najlepsze w treningu tak naprawdę. Nie to samo, że, znaczy to też jest bardzo ważne, osiągnąć cel, który sobie założyliśmy, ale sam fakt dotarcia do tego celu, tak? Ponieważ to daje nam tą największą radość, że to robimy, ponieważ jeżeli osiągniemy ten jeden cel, no to przecież na tym się nie kończy. Chcemy osiągnąć następny, starać się być tak naprawdę coraz lepszy.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura. Zapraszam. Topimy smutki w jedzeniu, a po cheat dayach mamy więcej wyrzutów sumienia niż kilogramów na wadze. Otyłość to choroba XXI wieku, a do gabinetów dietetyków, nie tylko w Trójmieście, trafiają coraz to młodsze osoby. Jak trzymać przysłowiową michę? O to zapytałam Pawła Strychalskiego, dietetyka klinicznego. Posłuchajcie naszej rozmowy.
9: Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Strychalski, jestem dietetykiem klinicznym właściwie.
1: Jak często Polacy topią smutki w jedzeniu?
9: No, nie wiem, czy można powiedzieć, że Polacy, bo to chyba jest ogólnoświatowy trend, patrząc po tym, że my się borykamy z nadwagą i z chorobą otyłościową w dużym stopniu. Czyli ten aspekt zajadania emocji musi być na pewno tutaj duży, bo jeśli coś nam smakuje, ale te mechanizmy łaknienia są zadbane, to raczej zjemy kawałek i będziemy usatysfakcjonowani. Jeśli z kolei mam bardzo stresujący dzień, jesteśmy w stanie jeść bez końca, no to już świadczy, że to nie ma dużo wspólnego z tym głodem takim fizjologicznym, żeby zaspokoić nasze podstawowe potrzeby, ale bardziej tym mentalnym, czyli głód hedonistyczny, żeby te trudy dnia sobie zrekompensować w postaci wysokosmakowitych, wynagradzających też posiłków, produktów.
4: No właśnie, bo jest tak, mamy ciężki dzień, wracamy do domu i mówimy sobie: w nagrodę jest czekolada, krótko mówiąc.
9: Czyli jak już mamy takie podejście, to trochę podchodzimy do jedzenia w sposób dychotomiczny, czyli albo jest złe, albo jest dobre. I ciężko powiedzieć, czy coś jest złe, czy coś jest dobre, nie znając kontekstu. Jak ktoś zje trochę czekolady, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe, to może przedstawię szerszą perspektywę. Jak na śniadanie zjadł trzy drożdżówki, wypił kolę, zjadł pizzę i potem zjadł czekoladę, to ta czekolada ani nie jest pozytywna, ani nie jest negatywna. Cały dzień nie wygląda zbyt korzystnie, dokładnie. Ale jeśli na śniadanie było sporo błonnika, jakieś warzywa, owoce, było źródło białka, jeśli to były owoce, nie wiem, to była owsianka z jakimś źródłem białka, z owocami, potem na obiad było nisko przetworzone mięso, ryba, rośliny strączkowe jako źródło białka, surówka, kasze, ziemniaki, i potem pojawiła się ta czekolada, to już obraz się całkowicie zmienia. Ona była dobrym dodatkiem, bardzo ciekawym, też smakowo pewnie dla tej osoby, i tutaj nie ma większego problemu, mówię to jako dietetyk, to nie powinno wyrządzić większej krzywdy, a może wręcz dużo benefitów przynieść. To, co bym się martwił, to jeśli ktoś nie je przez cały dzień i potem nagle zaczyna od tej czekolady, bo to też jest coś takiego jak specyficzna sytosensoryczna. Jak zaczynamy od rzeczy wysoko smakowitych, to prawdopodobnie będziemy mogli jeść bez końca. Łatwo to sobie można, może to nie... Znaczy myślę, że każdy się z tym utożsami, zjemy przepyszny posiłek, wytrawny, mówimy, że już nic nie wciśniemy, pojawia się serniczek, drugi żołądek mówi: a ja jeszcze mam miejsce, ja jeszcze nie jestem wypchany, czyli zmienianie smakowitości jest tutaj istotne. Do czego chciałbym też nawiązać, to do tego, że jeśli wieczorem pojawia się duża ochota na czekoladę, to w tym momencie już za dużo nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest pytanie, co robiliśmy wcześniej w ciągu tego dnia, że to się pojawiło.
4: Często jest tak, że ludzie do diety podchodzą zero-jedynkowo, czarne-białe. Czyli jeśli zjadłam już pasek czekolady, to cała moja dieta jest do kosza.
9: Mhm. To tak jakby powiedzieć, że zadłużyłem się na 100 zł, to jak się zadłużę teraz na 3 miliony, to i tak już się zadłużyłem, to już się zadłużyłem. To ma kolosalne znaczenie, bo bilans energetyczny tego, co spożywamy, jest najważniejszą kwestią. I to jest często ten paradoks weekendów, że jak ktoś w weekend
4: pali wrotki,
9: powinien mu się delikatnie noga, ten krawężnik był troszkę wyższy niż zazwyczaj, to mówi, dobra, od poniedziałku zacznę. I różnica jest taka, że jeśli w piątek powinien mu się noga i będzie miał podejście, zacznę od poniedziałku, to może w ten weekend zjeść tyle, ile normalnie zjada przez cały tydzień. Czyli wpadnie pizza, wpadną jakieś desery i to nie będzie jakieś 2000 każdego dnia, tylko będzie 3-4. I to nie jest, wbrew pozorom, to nie jest trudno osiągnąć, ale w przypadku, jak sobie zda sprawę, okej, powinęła mi się noga, chociaż to określenie może nie jest najbardziej poprawne w takim ujęciu psychodietetycznym, ale dało mi to dużo radości, jutro wracam do planu, no to de facto w skali tygodnia ten mały występek nie robi żadnego znaczenia. Czyli te dodatkowe 300-400 kilokalorii rozkładając na 7 dni, to jest 60 kilokalorii dziennie, tak? Więc można powiedzieć, że to możemy przyrównać do zera. Waga ma większy problem, czy składniki podane na opakowaniu. Więc jeśli pojawia się problem taki, że w danych okolicznościach ten apetyt na wysoko wynagradzające produkty jest, to pytanie, czemu on się pojawia. Jeśli padło, że w piątek, to wielce prawdopodobne, że ten tydzień był na tyle intensywny, że my chcemy siebie nagrodzić. To jest całkowicie naturalne. I podejście zero-jedynkowe, że albo wszystko, albo nic, właśnie często prowadzi do tego, że przez te 4-5 dni jesteśmy w stanie wytrzymać, ale im bardziej to jest restrykcyjne, im bardziej odbiega od tego, co jest z nami, co z nami rezonuje, tym większe będzie ryzyko, że będziemy w sposób kompulsywny raz na jakiś czas po to sięgali, co napędza jeszcze gorsze zachowanie, czyli od poniedziałku to już zaciśnę tak pasa, że już nigdy to się nie pojawi. I wiemy nie tylko z badań obserwacyjnych, ale też interwencyjnych, że takie podejście się nie sprawdza.
4: No właśnie, ja mam wrażenie, że w sieci funkcjonuje bardzo dużo samozwańczych dietetyków, dietetyczek i one hołdują takiej zasadzie, zaciskamy pasa, 700 kalorii, ale w cheat day to ty możesz zjeść wszystko.
9: Mhm. No i to jest bardzo ciekawa koncepcja i cheat day, też padają często takie hasła, że cheat day, cheat meal nakręca metabolizm. Ja w swojej pracy często w kwestionariuszu widzę, że ktoś jak ma napisane cele, to są jakieś konkretne cele, ale też są takie cele, które jest nie tak łatwe do zdefiniowania i one wyglądają mniej więcej, mieszczą się w jednym zdaniu, czyli przyspieszyć metabolizm. Czym jest szybki metabolizm? Szybki metabolizm to jest coś, co powoduje, że mamy ochotę, żeby się ruszać. I tu łatwo można spojrzeć na najmłodszych uczestników naszego życia, czyli na dzieci. Dziecko jak nie je, to nagle przestaje mieć energię. Nagle zje i ta energia w nim zaczyna buzować i ma pełno chęci do działania. Dorośli przeważnie mają na odwrót. Jak nie jedzą, albo jedzą mało, to mamy w miarę sporo energii, sporo bystrości, błyskotliwości umysłu. A jak zjem większy posiłek, tak, to od razu idziemy do spania. I to jest wolny metabolizm, czyli my wolno przerabiamy to na użyteczną energię. Więc jeśli ktoś mówi, że cheat day, cheat meal napędza metabolizm, no to a po nim idziemy spać, no to raczej go spowalnia. A druga kwestia to jest taka, kogo my oszukujemy. Bo to już jest ukryte dno w tym cheat, czyli z angielskiego oszukiwać. Kogo my oszukujemy? To jest czy samych siebie, czy metabolizm, czy to nie wygląda zbyt transparentnie z naszym podejściem do żywienia. Czyli znowu to jest inna wersja podejścia zero-jedynkowego, że albo wszystko, albo nic, albo coś jest dobre, albo coś jest złe. I to się nie sprawdza u większości osób. Długofalowo bym powiedział, że podejrzewałbym, chociaż takich danych nie mamy, że u nikogo to się nie sprawdzi. Czasami możemy źle to trochę postrzegać, że w miesiąc pozwoli nam osiągnąć jakieś cele i dajemy tu taką wartość, że to zawsze nas doprowadzi do takiego samego momentu. Ale coś, co dla osoby, która się nigdy nie ruszała albo nie ruszała się przez kilka lat, to spacer może być świetną aktywnością fizyczną i pozwoli jej mieć więcej energii. Ale jeśli wybitny sportowiec wdrożyłby dodatkowe 30 minut spaceru każdego dnia, to już nic z tego nie osiągnie. Albo na tyle minimalnie, może głowę trochę wyczyści, tak? Po przebywaniu na świeżym powietrzu. Więc te cheat day'e, cheat meal'e, jeśli mamy takie próby, to bym się w pierwszym kolejności, czy one nam dają radość.
4: Ja mam wrażenie, że taki cheat meal i tak kończy się wyrzutami sumienia na koniec.
9: Przeważnie tak i może nie jest najbardziej dyplomatyczny, ale on często wygląda jak epizod bulimiczny, tylko bez wymiotów. I jeśli my potem gorzej się czujemy, no to zaczyna się robić niefajna sytuacja, bo znowu padło te 700 kilokalorii, to często jest potem tak, o nie, to miał być cheat day, ale on był jakby podwójny, to ja teraz jeszcze bardziej ukrócę sobie, nie zrobię go raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie. Czyli znowu stawiamy sobie biologicznie, fizjologicznie nierespektowalne cele, które nas raczej doprowadzają do tego, że nasze zdrowie będzie podupadać, nie tylko fizyczne, ale mentalne. Zresztą jedno bez drugiego ciężko osiągać.
4: No właśnie, mental, fizyczność, to się wszystko ze sobą łączy. Czy my, będąc przy kości, jesteśmy z automatu nieszczęśliwi?

0: on to jest. To jest coś więcej niż tylko rezerwuar energii. Kiedyś myślano, że tkanka tłuszczowa to jest tylko miejsce, w którym jest magazynowana energia w postaci właśnie tkanki tłuszczowej, kwasów tłuszczowych, ale okazuje się, że to jest tkanka endokrynnie czynna, czyli ona wydziela i hormony, i różnego rodzaju substancje, które w pewnych ilościach są korzystne dla nas, ale jak jest tego nadmiar, to również mogą napędzać stan zapalny, a stan zapalny leży u podłoża większości chorób. Nie tylko mówimy o cukrzycy typu drugiego, o różnego rodzaju problemach z układem odpornościowym, ale również teoria w zaburzeniach nastroju, w depresji też mówi o tym, że ten stan zapalny jest nadmierny. Więc tutaj na pewno warto by się zastanowić, czy się z tym dobrze czujemy i czy nasze badania też to jakby to potwierdzają. Faktycznie u większości osób z nadwagą czy chorobą otyłościową dojdzie do zaburzenia działania insuliny, które będzie na skutek nie samej glukozy, albo nie tylko samej glukozy, ale ogólnie nadmiaru energii. I przejadanie powoduje to, że czy nadmiar kalorii, że do komórek trafia więcej energii, robi się tam tłocznie i te receptory, które są w tych komórkach, one normalnie są w środku komórki. I jeśli insulina przyczepia się do receptora, to powoduje to całą kaskadę zdarzeń, że ten receptor wychodzi do błony komórkowej i wyłuskuje tą glukozę. I teraz jeśli my jemy na tyle dużo, że masa ciała wzrasta, to ta energia jest ulokowana w tych komórkach, tam się robi na tyle tłoczno i ten receptor na insulinę ma problem, żeby się wydostać z tej komórki, z wnętrza komórki do błony komórkowej. Czyli ten szlak jest zaburzony i co robi wtedy tłuszczka, która produkuje właśnie hormon, którym jest insulina? Produkuje go więcej, bo nie widzi, żeby spadała glukoza. A glukoza nie spada, bo ten przenośnik glukozy, on dalej jest w komórce. I to są ze sobą naczynia powiązane, bo jeśli mówimy o insulinie, no to od razu się nasuwa leptyna, która jest też hormonem głodu, znaczy sytości. I od razu też o grelinie, która jest hormonem głodu. Więc te rzeczy zaczynają się ze sobą w pewien sposób komunikować. Jak jest nadmiar energii, no to niestety dojdzie do tego, że ten szum, chaos w komórkach będzie i komórka nie będzie pracowała prawidłowo, więc nie będzie wyłuskiwała glukozy. Więc insulina będzie rosła, glukoza będzie rosła i w pierwszym etapie to jest insulinooporność. Jeśli to nie zostanie zaadresowane, no to będzie doprowadziło do problemów jakimś cukrzyca typu drugiego. I w większości przypadków sama choroba otyłościowa jest, ona wywołuje powiększenie insulinooporności, czyli że komórki nie reagują na insulinę, w odpowiedzi na to, że jest za dużo energii.
1: Czy insulinooporność nie stała się wymówką?
0: Nie wiem, czy się stała wymówką, bo wbrew temu, co często możemy usłyszeć, to insuliną jest w miarę łatwo zarządzać. Czyli wyobraźmy sobie, że teraz jemy posiłek, który jest wysoko energetyczny i siedzimy po tym posiłku, to i nasza glukoza, insulina dosyć mocno wzrośnie. Druga sytuacja, w alternatywnym świecie, jemy ten sam posiłek, idziemy na spacer i dalej mierzymy sobie glukozę, insulinę, to wzrośnie dużo mniej. Czyli mamy dużo mechanizmów, aby ulokować to, co zjemy w naszych komórkach. Pierwszy jest zależny od insuliny i z niego chcemy rozważnie korzystać. A drugi jest zależny od tego, że pracujący mięsień będzie wyłuskiwał glukozę, a więc ruch powoduje to, że ta glukoza efektywniej, niezależnie od insuliny, trafia do komórki i jest spalana. Bo sama glukoza nie jest problemem w sobie, problem jak ona zaczyna krążyć w nadmiarze we krwi. Więc jak ona trafia do komórek, tam jest jej miejsce, tam są idealne warunki dla organizmu, żeby ją przechowywać. Ale jeśli ona pływa we krwi i nie może sobie znaleźć miejsca w komórkach, to tutaj zaczyna być patologia. I najprostszym sposobem, żeby usprawnić transport glukozy do komórek, jest ruch. Czyli ruch po posiłku jest świetnym rozwiązaniem. Wracając do tego cheat mealu, jeśli po posiłku leżymy, no to opieramy wszystko na insulinie. Wszystko pozostawiamy w jej rękach, więc to będzie prędzej czy później prowadziło do pogorszonej wrażliwości na insulinę. Ale jeśli po takim cheat mealu idziemy na spacer, to już mięśnie dosyć mocno odciążą insulinę i jej działanie.
1: De facto takim idealnym scenariuszem byłoby zjeść obiad i pójść na 30-minutowy spacer.
0: Tak planować, żeby to były jakieś prace domowe. I teraz możemy sobie też rozgraniczyć, co jest lepsze. I okazuje się, że stanie jest lepsze niż siedzenie.
2: SK2.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest magazyn lokalny. Tym razem na warsztat bierzemy dyskoteki. Chodzenie do klubów zawsze było modne, podobnie jak Sopot niemal od zawsze kojarzony był z dobrymi imprezami. Mimo to na przestrzeni lat clubbing w Trójmieście mocno się zmieniał. Wspomina o tym w rozmowie ze mną DJ Camilio, który oprócz tego, że jest moim kolegą po fachu, już od ponad 15 lat jest również rezydentem w gdańskim klubie Kwadratowa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o clubbingu. Gościem dzisiejszej rozmowy jest mój dobry kolega Kamil, który na co dzień jest DJ-em w Kwadratowej.
2: Siemka, cześć, z tej strony Kamilio.
1: Ogólnie można powiedzieć, że na clubbingu w Trójmieście znasz się jak nikt, ponieważ no, nie zdradzając twojego wieku, grasz już dosyć długo w różnych miejscówkach w Trójmieście.
2: Nie da się zaprzeczyć, tak, to jest prawda. W skrócie, przygoda z graniem zaczęła się od 2005 roku. Nie wiem, czy dla większości starszej, powiedzmy zbliżonej do mojego wieku klienteli, klubowiczów, takie miejsce jest znane jak Galaxy albo Corazon, gdzie obecnie jest Zatoka Sztuki. Tam zaczęła się ta przygoda z kursem DJ-skim organizowanym przez jedną ze znanych marek producenckich. Nie wiem, czy można wspominać, jakie to są marki, czy nie. Lepiej nie. Tam poznałem dwóch DJ-i, którzy byli mega znani w Galaxy, czyli DJ Romeo, pewnie też dla większości ludzi kojarzy, no i mój mentor DJ Leo, czyli osoba grająca typową dyskotekę, bardzo dobrze znające się na R&B, na dyskotekach, no i trochę oczywiście takiej przysłowiowej wiksy DJ Romeo, czyli dawne manieczki, dawne klimaty takiej no, muzyki z energią. Pomijając już ten lokal Galaxy, który no, funkcjonował dość długo, już nie pamiętam kiedy tam został zamknięty, bo później swój etap miał też zamknięcie tego lokalu przez długi czas, nic tam się nie działo, później Zatoka Sztuki wskoczyła. Poza tym lokalem w tamtym okresie, jeśli chodzi z takich znanych lokali, to był Paradox, na samym początku Monte Cassino w okolicy McDonalda, klub znany z czarnej muzyki. Był tam również w Sopocie lokal Nonstop, to już na samym dole, w okolicy wejścia na Molo. Co jeszcze? No, nie można zapomnieć również o starej, dobrej Vivie, gdzie nie jedna osoba zna filmik chociażby z Vivy, jak jeden z klubowiczów chwali się, że jego tam kolega ma kolegę, który zna DJ-a i próbował wyrwać tam niejedną panienkę. W każdym razie nie można zapomnieć o świętej pamięci już nieżyjącym DJ-u Buźce, który był twarzą tej Vivy. Osoba, która dosyć długo tworzyła historię, w ogóle całą historię klubową. DJ Buźka prowadził imprezy na tej mniejszej sali, bo Viva składała się z dwóch scen, mniejszej, tej takiej dyskotekowej, gdzie właśnie był ten znany DJ Buźka, i z dużej sali. Tam często też bywał prawdopodobnie Hazel, nie wiem, czy dobrze pamiętam, znany chociażby z tej znanej piosenki Sprężynka. Co tu jeszcze można powiedzieć?
1: No właśnie, powiedz może tak od początku, od czego to się zaczęło u ciebie, że ty w 2005 roku stwierdziłeś, że chcesz zostać DJ-em. Czy to było jeszcze wcześniej, tylko w 2005 udało się?
2: Powiem tak, jeśli chodzi o takie moje korzenie rodzinne, to było to bardzo pomocne, ponieważ ze strony ojca, ze strony matki, dziadkowie mieli dużo wspólnego z muzyką, grali na instrumentach, na weselach, także jeśli chodzi o wyczucie rytmu muzyki, z tym to nie było problemu. Oczywiście przyznam się, że do tej pory z nut nie umiem grać, ale ze słuchu jak najbardziej. W profesji DJ-a nie jest to mega obowiązkowe, żeby umieć grać z nut. Tutaj wręcz powiem, że każdy perkusista byłby w stanie być DJ-em, bo tutaj wystarczy naprawdę poczucie rytmu i odpowiedni dobór prędkości, później tej frazy do każdego utworu. Teraz tak, jeśli chodzi o początek, to tak jak mówię, no, to było zakorzenione już we mnie, natomiast brakowało takiego impulsu, gdzie widziałem jeden z filmików, tutaj no trochę wstyd się przyznać, trochę to był filmik wiksiarski oczywiście, czyli ze starych znanych manieczek, ale było to tak dobrze zmontowane, że na osobę małoletnią, nastolatka zrobiło to ogromne wrażenie. Zobaczyłem, jak ci DJ-e sobie radzą z tymi imprezami, stwierdziłem, że ja również tak będę chciał. Zdziwiłem się, że to się udało, bo to nie było tak, żebym jakoś bardzo do tego dążył, aczkolwiek no miałem ogromną chęć. Pojawiła się okazja właśnie zrobienia tego kursu w Galaxy, po czym sam kurs w sobie może nie dał aż tak dużo, co znajomość z DJ-ami, bo po kursie w zasadzie nie mieliśmy zapewnionego grania, tylko trzeba było po prostu udzielać się, pomagać tym stałym DJ-om, rezydentom. Przysłowiowo, jak to się mówi, nosiliśmy walizki, bo wcześniej grało się z CD-ków, także tutaj się pomagało tym DJ-om. No i dzięki temu, że załóżmy z 2-3 lata przychodząc do Galaxy, wspomagając tam rezydentów, udało się poznać również wiele innych postaci w stylu DJ Quiz, DJ Mibro, Nomi, White i wiele, wiele innych takich znanych osób z tamtych lat ze sceny klubowej. Później, po czasie takim, gdzie się grało w pojedynczych lokalach, niewielkie epizody, do Kwadratowej trafiłem w roku 2008, także do tej pory tutaj stoję na straży niezmiennie.
1: 15 lat w Kwadratowej. Jak do tego doszło? Czy to też była kwestia znajomości? Czy to też był może jakiś casting?
2: Też to było na zasadzie polecenia. Jeden z DJ, z tego co się dowiedziałem, nagle przestał współpracować i w jego miejsce zostałem polecony, gdyż no właśnie znano mnie z moich możliwości ze względu na to, jak mnie wyszkolił mój sensei DJ Leo, czyli typowo dyskotekowe granie z przewagą takiej czarnej muzyki, R&B. Oczywiście na te czasy się to totalnie pozmieniało, trzeba iść z duchem czasu, ale byłem odpowiednią osobą na to stanowisko, gdzie no, osoby, które tutaj pracowały pierwsze lata, już no, niestety ze stażem takim najdłuższym zostałem tylko ja, ale tamte osoby mogły od razu potwierdzić, że tamte lata no, idealnie się wpasowałem i od tamtej pory no, utrzymywałem się, dostosowałem się do potrzeb muzycznych, jeśli chodzi o ten lokal.
1: No właśnie do tej muzyki teraz przejdziemy. Jak to się zmieniało na przestrzeni tych no, prawie że 20 lat? Mówisz, że przede wszystkim kiedyś więcej tej muzyki R&B. Można powiedzieć, że takiego tempa, jakiego dzisiaj mamy w klubach, muzyka klubową, którą chociażby znamy z radia, kiedyś czegoś takiego nie było?
2: Powiem w ten sposób. Mi ciężko powiedzieć, co było przed rokiem 2005, bo wtedy, pomimo że byłem już powiedzmy nastolatkiem, wbrew pozorom ja późno zacząłem imprezować, chodząc po lokalach. Także moja wiedza z muzyki to z filmików się brała i później dopiero nabierała tempa w trakcie no, noszenia tych przysłowiowych walizek i nauki. Ale jak to się zmieniało? Głównie motywem przewodnim na imprezach takich dyskotekowych, powiedzmy, dla każdej klienteli, nie stricte jakiejś specjalistycznej imprezy, to oczywiście jak najbardziej R&B, funk, to najbardziej się utrzymywało. Co do tej pory też można zauważyć na początku każdej z imprez, jest to najczęściej też puszczana muzyka, gdyż najłatwiej wyciągać osoby na parkiet, głównie dziewczyny, które dzięki wiadomo swoim wdziękom potrafią napędzać cały parkiet, bo mężczyźni też dochodzą do parkietu i jakoś interes się wtedy na parkiecie kręci. Co do muzyki, można zauważyć ten trend, w kółko utwory są odświeżane, tak? Także nawet jeśli jest coś z innym wokalem, z innym dodatkiem takim głównej linii melodyjnej, często i gęsto zostają zachowane nieraz fragmenty utworów z poprzednich lat. Dla przykładu Karmach Just Be Good To Me albo Puff Daddy I'll Be Missing You. To było tak często przeplatane, że jeszcze po tych utworach jeszcze kilka innych było wersji. Czy chociażby głupi przykład Crazy Frog. Ile było tego remiksów wcześniej. Także ta muzyka jest według mnie ciągle odświeżana, aczkolwiek jeśli chodzi o nowe rzeczy, to na przykład oprócz takiego no, typowego klubowego house'u, oprócz R&B, często na parkiet zaczęło wchodzić muzyka z oprawą drum and bassową. Chociażby DJ Fresh, te nieco szybsze tempa. Wcześniej tego się tak za często nie grało, było mało tych utworów, natomiast teraz jest tego coraz więcej. Cieszę się, że też w Kwadratowej udało mi się tutaj poznać nowe trendy, chociażby muzyki, której na co dzień no, w radiu się jednak nie słyszy, aczkolwiek często promujemy tutaj no, polskie utwory, Young Leosi, Young Iggy, także tutaj też to fajnie pompuje. Mało tego, sam jestem zdziwiony, ale też taka muzyka mi się podoba.
1: A co powiesz o uczestnikach imprez? Jak zmieniali się na przestrzeni tych 20 lat? Ja mam takie wrażenie, aczkolwiek też ja mam dużo mniejszy staż, że z roku na rok do klubów starają chyba wchodzić coraz młodsi ludzie. Oczywiście fakt, że no jest selekcja 18+ i tak dalej, ale mimo wszystko też już coraz bardziej popularne robią się ogólnie imprezy, na przykład od 16 roku życia. Nie w Kwadratowej, ale są takie miejscówki, gdzie już właśnie 16-latkowie chodzą i też tańczą, a z kolei coraz rzadziej też w widzi się, no chociażby 40-latków tańczących w klubach, przynajmniej nie wszędzie.
2: No ciężko mi tak powiedzieć, bo tak jak wspomniałem, ja jeśli chodzi o scenę muzyczną, to już tylko utknąłem w kwadratowej, nazwijmy to, także tylko widzę jakby cały kalejdoskop z perspektywy parkietu kwadratowej, jak to wygląda, ale dobrze, że do tego nawiązałeś, bo pamiętam te czasy, jak zaczynałem, gdzie po otwarciu lokalu, dosłownie półtorej godziny po otwarciu lokalu, były wszystkie numerki w szatni wydane, drzwi były zamknięte i po prostu czekało się, ile ludzi wyjdzie i tyle można było dopiero wpuścić od nowa, bo był lokal już napchany. Natomiast trend ostatnio, który można bardzo często zauważyć, ludzie bardzo, bardzo późno przychodzą po otwarciu do lokali. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to powiem tak, kwadratowa tutaj mi się pod tym względem podoba, to jest stały, ciągle ten sam wiek. Wszystko wokoło się zmienia, natomiast jeśli chodzi o uczestników imprez, stały wiek i przedział jest też najróżniejszy, bo jeśli chodzi o potrzeby muzyczne, w piątki wiadomo przychodzą ludzie bardziej na taką agresywniejszą, mocniejszą muzykę z większą dawką energii, natomiast w sobotę musimy to dostosowywać dla ludzi zarówno takich, co wymagają mocniejszego uderzenia, jak i dla osób, którzy no, na co dzień nie słuchają tak mocniejszej muzyki i którzy no, bardziej słuchają chociażby radia albo znają jakieś stare utwory, które też tutaj u nas można w kwadratowej usłyszeć w odświeżonych wersjach.
1: Nie obraź się za to pytanie, ale jako, że masz, tak jak już rozmawialiśmy, staż dosyć duży i mówisz, że uczysz się tych nowych trendów w kwadratowej, ale czy boisz się na przykład takiego czasu, że kiedyś na przykład trendy cię wyprzedzą albo gdzie najzwyczajniej w świecie będziesz musiał powiedzieć sobie, kurczę, jestem na to za stary. Czy masz takie myśli, czy to jeszcze nie ten czas?
2: To znaczy, jedyne, co by mogło mnie przekonać do czegoś takiego, kurczę, jestem na to za stary, to gdy zobaczyłbym, że energia albo zdrowie by na coś takiego nie pozwalało. Natomiast jak dla mnie jest to fajna odskocznia, bo to jest połączenie przyjemności z taką dodatkową pracą, dzięki której się czeka do tego kolejnego weekendu. Teoretycznie, fizycznie może i mnie to męczy, tak, na koniec dnia albo na następny dzień się długo to odsypia, ale psychicznie jest to naprawdę duża dawka energii, praca z młodymi ludźmi, widząc tą energię, co się dzieje tutaj na parkiecie, plus to, że gram w końcu taką od ostatnich lat muzykę, która mega mi się podoba, bo no, raczej jestem osobą zwolennikiem tej mocniejszej strony, ciemniejszej powiedzmy muzyki, która potrafi dodać dużo energii, także pod tym kątem tego się nie boję. Boję się najwyżej tych warunków zdrowotnych, aczkolwiek no to też jest kwestia tego, jak się o nie dba. Czy jeśli chodzi o wyprzedzenie trendów, no nie zdziwię się, że w pewnym momencie może być tak, że muzyka, którą będą oczekiwać ludzie, niestety nie będzie spełniać moich oczekiwań, nie będę jej czuł, bo nie będę chciał jej zrozumieć. Nie wiem, jak tutaj odbiorą niektórzy ludzie, ale jestem stanowczym przeciwnikiem disco polo, także na przykład do tego typu muzyki, jeżeli to będzie zmierzało, no to niestety ja tego nie będę już kontynuować. Jest oczywiście cienka granica między niektórymi polskimi utworami, które tutaj gramy, ale też to jest raczej dalekie moim zdaniem od disco polo. Czy jest jakaś muzyka, do której bym się nie przekonał? Myślę, że nie. To jest kwestia odsłuchania się, bo kiedyś w życiu bym nie powiedział, że na przykład mógłbym lubić Rammsteina. Wystarczy tylko kilka epizodów w życiu, które zmuszą do tego, żeby znaleźć coś, co postawi na nogi i miałem jeden taki motyw w życiu, że wystarczyło kilka miesięcy i zacząłem też takiej muzyki słuchać, bo potrzebowałem po prostu zdrowo funkcjonować, nie? Także do każdej muzyki da się przyzwyczaić, tylko kwestia, żeby do tego się nastawić, nie?
1: Na zakończenie krótkie pytanie, jak dzięki swojej przeszłości widzisz też przyszłość? Spędzając tyle lat w klubach, czy jesteś w stanie przewidzieć nam, że tak powiem, jakby to będzie wyglądało za parę lat, na przykład w kwestii muzycznej, albo na przykład w kwestii właśnie uczestników przychodzących do klubu?
2: Ciężko to określić, bo technika naprawdę wyprzedza nawet oczekiwania. Wcześniej jeszcze, zanim ja zacząłem grać, grało się z winyli, gdzie nawet jednemu z kolegów, który dalej też grał z winyli, pomagałem nosić te skrzynie z winylami. Później też były kasyciaki, z kaset się grało, akurat ja tego nie doświadczyłem. Grało się z CD-ków. Kto by się spodziewał, że będzie można skorzystać z kompa, który mega ułatwi i nie tylko pomoże w prędkości synchronizacji utworów, ale też w domu przygotowania się do odtwarzania tego wszystkiego, pomarkerowania tych utworów, co znacznie przyspiesza tą zmianę. Czy to pójdzie do przodu? Mam nadzieję, że to będzie jeszcze łatwiejsze, aczkolwiek mam nadzieję, że młode osoby, które chcą zacząć grać, granie nie będą tylko na tym bazować, bo już często widać u nowych DJ-i to, że oczekują tylko na działanie sprzętu, nie czując tego, jak to powinno się miksować, jak to się kiedyś robiło. Dlatego polecam gorąco. Ci, którzy zaczynają, nie bawcie się z synchronizatorami, że to samo wszystko będzie miksować. Weźcie sobie dwa gramofony, rozregulujcie prędkość utworu i próbujcie synchronizować to na słuch. Nie bawcie się z synchronizatorami, nie ufajcie w 100% tym oprogramowaniom.
0: Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura, zapraszam. Mają fartuchy, wyglądają jak lekarze, ale przede wszystkim chcą sprawiać radość. Medyczni klauni działający w ramach Fundacji Czerwone Noski odwiedzają dzieci i ich rodziny w hospicjach domowych i stacjonarnych. W Gdańsku medyków od wywoływania uśmiechu można spotkać w szpitalu dziecięcym na Polankach. O tym, jak wygląda ich praca, opowiedziała mi Monika Dąbrowska-Jarosz z Fundacji Czerwone Noski Klaun w Szpitalu.
4: Ile w szufladzie jest tych czerwonych nosków na zapas?
5: Mojej? W mojej szufladzie ja mam dwa czerwone noski. Jeden jest trochę większy, drugi jest trochę mniejszy, bo jak pracujemy na przykład w pogotowiu uśmiechu, czyli na bloku operacyjnym, wtedy zakładam większy nosek, ponieważ obowiązuje mnie maska i cały uniform, który tam trzeba założyć, więc lepiej, żeby nosek był większy, żeby go było trochę bardziej widać.
4: Te noski to jest taki trochę symbol nadziei?
5: Te noski to jest przede wszystkim najmniejsza maska świata dla klauna, ponieważ artysta, bo czerwone noski, osoby, które działają w czerwonych noskach dla dzieci, dla małych pacjentów, ale też dla ich rodziców i dla personelu medycznego, to są wszystko artyści, czyli bardzo różni artyści, począwszy od aktorów, przez muzyków, slapstickerów, pantomimistów i ludzi ulicy. W każdym razie wszyscy mają doświadczenia artystyczne i są aktorami, są sobą, ale w momencie, kiedy zakładają tę najmniejszą maskę świata, czyli czerwony nos, stają się swoim klaunem, czyli swoją postacią. I każdy z nas ma tę postać inną i buduje ją przez dosyć długi czas, to trwa parę miesięcy, a potem też tak naprawdę latami.
4: No właśnie, ale to nie są przypadkowe osoby. To są osoby, które przeszły specjalne kursy, są do tego przygotowane, żeby być takim medycznym klaunem.
5: Tak, dziękuję, że pani o to pyta. Stąd określenie klaun medyczny, bo to jest taka osoba, która łączy dwie przestrzenie. Sztukę z medycyną, czyli całym tym systemem zdrowia, który ma być po pierwsze profilaktyką, a po drugie ma pomóc małemu pacjentowi w szybszym powrocie do zdrowia. Czyli klaun medyczny to jest ktoś, kto po pierwsze ma doświadczenie sceniczne, to jest taka baza, od której zaczynamy, a potem przechodzi kilkumiesięczne szkolenie, które obejmuje kilka modułów. Po pierwsze to jest taki moduł psychologiczny, socjologiczny, komunikacyjny i też podstawy medyczne, bo chodzi o to, że jeżeli wchodzimy na jakikolwiek oddział, a jesteśmy na wszystkich, od pediatrii, przez rehabilitację, onkologię, klinika Budzik, czyli ta klinika, w której są dzieci pogrążone w śpiączce, przebywające w śpiączce, aż na blok operacyjny, to musi być osoba, która ma do tego kwalifikacje po prostu i wiedzę. Dlatego tą wiedzę zdobywa na warsztatach i zanim wejdzie do szpitala, ten proces jest naprawdę długi, on trwa kilka miesięcy i to szkolenie też nie kończy się. Czyli ktoś, kto zostaje klaunem medycznym w czerwonych noskach, ma taki obowiązek, żeby w przeciągu 5 lat zrobić 560 godzin szkoleń i warsztatów. One są w tych wszystkich tematach, o których wspomniałam. Myślę, że też ważne jest to, że Czerwone Noski są partnerem międzynarodowej organizacji Red Noses International i na większość tych warsztatów i szkoleń jeździmy do Wiednia, do Międzynarodowej Szkoły Humoru, która się znajduje w Wiedniu i tam przyjeżdżają artyści z całego świata, klauni medyczni i specjaliści w tych poszczególnych dziedzinach, również psychologowie, psycholożki, którzy kształcą naszych klaunów, czyli osoba, która jest klaunem medycznym w Czerwonych Noskach, jedzie tam na 4-5 dni i to są bardzo intensywne dni od rana do wieczora przygotowania i takich warsztatów.
4: Ale taka osoba, która zakłada ten czerwony nosek, ona jest pod opieką na przykład psychologa, bo wy się mierzycie z bardzo trudnymi historiami.
5: Tak, to prawda, bo praca z dziećmi w śpiączce, praca z dziećmi, które są na oddziałach onkologicznych, wsparcie dzieci na bloku operacyjnym, czyli klaun medyczny, który towarzyszy dziecku na bloku operacyjnym, a nawet Chyba jesteśmy jedyną fundacją w Polsce, która pracuje na bloku operacyjnym z małymi pacjentami i przekracza czerwoną linię, czyli tę magiczną linię, gdzie rodzic musi już zostać po drugiej stronie. To jest najtrudniejszy moment i dla dziecka, i dla rodzica, a klaun idzie z dzieckiem do samego końca. Po co? Po to, żeby ono nie zostało same z tym bardzo, bardzo trudnymi emocjami i wielkim stresem i jest z dzieckiem aż do momentu podania narkozy, czyli de facto, kiedy dziecko zasypia. Dlatego to przygotowanie jest tak niezwykle ważne, żeby klauni medyczni wiedzieli, jakich narzędzi mają użyć i jak pomóc temu dziecku, a cel wszystkich naszych działań i wszystkich naszych programów jest zawsze ten sam. To jest przede wszystkim wsparcie emocjonalne pacjentów i ich rodziców, bo to jest też bardzo połączone ze sobą, i minimalizacja stresu, bo my jesteśmy w tych miejscach, w których ten stres jest dla małych pacjentów i dla dużych też największy. I oczywiście tak, odpowiadając na Pani pytanie, mamy wsparcie, mamy stałe superwizje z psychologami i jeżeli wydarzy się jakaś sytuacja w szpitalu, na oddziale onkologii, na bloku operacyjnym, która jest dla nas trudna, wtedy dzwonimy i prosimy o takie spotkanie, a poza tym te superwizje też mamy organizowane regularnie.
6: Pani jest klaunem ze sporym doświadczeniem. Taka historia, która najbardziej Panią urzekła, która gdzieś została w sercu.
5: Tak, ja to robię od ponad 11 lat, więc jak się Pani domyśla, tych historii jest mnóstwo, bo Czerwone Noski działają w Polsce od ponad 11 lat, ja jestem właściwie od początku. Tych historii jest bardzo dużo, sięgnę po pierwszą, którą mam teraz w głowie. Oddział pediatryczny, wchodzimy z moją koleżanką klaunem medycznym, ponieważ pracujemy w duetach. I idziemy od sali do sali, pracując indywidualnie z każdym dzieckiem. Bo chodzi o to też, żeby swoje działania dostosować do potrzeb tej konkretnej osoby. To nie jest animacja, to nie jest spektakl, to jest indywidualne działanie jeden na jeden. Ja widzę Panią i myślę o tym, w jakiej Pani jest teraz w kondycji psychofizycznej i co mogę takiego wnieść swoim działaniem, żeby pomóc zminimalizować stres i wesprzeć Panią, czy też dziecko emocjonalnie.
6: Jezu, bardzo potrzebuję. Proszę mnie rozbawić.
5: A widzę, że to już się stało, bo już widzę duży uśmiech. Sam fakt mówienia o tym już wywołuje uśmiech. Natomiast historia. Wchodzimy do sali i widzę mamę z chłopczykiem, Antoś, 4 lata miał ten chłopczyk i pytamy, czy możemy wejść, ponieważ zawsze jak wchodzimy na oddział, pytamy, czy możemy wejść i to jest dla nas niezwykle ważne, bo chodzi nam o to, żeby dać dziecku możliwość decydowania, bo w szpitalu jest tak, że o wszystkim decyduje się za dziecko. Trzeba wziąć leki, trzeba pójść na zabieg, dziecko nie może powiedzieć nie i to jest naturalne i oczywiste, ponieważ chodzi o to, żeby jak najszybciej wróciło do zdrowia i te wszystkie zabiegi i badania trzeba wykonać. Ale też bardzo ważne jest jednocześnie, żeby wspierać dziecko w poczuciu własnej wartości i w decyzyjności. I to jest to, co mogą zrobić klauni medyczni, ponieważ klaun sytuuje się zawsze niżej od dziecka. Uznaje, że to ono wie lepiej, że to ono jest ekspertem w tych wszystkich dziedzinach. Postać klauna daje taką możliwość. Wracając do historii, Antoś 4 lata, wchodzimy i pytamy, czy możemy wejść. Mama nas zaprasza, mówi, że oczywiście, ale widzę w oczach Antosia niepewność. Niepewność i takie poczucie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W związku z tym zostajemy w progu i działamy bardzo delikatnie. Każdy z nas ma swoją torbę z akcesoriami. Wyjmuję ją, biorę gumową świnkę i zaczynam sprawdzać ściany, czyszcząc je, czy one na pewno stoją w odpowiedni sposób, czy są wystarczająco czyste i czy stoją w odpowiedni sposób w pokoju. I słyszę stanowcze nie Antosia. Więc odwracam się i mówię Pasta, bo klaun, który mi towarzyszy, doktor Pasta. Doktor Pasta, wydaje mi się, że tutaj już było sprawdzanie ścian, chyba powinniśmy zrobić coś innego. Pasta mówi, tak, należałoby zmierzyć łóżko Antosia. Więc wyjmujemy gumowego kurczaka, zaczynamy mierzyć łóżko i Antoś mówi nie. I wtedy dla mnie, już jako Moniki, nie jako mojego klauna Eugenii Pluj, bo to jest mój pseudonim artystyczny Eugenia Pluj, ale dla Moniki staje się jasne, że chłopiec chce decydować, że to on chce decydować o tym, co my robimy, więc oczywiście w to idziemy i zgadzam się. I tych prób jest kilka, Antoś za każdym razem mówi nie, a my szukamy. I w którymś momencie proponuje pasta, a może zagramy spokojną muzykę. Antoś mówi nie, ale widzę, że bardzo wyraźnie wpatruje się w moją spódnicę. Ja mam taką bardzo szeroką, długą spódnicę, która na dole ma, to jest taneczna spódnica, ona na dole ma jeszcze takie wielkie kwiaty, przyciąga uwagę. Antoś patrzy na tą spódnicę, ja delikatnie zaczynam nią poruszać i widzę, że Antoś podnosi się, jakby podnosi swoje ciało w moim kierunku i zaczyna podchodzić. I wtedy doktor Pasta, która mi towarzyszy, zaczyna grać na ukulele spokojną melodię. Ja zaczynam tańczyć powoli tą spódnicą i co się dzieje? Chłopiec podchodzi, wstaje, najpierw dotyka jednej mojej spódnicy, chwyta za jej róg i zaczyna ze mną tańczyć. I tańczymy przez cały utwór, chyba około 2 minut razem. Antoś powoli zaczyna się uśmiechać, potem zaczyna się już śmiać. Dziękuję mu potem za ten wspólny taniec. Jest taka chwila ciszy i Antoś zaczyna bić gromkie brawa. I wychodzimy i widzę, że mama ma w oczach łzy i mówi do mnie: Antoś jeszcze nigdy nie tańczył, ale wiele razy już mi powtarzał, że chce zostać tancerzem, kiedy będzie dorosły. I wychodzimy z pokoju, zostawiając Antosia, który bije brawo i się śmieje, i wzruszoną mamę. Chodzi w tym o to, żeby przede wszystkim odpowiedzieć na potrzebę dziecka, bo kiedy na przykład jesteśmy na bloku operacyjnym, wjeżdża chłopiec i rozmawiając z nim dowiadujemy się, że jego pasją jest muzyka. I tworzymy razem piosenkę Kucyki, pony jedzą żetony, a kiedy się zmęczą, to plują tęczą. To jest akurat historia mojej koleżanki klauna medycznego, Joanny Lewandowskiej. I tworzą tą piosenkę, komponując muzykę i słowa do tego, i Antoś wjeżdża na blok operacyjny śpiewając tą piosenkę. Za chwilę wchodzą pielęgniarki i muzyka jest tak energetyczna, zaczynają śpiewać z nimi i tak rozpoczyna się operacja. Wchodzi chirurg i mówi: co tutaj się dzieje? A dziecko zasypia z uśmiechem na ustach i co ciekawe, ta historia ma swój koniec, bardzo szczęśliwy taki, że Antoś kolejnego dnia budzi się na oddziale u siebie już po operacji na chirurgii. Spotykamy go tam, bo jesteśmy z naszą regularną wizytą na oddziale i mama mówi: Antoś jeszcze jest pogrążony we śnie, a mama mówi: Antoś już miał pierwsze wybudzenie i powiedział, że to, co najbardziej pamięta, to to, że cała sala operacyjna razem z pielęgniarkami śpiewała piosenkę, którą on sam wymyślił. Więc chodzi o to, żeby odpowiedzieć na potrzebę tego konkretnego człowieka, czy to jest dziecko, bo pracujemy też z seniorami, czy to jest osoba dorosła, czy to jest rodzic. Zminimalizować jego stres, a czasem odwrócić uwagę. My działamy z naszymi wizytami regularnie, to znaczy, że kilka razy w tygodniu jesteśmy w szpitalach, z którymi współpracujemy i pielęgniarki już wiedzą, że kiedy my jesteśmy na oddziale, mogą nas zawołać do gabinetu zabiegowego, ponieważ pomożemy odwrócić uwagę dziecka od wkłucia i wtedy dziecko nie będzie się zajmowało, płakało i krzyczało tym, że wenflon jest wbijany po raz trzeci, bo czasami u dziecka bardzo trudno jest się wkłuć, tylko zajmie się tym, że klaun właśnie wykonuje dla niego sztuczkę magiczną, w której on właśnie jest najważniejszy i on ma pomóc.
7: No właśnie, chciałam zapytać o to, jak często nawiązujecie takie przyjaźnie, bo dzieci często w szpitalach są bardzo długo i wy przychodzicie tam co jakiś czas, no i już znacie tego Antosia, tę Zosię.
5: Dzieci na nas czekają, jeżeli to są oddziały, bo są różne oddziały, krótkoterminowe i długoterminowe, takie jak na przykład rehabilitacja albo klinika Budzik w Warszawie i tam dzieci są przez rok czasu albo rok i 2 miesiące, w związku z tym one nas znają i to wygląda tak, że jesteśmy tam co tydzień regularnie, w każdy poniedziałek i kiedy się pojawiamy, a często wchodzimy z muzyką, bo zabieramy do szpitala małe instrumenty, to co można zabrać, ukulele, kalimbę, dzwonki, dlatego że muzyka odczarowuje, odmienia tę rzeczywistość szpitalną, która na ogół jest cicha i pozbawiona dźwięku. A jak wiadomo, muzyka przenosi nas w inne rejony i potrafi tworzyć światy. I kiedy wchodzimy i słychać już nasze dźwięki, wtedy ja pamiętam Alicję, która z trzeciego piętra krzyczała: czerwone noski, tu, tu, tu. I żeby tylko o niej nie zapomnieć. Oczywiście nie zapominamy o żadnym dziecku, bo idziemy od pokoju do pokoju. Więc jeśli mamy szansę nawiązać taką relację, to my już lepiej znamy dziecko, wiemy, jakie ma pasje, jaki rodzaj poczucia humoru i staramy się też przyjść do niego z tym, co czasem je zaskoczyć, a czasami z odpowiedzią na jakąś prośbę, którą poprzednim razem nam postawiło. Na przykład poprosiło o to, żeby wyczarować dla niego przestrzeń kosmiczną. I my to robimy. Wchodzimy do sali i wspólnie z dzieckiem wyczarowujemy przestrzeń kosmiczną dźwiękami i wyobraźnią dziecka. Wyobraźnia dziecka potrafi przenosić góry. Wystarczy ją tylko dać jej ten impuls i pozwolić jej działać.

0: Godzina 9, leniwy niedzielny poranek, 4 października. No i nie chcę być inaczej, ostatni dzień weekendu. Antonina Van Dessel, witam Was serdecznie i obiecuję, że pomimo tego, że kończymy powoli weekend, to będzie to bardzo przyjemne zakończenie, bo pogoda za oknem piękna, a my dodatkowo mamy porcję najlepszych polskich hitów. No więc co? No to już nie takie straszne, prawda?
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jak powiedziała, tak zrobiła, więc na początek bardzo dobry numer Urszula i Malinowy Król. Piękny na rozpoczęcie dnia.

Sun and Grace i Filip Lato i ich setkę, a ja przeczytałam, że mamy w Polsce książkę dla dzieci, która zrobiła światową karierę. Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich to jest ilustrowany atlas, który został przetłumaczony na dziesiątki języków i sprzedał się w milionach egzemplarzy. No a u nas? No właśnie, mam wrażenie, że wciąż nie każdy wie, jaki mamy mały polski eksportowy hit. Słuchajcie, są tam państwa, zwierzęta, jedzenie, zabytki, no i mnóstwo ciekawostek, czyli taka trochę geografia dla najmłodszych, ale bez sprawdzianu następnego dnia. Więc jeżeli nie znaliście, to bardzo Wam polecam. Przepiękna książka. SK2 i bardzo wartościowa. A teraz Demono, statki na niebie.

Wideo, środa, czwartek. No dzisiaj mamy niedzielę i niektórzy w niedzielę lubią wiedzieć, jaka pogoda czeka ich w poniedziałek, co sobie naszykować do pracy, jak przeżyć ten poniedziałek. I słuchajcie, jutro rano jesień pokaże swoją taką trochę bardziej tajemniczą stronę, bo miejscami mgły i zamglenia, ale później całkiem miła niespodzianka, bo na termometrach od 15 do 20 stopni, a lokalnie nawet 22. Deszczu raczej niewiele, więc poniedziałek nie będzie miał wymówki, żeby popsuć nam humor. No i tego się po prostu trzymajmy. Mgła rano, ale dobry nastrój przez cały dzień. A jak dorzucicie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, no to już ten poniedziałek na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny. SK2. A teraz Pogona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Posłuchajmy w niedzielny poranek.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

zmaganiem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kuba i Kuba i numer Chłopaki. A niedzielny poranek, więc podejrzewam, że część z Was właśnie stoi przed najważniejszym wyborem dnia, czyli co dzisiaj na śniadanie. No i kanapki, jajecznica, no a może owsianka. I słuchajcie, ta ostatnia ma dzisiaj całkiem mocne argumenty. Czytałam, że onkolodzy wskazują ją jako dobry wybór na początek dnia, szczególnie z pełnoziarnistych płatków, z owocami, z orzechami czy nasionami, na przykład chia. Czyli jeżeli dzisiaj rano zastanawiacie się, co wrzucić do miski, no to może właśnie owsiankę, zwłaszcza po wczorajszych sobotnich szaleństwach, żeby tak przywrócić równowagę w przyrodzie. Taka dobra propozycja i dobra rada. Dla zdrowia oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
3: Mała czarna, poranny prysznic, spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy, blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
8: Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424.
9: Bike. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.

0: będę się... Na zegarach za moment godzina 10:00 w niedzielny poranek 4 października. Tak zagraliśmy wam w SC2 Antka Smykiewicza i numer Pomimo Burz. Antek, z tego co słyszałam, dzisiaj o godzinie 18:00 gra koncert w podwarszawskich Markach, więc jeżeli ktoś z was nie miał planów na wieczór, no to być może takie plany właśnie się zrodziły. Po godzinie 10:00 w SC2 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity. Na początek Lady Punk, Lanberry i Róże Europy. Zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Macie restaurację na liście do sprawdzenia? Od 7 października rusza Restaurant Week, więc to idealny moment, żeby w końcu ją odwiedzić albo odkryć zupełnie nowe miejsca. Do 25 listopada na gości czekają 3-daniowe autorskie menu przygotowane przez szefów kuchni, a jesień na talerzach to przecież intensywne, głębokie smaki, aromatyczne grzyby, dynie, śliwki, jabłka, a także dziczyzna czy gęsina. I teraz zrobiliśmy się głodni.
0: No i mamy na zegarach punktualnie godzinę 10:00 w niedzielny poranek, 4 października i dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad oraz Edwina i Konrada. Wszystkiego najlepszego. Mamy oprócz tego Dzień Zwierząt, Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. Także jest to świętować, piękna pogoda, weekend, zaczynamy.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Róże Europy i ich jedwab. No, bardzo fajny numer, przepiękne chórki na końcu, cudownie się tego słucha. A dzisiaj rano mamy wiadomość, która no mocno porusza fanów Ewy Farnej. Wokalistka i Martin Chobot poinformowali o swoim rozstaniu. Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia podjęli tę decyzję kilka miesięcy temu. I oboje podkreślają, że nadal są rodziną i przede wszystkim kochającymi rodzicami. Tylko nie chcieli zostawiać miejsca na plotki i spekulacje i sami postanowili powiedzieć o tym wprost. No, ich historia pokazuje, że czasem kończy się związek, ale nie musi to oznaczać końca wzajemnego szacunku. No i chyba właśnie dlatego ta wiadomość wybrzmiewa dzisiaj tak mocno. Jest to plotka właściwie z dzisiejszego poranka, z ostatniej chwili, także jesteście na bieżąco. SK2. A teraz nowość. Marisa, będzie pięknie.

Perfektnie płacz Ewka. No i niedziela, w sumie poranek. Część osób myśli o śniadaniu, ale niektórzy już powoli myślą o obiedzie. No i słuchajcie, dynia, no bo ona w sumie to tak opanowała jesień. Jest dobra w zupie, na stole, w dekoracjach, ale jest też taka jedna dynia, o której możecie nie wiedzieć, albo nie do końca wiecie, jak co z nią zrobić i jak ją przyrządzić. To jest dynia Hokkaido. No i tutaj ciekawostka, tej dyni w ogóle nie trzeba obierać. Można ją jeść ze skórką. Skórka po ugotowaniu albo upieczeniu bardzo mięknie. No i spokojnie, jak umyjecie ją przed, no to można ją sobie zjeść, jest bardzo delikatna. No a sama dynia ma bardzo dużo beta-karotenu, który jest ważny m.in. dla wzroku. No a przy tym ma mało kalorii i jest dosyć lekka. Czyli mamy taki jesienny hit, który nie tylko ładnie wygląda na Instagramie, ale też smakuje. Więc Hokkaido, zapamiętajcie sobie, to jest dynia, która mówi: nie obieraj mnie, szkoda czasu. No więc dla mnie to jest idealny pomysł na dzisiejszy obiad. A akurat dynię Hokkaido mam w lodówce. Tak przypadkiem się składa.

0: Sana Hibito Bambino, ale jazz. Ja przypominam, że zapraszamy Was do udziału w naszej zabawie na najbardziej polski obiad. Wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i głosujcie na to, jaki Waszym zdaniem jest najbardziej polski obiad. Jaka zupa? Czy to rosół, pomidorowa, ogórkowa, a może w ogóle macie jakieś inne typy? I jakie drugie danie według Was też jest takie najbardziej typowe, charakterystyczne dla naszego kraju? Może to będzie kotlet mielony, może to będą gołąbki, a może w ogóle kopytka, łazanki z kapustą? Co chcecie, możecie podać też własną propozycję. Dodatkowo, jeżeli przekonacie nas, że to właśnie Wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole, no to słuchajcie, możemy spotkać się 7 listopada na Stadionie Narodowym na tym właśnie najbardziej polskim obiedzie. Będzie z nami cała ekipa Radia SK2 oraz Daria Ładocha. Więc myślę, że warto się skusić, najeść, a dodatkowo oprócz tego wszystkiego jeszcze dajemy Wam nocleg w Warszawie dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i tę wyżerkę. No to żyć, nie umierać, więc zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. No i co? Głosujemy, jaki obiad jest najbardziej polski. SK2.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Ach, jak ten czas szybko leci. Już za chwilkę na zegarach godzina 11. To był Baim Lola Lola. Po 11 muzycznie na start Oskar Cyms, Hej z Edytą Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. To tylko na początek, więc zostańcie i sami przekonajcie się, jakie najlepsze polskie hity przygotowaliśmy dla Was jeszcze po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
10: I po reklamie.
0: No i mamy to punktualnie godzina 11. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali i dobrze rozpoczynają niedzielę 4 października. Ja nazywam się Antonina Wandesela, to jest Radio SK2, które będzie Wam towarzyszyć dzisiaj z najlepszymi polskimi hitami. I to Wam mogę zagwarantować, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. No to co? Zaczynamy?

I ta końcóweczka, którą Kaja wyśpiewała nam przepięknie. Miało być o warzywie, które jest zapomniane, ale które jest bardzo zdrowe. Ja przyznam się, za chwilkę wam o nim powiem, ale przyznam się, że nigdy go nie jadłam i mam plan, żeby to zmienić. No bo jesienią na straganach pojawia się takie warzywo, które no troszkę podobno niesłusznie zeszło na drugi plan. Jest to czarna rzepa, która jest tania, niepozorna, lekko pikantna, no i podobno kiedyś znacznie częściej lądowała na naszych talerzach. Ja znam tylko szampon z czarną rzepą, który podobno bardzo dobrze działa na włosy, ale żeby ją jeść, jeszcze nigdy tego nie jadłam. Podobno czarna rzepa ma sporo błonnika i można z niej zrobić choćby prostą surówkę z marchewką i jabłkiem, więc jest to ciekawa opcja do obiadu, na przykład niedzielnego. No więc czarna rzepa wraca do gry, no bo czasem okazuje się, że największy hit jesieni wcale nie leży na półce z superfoods, które są teraz po prostu modne, jakieś pitaje, smocze owoce i inne, tylko wygląda troszkę jak coś, co właśnie wykopaliśmy z ogródka. I jeżeli nie jedliście, to też proponuję to zmienić. Ja już mam plan na przyszły tydzień. Czarna rzepo, nadchodzę. SK2. A teraz Mrozu i jego złoto. No ta czarna rzepa to takie trochę nasze złoto, co?

Już jutro wieczorem kolejny mecz biało-czerwonych. Po piątkowym 6-0 z Rumunią, no apetyt oczywiście rośnie, no ale tym razem poprzeczka idzie w górę. O 20:45 w Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. UEFA zdecydowała już, kto poprowadzi to spotkanie. Będzie to Francuz Jérémy Pignard, dla którego będzie to pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji. No więc jutro wieczorem sprawdzimy, czy po 6 golach w Warszawie biało-czerwoni przywiozą z Bośni kolejne powody do radości. Nawet ja nie interesuję się aż tak piłką nożną, ale oglądać będę. SK2. A teraz, ale fajny klasyk. Stachurski, Czuję i wiem w SC2. My to potrafimy, co? Zrobić wam muzyczny dzień.

0: Aquarius Manx po całą noc w SC2. No i chciałam wam powiedzieć teraz o wypiekach, dlatego że co sezon w Polsce mamy jakieś mody na jakieś wypieki. Na przykład były to jagodzianki, później to były malinianki, była też wielka moda na krem pistacjowy. No a jesień, no jesień też ma zdecydowanie swoje zapachy. Mokre liście, las, no i oczywiście, no dla mnie, ale myślę, że dla wielu osób też cynamon. No i dzisiaj okazuje się, że cynamon też ma swoje 5 minut, bo obchodzimy dzień cynamonowej bułeczki, czyli cynamonki, która teraz gości we wszystkich piekarniach i kawiarniach z kremem o smaku ciasteczek Lotus, z kremem o smaku czekoladowym, tradycyjnym, takim białym, lekko słonym z serka Filadelfia. No więc dzisiaj jest takie święto. Myślę, że warto wyjść na spacer i świętować, bo słyszałam, że jak się świętuje w taki dzień, to idzie tam, gdzie trzeba, a nie w boczki. Więc myślę, że warto, krótko mówiąc, jeśli jesień miałaby swój zapach, no to właśnie pachniałaby bułeczką cynamonową, a ja wszystkim proponuję świętować godnie. SK2.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: W niedzielę, a to była nasza polska jesieniara, która wyjechała, żeby nagrać teledysk do tej piosenki, no w Stanach, w Nowym Jorku. Roxy, numer Jesień trwa bez końca. Mocno jesienny, ale opowiadający o emocjach, uczuciach, no jak to u Roxy. A po godzinie 12, czy będzie jesiennie? Będzie, ale ci, którzy nie lubią jesieni, też znajdą coś dla siebie. I na start muzycznie kombi Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Muzyka, energia i spięty na żywo już 9 października w Starym Maneżu w Gdańsku. Artysta rusza z koncertami promującymi swoją nową płytę. To będzie okazja, żeby usłyszeć premierowe utwory, ale też największe hity spiętego w wyjątkowych koncertowych wykonaniach. Jeśli lubicie dobre granie i mocne muzyczne emocje, to tego wieczoru nie może Was tam zabraknąć. Bilety są już w sprzedaży, a info o nich znajdziecie w sieci.
0: No i mamy to punktualnie południe w niedzielę 4 października, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Trochę będzie jesiennie, czyli tak sentymentalnie i powolnie, ale będzie też szybko dla tych, którzy potrzebują szybko i tak sprawnie się jeszcze rozbudzić, bo jeszcze trochę po sobotniej nocy nie wrócili do siebie. Antonina Wandesel, dzień dobry, zaczynamy.
12: 100% polskich hitów.
13: Polskich hitów.
0: Kombi, kochać cię za późno, to na początek, posłuchajmy.

0: Przepiękny hit od Sanach, Melodia. Tym razem pytanie, do kogo idziecie, kiedy macie problem i potrzebujecie się wygadać? No, najczęściej wybieramy przyjaciółkę, mamę, a może idziemy do sztucznej inteligencji? No bo okazuje się, że coraz więcej osób właśnie AI pyta o związki, emocje, no i życiowe dylematy. I przyznaję, no wygoda jest ogromna. AI nie śpi, nie mówi oddzwonię później, nie przewraca oczami i odpowiada nawet o 3 nad ranem. Ale eksperci tutaj przypominają, chatbot zna tylko tę historię, którą mu opowiemy w tym momencie. Więc może zobaczyć problem zupełnie inaczej niż człowiek, który zna nas tak naprawdę. I zna kontekst całej historii i sprawy. Czyli podsumowując, AI może być świetnym pomocnikiem, ja nie mówię, że nie, ale przyjaciółki jeszcze nie zwalniajmy póki co.
1: SK2.
0: A teraz T-Love i King. Posłuchajmy w SK2.

Są takie imiona, które na chwilę znikają z placów zabaw, żeby po latach wrócić w wielkim stylu. I właśnie takie imię mamy teraz na topie. Hebrajskie korzenie, kiedyś kojarzone raczej z pokoleniem rodziców, czy może nawet bardziej dziadków, a w 2025 roku dostało je aż 612 chłopców. Macie jakiś typ już w głowie? Ciekawe? Podpowiem, to imię biblijne, bardzo dobrze znane, ale przez jakiś czas zdecydowanie, no, nie należało do najmodniejszych, a właściwie to chyba w ogóle praktycznie tego imienia nie było. Chodzi tutaj o... Mojżesza. No. I proszę bardzo, kiedyś prowadził lud przez pustynię, dzisiaj prowadzi ranking imion. Jak widać, prawdziwe klasyki nie wychodzą nigdy z mody. A młodzi rodzice, może to pomysł na imię dla waszego bobasa.

0: BRO, wychowany w Polsce. A kto jest wychowany w Polsce, ten wie, że jesienią, no, aktywnością Polaków jest grzybobranie, że pogoda sprzyja i podobno grzyby też są, jest ich wysyp. No to grzybiarze, uwaga, teraz coś do was. Jest taki grzyb, który uchodzi za prawdziwy rarytas, ale ma jeden bardzo ważny haczyk. Mowa tutaj o smardzu. Nie możemy go sobie po prostu wrzucać do koszyczka podczas spaceru po lesie, no bo smardze w Polsce objęte są ochroną i z naturalnych stanowisk zbierać ich nie wolno i to tak totalnie nie wolno. Wyjątkiem są m.in. ogrody, działki czy parki, czyli takie tereny przekształcone przez człowieka. I za złamanie przepisów, uwaga, może grozić mandat nawet 5000 zł. Czyli krótko. Zobaczysz smardza w lesie? Podziwiaj, spoko, zrób zdjęcie, też okej, wstaw do mediów społecznościowych, też bardzo okej, ale idź dalej, no bo czasem największym skarbem grzybiarza jest po prostu w niedzielę nie wrócić z lasu z mandatem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
2: I po reklamie.

0: Desel, wysyłam wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, pa.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie.
9: Konkurencja narodowa, czas start, czyli kto pierwszy zapyta, a może dokładkę. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc pies tam pod stołem pewnie liczy na taką. Ja dokładam to, co najlepsze, najlepsze polskie hity. Zalia, Michał Szczygieł, Jugopolis. Kowalski, witajcie w SC2.

Banda jej banda i hi-fi na cały regulator w Radiu SK2 i najlepsze polskie hity. Takie rzeczy tylko u nas, a takie rzeczy tylko na Florydzie. Krowa uciekła tam z aukcji bydła, czytam. Wybiegła bidulka na ruchliwą drogę i zaczęła spacerować między samochodami. Trudno się krowie dziwić na aukcji. Przez pół dnia słyszysz cały czas: kto da więcej, kto da więcej. To w końcu krowa dała. Dyla, bo musiała sprawdzić swoją wartość na wolnym rynku. To teraz wolno, ale potem się rozkręcimy. Wiktoria Kidawa, SC2.

wideo w SC2 i wszystko jedno, ale wam chyba nie jest wszystko jedno, bo mam obiadek z konkretną dokładką. I tym razem dokładką nie są ziemniaki, ale 500 zł. Przez cały październik, kochani, w SC2 trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad na sk2.pl. No i zbieramy grono smakoszy, które spotka się z nami na Stadionie Narodowym. I my za wszystko płacimy, wszystko stawiamy. Na sk2.pl głosujecie na swój smak dzieciństwa, niedzielny klasyczek albo danie, dla którego zawsze gdzieś tam w brzuchu znajdziecie miejsce. Napiszcie też, dlaczego to właśnie was mamy zaprosić do eskowego stołu. A czeka hotel, no, 500 kieszonkowego, jak mówiłem wcześniej, i VIP-owskie przeżycia, smaki zwycięstwa na Narodowym Polskie również. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy.

0: I to są właśnie melodie, które sprawiają, że człowiek nawet nie idzie, tylko gdzieś tak delikatnie unosi się nad ziemią, nawet jadący samochodem. Artur Rojek ze swoją jesienną nowością Westy 2 i Mirafiori. A za chwilę ewakuacja może z niedzielnego obiadu z Ewą Farną Westy 2.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Sixteen, obudź we mnie swoją Wenus, a jeżeli chodzi o formę pobudki, no to może być wulkan polskich hitów. Ten wybuchnie po gorących jak lawa. Newsach punktualnie o 14 w SC2.
1: Reklama. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu. 17 października grupa Mozarta zagra symfonicznie w Gdyni. W Polsat Plus Arenie artyści wystąpią razem z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. A koncert będzie finałem festiwalu Gdynia Classic Nova. Szykujcie się na poezję dźwięków, ironii i charakterystycznego humoru. Początek o godzinie 18, a info o biletach znajdziecie w sieci.
4: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
5: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
4: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
6: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
7: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
4: Mówili nam kierowcy. Dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, za litr diesla 7 zł 88 groszy. Jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0, a jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
0: Już zjedzony, idealnie się układa tam, gdzie trzeba, no to teraz najważniejsza decyzja dnia. Spacer czy może kanapa? No dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc właściciele pupilków nie mają chyba wyboru. Piesek czeka, smycz w dłoń, brzuch pełny i ruszamy. Ale nie sami, jest z nami Lanbery, Doda. Spotkamy także na spacerku Anię Dąbrowską i wyprowadzamy to, co najlepsze w SC2. Na ten weekend najlepsze polskie hity.

8 miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Margaret i Dawid Kwiatkowski, który ostatnio pochwalił się swoim nowym krążkiem. Jego tytuł to Południe. Jak mówił podczas premierowego spotkania ze swoimi fanami, Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które Dawid czerpał z krajów położonych na południu od Polski, ale również dlatego, że to jest chwila, gdy słońce jest najwyżej, a południe trwa tylko chwilę. Choć Dawid Kwiatkowski jest, trzeba przyznać, w południowej, szczytowej formie, tak jak zresztą zawsze w takiej jest, doda.

w ST2 Ania Dąbrowska i w głowie. W głowie to teraz różne rzeczy mi się przypominają z lat dzieciństwa, bo chciałem zostać aktorem i mama mówiła mi, lepiej niebo zobaczysz. No i właśnie teraz widzę wyznania bardzo znanego aktora Cezary Żak, biskup, wójt w ranczu, ale także przecież znany i słynny Karol Krawczyk, czyli aktor Cezary Żak. Świetny zresztą aktor. Tutaj na łamach kolorowego czasopisma Super Express powiedział, że dostaje 1200 zł emerytury.

0: Robert Jansson i Kuba Wodach, West 2 i Małe Szczęścia. A niezłą radochę miał pies, tutaj czytamy w świecie internecie, który jeździł razem z pasażerami w pociągu. Taka sytuacja była w Trójmieście. Chodził sobie po wagonie, zaprzyjaźniał się z ludźmi, a wrócił do domu oczywiście cały i bezpieczny, ale medal mu się należy. Takiego psa, który jeździł koleją.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Mała Czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
1: I po reklamie.

0: Marzenia można mieć różne. Ewelina Lisowska akurat ma takie, by podbić kosmos. Ale po co, skoro tutaj w SC2 tyle gwiazd? Oskar Cyms, Ania Wyszkoni, Dawid Podsiadło, Mrozu. Oni po godzinie 15. Zanim zaczną jednak błyszczeć swoimi hitami, punktualnie o 15 newsy w SC2 można pomyśleć nie z tej ziemi.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej.

0: Na allegro.pl/smart/loteria.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na A2 w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy. I tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany za
8: uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
7: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
9: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
10: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
7: Mówili grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
11: I zaczynają się niedzielne migracje do akademików. Walizka, plecak, jeszcze słoiki od mamy. Człowiek zastanawia się, czy jedzie studiować, czy może zimę przetrwać. Jedziemy do tego Eldorado razem z wami. SK2, a obok Sanach i Daria Zawiałow. Kowalski, witajcie.

Perfekcyjne hity na jesień w Radiu SK2 to oczywiście Grzegorz Markowski śpiewa i wcielił się tutaj w rolę Stinga z The Police w numerze Every Breath You Take i sprawdziłem, że nawet pan Sting ostatnio obchodził urodziny, skończył 75 lat przedwczoraj, a pan Grzegorz ma 73, więc niewielka różnica wieku między panami, może w takim razie warto zgłosić ich do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedział.

to jest duet, kategoria Prawdziwa Uczta dla Ucha. Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu SK2. A propos ucztowania, przez cały październik szukamy najlepszego polskiego obiadu w Radiu SK2, a potem ten obiad będziemy chcieli zjeść razem z Wami, z słuchaczami głodnymi wrażeń, bo tworzymy taką specjalną paczkę, która właśnie pojedzie z nami na Stadion Narodowy na początku listopada. Judyta na przykład, Norbert, oni już z nami są, a następne krzesło może być Twoje. Na sk2.pl wybieracie swojego kulinarnego faworyta, piszecie, dlaczego właśnie z nami chcecie przeżyć tę wielką kulinarną przygodę, a my jeszcze Wam zapewniamy nocleg, dajemy 500 na Wasze wydatki, nie pytamy na co i zapewniamy VIP-owską zabawę. Taką zabawę, na której na pewno też znajdzie się stół wiejski. sk2.pl

0: Mrozu w Radiu SK2 i jego ostatni singiel z najnowszej płyty, która zresztą nosi taki sam tytuł jak ten kawałek. Wszystko, czego chciałem. Mrozu tutaj był u nas w studiu SK2. Mówił, że bardzo lubi grzyby, ale zapomniałem się zapytać, czy na nie również chodzić i je zbierać. No, o poranku jest chłodno, więc dla niego to są chyba idealne warunki. Jak wy chodzicie na grzyby, to pamiętajcie, tylko nie zbierajcie tych z tymi czerwonymi kapeluchami. Jak coś, to antidotum już za chwilę będzie miała. Kaśka Kowalska w SK2.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: I po reklamie.

0: Radom, Toruń, Kraków, Zielona Góra. Tutaj między innymi przycumują. Tutaj zagrają koncerty i pokażą, że jeszcze po 45 latach na scenie mogą płynąć dalej i żadna góra lodowa ich nie zatrzyma. Lady Punk świętujący koncertowo swój jubileusz w SC2. A za chwilę 16 i najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej!

0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, a te zaczną się tworzyć wieczorem.
1: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
0: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
2: Tutaj swoją kartką, że 4 października i mamy także Dzień Polskiej Harcerki. Wszystkim harcerkom najlepszego. Harcerki zawsze są przygotowane, jak w SC2 przygotowałem dla Was najlepsze polskie hiciory. Harcerz gapa, co w pokrzywy w las po pas. Kowalski, czuj, czuwaj.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

fajnie tutaj w ten tamburyn Sylwia Grzeszczak uderza. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hiciory, to oczywiście Mango, a teraz Doda. Doda, która tutaj czytam kolorowy nagłówek z prasy, Doda po wizycie w Senacie uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj niedziela, warto przekazać sobie znak pokoju.

stawia na nogi jak mocna kawa. Oskar Cymsy przed chwilą w ST2. A teraz piosenka, która bardzo szybko stała się radiowym hitem, jak tylko ten singiel wyszedł. A wiele jej singli jest hitami. O tym musiało być głośno. Choć Sanach śpiewa Cichosza w ST2.

0: Proszę pokazać bilecik, Gabriel Fleszar w Radiu SK2. A Brytyjczycy znowu pokazali, że rozmiar ma znaczenie, przynajmniej w ogródku. Na mistrzostwach gigantycznych warzyw tam padło kilka rekordów Guinnessa, ale mnie tak jeden najbardziej interesuje. Burak. Burak, który waży aż 26 kg. No zupę to z takiego buraka w wannie trzeba byłoby zrobić.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Tylko nie za blisko, bo żona patrzy, a zbliża się godzina 17. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie. To jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie od 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. I po reklamie.

0: Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
1: Małomącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żrebem Kulczyńskiego.
0: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg.
2: Niedziela zaczyna szeptać człowiekowi do ucha takie brzydkie słowo na literę P, jak poniedziałek. Ale spokojnie, jeszcze nie oddajemy weekendu. Przeciętny Kowalski z wami, SK2, polskie hity i wyciskamy z tej niedzieli ile się da, i to nie sami. Pomoże nam Margaret, Jamal, Dawid Podsiadło i Ignacy na początek.

jesień, najlepsze polskie hity Demono w Radiu SK2. Najlepsze też jest to, że chcemy podbić Stadion Narodowy i potrzebujemy armii głodnych ludzi. I tę armię, kochani, stworzycie również wy, słuchacze Radia SK2, razem z nami, prezenterami. Już wam mówię, o co chodzi. Chcemy po prostu zrobić niezłą imprezę na Stadionie Narodowym. Tak jest. Jeżeli chcielibyście wziąć w niej udział, nic prostszego jak sk2.pl, zakładka Wygraj i uwaga, plebiscyt na najlepszy polski obiad. Tutaj zaznaczacie zupkę swoją ulubioną, drugie danie swoje ulubione i piszecie, dlaczego chcielibyście z nami zabawić się w VIP-owskiej loży na Narodowym. A my do tego jeszcze dorzucamy 500, tak, na wasze wydatki. I załatwiamy noc tak w hotelu, no bo o gości przecież trzeba zadbać, bo w garach zamieszamy na pewno nieźle. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy na najlepszy polski obiad.

0: muzyka.
1: Ewa Farnawestę 2 i bez łez, no nie ma, jak łzy to tylko szczęścia. I to na Alasce, gdzie wybrano najgrubszego niedźwiedzia, czytam w internecie. Internauci wybierali niedźwiadka, który najlepiej utuczył się przed zimą. No, czyli w końcu konkurs, w którym forma na zimę jest ważniejsza od formy na lato. Ale ja tutaj widzę to zdjęcie tego niedźwiadka utuczonego zwycięzcy i powiem szczerze, że nasz niedźwiedź z Krupówek bardziej jest wypasiony.

0: Takie hity najlepiej brzmią też na dachu, garażu na osiedlu. I tak też robią chłopaki Kuba i Kuba w Radiu SK2. Pierwsze miejsce gorącej polskiej dwudziestki. Na sk2.pl możecie oczywiście zaglądać i wszystko zmieniać, ale na razie POC. POC jest bardzo dobrze.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Mała czarna, poranny prysznic, spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy, blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie każdego dnia komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami. Bliskość natury, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Na terenie osiedla powstaną przedszkole, plac zabaw, tereny rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. W ofercie również lokale usługowe. Więcej na szymichowski.pl.
1: I po reklamie.

0: tacy sami, a ściana między nami. Jednak to, co nas łączy, to fakty, że u sąsiada również grają najlepsze polskie hity i to na cały regulator. Lady Punk w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 18. No i posłuchamy, co tam słychać, ale nie u sąsiada za ścianą, tylko w newsach.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
11: 18. Agata Chruściak zaprasza. Ma na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
12: Obrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
11: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
13: W oświadczeniu MSZ

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: To będzie ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Teatr uczy emocji, a dzieciaki to najlepsi nauczyciele. Sopocki Teatr Muzyczny Babus Musicalis to miejsce, gdzie młodzi artyści spotykają tych z wielkich scen. I jak się okazuje, to ci starsi i bardziej popularni uczą się od tych, którzy dopiero co zetknęli się ze sztuką. O tym wszystkim i nie tylko opowiedzieli mi Jagoda Kościk i Leszek Możdżer.
2: Teatr eksponuje emocje, a smartfony te emocje ukrywają, bo dzieci za tymi smartfonami się po prostu, krótko mówiąc, chowają. I to jest wasz przekaz, żeby te emocje eksponować, obnażać?
3: Tak, i przede wszystkim ich się uczyć. Kiedy dzieci muszą właśnie odejść od tej elektroniki i skonfrontować się z drugim człowiekiem, nauczyć się współpracy, żeby poznać również siebie, scena jest do tego idealna.
2: Ale smartfon jest taką dobrą maską, żeby ją założyć i żeby się właśnie za nią ukryć, nie pokazywać tego, co czujemy, a w teatrze stajemy się trochę nadzy.
4: To już jest kolejne piętro Matrixa, bo już rzeczywistość wirtualna, ona już jest tak zniekształcona i właściwie tak dużo zabiera energii, że to już wchodzimy w kolejne piętro zniekształcenia rzeczywistości. Ja przyznam szczerze, że się załamałem, kiedy zacząłem czytać kiedyś tak z ciekawości nauki Buddy i tam w jednym z pierwszych rozdziałów jest wyraźnie napisane, że teatr jest działalnością zabronioną przez Buddę przynajmniej, bo to i tak już same życie to już jest tak jeden wielki teatr i tam już jest tyle danych do analizy, że jeszcze nakładać teatr, później jeszcze film, a teraz jeszcze rzeczywistość wirtualna i w tej chwili jeszcze AI. Ja myślę, że ta młodzież, patrząc na te ekraniki, rozwijając swoje światopogląd, rozumienie świata, myślę, że bardzo trudno będzie się odnaleźć w tej rzeczywistości.

0: rzeczywistości, ale chyba o to chodzi w Matrixie właśnie, żeby żyć w jakiejś hipnozie. My przynajmniej w teatrze uczymy ludzi współpracować ze sobą, czyli emocje trzeba do siebie dopasować, tekst trzeba do siebie dopasować, śpiewanie razem, bo to jest teatr muzyczny, trzeba się ze sobą zestroić, trzeba też zrozumieć, że taki spektakl to jest kilkadziesiąt osób, które musi przyjść na czas. Jeżeli ktoś nie przyjdzie, to spektakl się po prostu nie odbędzie. Także to jest też uczenie odpowiedzialności, uczenie punktualności i tego, że można coś zrobić razem.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest bardzo duża odpowiedzialność. Jesteś dzieckiem, masz znajomych, przyjaciół, jakieś swoje zainteresowania, a tu nagle trzeba być na czas, bo ta maszyna, krótko mówiąc, nie odjedzie.
2: Dokładnie, tym bardziej to co wspomniał Leszek, nauka odpowiedzialności, to jest słowo klucz ogólnie w całej historii tworzenia sztuki, tworzenia teatru. I dzieci wielokrotnie widzą coś właśnie na ekranie i chcą być rolami pierwszoplanowymi i dużo na siebie brać, natomiast przychodzi ta konfrontacja. Jest tekst, ta synchronizacja z resztą zespołu, ale też zobaczenie siebie z drugiej strony. Wielokrotnie tłumaczymy dzieciom, że to nie jest najważniejsze, żeby grać pierwsze skrzypce, żeby grać główną rolę, mieć jak najwięcej tekstu, jak najwięcej piosenek, ale tak naprawdę skupić się na całym etapie tworzenia, ale współtworzenia z resztą. Dlatego, że te maluchy, no cóż, one się pchają, tak, na front, ale przychodzi to do czego, nie są w stanie jeszcze do końca tych emocji okiełznać i dopiero muszą się tego nauczyć. Także oni odpowiadają nie tylko i wyłącznie za siebie, ale za całość. No, bycie na czas, na spektaklu, to jest jedno, ale być odpowiedzialnym za osobę, która na przykład gra tą główną rolę i zapomni tekstu, albo będzie miała problem z kostiumem. My przede wszystkim chcemy, żeby dzieci sobie nawzajem pomagały, żeby na tej scenie się przyjaźniły. One nie muszą się kochać, ale mają siebie szanować, więc to jest, ta odpowiedzialność wiąże się z również takim podejściem drugiego człowieka i wzięcia odpowiedzialności za drugiego człowieka.
1: Ale w teatrze nie ma tych takich bodźców na raz, nie ma tych lajków, nie ma wyświetleń, to się tak nie napędza od razu, tu trzeba poczekać, swoje wystać, swoje wypowiedzieć.
0: Czy ja wiem, wydaje mi się, że emocja, która przepływa przez ciało, ona jakby tu i teraz natychmiast jako ładunek bioelektryczny się manifestuje, więc to jakby jest tu i teraz. I przy czym słowo odpowiedzialność u nas jest troszeczkę za bardzo też demonizowane, bo odpowiedzialność jako w ogóle znaczeniowo, w moim zdaniem, to jest udzielanie po prostu odpowiedzi i odpowiedź może być również zła, to jest okej, byleby odpowiedzieć po prostu coś, czyli życie stawia ci pytanie i ty jesteś odpowiedzialny, czyli odpowiadasz. I udzielenie odpowiedzi niedobrej, czy tam niewłaściwej, czy błędnej też jest jak najbardziej w porządku, bo dzięki temu się uczysz i tak dalej. Więc to nie o to chodzi, żeby odpowiedź była dobra. Chodzi o to, żeby w ogóle wiedzieć, że przed tobą jest jakieś zadanie i musisz na nie odpowiedzieć. Musisz cokolwiek zrobić, co, no, że zaistnieć po prostu, czyli pokazać, że usłyszałeś to pytanie.
1: Jak narodził się w ogóle pomysł na ten teatr? To było z potrzeby serca, z potrzeby niespełnionych swoich marzeń?
2: Myślę, że bardziej z potrzeby serca. Dość wcześnie zostałam mamą i szukałam zajęć z moją przyjaciółką Izabelą Sukołowską, Bulton. Szukałyśmy zajęć dla naszych dzieci. One miały wtedy po 3-4 lata, ale takich artystycznych, gdzie mogłyby się realizować, artystycznie coś tworzyć, biec do celu, niekoniecznie w sporcie, bo obydwie byłyśmy już ukształtowane artystycznie. I z racji tego, że jestem wielką fanką polskich bajek, słuchowisk Polskiego Radia, bajek Grajek, to gdzieś zamarzyłam, żeby to wystawiać. Mówię, chodź i zrobimy to z dziećmi, stwórzmy spektakl. Potem narodził się pomysł, żeby stworzyć w ogóle cały teatr i w formie warsztatowej, żeby zapraszać inne dzieci. I na pierwszej próbie pojawiło się 8 osób. To były głównie koleżanki i koledzy z przedszkola naszych dzieci. I z biegiem czasu to wszystko po prostu nabierało takiego tempa, że staliśmy się członkami MTI, czyli Music Theatre International, i zaczęliśmy realizować musicale broadwayowskie w wersji junior.
1: Czyli dzieciaki miały, no, pełne ręce roboty.
2: Dokładnie. Tym bardziej, że naprawdę tutaj staramy się nakładać ten nacisk na to, żeby one to współtworzyły, więc są współtwórcami kostiumów, scenografii, współpracują ze wspaniałą Anną Wilczyńską, która też ma taką ideę kostiumografką, która ma też ideę tego, żeby dzieci nie wszystko zostawało tak dane im na talerzu, tylko żeby one miały ten udział w tym procesie twórczym. I takim najlepszym przykładem jest nasz pierwszy broadwayowski musical, który mieliśmy okazję realizować, Rodzina Adamsów. I te dzieci właśnie same robiły sobie kostiumy, miały wcześniej takie warsztaty wprowadzające, czym jest kostium. I Ania doskonale rozumie też świat dziecka i umie to połączyć z tą sferą bardzo profesjonalną realizacji już kostiumu, ale też czerpiąc pomysły od dzieci. Ale to tak samo jest z choreografią. Pracujemy z Maćkiem Florkiem, Glebą, znanym z You Can Dance. Maciej jest z kolei bardzo taki zawodowy, jeśli chodzi o przygotowanie dzieci choreograficzne. Jest tytanem pracy, więc to nie jest łatwa praca i to z kolei z drugiej strony dla dzieciaków zderzenie się z czymś zupełnie nowym, ponieważ ja nie kładę takiego nacisku na to, że to wszystko będzie takie idealne odtąd dotąd, a Maciek owszem. I myślę, że to my wszyscy gdzieś z tym takim nastawieniem pedagogicznym, ale otwartym na dziecko, że to ono ma się rozwijać, daje taki efekt, że to się po prostu wszystko udaje.
1: To jak skrzyżowały się wasze drogi? Skąd tu się wziął Leszek Możdżer?
0: No, z Jadzią to się znamy już ponad 20 lat, także to już ja już sobie nie jestem w stanie nawet przypomnieć, skąd my się właściwie znamy, bo tych przygód było co niemiara. I między innymi właśnie przy tym teatrze Babus Musicalis, który zresztą notabene nawet wystąpił na mojej płycie na Just Ignore It, nawet zaprosiłem dzieciaki do zaśpiewania. Siłą teatru tego między innymi jest to, że te dzieci nie wiedzą, że to, co robią, jest trudne. One po prostu tego nie wiedzą. Pociąg odjeżdża i musisz wskoczyć i się załapać. I to jest duża siła właśnie tej całej, że tak powiem, procedury i taka romantyczna moc ignorancji, że one wykonują bardzo trudne rzeczy, trudne pieśni, do tego choreografię. Tam trzeba jeszcze się zapamiętać, z której strony sceny wejść, jak zareagować na partnera, tam jeszcze jest kostium, który trzeba okiełznać i tak dalej. Później trzeba się jeszcze wpisać w przebiórki, wyłączyć swój mikroport i tak dalej. Jest mnóstwo różnych zajęć i one po prostu to chłoną, a dobra, tak, robimy to i wykonują naprawdę profesjonalne, na pierwszoligowe, że tak powiem, zadania, które ja dzisiaj wiem, że to jest trudne. Jakbym miał pewnie 5 lat i bym poszedł do tego teatru, też bym nie wiedział, że to jest trudne, tylko po prostu pani kazała i tak się robi. Natomiast wydaje mi się, że konsolidacja tych wszystkich czynności, choreograficznych gestów, też wysokość głosu trzeba dostroić się do partnerów, reagować na bieżąco, bo tam się różne rzeczy dzieją, tam coś, prawda, się coś przewróci, ktoś nie wejdzie, ktoś się pomyli. To wszystko jest pod taką presją te dzieciaki są, że one się bardzo szybko rozwijają. To znaczy jest to bardzo cenna, no to jest zabawa, tak? One się w sumie bawią. No dorośli też, dzieciom się wszystko wybacza, prawda? Jak tam ktoś nie wejdzie, czy tam ktoś nie wyjdzie, to się jakby nic nie stanie. I to jakby wszystko to, co one robią na scenie, trafia publiczność prosto w serce, ale najcenniejsze jest to, że one właściwie po takim kursie kilkuletnim w takim teatrzyku są mocno uzbrojonymi zawodowcami w rzemiośle scenicznym. I ja to widzę po tych dzieciakach i naprawdę jestem często zaskoczony, zwłaszcza po tych licencjach, co Jagoda teraz przywiozła tam ze Stanów Zjednoczonych, że to nie są łatwe rzeczy. A wiadomo, że jak jest jakiś wir, to od razu tam całe galaktyki się tworzą. Wiadomo, Jagoda ten wirek taki stworzyła, tam od razu się zaczęły pojawiać i akompaniatorzy, i muzycy, i ja też tam się przylepiłem za jakiś czas. Często współpracujemy tutaj z tymi dzieciakami i robimy coś tam. Więc to są bardzo fajne. Wydaje mi się, że to jest taka istota w ogóle, że ta społeczność gdzieś tam, rodzi się ta przyszłość właśnie w tych dzieciach, że one potrafią się zsynchronizować, zrobić spektakl, mieć satysfakcję, pokazać się tam gdzieś w telewizji, coś tam, mają jakieś osiągnięcia i to jest po prostu coś. I to jest bardzo cenne w tym.
2: Tak właśnie najlepsza taką osobą jest Leszek Możdżer, ponieważ tak się właśnie zaczęło, jak powstał teatr, pierwszy spektakl zrobiliśmy Kopciuszka Jana Brzechu i ja poprosiłam Leszka, żeby on przeczytał narrację w Kopciuszku i Leszek mówi, w sumie to mogę przeczytać, a czy mógłbym zarapować?
0: Ja się zgodziłem przeczytać i zacząłem nagrywać ten swój głos i to brzmiało tak żałośnie, że mówię, to nie może być, przecież to brzmi jak z całym szacunkiem kupa, więc zacząłem po prostu kombinować, co by z tym zrobić, zacząłem robić jakieś bity, siedziałem nad tym do rana, no ale udało mi się, bo to było jakoś chyba dzień czy dwa dni przed premierą, wysłałem ci te materiały, no i to też to fajnie tak uruchomiło ten spektakl, że właśnie pomyślałem, że akurat dosyć szybko mówię i jeżeli chodzi o rapowanie, to sobie dam radę. Natomiast takie nadobne czytanie didaskaliów, narratora, no nie brzmiało to w moich ustach zbyt przekonująco. No i tak działamy cały czas z Jagodą, od czasu do czasu coś tam robimy.
1: No właśnie, a jak często dzieciaki was oceniają? Bo to jest taki bardzo radykalny tutaj punkt widzenia. Ty mówisz, robimy tak, a ktoś mówi, a ja bym to widział inaczej.
2: Dokładnie. I tutaj właśnie trafiamy na ten grząski grunt, ponieważ im dzieci są młodsze, tym są bardziej plastyczne. I niektóre z nich dorastały z teatrem. Więc te starsze dzieci, jak już ja im przedstawiam jakiś pomysł na zrealizowanie jakiegoś spektaklu, one mają swoje zdanie. I niekoniecznie to zdanie jest zgodne z moim, a zazwyczaj jest to przeciwnie. I miałam taki właśnie przykład ostatnio, zresztą w tym jeszcze roku, z Junie B. Jones, że te starsze dzieci, nastolatki, które grały już od, nie wiem, 8 lat w teatrze i poważne role wcielały się w dorosłych, nagle miały zagrać dzieci z przedszkola w wieku zerówkowym przechodzącym do klasy pierwszej. To było dla nich totalnie passé. Było mi bardzo ciężko, żeby przekonać ich do tego, że jest to sztuka wcielić się również właśnie w rolę dziecka, gdzie oni już chcą być dorośli, a nagle muszą się cofnąć do tego totalnego początku i zobaczyć też poniekąd swoje wady dorastania, wady, ale te błędy, które są piękne, bo my je doceniamy jako dorośli i dla nas to jest zabawne, a dla tej młodzieży no niekoniecznie. Także to była chyba taka pierwsza moja lekcja również jako reżysera i pedagoga teatralnego, żeby móc wziąć to na klatę, ale też wytłumaczyć im, że jest to cenna lekcja również dla nich, żeby się nie zamykali. No efekt był tego taki, że oczywiście premierę zrobiliśmy, ale starsze dzieci Junie B. Jones grać nie chcą. Natomiast na młodsze nadal się oczywiście tym bardzo cieszą i my się też cieszymy, bo jest to jakieś połączenie z tym światem dziecka. Zresztą wspaniała muzyka z Zinny Goldridge.
1: Nowy rok, nowe wyzwania, nowe postanowienia. Czy do waszego teatru można dołączyć od tak? Czy tutaj są jakieś castingi, przesłuchania? Trzeba spełnić jakieś role?
2: Absolutnie. Do naszego teatru Nabród jest otwarty przez cały rok. Zakładając teatr, założyłam, że nie będzie żadnych castingów i przesłuchań, że szansę powinien dostać każdy, kto chce tworzyć sztukę, kto chce przeżyć tą przygodę. Zresztą też taka była idea od samego początku zapraszania wspaniałych artystów, twórców do tego projektu i tak też pojawił się Leszek, żeby wzmocnić dzieci artystycznie, żeby one czuły powagę, ważność tej sprawy, że są częścią czegoś większego, a nie tylko i wyłącznie prostego przedstawienia.
3: Magazyn lokalny.
4: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu ruszy za 2 lata. Dodatkowo już w przyszłym roku rozpoczną się pierwsze prace infrastrukturalne. Inwestycja przyniesie około 4000 miejsc pracy i docelowo pokryje około 15% zapotrzebowania Polski na energię. O szczegółach projektu rozmawiam z prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych Markiem Włoszczykiem.
5: Na jakim etapie jest aktualnie budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu?
6: Dzisiaj jesteśmy już na etapie prac fizycznych, ale wciąż jeszcze przygotowawczych. Formalna budowa rozpocznie się, jak chcemy, celujemy w grudniu 2028 poprzez położenie betonu pod pierwszy blok jądrowy. formalnie w biznesie jądrowym właśnie wtedy uruchamia się budowę. Do tego czasu potrzebujemy pozyskać odpowiednie jeszcze pozwolenia, z których najważniejsze będzie pozwolenie od prezesa Państwowej Agencji Atomistyki właśnie na budowę, zezwolenie na wybudowanie, wzniesienie obiektu energetyki jądrowej. Po nim pozwolenie od wojewody pomorskiej, klasyczne pozwolenie na budowę na podstawie prawa budowlanego. Jeszcze przed pozwoleniem od pani wojewody formalnie powinniśmy podjąć finalną decyzję inwestycyjną, a przed tym wszystkim zakończyć negocjacje generalnej umowy wykonawczej, tak zwanej umowy EPC z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse Bechtel. I tę ostatnią aktywność, czyli negocjacje, chcielibyśmy zamknąć do końca czerwca tego roku. Obie strony, my, Polska i Amerykańska, zgodnie patrzymy na ten termin jako realistyczny, jako taki termin operacyjny. Oczywiście to nie w żaden sposób nie warunkuje charakteru negocjacji, no bo to jest, negocjacje trwają z reguły tak długo, jak muszą trwać, nawet trzeba mieć jakąś datę ambitną, aby mobilizować się obustronnie do tego, żeby nadawać odpowiednie tempo tym rozmowom. Także jesteśmy już obecni w terenie, mamy przygotowany plac budowy w tym sensie, że jest on już pozbawiony roślinności. Tuż po świętach Wielkiej Nocy powinniśmy zamknąć ten etap oczyszczania terenu z roślinności. Realizujemy ogrodzenie terenu, realizujemy prace budowlane dotyczące zapewnienia zasilania okrężnego naszego przyszłego placu budowy. No i prowadzimy już mikroniwelację, czekamy też na pozwolenie od pani wojewody pomorskiej na drugą fazę prac przygotowawczych, już troszkę pogłębionych ingerencji w teren. Myślę, że w drugiej połowie roku, jeżeli wejdzie w życie do systemu prawnego instytucja wstępnych robót budowlanych, no to wtedy będziemy już prowadzili głębokie wykopy pod przyszłe fundamenty, kilkanaście metrów wykopów pod fundamenty reaktorów, jak powiedziałem. I w maju, jeszcze wcześniej tego roku, już powinny się pojawić w okolicach naszego placu budowy maszyny, ciężki sprzęt, ludzie PKP PLK oraz GDAKi, czyli tych instytucji, które odpowiadają za wybudowanie infrastruktury towarzyszącej naszej inwestycji, czyli linii kolejowej i drogi krajowej, która z szóstką połączy nasz plac budowy. Także będzie można już zobaczyć tam ciężki sprzęt i aktywność w tym wymiarze. Ja powiedziałem, nasze maszyny, nasz ciężki sprzęt ma szansę wjechać w drugiej połowie roku na plac budowy. No i wtedy można powiedzieć, tak, formalnie budowa się jeszcze nie rozpocznie, powiedziałem formalnie, no ale faktycznie oczywiście będziemy już wtedy realizować prace budowlane.
5: Dlaczego właśnie ta lokalizacja?
6: To było poprzedzone bardzo szerokimi, zresztą czasochłonnymi, wieloletnimi analizami. Kilka lokalizacji pomorskich wchodziło w grę. Ostatecznie ta okazała się najlepsza z punktu widzenia tej technologii, którą wybraliśmy. Oczywiście mieliśmy w rezerwie jeszcze około żarnowieckie lokalizacje, jakie są wymogi, aby mieć dwie. Natomiast ostatecznie decyzja, zresztą potwierdzona administracyjnie, to jest właśnie Lubietowo-Kopalino. Ja bym powiedział z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to względnie mało zaludniony obszar. To po pierwsze, więc jakby nasz wpływ na życie mieszkańców jest relatywnie mniejszy. A drugie, budujemy naszą elektrownię w tak zwanym obiegu otwartym chłodzenia, czyli będziemy chłodzić, mówiąc krótko, elektrownię, czy wykorzystywać do chłodzenia elektrowni wodę morską z Bałtyku. I tutaj był najłatwiejszy dostęp do tej wody chłodzącej w stosunku do innych lokalizacji. Dlatego wybór padł właśnie na tą lokalizację. Oczywiście było jeszcze cały szereg innych czynników, głównie środowiskowych, logistycznych, ale te dwa najważniejsze bym wymienił.
5: Jaka to będzie technologia?
6: To jest technologia amerykańska, reaktorów trzeciej generacji plus, AP1000 formalnie. Natomiast jest to jedyna na świecie w tej chwili dostępna technologia wyposażona w pełni pasywne systemy bezpieczeństwa. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby miało dochodzić jakiegokolwiek zdarzenia tak zwanego krytycznego, które groziłoby wyciekiem substancji promieniotwórczych, czy w ogóle niekontrolowaną emisją promieniowania jonizującego, to ta elektrownia dzięki siłom natury, grawitacji, wzrostowi, ciśnienia, temperatury, automatycznie wprowadzi się w stan bezpieczny i zapobiegnie tego typu zdarzeniom. Analizy probabilistyczne, czyli prawdopodobieństwa zajścia tutaj zdarzeń krytycznych, wskazują, że mówimy o prawdopodobieństwach rzędu 1 do 10 milionów. Żeby to zobrazować, to jest mniej niż prawdopodobieństwo uderzenia komety w Ziemię, że dojdzie tutaj do zdarzenia krytycznego. Tutaj absolutnie przy tej technologii nie ma mowy o powtórce z Czarnobyla, o powtórce z Fukushimy, z Three Mile Island i tego typu katastrof, które gdzieś możemy znaleźć w internecie i o nich sobie poczytać. Po prostu nie ma możliwości, aby doszło do takiego zdarzenia. Absolutnie tutaj ta technologia jest w tej chwili najbardziej bezpieczną, dostępną i co więcej, ona jest sprawdzona. Mamy dwa reaktory w Stanach Zjednoczonych, czyli Westinghouse, od którego to importujemy tę technologię, ma tam prowadzi rudkę elektrowni, oraz cztery jednostki w Chinach w tej chwili. Czyli to jednostki pracujące, wiemy jak są eksploatowane, także jakkolwiek dla nas jest to tak zwany projekt FOAK, first of a kind, no to z punktu widzenia dostawcy tej technologii to jest next of a kind, czyli kolejny już z rzędu reaktor, który będzie funkcjonował.
5: Wspomniał Pan już o katastrofach. Niektórzy mają takie przeświadczenie, że istnienie elektrowni jądrowej to już promieniowanie obok tworzy. I właśnie, czy to mit, prawda?
6: W jakimś sensie jest to prawda, tylko zapewniam, że te poziomy radiacji są odpowiednio kontrolowane i są naprawdę minimalne. No przecież w samym obiekcie elektrowni pracują ludzie, tak? I oczywiście oni są codziennie opomiarowywani tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich ekspozycję na poziom promieniowania jonizującego, ale te obiekty funkcjonują na całym świecie. W tej chwili jest ponad 400 reaktorów, 410, 440, to zależnie od źródła. Dzisiaj reaktorów funkcjonuje, no i zdarzenia krytyczne są naprawdę niezwykle rzadkie. Nie sobie, że w ogóle ich nie ma, ale są niezwykle rzadkie. Nie słyszymy o tego typu katastrofach. Znaczy, no to jest podobnie jak z lotnictwem, tak? Czyli katastrofy lotnicze są szczególnie nagłaśniane, ale jeżeli się to porówna do liczby lotów wykonywanych codziennie, no, to liczba katastrof jest naprawdę najmniejsza. Dużo bardziej ryzykowna jest jazda samochodem, czy nawet rowerem, a może i spacer nawet. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, energetyka jądrowa tak wiąże się z ryzykiem, dlatego bezpieczeństwo jest tutaj pierwszoplanowe i dlatego też między innymi inwestycja w wybudowanie elektrowni jądrowej tyle trwa. Dlatego, że podlega ona bardzo ścisłym, szczegółowym analizom, rygorom właśnie pod kątem bezpieczeństwa. My jeszcze w tym miesiącu, czyli w marcu 2026, wystąpimy do polskiego regulatora technologii jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, o tak zwane zezwolenie na budowę. W kolejności potem będzie zezwolenie na eksploatację, które będziemy aplikowali, potem zezwolenie, jeszcze wcześniej zezwolenie na uruchomienie tego obiektu, a na koniec, no mamy nadzieję za 100 lat, zezwolenie na likwidację tego obiektu. Także jest to ściśle kontrolowany biznes, inwestycja jest ściśle pod ścisłą kontrolą regulatora. Musimy spełniać bardzo rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego, ochrony przed promieniowaniem. Sama elektrownia też będzie miała wyznaczone tak zwane strefy bezpieczeństwa, więc proszę się nie martwić, wpływ działu tutaj na środowisko i na ludzi będzie absolutnie kontrolowany, nie zagrażający w żaden sposób życiu. To jest bardzo bezpieczna technologia.
5: Sama budowa oraz potem przyszłe działanie elektrowni, ile to będzie miejsc pracy?
6: W szczycie ponad 10 tysięcy pracowników, ten szczyt to jest 3 do 4 lat, a tak średnio rzecz biorąc około 3 do 4 tysięcy, to jest w trakcie budowy samych pracowników na sajcie. Natomiast już po uruchomieniu elektrowni, oddaniu jej eksploatacji szacujemy, że będzie to między 800 a 1000 pracowników dla tej konkretnej technologii. To jest podobna liczba pracowników jak przy innych typach reaktorów. No mamy tutaj trzy bloki, każdy z nich będzie wymagał obsługi od 200 do 300 osób, przy czym samych tak zwanych white collars, jak ja mówię, czyli samych operatorów elektrowni, to jest kilkadziesiąt osób na jednej zmianie, reszta to są pracownicy zaplecza ochrony. Także powiedziałem między 800 a 1000 osób docelowo. No i to jest szansa dla kadry, dla, mam nadzieję, młodych ludzi, którzy, no zresztą mogę potwierdzić, jest bardzo duże zainteresowanie pracą w naszym nowo otwartym biurze w Gdańsku. Zdaje się, że będziemy je zapewniali zdecydowanie szybciej niż planowaliśmy. Mamy no, ponad miarę aplikacji, to znaczy mamy z kogo wybierać, także zainteresowanie jest ogromne. Co nas z jednej strony cieszy, ale też nie dziwi, no budujemy inwestycję, która będzie funkcjonować co najmniej 60 lat. Z relatywnie prostą możliwością przedłużenia jej pracy o kolejne 20 lat. Pod warunkiem, że oczywiście regulatorzy się na to zgłoszą, a być może nawet do 100 lat. Takie wielodekadowe okresy eksploatacji są potwierdzone pracą innych elektrowni, chociażby francuskich tutaj w Europie, ale też i na świecie. Więc budujemy coś, co będzie tutaj na dobę wpisywało się w krajobraz gospodarczy i Polski, i Pomorza. No i to jest szansa na udział w rozwój kariery zawodowej, trwałe związanie się z tym biznesem dla ludzi, którzy dopiero w tej chwili zaczynają swoje życie zawodowe. Określam 60 lat eksploatacji, więc doskonale dwa pokolenia elektrownia pracowników, operatorów może obsłużyć. To doskonałe miejsce bezpiecznej pracy. Są przeciekawe lokalizacji, bo budujemy naszą elektrownię w rejonie niezwykle atrakcyjnym turystycznie. Piękny obszar wybrzeża, piękne środowisko. No i Pomorze samo sobie jest atrakcyjne, myślę. Przynajmniej z mojego punktu widzenia jestem Pomorzaninem. Nie urodziłem się w Gdańsku, ale jestem z Pomorza i doceniam walory tej części polskiej. Także cieszy nas akurat ten fenomen. Entuzjazmu ku energetyce jądrowej, zainteresowania młodych ludzi. dopiero wchodząc na trasę energetyczną jądrową.
5: Wraz z miejscami pracy powstanie również infrastruktura i właśnie co dokładnie?
6: Infrastruktura to jest nie tylko sama elektrownia, 300 hektarów w tej chwili plac budowy obejmuje, ale on będzie oczywiście docelowo troszkę mniejszy. Część lasu, którą w tej chwili musieliśmy wyciąć, zostanie przez nas odrestaurowana, a może nawet całe 300 hektarów. Mamy tutaj ambicje większe niż te wymogi decyzji środowiskowej, które na nas administracja środowiskowa kraju nałożyła. Dodatkowo potrzebujemy oczywiście całej logistyki, aby w trakcie budowy, czy na potrzeby budowy dostarczać i ludzi, i materiały, a już po oddaniu elektrowni do eksploatacji też będziemy musieli dostarczać i ludzi, i materiały, tylko oczywiście już w innym zupełnym zakresie. Budujemy infrastrukturę kolejową, nie my jako inwestor koordynujemy tego typu działania. Tutaj współpracujemy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jeżeli chodzi o połączenie naszej przyszłej elektrowni z systemem dróg krajowych. Współpracujemy i z samorządem gminnym i powiatowym na rzecz odrestaurowania, zmiany, przebudowy dróg, które już dzisiaj wykorzystujemy na potrzeby naszej budowy. Chcemy być odpowiedzialnym inwestorem, jeżeli niszczymy infrastrukturę drogową, to jest naturalne zużycie. Mamy wzmożony ruch, wykorzystujemy te drogi na potrzeby naszej budowy, więc musimy je utrzymać też na rzecz porządku, tak aby będziemy najmniejszym stopniu możliwym wpływać i utrudniać życie tutaj mieszkańców. Dwa PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, realizują części, odpowiednie części infrastruktury kolejowej, także dostęp poprzez kolej będzie do naszego placu budowy, a później do eksploatowanej elektrowni tutaj zapewnionej z różnych miejsc Pomorza. Budujemy infrastrukturę hydrotechniczną, konkretnie realizuje to Urząd Morski w Gdyni, tak zwany MOLF. Nie mylić z MOLO, jest to infrastruktura hydrotechniczna służąca do załadunku i rozładunku ciężkich elementów potrzebnych do wybudowania elektrowni, a później do eksploatowania elektrowni. Będzie ona tutaj służyła. Musimy pomyśleć także o pośrednich miejscach składowania i rozładunku naszych towarów. Tutaj prowadzimy rozmowy z Portem Gdańsk, z Portem Gdynia, generalnie z biznesem Trójmiasta, tak aby wspomógł nas w realizowaniu tej inwestycji, a przy okazji też to był pewien know-how. MS krótko zarobił przy okazji tej inwestycji, tak też traktujemy tutaj local content. Powiedziałem, że po uruchomieniu elektrowni będzie tam pracowało około 1000 osób, samych pracowników, a przyjmując polski model 2+2, to mamy już 4000 osób, które pojawi się w gminie, którą dzisiaj zamieszkuje około 4-5 tysięcy osób, więc co najmniej podwoimy tutaj liczbę mieszkańców w tym terenie, a do tego jeszcze dodajmy cały mikrobiznes, który się tutaj powinien pojawić, zaplecze gastronomiczne, rozrywka, zaplecze tzw. bytowe, dodatkowe usługi lokalne. Myślę, że powstanie tutaj miasto wielkości co najmniej powiatowej. Rozmawiamy z gminami, nawet wczoraj byłem tutaj na rozmowę z wójtem gminy Choczewo. Symbolicznie przekazaliśmy niemałą kwotę 2,5 miliona złotych na pomoc gminie w przygotowaniu, zaprojektowaniu nowej drogi dojścia na plażę. Myśmy tą tradycyjną drogę, ulicę Morską, zajęli przez naszą inwestycję. Czujemy się zobowiązani do tego, aby zapewnić dostęp czy turystom, czy też ludności miejscowej nadal do pięknej plaży w okolicach właśnie latarni Stilo. Więc ta infrastruktura towarzysząca celom komunalno-bytowym też inwestujemy, ona też będzie tutaj powstawała, natomiast same gminy mają już szeroko zakrojone plany. Zresztą nie tylko elektrownia jądrowa w tym terenie powstaje, bo elektrownia jądrowa jest troszkę, mam wrażenie, jak magnes dla innych inwestycji energetycznych. Niedaleko Żarnowca powstaje drugi co wielkości w tej części Europy magazyn energii. Zresztą w przyszłości nie wykluczamy, że i my jako elektrownia jądrowa będziemy wykorzystywali zdolności techniczne tego magazynu. Na morzu nieopodal powstają farmy wiatrowe o porównywalnej naszą elektrownią mocy. Wiemy o deklaracjach prywatnych inwestorów zagranicznych, którzy chcą tu też posadawiać tzw. data center. No więc tu się będzie bardzo dużo działo i to będzie wymagało po prostu zmiany, unowocześnienia tej infrastruktury. Myślę, że ma tu szansę powstać naprawdę, jeśli nie aglomeracji, to naprawdę takie otoczenie urbanistyczne, które zmieni naprawdę i to w dobrym kierunku zmieni oblicze tego regionu przy zachowaniu walorów turystycznych.
3: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony ponownie Dominika Bakura i mój magazyn reporterów. Zapraszam. Wracamy do rozmowy z Moniką Dąbrowską-Jarosz z Fundacji Czerwony Noski Clown w Szpitalu. W tej części porozmawiamy, jak zostać clownem medycznym i czemu śmiech leczy. A jak Wam udaje się w tym wszystkim złapać dystans? Bo wiadomo, czasami też mamy my ciężkie dni. A teraz trzeba wejść do szpitala, być uśmiechniętym, grać na ukulele. Jak to się robi? Tak, to jest bardzo ważne. Ja to robię, myślę, że każdy z nas, z klaunów medycznych czerwonych nosków, a jest nas w Polsce 43 osoby. 43 osoby to jednocześnie niedużo na całą Polskę, ale z drugiej strony, patrząc na to, że w zeszłym roku, 2023, dotarliśmy z naszymi wizytami do ponad 20 tysięcy dzieci, to jest już to istotne. Jest to ta duża kropla w tej wielkim morzu potrzeb. Każdy z nas wypracowuje swoje sposoby, ale ja bardzo pamiętam, jak zaczynałam to robić i jeden z moich mistrzów, klaunów medycznych, muzyków, który mnie do tego przygotowywał, Gary Edwards, powiedział taką rzecz, że na początku, kiedy się zaczyna tę pracę i wchodzi się na oddziały łatwiejsze i trudniejsze, widzi się malutkie dziecko i ogromną bańkę choroby. Ale im dłużej to się robi, tym bardziej ta perspektywa się odwraca i widzi się przede wszystkim dziecko i gdzieś jednocześnie jego chorobę. Oczywiście, że widzimy chorobę, bo ja inaczej działam z dzieckiem, które jest na przykład autystyczne albo które jest podłączone do aparatury, albo wiem, że dziecko nie słyszy lub nie mówi, wtedy wykorzystuję inne środki, ale to zawsze jest dziecko. I dziecko, bez względu na to, gdzie jest, czy to jest zdrowy maluch, który bawi się na placu zabaw,

0: Na te potrzeby odpowiedzieć.
1: A nie macie wrażenia, że my dorośli, którzy cierpią na wiele chorób cywilizacyjnych i też zmagamy się z wieloma problemami, też byśmy potrzebowali takich czerwonych nosków, żeby ktoś przyszedł i wziął nas tak za barki i powiedział: dasz radę, jutro będzie dobry dzień.
0: To nie jest wrażenie, to jest pewność. Znaczy po prostu wiemy o tym, dlatego że też działamy dla dorosłych. W Polsce po pierwsze działamy z rodzicami i to bardzo intensywnie. I czasami jest tak, że przychodzimy do dzieci, ale widzimy, że dziecko jest w niezłej formie, a wsparcia bardziej potrzebuje rodzic, dlatego że dziecko nie zawsze ma świadomość tego, co się dzieje. Rodzic ma pełną świadomość i to go bardzo mocno obciąża, więc bardzo często działamy z rodzicami i po naszych wizytach mi się zdarzyło parę razy, że wyszedł za mną jakiś tata albo mama i powiedział: dziękuję. Ja się od 3 miesięcy nie śmiałem od momentu, kiedy usłyszałem diagnozę. Dziękuję wam za to, że otworzyliście te drzwi i że udało mi się oderwać od tego, uśmiechnąć. A też jest tak, że śmiech trwa krótko, ale to, co on ze sobą przynosi i wrażenie, zostaje na bardzo długo. On otwiera jakieś drzwi. Też nie zawsze chodzi o to, żeby to był głośny śmiech. Czasami jesteśmy po to, żeby podać chusteczkę.
1: No właśnie, wy wchodzicie na kolejny level, bo hospicja. Jak tam sprawić uśmiech, kiedy wiemy, że koniec jest blisko?
0: My się też bardzo długo przygotowujemy do naszych programów. Jeśli chodzi o hospicja, robiliśmy pilotaż tego programu. Najpierw się przygotowywaliśmy, czerpaliśmy wiedzę od naszych partnerów, ponieważ jesteśmy partnerem międzynarodowej organizacji Red Noses International, która zrzesza 11 krajów. W związku z tym wymieniamy się doświadczeniami. Potem w roku 2023 zrobiliśmy pilotaż tych wizyt, odwiedziliśmy około 80 dzieci, obserwując, czy rzeczywiście nasze wizyty są tam potrzebne, czy odpowiadamy na tę potrzebę. I znowu, wniosek z tej wizyty był dla nas z jednej strony dosyć prosty, a z drugiej niezwykle, niezwykle ważny. I to była ta potrzeba zabawy, że nawet dziecko, które jest terminalnie chore, i nie tylko dziecko, ale cała jego rodzina, potrzebuje zabawy. Dzieci do końca z tego nie rezygnują. I to jest coś, co my możemy przynieść. I pamiętam sytuację, w której nasi klauni odwiedzili dziewczynkę 8-letnią właśnie przebywającą w domowym hospicjum. Otworzyły się drzwi, otworzyła mama z siostrą młodszą i spotkały nas uśmiechy. Potem weszliśmy do środka i mama powiedziała: z Marysią, która jest terminalnie chora, jest bardzo utrudniony kontakt, ona właściwie nie nawiązuje relacji. Spojrzeliśmy na Marysię i rzeczywiście siedziała na krześle, wymachiwała rękami i bardzo głośno krzyczała. Więc nasi klauni medyczni zaczęli od muzyki, nie od słowa, bo z doświadczenia wiemy, że to nie tylko poprzez słowa się komunikujemy. I sztuka daje taką możliwość, żeby sposoby komunikacji były bardzo różne. W tym wypadku wybrali muzykę i Marysia odpowiedziała na to fantastycznie. Ręce przestały wymachiwać, zaczęły tańczyć i ona po kolei zaczynała słuchać, uspokoiła się zdecydowanie, zaczęła słuchać, potem zaczęła odrobinę odpowiadać na te dźwięki i widać było, że jej emocje się zmieniają. W końcu doszło do tego, że chciała się przytulić do któregoś klauna, bo poczuła się tak bezpiecznie.
1: No właśnie, wy działacie w całej Polsce, działacie w szpitalach, w hospicjach, ale dziś jesteśmy w Trójmieście. I jak to wygląda u nas? Gdzie można was spotkać, w jakich szpitalach?
0: Tak, działamy w 8 miastach, w 11 szpitalach w Polsce i bardzo się cieszymy z tego, że rok temu udało nam się uruchomić oddział w Gdańsku, bo długo się przymierzaliśmy do Trójmiasta, udało się to i od roku działamy w szpitalu na Polanki. Odwiedzamy tam dzieci, mamy tam stały zespół. W tej chwili jest to 4 klaunów medycznych, świetnie przeszkolonych i oni pracują tam na oddziałach pediatrycznych. Myślę, że niebawem, jak zdobędą większe doświadczenie, wejdą również na oddział intensywnej terapii, dlatego że czerwone noski działają w tych miejscach najtrudniejszych, ale, co myślę, że ważne, nie wysyłamy do tych miejsc osób, które zaczynają pracę, mimo że już są dobrze przygotowane. To muszą być nasi najbardziej doświadczeni klauni. Dlaczego? Dlatego, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzebę dziecka, żeby potrafili rzeczywiście zmniejszyć jego stres i odpowiedzieć na jego potrzebę, wesprzeć go emocjonalnie, dziecko emocjonalnie i rodzica. A druga rzecz, też muszą

0: świetnie przygotowani i to, o czym pani wspomniała, ze względu na samych siebie, żeby to dla nich też było bezpieczne.
1: Właśnie, żeby wracali do domu nie z tym ciężarem.
0: Tak. I wspomniałam o tym wcześniej, że każdy z nas ma na to swoje sposoby. Dla mnie pierwszym momentem jest wejście w ogóle do instytucji, do szpitala. Dlatego, że ja już to robię 11 lat, więc mój organizm sam zaczyna inaczej funkcjonować, kiedy tam się pojawiam, ale ten moment, kiedy zakładam kostium, bo mamy kostiumy, to nie są kostiumy cyrkowe z kolorową peruką, wielkimi butami, to są takie kostiumy, jakby pani spojrzała na kogoś, kto przechodzi ulicą, to zwróciłaby pani uwagę, bo zawsze jest tam jakiś dziwny element. Jest za duża kokarda, za krótkie spodnie, albo zbyt duże okulary.
1: Albo ta spódnica.
0: Albo ta spódnica. Ja też mam taki na głowie kapelusz fascynator, który też zwraca uwagę. Zakładam kostium, na to zakładam kitel lekarski, bo jesteśmy lekarzami, więc nosimy białe fartuchy. I moment, kiedy zakładam nos, ja przestaję być sobą, czyli Moniką Dąbrowską-Jarosz, i staję się Eugenią Pluj, czyli wchodzę w swoją postać i naprawdę mnie to chroni. Przychodząc do dzieci, jestem swoją postacią i klaunem i przede wszystkim skupiam się na tym, w jaki sposób mam działać, żeby pomóc dziecku, bo nasze działania to jest w 90% improwizacja. W związku z tym ja jestem bardzo nastawiona mam wszystkie radary włączone, żeby zorientować się, jaka jest sytuacja, jakie są emocje w danym pokoju i czego potrzebuje dziecko, czego potrzebuje rodzic, a nawet czego potrzebuje pielęgniarka i lekarz, dlatego że my działamy też dla lekarzy i pielęgniarek i mamy do tego nawet dedykowany program, który nazywa się Humor w medycynie i w ramach tego robimy szkolenia dla lekarzy, gdzie dzielimy się swoim doświadczeniem i pokazujemy im, w jaki prosty sposób, szybko, można nawiązać pozytywną relację z dzieckiem i zminimalizować jego stres i nawiązać taką relację, żeby dziecko nie bało się lekarza i nie bało pielęgniarki.
1: A bycie Eugenią Pluj dla Moniki nie jest terapeutyczne?
0: Ja nie myślę o tym w kategoriach mojej terapii, bo to nie o mnie tu chodzi. Jeśli takiej potrzebuję, to idę na swoją. Albo po prostu dzwonię i proszę o superwizję. To chodzi o tą terapię i wsparcie emocjonalne dziecka. Natomiast oczywiście, ja też jestem człowiekiem i ta praca jest dla mnie niezwykle ważna. Nie bez powodu robię to 11 lat, bo widzę bardzo różne sytuacje i one wszystkie oczywiście mnie dotykają i zdarzają mi się sytuacje, kiedy wracam do domu, zwłaszcza po bloku operacyjnym albo po oddziałach onkologicznych i pracy z dziećmi, które są pogrążone w śpiączce i muszę to wszystko sobie przepracować.
1: To teraz najważniejsze pytanie. Ktoś nas słucha i chciałby zostać takim klaunem. Jaka czeka go droga i co musi zrobić? Jaki musi wykonać ten pierwszy krok?
0: Droga jest długa, ale warto, bo jest to najwspanialsza praca, jaką mogłabym sobie wyobrazić. My nie zatrudniamy wolontariuszy, tylko mamy stały zespół i wygląda to w ten sposób, że co jakiś czas organizujemy casting, na który zapraszamy artystów, muzyków, slapstickerów, aktorów, ludzi, którzy mają doświadczenie sceniczne. Trzeba przyjść na ten casting, który trwa pierwszy etap 2 dni, drugi etap 2 dni. Prowadzą to nasi najbardziej doświadczeni klauni, w tym nasza dyrektor artystyczna Anna Wojtkowiak-Williams. Na drugi etap zostaje zaproszony też dyrektor artystyczny Red Noses International, czyli Międzynarodowych Czerwonych Nosków. I wtedy wyłaniamy kilka osób z tej grupy, która przyjdzie, które mają najlepsze kwalifikacje, ale też które rzeczywiście chcą pracować w tym zawodzie, bo klaun medyczny to nie jest praca na scenie, tylko to jest mała scena, którą my przynosimy do szpitala. A potem rozpoczyna się proces szkolenia i na początku to jest kilka miesięcy właśnie z tego modułu artystycznego, klaunowego, psychologicznego, podstaw medycznych i socjologicznego i obserwacje w szpitalu, czyli najpierw klaun dołącza jako trzeci klaun tak zwany, najpierw tylko obserwuje działanie swoich doświadczonych kolegów, potem dołącza jako trzeci klaun, a na końcu już wykonuje wizyty w duecie, ale tutaj szkolenie się nie kończy, dlatego że tak jak wspomniałam, każdy z czerwonych nosków jest zobowiązany do zrealizowania tych 560 godzin, w ramach których warsztatów i szkoleń, i po skończeniu tych godzin otrzymuje certyfikat profesjonalnego klauna medycznego wydawany przez Red Noses. Natomiast niestety w tej chwili na razie nie organizujemy castingów, a wynika to między innymi z tego, że po prostu szukamy środków i funduszy, bo mamy dużo programów i widzimy, że potrzeby są ogromne i bardzo byśmy chcieli, żeby nasz zespół był nie dwa razy, ale naprawdę dużo większy, bo w całej Polsce jest to mnóstwo szpitali. Natomiast my się utrzymujemy dzięki wsparciu darczyńców. To są darczyńcy indywidualni i to są też firmy i to jest biznes. W związku z tym musimy mierzyć siły na zamiary, ale działamy, nie ustajemy i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej.
1: No właśnie, czerwone noski to jest nie wolontariat, to jest praca.
0: Tak, to nie jest wolontariat. Bardzo nam zależy na tym, żeby to byli ludzie, którzy po pierwsze są już dojrzali, dorośli, bo będą mierzyć się z sytuacjami naprawdę trudnymi na bloku operacyjnym czyli w oddziałach transplantologicznych, czy w Przylądku Nadziei we Wrocławiu, w największej klinice onkologicznej w Polsce, albo na intensywnej terapii tutaj w Gdańsku. Więc to muszą być osoby dorosłe, z doświadczeniem i zależy nam na tym, żeby były bardzo dobrze przeszkolone. A po co? Po to, żeby zrealizować ten cel, czyli żeby temu konkretnemu dziecku, temu konkretnemu rodzicowi pomóc. Nie zorganizować animacji, to też jest cenne. Nie spektakl, nie tylko przynieść dobry humor, ale też, żeby wspomóc personel medyczny w sytuacjach, w których na przykład jest badanie rezonansem magnetycznym. I klaun jest po to, żeby dziecko bez stresu mogło to badanie przejść. I zdarzają nam się sytuacje, bo jesteśmy regularnie obecni na bloku operacyjnym też, ale na rezonansie magnetycznym, między innymi we Wrocławiu i w Krakowie. I tam dzięki współpracy z anestezjologami i lekarzami udaje się, żeby dzieci przeszły badanie rezonansu bez narkozy.
1: A jak widzi pani Eugenię Pluj w lustrze, to jest pani dumna?
0: Tak.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Dziś pod lupę weźmiemy port lotniczy w Gdańsku, a dokładniej przede wszystkim jego historię. A ta wcale nie zaczyna się w Rępiechowie, skąd obecni mieszkańcy Trójmiasta latają na wakacje, a dużo bliżej morza. Nie bez powodu znajdująca się na Zaspie ulica Startowa nazywa się właśnie tak, a nie inaczej. Dokładną historię gdańskiego lotniska opowiedział mi ekspert.
4: Mateusz Onicki, specjalista do spraw turystyki, pilot, przewodnik po Gdańsku i po morzu i wielki pasjonat transportu, w tym lotnictwa.
3: No i właśnie o lotnictwie dzisiaj porozmawiamy, a dokładniej o historii gdańskiego lotniska, gdańskiego portu lotniczego, zanim tak naprawdę przeniesiemy się w rejon Rębiechowa, gdzie dzisiaj stacjonuje port lotniczy. To pierwsze lotnisko w Gdańsku znajdowało się w mieście.
4: Dokładnie tak. Było to lotnisko w Gdańsku, w Rzeszczu. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to na Zaspie. Lotnisko to funkcjonowało do roku 1974. Jeżeli dzisiaj byśmy udali się na gdańską dzielnicę Zaspa, byśmy bez problemu dostrzegli zarys pasa startowego, który zaczynał się mniej więcej na wysokości ulicy Chynka w pobliżu SKM Zaspa i ciągnął się prostopadle w kierunku Morza Bałtyckiego, w kierunku Brzeźna. Dzisiaj częściowo ten teren jest zabudowany, a częściowo pas startowy wciąż jest widoczny. Jednak z tego tutaj, co deweloperzy snują plany, miasto, te tereny docelowo zostaną zabudowane. W końcu jest to bardzo atrakcyjny teren, niemalże w centrum miasta.
3: To lotnisko było normalnie takim pasażerskim, że właśnie stamtąd pasażerowie odlatywali?
4: Jak najbardziej tak. Funkcjonowało to jako lotnisko pasażerskie już w okresie przedwojennym. Były regularne loty m.in. do Berlina, do Królewca, czyli dzisiejszego Kaliningradu w Rosji. Były także loty wojskowe. Oczywiście potem, w latach powojennych, kiedy miasto coraz bardziej się rozrastało, bliskość portu lotniczego, a co za tym idzie hałasu pasażerów, którzy przejeżdżali blisko miasta, utrudniało funkcjonowanie, a przede wszystkim dalszy rozwój i rozbudowę tego lotniska. W związku z czym nastąpiła ta decyzja, że port lotniczy trzeba z obecnej lokalizacji przenieść.
3: Zanim jednak się przeniesiemy, jeszcze chciałem dopytać o to lotnisko na Zaspie. Gdzie tam się znajdował terminal i jak on wyglądał? Czy to w ogóle tamte czasy te terminale wyglądały podobnie jak te dzisiejsze?
4: Nie, jako takiego terminala, który znamy z dzisiejszych lotnisk, nie było. Były to, można powiedzieć, mniejsze budynki, wręcz mniejsze baraki, ale były także hangary i te zarysy hangarów zachowały się do dnia dzisiejszego. Jednym z takich bardziej rozpoznawalnych, kojarzonych budynków jest dzisiejsza galeria na Zaspie przy ulicy Rzeczpospolitej, który budynek znajdował się tuż przy pasie startowym.
3: W którym roku dokładnie powstało to pierwsze w Gdańsku lotnisko?
4: Lotnisko Gdańsk-Wrzeszcz, czyli dzisiejsza Zaspa, rozpoczęło funkcjonowanie w 1919 roku i w tej lokalizacji funkcjonowało do lat 70., a dokładniej do 1974 roku, kiedy to zostało przeniesione do wsi Rębiechowo, która już dzisiaj znajduje się w granicach administracyjnych miasta Gdańska.
3: Dlaczego w ogóle zdecydowano się, aby lotnisko przenieść właśnie tam?
4: Przede wszystkim chodziło o przestrzeń. To było za terenami obwodnicy, która właśnie w latach 70. powstawała. Więc tak naprawdę pole, przestrzeń do rozwoju była tam w zasadzie nieograniczona. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, znajdowaliśmy się już na obszarze Kaszub, znacznie powyżej poziomu morza niż lotnisko we Wrzeszczu na Zaspie. Chodziło tutaj też o warunki pogodowe, ponieważ im lotnisko znajduje się wyżej, tym zagrożenie mgłą było mniejsze. A jak wiadomo, dziesięciolecia temu, w latach 70., 80., późniejszych latach, nie było aż takich systemów, które pozwalałyby funkcjonować portom lotniczym w okresie, kiedy ta widzialność była znacznie mniejsza, znacznie gorsza.
3: Jak wyglądały początki tego lotniska w Rębiechowie? Mam na myśli, czy na przykład pas startowy był tak samo długi, jak jest dzisiaj? Czy budynek był ten sam, który znamy, który jeszcze nie jest wyburzony, ten terminal 1 w Gdańsku?
4: Pierwszy terminal znajdował się nieco bliżej dzisiejszej obwodnicy Gdańska. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz znajduje się stary terminal cargo i wieża kontroli lotów. Mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, bardziej w okolicach dzisiejszego, najnowszego przystanku kolei metropolitarnej, czyli przystanku Gdańsk-Kwiroga. Były to niewielkie parterowe budynki, ale jak najbardziej wystarczające na ówczesny ruch pasażerski. Pas startowy znajduje się i znajdował się w tym samym miejscu. Był to jeden pas startowy, jednak warto wspomnieć, że w takich pierwotnych planach, kiedy to lotnisko było projektowane, budowane, zostały zachowane rezerwy na późniejszą rozbudowę do dwóch, a nawet trzech pasów startowych. Jednak nie było konieczności, aby to lotnisko aż do takiego poziomu rozbudowywać.
3: Do jakich czasów powinniśmy się teraz przenieść, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o dużej rozbudowie, dużym rozrośnięciu się tego lotniska? Mówię tutaj o z jednej strony boomie takim, jeżeli chodzi o pasażerów, z drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o tą rozbudowę infrastruktury.
4: Powinniśmy tutaj się cofnąć do lat 90. Dokładnie w roku 97 na tysiąclecie miasta Gdańska został oddany nowy terminal pasażerski. Ten terminal istnieje, już nie powiem, że funkcjonuje, ale wciąż istnieje do dnia dzisiejszego, czyli jest to popularny stary terminal numer 1, który jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonował jako główne miejsce odpraw pasażerskich wylotów z naszego gdańskiego lotniska. W późniejszych latach, kiedy już powstał nowy terminal, ta część starego terminala funkcjonowała jako wyloty, częściowo jako przyloty. Dzisiaj już nie pełni funkcji pasażerskich. Obsługiwani jesteśmy tylko i wyłącznie już z najnowszego terminala. Docelowo stary terminal numer 1 będzie wyburzony, jednak nie znamy jeszcze konkretnych dat, kiedy miałby to nastąpić. Wiemy, jesteśmy przekonani, że ten terminal obecny w pewnym momencie stanie się zbyt mały, chociaż w czerwcu 2023 roku został otwarty nowy pirs obecnego terminala. Jednak docelowo będzie ten obecny terminal rozbudowany także w przeciwnym kierunku, czyli w miejsce obecnego, dawnego terminala numer 1.
3: Cofamy się z powrotem do wieku XX. Jak wyglądała wtedy siatka połączeń z gdańskiego lotniska? Czy była ona równie atrakcyjna jak teraz? Czy można ją porównywać z tą siatką połączeń, która funkcjonowała we Wrzeszczu?
4: Tak naprawdę takim największym przeskokiem dla gdańskiego lotniska, ale też dla większości polskich lotnisk w ilości obsługi pasażerów, było wejście tanich linii lotniczych. Jednak te wejście tanich linii lotniczych, od których nastał boom na popularne latanie, to były jednak już lata 2000. Lata 90. były to loty krajowe oraz krótkie loty międzynarodowe, m.in. do Niemiec, do Skandynawii. Gdańskie lotnisko obsługiwało rocznie około kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy pasażerów, gdzie teraz jest, mówimy o milionach.
3: Ale wtedy też warto wspomnieć, już abstrahując od kierunków i ich częstotliwości, chyba samoloty też były mniejsze.
4: Niekoniecznie samoloty były mniejsze, chociaż nie ukrywajmy, na lotniska regionalne, takie jak Gdańsk, właśnie te 20-30 lat temu, linie lotnicze nie wysyłały największych możliwych dostępnych samolotów, ponieważ takiego zapotrzebowania, takiego popytu aż nie było. Wszystko tak naprawdę zmieniło się z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, otwarcia się polskiego nieba na Europę i utworzeniu tanich linii lotniczych, które coraz śmielej wchodziły do polskich niewielkich regionalnych lotnisk, przez co popularność lotnictwa pasażerskiego znacznie wzrastała i wymuszało to też w kolejnych latach rozbudowę tych lotnisk, czy to gdańskiego lotniska, czy innych lotnisk, jak na przykład w Poznaniu, we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach.
3: W którym mniej więcej roku pojawiły się tanie linie?
4: Mówimy tutaj o pierwszych latach 2000, a dokładniej okolicach wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak mniej więcej między 2003 i 2006 rokiem.
3: Jak ta siatka wyglądała, kiedy już zaczęło się to nasze lotnisko rozwijać? Na pewno były wśród tych gdańskich kierunków takie nietypowe.
4: Pierwszymi takimi najpopularniejszymi kierunkami, które były otwierane z Gdańska, były to kierunki emigracyjne, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o Wielkiej Brytanii, w dalszych latach Skandynawia. Przede wszystkim na te kierunki popyt był największy, najprościej było znaleźć pasażerów, którzy by tam polecieli. No i też nie ukrywajmy, te kierunki do dnia dzisiejszego, czy to z Gdańska, czy z innych polskich lotnisk, są bardzo istotnymi destynacjami. W przypadku Gdańska czymś, co wyróżnia nasze lotnisko, są kierunki skandynawskie. Przede wszystkim mówimy tutaj o dwóch powodach. Pierwszy to położenie Gdańska, najbardziej wysunięte na północ lotnisko w Polsce, a więc te loty do Skandynawii są najkrótsze, a co za tym idzie też najtańsze w realizacji dla przewoźnika. Druga kwestia to jest kwestia potencjału gospodarczego Gdańska, Trójmiasta, Pomorza. Przede wszystkim mówimy tutaj o przemyśle stoczniowym, portowym, gdzie Skandynawia tutaj ma bardzo bliskie związki właśnie z Pomorzem. Popyt na te loty był, jest i będzie bardzo duży. No i działa to też w drugą stronę. Bardzo wielu turystów ze Skandynawii, mieszkańców Skandynawii przyjeżdża do nas do Trójmiasta, czy to na weekend, czy na dłuższy pobyt, ponieważ Trójmiasto jest dla nich atrakcyjnym kierunkiem do zwiedzania, do wypoczynku, ale także na zakupy na przykład.
3: Jakie były te najdalsze kierunki, gdzie na przestrzeni lat można było z Gdańska polecieć? Domyślam się, że za ocean chyba połączeń nie mieliśmy jak Kraków czy Rzeszów, ale na pewno jakieś takie dalsze niż tylko i wyłącznie właśnie ta Skandynawia czy Wielka Brytania też się znalazły.
4: Tutaj muszę zaskoczyć, było połączenie co prawda czarterowe, ale przez krótki okres w zeszłym sezonie zimowym z gdańskiego lotniska można było polecieć bezpośrednio na Dominikanę, czyli za ocean Atlantycki. Były to loty czarterowe realizowane Dreamlinerem naszego narodowego przewoźnika LOT. W obecnej siatce połączeń lotów za ocean nie mamy, ale do tych najdalszych połączeń możemy zaliczyć m.in. Islandię, Reykjavik, Keflavik, ale także loty czarterowe do Afryki. Mówimy tutaj na przykład o Egipcie, Marsa Alam, ale także o takich nowościach czarterowych jak Zanzibar, gdzie możemy bezpośrednio z międzylądowaniem, co prawda w Egipcie, ale z gdańskiego lotniska dolecieć.
3: Wiem, że nie możemy za daleko wybiegać w przyszłość, ale czy jak już jesteśmy przy siatce połączeń, jest Pan nam w stanie jako specjalista i fan tego transportu zdradzić, gdzie jeszcze będziemy mogli w przyszłości polecieć? Wiem, że coś ptaszki ćwierkają o Bliskim Wschodzie.
4: Tak naprawdę decyzja ostateczna zawsze należy do przewoźników i to linia lotnicza, czyli przewoźnik, podejmuje i ogłasza, gdzie poleci. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, na pewno jest to region o bardzo dużym potencjale, czy to dla lotniska gdańskiego, czy ogólnie dla lotnisk w Polsce i w Europie. Przede wszystkim mówimy tutaj o tamtejszych lotniskach hubowych, czyli w Dubaju, Dosze w Katarze, Stambuł się bardzo szybko rozwija, także Arabia Saudyjska ma plany na budowę kolejnego wielkiego przesiadkowego megalotniska, więc zapewne kwestią czasu jest, aż te połączenia pojawią się, czy to z Gdańska, czy z innych lotnisk. Ale tak naprawdę to, że my z Gdańska nie mamy bezpośrednich połączeń, czy to za ocean, czy do dalekiej Azji, czy jeszcze w inne kierunki, nie znaczy, że z Gdańska nie można tam dolecieć, ponieważ o sile lotniska stanowią przewoźnicy regularni, tacy jak na przykład Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa, czy na przykład holenderskie linie KLM, gdzie jest przesiadką, jedną przesiadką w tamtejszych wielkich lotniskach, jak właśnie Monachium, Amsterdam, Frankfurt, czy nawet Warszawa Chopina, możemy dolecieć praktycznie z Gdańska w każdy zakątek naszej planety.
3: Cofnę się jeszcze na chwilę do historii. Czy gdańskie lotnisko miało jakkolwiek, to zabrzmi, konkurencję jakąś? Czy były w pobliżu jakieś lotniska, takie jak chociażby lotnisko w Gdyni jest dosyć blisko, które faktycznie kiedyś pełniło funkcję pasażerską albo miało takie plany?
4: Bezpośredniej konkurencji lotnisko w Gdańsku, te w najbliższej okolicy, nie miało i nie ma. Chociaż warto wspomnieć, że w okresie przedwojennym funkcjonowało na przykład lotnisko w Rumi. Także lotnisko w nieodległym Elblągu przed II wojną światową pełniło funkcje pasażerskie, ale co nie znaczy, że na Pomorzu nigdy nie było lotnisk pasażerskich w okresie po II wojnie światowej, bo takie lotniska funkcjonowały na przykład w Słupsku czy w Koszalinie, skąd można było dolecieć bezpośrednio na przykład do Warszawy. Obecnie te lotniska nie funkcjonują, a najbliższymi lotniskami od Gdańska są porty lotnicze w Bydgoszczy, a następnie będzie to Warszawa, Poznań i Olsztyn, Mazury. Jednak ciężko tutaj mówić o konkurencji, bezpośredniej konkurencji, ponieważ każdy z tych lotnisk ma nieco inny profil swojej działalności.
3: A pana prywatnym zdaniem jest szansa, że kiedyś faktycznie polecimy pasażerskimi samolotami z lotniska w Gdyni?
4: Według mnie raczej szansy takiej nie ma, ponieważ według mnie liczba portów lotniczych w Polsce już osiągnęła swoją maksymalną liczbę i kolejne lotniska, szczególnie tak blisko obecnych lotnisk, nie będą miały konieczności istnienia, ale też prawda jest taka, że gdańskie lotnisko ma jeszcze bardzo duży potencjał do wzrostów, do dalszej rozbudowy i nie mamy takiego problemu, żeby nie sprostać kolejnym milionom pasażerów w najbliższych latach.
3: No ale tak jeszcze zahaczając o to Gdynię, terminal tam też teoretycznie już mamy, więc plany byłyby, żeby tam skierować chociażby same czartery. Byłoby to w ogóle możliwe z punktu widzenia specjalisty?
4: Tak naprawdę możliwe jest wszystko. Infrastruktura w Gdyni istnieje, pas startowy jest jak najbardziej funkcjonujący, działa tam lotnisko wojskowe, gdzie praktycznie no niemalże każdego dnia odbywają się starty i lądowania samolotów. Z perspektywy technicznej jest jak najbardziej możliwe. Pytanie, czy z perspektywy finansowej ma to sens? Według mnie nie ma to większej racji bytu.
3: Dopytam jeszcze o ruch pasażerski bezpośrednio na gdańskim lotnisku. Jak to zmieniało się na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o narodowość, która najczęściej korzysta z naszego lotniska? Oczywiście pewnie na pierwszym miejscu są Polacy.
4: Tak, Polacy z gdańskiego lotniska stanowią o sile pasażerów. Jednak rozbudowująca się stale siatka połączeń i rosnąca atrakcyjność czy to tej naszego regionu, czy Polski powoduje, że do Polski, do Gdańska, do Trójmiasta przylatuje coraz więcej pasażerów z innych krajów. Zarówno pasażerowie biznesowi, ale także turyści, ponieważ tak jak już wspominałem wcześniej, mamy bardzo wielu pasażerów ze Skandynawii. Polska jest też atrakcyjnym kierunkiem dla pasażerów, dla turystów z zachodu Europy. A nowe połączenia są nie tylko połączeniami dla nas, dla Polaków, ale każdy samolot, każde połączenie działa w dwie strony, więc mamy zarówno ruch wylotowy gdańskich, tutaj lokalnych naszych pasażerów, jak i ruch przylotowy z innych krajów. I co warto wspomnieć, z roku na rok, z sezonu na sezon, coraz lepiej rozwija się w Gdańsku siatka połączeń, także połączeń wakacyjnych, tych, których zawsze nam tutaj w Gdańsku na północy Polski brakowało. Mówię tutaj o połączeniach na przykład do Hiszpanii, do Włoch, do Grecji, czy do popularnych ciepłych krajów, ale także lotach czarterowych, ponieważ biura podróży mają coraz większą liczbę swoich klientów, a co za tym idzie rosnący popyt i także popyt na kolejne kierunki czarterowe.
2: Magazyn lokalny.
5: Pora na magazyn reporterów Iwo Pastuszka. Gdańsk to miasto o wyjątkowo bogatej tradycji lokalnych opowieści i legend. Obok zapisanej w kronikach historii funkcjonują tu także przekazy ustne o duchach, niezwykłych wydarzeniach i bohaterach, którzy na stałe wpisali się w miejską wyobraźnię. To właśnie w Gdańsku diabeł miał pomagać przy budowie żurawia, bogaty kupiec z ulicy Mariackiej został karany za chciwość, a na targu węglowym wciąż pojawia się duch czarnej przekupki. Takie opowieści nie są jedynie bajkami, pokazują sposób myślenia dawnych mieszkańców, ich wierzenia, ich obyczaje, a jednocześnie współtworzą tożsamość miasta. Wraz ze mną Krzysztof Jachimowicz z Muzeum Gdańska, który od lat zajmuje się lokalnymi legendami. Które legendy uważa pan za najbardziej charakterystyczne dla Gdańska?
6: Więc ogólnie gdańskie legendy bym raczej podzielił tak, na takie dwie kategorie. Takie, które są poznane w Gdańsku i wszyscy myślą, że są gdańskie, ale okazuje się, że inne miasta mają bardzo podobne legendy. Przykładowo zegar z Kościoła Mariackiego i historia Hansa Dymingera, który został oślepiony przez z rozkazu Rady Miasta, żeby takiego długiego zegara nie zrobił, ale inne miasta Hansa mają podobne legendy, więc trudno powiedzieć, czy Gdańsk był pierwszy, czy nie był pierwszy, to było naśladownictwo, czy nie naśladownictwo, czy załóżmy jest w innym mieście podobny zegar, to powiedziano, ciężko jest znaleźć, bo nie ma żadnych dowodów. Są opowieści charakterystyczne tylko i wyłącznie występujące u nas w Gdańsku. Przykładowo historia mnicha, który skoczył z dachu kościoła Świętej Trójcy się zabił, bo współbracia chcieli z kolei jego zabić, bo jego narzeczono zabili. To początki reformacji, tumult gdański, zamieszki gdańskie. i według legendy ten krzyż, co jest naznaczony na dachu Świętej Trójcy, to jest miejsce jego śmierci. Są takie legendy, które są, no można powiedzieć, również typowo gdańskie, jak na przykład historia, to akurat nie jest do końca o tym, co piszą w internecie, że pan profesor Jerzy sam sobie te legendy wymyślił, o tym psie na budynku, bo ogólnie mówiąc, gdańskim Niemcem. Więc to jest troszkę inna sytuacja. Ta opowieść krążyła wśród ludzi od zawsze, od kiedy ten dom istnieje, że taki pies był, nawet było jego imię podane, te brawe bursze, dzielny chłopiec, no, że psy miewają i koty ludzkie imiona, to mój kocu na przykład ma Janek na imię, więc mógł mieć pies na imię dzielny chłopiec, to nie wyklucza jedno drugiego. Mogło coś takiego mieć miejsce i to jest tylko w Gdańsku. Natomiast jeżeli chodzi o takie legendy straszące bardziej, ogólnie bym powiedział, że może to jest tak jakby taką cechą pewnej takiej kultury krajów niemieckojęzycznych, że te różne takie opowieści są straszące. One wywołują bardziej grozę niż jakąś taką radość, przyjemność. Na przykład małe dzieci czasami się kiedyś straszyło, żeby szły spać. Na przykład wierszyk o czarnej kucharce, która utnie głowę, czy jak babcia mnie straszyła, że przyjdzie śmierć, szara śmierć z Flandrii z kosą, żeby też nie spało, śmierć zobaczy. To takie bardziej straszydełka, jak to się mówi. To może to jest tak jakby charakterystyka pewnego jakby etnosu. Może. Trudno powiedzieć. Na pewno nie ma w Gdańsku takich niektórych legend bardziej związanych, tak jak chociażby z Królewca, gdzie akurat no, rodzina mojego ojca związana była z Królewcem przez setki lat, że na przykład jeden z herbów, jeden z dziewic miasta, to jest korona, znaczy dłoń wynurzająca się z wody, trzymająca koronę, że tam podczas któregoś powstania z Prusów jeden z rycerzy wpadł z tych krzyżowców, którzy brali udział w tych rejsach przeciwko poganom, wpadł do rzeki, tonąc jeszcze koroną, dawał znak, że ruszajcie na pogan, więc taka legenda związana bardziej z, no, z tamtym regionem. Tego w Gdańsku nie ma. Są takie legendy, które być może stworzono niejako później, tak jak ta o żabim kruku, to jest zupełnie ciekawa historia, taka może trochę nie dla dzieci, co był ten żabi kruk, pogen fun, żabie bajoro, a nie takie specjalnych zawodów na żywo nazywano w Gdańsku żabami, w Królewcu ropuchami, więc to bardziej chodzi o to, a nie o żabę i kruka jako zwierzęta. Więc tak bym nie podzielił charakterystycznie dla Gdańska. No właśnie te, które się nie powtarzają, czyli na pewno nie historia tego zegara, bo znane są, myślę, że tam z Torunia podobna historia. Na pewno charakterystyczna dla Gdańska jest historia krucyfiksu z kościoła mariackiego, czyli ukrzyżowany człowiek żywy, będący takim no, modelem dla rzeźbiarza, który zresztą później popełnił samobójstwo, dokonawszy dzieła powiedzmy Opus Vitae, czyli najbardziej wybitne dzieło swojego życia stworzył, tak mnie podzielił. A też bardziej takich nawet artefaktów. Jest chociażby na dworze Artusa zawieszony taki trójgraniasty grot kopii, lancy turniejowej, który nazywany jest różnie. Ja go znam jako ząb smoka, smoczy ząb. Niektórzy mówią ząb diabła. Natomiast zawsze go znam jako ząb smoka. I ta legenda jest związana z turniejem rycerskim, gdzie po prostu rycerz zginął od zęba smoczego, czyli trójgraniastego grotu lancy, a jego przeciwnik, który walczył w turnieju, miał mieć w herbie smoka. W tak zwanym klejnocie, czyli dekoracji wielkiego hołmu turniejowego, który powtarzał normalnie w heraldyce tylko dekoracje, czy elementy herbowe, miał tego smoka z papier-maszy wykonanego i wypadek miał być taki, że drzazga z tej kopii, które tak ładnie pękały podczas turnieju, przecięła na tym zaszynie, ulicę zginął. Natomiast tego również nie ma powiedzenia w źródłach. Wiemy, a propos turnieju, że były dwa urwane palce, na przestrzeni kilkuset lat turniejów rycerskich jedna złamana noga. Natomiast nie ma żadnych zmianek o przypadku zejścia śmiertelnego. Natomiast rzeczywiście wisi taki grot turniejowy, kopii turniejowej przed dworem Artusa. Nazywany jest bądź to smoczym zębem. Ja go znam bardziej jako smoczy ząb, Drachenzahn po niemiecku. Zwany jest też zębem diabła. Ale legenda, ta przynajmniej wersja, którą znam, mówi, że ten właśnie rycerz miał w herbie smoka. Zresztą smoki w herbach występują dość często. Na przykład mamy w herbie firmy Alfa Romeo też węża, tudzież smoka, bo one w heraldyce używane są zamiennie, wąż i smok.
5: Większość legend przytaczanych przez pana jest wokół terenu głównego miasta w Gdańsku. Czy jednak są jakieś legendy, które wychodzą poza ten obszar?
6: Znaczy zasadniczo jest też bardzo dużo legend kaszubskich. Bo pamiętajmy, że Gdańsk, oczywiście miasto z tymi swoimi murami, z tymi zwałami miejskimi, z osami, to jest jakby jeden świat, jeden mikrokosmos. Nad pozostałym takim, można powiedzieć, makrokosmosem jest otaczająca Gdańsk Kaszubszczyzna, która ma swój własny baśniokrąg, własne legendy, i tam jest mnóstwo takich typowo, one są bardzo charakterystyczne z kolei dla świata słowiańskiego, więc jakieś panny wodne, jakieś panie z jeziora, różnego rodzaju takie historie, odmina, czyli historia nazwy miejscowości Otomino pod Gdańskiem. Więc tak jakby jest inny świat, to jest ten świat słowiańskiego baśniokręgu, on jest taki bardziej baśniowy, mniej mroczny. Bo tutaj mamy, jeśli chodzi o te gdańskie legendy, przynajmniej które mi znane, ktoś był, ktoś zrobił coś złego, ktoś został ukarany przez to, w taki czy inny sposób, natomiast tam to są takie bardziej już nadające się, powiedzmy, nie wiem, dla romantyków na przykład, mógłby takie tematy wykorzystać, chociaż na przykład Mickiewicz, załóżmy, gdyby się tym zajął, gdyby się tym zainteresował. Bardziej już takie, no, epickie one są.
5: W przypadku naszych okolic istnieją również jakieś opowieści o duchach, nawiedzonych miejscach lub tajemniczych postaciach?
6: Znaczy się upiory. Jeżeli chodzi o takie miejsca związane z upiornymi opowieściami, w Gdańsku jest sporo. Czy też miejsca o jakiejś takiej upiornej historii. I to nie wcale wymyślone fikcje, tylko naprawdę, gdzie działy się rzeczy straszne. No i rzeczywiście w niektórych miejscach ci wrażliwci czują taką aurę naprawdę straszną, że to zło, które tam zadziało się w przeszłości, w jakiś sposób rzutuje też na dzień dzisiejszy. Też na przykład w przypadku Gdańskiego zespołu Przedbramia, zwanego Gdańską Katownią, jest mnóstwo opowieści o tam jakichś zjawach, duchach, zjawiskach takich, powiedzmy, jeszcze aktualnie niewyjaśnianych przez naukę, bo ja jestem osobiście zwolennikiem, że ani nie można mówić o magii, ani o zjawiskach nadprzyrodzonych, tylko bardziej o rzeczach, których na dzień dzisiejszy nauka nie może wyjaśnić. To, że my dzisiaj rozmawiamy na odległość dla naszych pradziadków sprzed 200 lat, byłoby magią i czarami, więc na tej zasadzie to można by określić. Są takie miejsca, jak Gdańska Katownia na przykład, czy inne miejsca straszne, jak chociażby budynek dawnej szkoły dla dziewcząt Wiktoria Szule, gdzie była na początku II wojny światowej, w pierwszych dniach września 1939 roku, straszna katownia gestapo i głównie gdańskich hitlerowców, gdzie mnóstwo ludzi zamęczono, czy z kolei schron przeciwlotniczy, gdzie mówić nawet o 4000 ludzi, którzy wiosną 1945 roku utonęli w tym schronie, bo podczas ostrzału pękła rura wydechęgowa, zalała miejsce, więc no, są miejsca, powiedzmy, upiorne w Gdańsku, straszne, z okropną historią. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Gdańsk jako takich swoich takich upiorów nie ma. Nie ma Belfegora na pewno, Gdańsk, nie ma swojego Drakuli. Był taki opowieść o Hagenie, ale ten Hagen był po prostu tyranem, jakimś okrutnikiem. Różne tam opowieści o nim krążą, że to był wiking, że to był jakiś no, rozbójnik o imieniu Hagen, mieszkał na Górze Gradowej, czyli Hagelsbergu po niemiecku. Niektórzy tam próbowali to łączyć z Hagenem, z chociażby Wagnera, też ponura postać, zabójca Siegfrieda, Hagen małomówny, o jednym oku, srogi i taki w zasadzie knujący wiecznie, który zresztą u Wagnera ponosi karę tam u króla Ecela, czyli króla Hunów. Niektórzy łączyli te postaci, chociażby przynajmniej się chodzi o nazwę, o imię, natomiast takiego klasycznego, strasznego upiora nawiedzającego miejsca w Gdańsku nie ma. Znaczy, ogólnie legendy, przynajmniej te, które w Gdańsku krążyły, czy też powiedzmy jeszcze krążą, one bardziej miały na celu jakby umoralnianie. To były tak jakby swego rodzaju przypowieści, takie, można powiedzieć, jakby w kulturze ludowej, które miały mówić, co jest dobre, co jest złe, tak bardziej to postrzegał, piętnowanie pewnych zachowań, pochwalanie pewnych zachowań, jak ten pies, który był wierny i był jednym przyjacielem swojego ludzkiego towarzysza i w zasadzie uratował mu życie, więc ta psia wierność, ta psie oddanie, więc pozytywna cecha, że tak naprawdę to może by już tak powiem, nawiązać do Fryderyka Wielkiego, czyli Starego Fryca, który mówił: im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham moje psy. Więc ta psia przysłoniła miłość, że ona jest prawdziwa. Inna taka, powiedzmy, ta historia, jak że ten szalony artysta, który zabił narzeczonego swojej córki, żeby wykonać wiarygodną, realistyczną rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa, też, że powiedzmy szaleństwo czy pragnienie doskonałości, czyli w jakimś sensie bluźnierstwo, bo największym artystą jest, wiadomo, Pan Bóg. Jeżeli ktoś w jakiś sposób chce równać się Bogu, być pełnym, doskonałym artystą, bluźni, i to bluźnierstwo, no, po prostu jest złe, więc pewne żądze, pewne dążenia muszą doprowadzić do złego uczynku. Więc jakbym widział w tym pewne, no, jakby umoralniające historie, jak należy robić, a jak robić nie należy, tak bym to raczej postrzegał.
5: Jak współczesny Gdańsk nawiązuje do tych historii? Czy pojawiają się one w turystyce, o prowadzeniu po mieście, w festiwalach, a może w przestrzeni miejskiej, w formie pomników czy nazw ulic?
6: Więc tak, przede wszystkim mamy literaturę. Tutaj, że tak powiem, jest dosyć spory wybór i dla starszych, i dla młodszych odbiorców. Mamy też w przestrzeni miejskiej kilka takich ciekawych miejsc. No, może powiedzieć jakby do tych nowszych legend, no bo każdą tradycję ktoś kiedyś stworzył. Każdą legendę ktoś kiedyś stworzył. I tutaj do takiego... Ja bym wpisał do postaci legendarnych dla Gdańska panienkę z okienka do Otymy, czyli Jadwigi Łuszczewskiej. No, postać fikcyjna, ale bardzo zakorzeniona w Gdańsku, bardzo lubiana, bardzo popularna, więc też mi o tych legend włożył pozytywnych. Mamy nawet taki mural panienki z okienka na ulicy Kramarskiej, która oddziela Ratusz Głównego Miasta od zespołu Dworu Artusa. Mieliśmy figurę takiego robota panienki z okienka, który kiedyś się wychylał z okna Nowego Domu Ławy, czyli też zespołu, no, należącego do Muzeum Gdańska, ale mam też na przykład z autentycznego gdańskiego baśniokręgu i być może jest to nawet autentyczna postać, papugę Heweliusza z jej sławnym stwierdzeniem: he, Hewelkę, nugony lija, czyli panie Hewelkę, my już idziemy. To jest taka też, no, dosyć komiczna historia o papudze mistrza Heweliusza, która kiedy najpierw Heweliusza, no, Heweliusz zmarł, wynosili jego zwłoki, no, powiedzielibyśmy pracownicy firmy pogrzebowej z domu, i papuga: panie Hewelkę, to już idziemy. I ileś lat minęło, przyszedł kocur od jakiegoś innego sąsiada, papuga opuściła klatkę i ostatnie zawołanie papugi, zanim kocur ją zadusił: panie Hewelkę, to już idziemy. I ta papuga Heweliusza jest też w Gdańsku tam upamiętniana w jednej z galerii handlowych, więc no może z tymi postaciami legendarnymi w Gdańsku się w jakiś sposób spotkać.
2: Magazyn lokalny.
5: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Wracamy do naszej rozmowy z Krzysztofem Jachimowiczem z Muzeum Gdańska, który od lat zajmuje się gdańskimi legendami miejskimi. Gdańsk to miasto o wyjątkowo bogatej tradycji lokalnych opowieści i przekazów ustnych o duchach, niezwykłych wydarzeniach i postaciach, które od wieków pobudzają wyobraźnię mieszkańców. To właśnie tutaj diabeł miał pomagać przy budowie dżurawia, kupiec z ulicy Mariackiej został ukarany za chciwość, a na targu węglowym do dziś wspomina się o duchu czarnej przekup. Takie historie od lat są częścią tożsamości miasta i wciąż powracają w miejskiej przestrzeni, w nazwach, wydarzeniach kulturalnych i opowieściach przewodników. Wspomniał pan już, że jednym z największych źródeł, jeżeli chodzi o legendy miejskie, to literatura. Gdzie najlepiej jest zacząć?
6: No więc tutaj bardzo dużo, jeśli chodzi o w ogóle Gdańsk, dużo zrobił człowiek, który zresztą zaraził mnie Gdańskiem, mogę powiedzieć. I jeśli gdzieś tam jest i gdzieś mnie słyszy po tej drugiej stronie istnienia, to pan profesor Jerzy Sam. On jest to jakby tym, no, niewyczerpanym, jeśli chodzi o te właśnie legendy gdańskie, opowieści gdańskie. Jeśli chodzi bardziej o historię Gdańska, no tutaj żyjący też wspaniała postać profesor Andrzej Januszajkis. Również wybita, ale bardziej jeśli chodzi o te legendy właśnie gdańskie, tutaj właśnie profesor Jerzy Sam, więc tutaj bym się raczej zwrócił. On przede wszystkim dokonał czegoś, co, no, mógłby zrobić ktoś inny, tylko nikomu po prostu może ich nawet się nie chciało. Czyli przegrzebać tą całą starą przedwojenną literaturę gdańską. To jest trochę rozproszone, bo to jest w różnego rodzaju pozycjach. To też, jeżeli ktoś ma czas, chęć, samozaparcie, pewną dawkę ciekawości w sobie, już to pismo nie wychodzi, ale wychodziło przez kilkadziesiąt lat. Nawet dla nas muzealników jest to potężne źródło, kopalnia informacji, bo to jest taka pewna synteza, tylko to trzeba po prostu przekopać się przez to. To był swego czasu miesięcznik wychodzący w Lubece Unser Danzig, czyli nasz Gdańsk. Mamy też wydawany przez wiele lat gdański kalendarz domowy, Danziger Hauskalender, to są źródła niemieckie, ale tam jest bardzo, bardzo dużo, no i w pewnym sensie spora część tych prac właśnie Sampa to jest synteza z tych źródeł, czyli po prostu ktoś musiał zadać sobie ogromny trud przejrzenia tego wszystkiego, przekopania, przetrawienia, syntezowania, bo ponieważ tam miesięcznik dla Gdańszczan żyjących poza Gdańskiem, więc tam było wszystko, mówiąc po staropolsku, szwarcbydło i powidło, więc przefiltrować to wszystko, więc tutaj najbardziej bym właśnie do Sampa odsyłał.
5: Jak ocenia pan zainteresowanie tego typu historiami dzisiaj? Czy młodsze pokolenia chętnie sięgają po takie opowieści?
6: Znaczy, powiem tak, naprawdę są mniej popularne niż kiedyś. No to jest oczywistą sprawą z kilku powodów. Z jednej strony znaczna wymiana ludności w Gdańsku, tak ponad, około 90% po 1945 roku, więc starzy gdańszczanie, nowi gdańszczanie, jak można powiedzieć, nowi gdańszczanie przyniesie ze sobą własne tradycje, własną kulturę. Zawsze tak się dzieje, tak się działo i tak, dopóki ludzie będą istnieć, tak się będzie działo. Sporo, bardzo wielu z tych nowych gdańszczan przejęło też, no bo wiadomo, Gdańsk to jest fascynujący etos. To jest etos, który nawet Mickiewicz się zachwycał, prawda, Pont Tadeuszy, więc Gdańsk to nie jest jakieś tam małe miasteczko, nie ubliżając żadnym miastom, a jakieś wspomniałe miasteczko, nie wiem, w Morzu Zachodnim, czy na Śląsku, Górnym, czy Dolnym, tylko Gdańsk to był totalny etos, legenda w Rzeczypospolitej od setek lat, więc to, już tak powiem, też fascynacja Gdańskiem to jest jedno, a drugie, dlaczego też to zaczęło w mniejszym stopniu niż było kiedyś. No świat się zmienia, następuje absolutna globalizacja i teraz na przykład młodzieży częściej bliższe są postaci z popularnej kultury, chociażby Korei Południowej, czy japońskiej, cała ta otoczka wokół tych postaci mangi, tam wyrosły trochę z legend japońskich, a plus oczywiście cała ta twórczość ostatnich lat są bliższe na przykład niż własne rodzime legendy i opowieści, ale żeby całkiem zanikły, tego nie powiem. Tak jak są pewne rzeczy, które są trwałe i tak jak nazwy własne, tak jak nazwy ulic, tak na przykład to, że kiedy budowano właśnie jedną z tych galerii handlowych, upamiętniono tę papugę Habeniusza, no to jest po prostu właśnie dowód na to, że to trwa. Że to nie zniknęło, nie zostało zapomniane, zatarte, tylko po prostu nadal istnieje. No, między innymi to jest też nasza rola i muzealników, i edukatorów, i ogólnie ludzi związanych z edukacją, nie tylko muzealną, ale w ogóle ogólną edukacją, żeby ta lokalna tradycja trwała, co zresztą jest w innych krajach na świecie dość ważne, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ta lokalna tradycja, lokalna historia jest bardzo ważna w szkolnictwie i taki przeciętny Amerykanin uczy się w pierwszym rzędzie historii własnego stanu, później historii USA, dopiero potem historii obu Ameryk, czy historii świata. Więc to jest tak jakby to inne spojrzenie. Nie wpierw patrzymy na to, co działo się w Japonii, nie wiem, w Rosji, w Afryce, a dopiero potem, co się działo w Polsce, tylko jakby wychodzimy z tego własnego pogórka i rozszerzamy spojrzenie na resztę świata.
5: Czy są legendy mniej znane, które pana zdaniem zasługują na ocalenie od zapomnienia?
6: Tutaj jeśli chodzi o postaci, jeżeli już tak powiem, poruszamy się w tym kręgu postaci gdańskich legend, czyli postaci bardziej fikcyjnych, to ja osobiście bym większy nacisk położył i bardzo lubię tego człowieka, mimo że on nigdy nie istniał. To pan detektyw Bernarski ze słownego serialu z lat 80. Ja uważam, że zasługuje na swoje miejsce w popkulturze gdańskiej. Raz, że to przedstawiciel gdańskiej Polonii, dwa, że fantastyczny facet o niesamowitych przygodach i jest to takie bardzo realistyczne. Ja uważam, że w przyszłości on powinien w tych nowych legendach, może powiedzieć nowych gdańszczan, czy w tym nowym, poszerzonym, zmodyfikowanym, czy poddanym pewnemu retuszowi kręgu gdańskich opowieści znaleźć swoje miejsce obok właśnie panienki z okienka, czyli tej Jadwigi, która mieszkała właśnie przy Długim Targu. Tak osobiście uważam, że no chociażby taki Bednarski, ja mówię, na większe jakby pojawianie się, nazwijmy to, w tej takiej popularnej kulturze, czy chociażby to też jest piękna sprawa, że ta postać została całkowicie wraz ze swoim odejściem z tego świata zapomniana, ma swój nawet pomnik, ma wznowienia książek. To pan Brunon Zwara, też wspaniała postać i przedwojennego, i powojennego Gdańska. Może się mówi, jeden z ostatnich gdańskich Bówków, bo Bówkowie też nie zniknęli z tego świata, nadal istnieją, może troszeczkę się zmienili. Kiedyś byli takim kolorytem Gdańska, takim, jak może powiedzieć, solą tej ziemi czarnej, ale też ci Bówkowie też tak do końca nie zniknęli, więc jest nadzieja.
5: A czy są jakieś historie współczesne, które stają się legendami miejskimi?
6: Znaczy, legenda zasadniczo to jest opowieść, w której jest więcej mitu niż faktu. Tutaj, jeśli chodzi o XX wiek, to jest to nieco trudniejsze, bo to są czasy pamięci ludzkiej, znane niektórym nawet z własnego doświadczenia, z własnego życia, bo wielu z nas jest jeszcze dwudziestowiecznych, natomiast jeżeli chodzi o te wcześniejsze dekady XX wieku, no to przynajmniej z powieści czy z naocznego życia rodziców bądź dziadków. Mamy też różnego rodzaju też legendy, które się tworzą i tutaj no myślę, że też może by o tym wspomnieć, taką dwudziestowieczną, może nie legendę, tylko mitem. Mitem akurat negatywnym jest ta opowieść o produkowaniu, o tym zresztą było już mnóstwo artykułów prasowych i artykułów naukowych, produkowaniu mydła z tłuszczu ludzkiego przez profesora Spanera. Profesor Spaner akurat według, tak powiem, tego, co ustalono, czegoś takiego nie robił, był postacią i tak wystarczająco paskudną. Samo to, że należał do SL, to już czyni go postacią wystarczająco paskudną, już trudniej go bardziej spaskudzić niż było, ale też po prostu bardziej to było preparatorium anatomiczne. Fakt, że w normalnych warunkach, powiedzmy dzisiejszych, jeżeli studenci pracują na zwłokach, no bo takim immanentną częścią szkolenia medycznego, szkolenia lekarzy są sekcje, jest praca po prostu na zwłokach, poznanie anatomii, czyli tej maszynerii, jak człowiek działa, jak człowiek wygląda w środku. Zresztą moja mama była, świetnej pamięci, lekarką, ona też na Akademii Medycznej w Gdańsku, zanim to się jeszcze GUMED-em nie nazywało, miała zajęcia także z anatomii, tylko dzisiaj ktoś, człowiek dobrej woli, czy to śmiertelnie chory, czy to już powiedzmy umierający, albo jeszcze za życie zapisuje swoje ciało do celów naukowych. Stąd mamy te preparaty anatomiczne, te ciała do sekcji. W ostatnim czasie po prostu byli zamordowani więźniowie, ofiary hitleryzmu, więc samo w sobie już było, to w sobie było już wystarczająco brzydkie, straszne, odrażające, obrzydliwe, że już nie trzeba było z tych ciał robić mydła, wystarczyło, że po prostu zamordowanych ludzi wykorzystywano jeszcze dodatkowo do nauki dla studentów. Natomiast było to preparatorium anatomiczne, z którego zrobiono fabrykę mydła. Więc chociażby to jest taka czarny mit dwudziestowieczny, stworzony właśnie po wojnie, po II wojnie światowej, nawet jest tylko tam tablica. No, to już jest mnóstwo opracowań historycznych, że coś takiego rzeczywiście miejsca nie miało. Miało miejsce zbrodnie, wykorzystywanie ciał pomordowanych ludzi do celów naukowych, czyli krótko mówiąc pseudonauka, postać wybitnie mroczna profesora Spanera. Natomiast ten produkcja mydła z ludzi, no to jest to, powiedziałbym, mit, może nie tyle legenda, co po prostu mit, który tam dwudziestowieczny, taki mroczny, no. Więc XX był wiekiem ponury, nie oszukujmy się.
5: Są może jakieś odwrotne sytuacje, gdzie legenda okazywała się prawdziwą historią?
6: Znaczy, powiem krótko, co wszystko, co nie zostało udowodnione jasno naukowo, jest tezą, teorią, czyli po prostu jest mitem. Tak jak z tym zegarem astronomicznym w kościele mariackim. Dopóki ktoś nie znajdzie zapisku w jakiejś kronice, rzeczywiście taki mistrz był i spotkał go taki, a nie inny los, no to będzie to legendą. Dopóki nie znajdziemy konkretnego potwierdzenia w źródłach, że na przykład artysta, który wykonał postać Chrystusa na krzyżu, rzeczywiście zamordował narzeczonego swojej córki, przybijając go do krzyża, i rzeczywiście coś takiego miało miejsce, pozostanie to mitem, pozostanie to legendą. Więc tak bym na to spojrzał. Co jest na 100% prawdziwe? No, to mój taki dobry przyjaciel, dr Tomasz Duchnowski, specjalista od głównie numizmatyki, mówił, że 2-3 dni przebywania w Polsce Piastów, na przykład Zamieszka I, dałby nam większą wiedzę historyczną niż lektura wszystkich źródeł historycznych, które są do dzisiaj zachowane. Więc tutaj ciężko się na ten temat wypowiadać, jeśli chodzi o dawne stulecia i opowieści, które krążą w Gdańsku i innych miastach.
5: Gdyby miał pan wskazać jedną legendę, którą każdy powinien znać, która by to była i dlaczego?
6: Ja myślę i to jest to też, co bardzo chętnie opowiadam ludziom prowadzącym ich po Gdańsku. To jest właśnie z jednej strony ta historia tego zermnika, który skoczył z dachu, ze strychu w zasadzie Kościoła Świętej Trójcy. Po prostu pokazuje tę historię, do czego prowadzi fanatyzm religijny. On zawsze jest zły. To po prostu mieliśmy w Europie kilka wojen religijnych między wojną 30 a wojną 30-letnią, więc najgorszą wojnę, jaka w ogóle w Europie była, bo mniej więcej co trzeci mieszkaniec naszego okręgu stracił w jej skutkach samej wojny bądź skutków, które ona, że tak powiem, spowodowała życie, więc to była naprawdę katastrofa. I historia tego właśnie psa, który w takiej stróżówce, przecież powiedzmy starej, jak to się ładnie mówiło, w tak trochę warze wachbudzie, czyli w starej wartowni mieszkał i podczas burzy też się budyneczek już mocno odmontowany ze mną czasu zawalił. Ten pies skowyczał, próbował swojego pana odgrzebać. Ludzie przyszli uratowali człowieka. Ta psia miłość, ja jestem zwierzolubny. Ja jestem przede wszystkim kociarzem, nieuleczalnym kociarzem. Też opowiadam, bo zwierzęta po prostu kochają człowieka nie za to, czy ile człowiek ma pieniędzy, nie za to, czy ma wykształcenie, czy ma tytuł, stanowisko, czy jest ze szlachty, czy jest z chłopca. Po prostu kochają, bo jest. I to jest najpiękniejsze. To, dlaczego on po prostu jest. Jesteś, to już cię kocham, za to jesteś. I to jest chyba najpiękniejsze z tego wszystkiego.
5: To tak na podsumowanie. Czy ma pan swoją ulubioną opowieść, którą najczęściej dzieli się pan ze znajomymi albo turystami?
6: To też zależy od sytuacji, od jakby trasy, którą chodzę. Najczęściej właśnie pojawia się ten piesek. Zwłaszcza, że w pobliżu są relikty bastionu kot i to właśnie pies i kot się pojawiają, czyli dwaj najwięksi przyjaciele człowieka. Brakuje jeszcze tylko konia, ale ten koń jest też niedaleko na rabnym dworze miejskim. Co prawda już nie ma jeźdźca na grzbiecie, natomiast ta rekonstrukcja pana Korpalskiego z lat 70. sam koń już bez człowieka na grzbiecie też, więc mamy tych trzech największych przyjaciół człowieka, psa, konia i kota. Natomiast tutaj chociażby, czy ten pies istniał naprawdę, czy nie istniał, no nikt tam by się nie powie. Dokładnie, czy ten zakonnik skoczył z tego dachu kościoła, czy nie skoczył, też na 100% nie wiemy, więc tutaj należałoby w pewnym sensie odróżnić legendy od prawd historycznych, ale myślę, że to są właśnie te, co powiedziałem.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest magazyn lokalny. Tym razem na warsztat bierzemy dyskoteki. Chodzenie do klubów zawsze było modne, podobnie jak Sopot niemal od zawsze kojarzony był z dobrymi imprezami. Mimo to na przestrzeni lat clubbing w Trójmieście mocno się zmieniał. Wspomina o tym w rozmowie ze mną DJ Camilio, który oprócz tego, że jest moim kolegą po fachu, już od ponad 15 lat jest również rezydentem w gdańskim klubie Kwadratowa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o clubbingu. Gościem dzisiejszej rozmowy jest mój dobry kolega Kamil, który na co dzień jest DJ-em w Kwadratowej.
7: Siemka, cześć, z tej strony Kamilio.
3: Ogólnie można powiedzieć, że na clubbingu w Trójmieście znasz się jak nikt, ponieważ no, nie zdradzając twojego wieku, grasz już dosyć długo w różnych miejscówkach w Trójmieście.
7: Nie da się zaprzeczyć, tak, to jest prawda. W skrócie, przygoda z graniem zaczęła się od 2005 roku. Nie wiem, czy dla większości starszej, powiedzmy zbliżonej do mojego wieku klienteli, klubowiczów, takie miejsce jest znane jak Galaxy albo Corazon, gdzie obecnie jest Zatoka Sztuki. Tam zaczęła się ta przygoda z kursem DJ-skim, organizowanym przez jedną ze znanych marek producenckich. Nie wiem, czy można wspominać, jakie to są marki, czy nie. Lepiej nie. Tam poznałem dwóch DJ-i, którzy byli mega znani w Galaxy, czyli DJ Romeo, pewnie też dla większości ludzi kojarzy, no i mój mentor DJ Leo, czyli osoba grająca typową dyskotekę, bardzo dobrze znające się na R&B, na dyskotekach, no i trochę oczywiście takiej przysłowiowej wiksy DJ Romeo, czyli dawne manieczki, dawne klimaty takiej no, muzyki z energią. Pomijając już ten lokal Galaxy, który no, funkcjonował dość długo, już nie pamiętam kiedy tam został zamknięty, bo później swój etap miał też zamknięcie tego lokalu przez długi czas, nic tam się nie działo, później Zatoka Sztuki wskoczyła. Poza tym lokalem w tamtym okresie, jeśli chodzi z takich znanych lokali, to był Paradox, na samym początku Monte Cassino w okolicy McDonalda, klub znany z czarnej muzyki. Był tam również w Sopocie lokal Nonstop, to już na samym dole, w okolicy wejścia na Molo. Co jeszcze? No, nie można zapomnieć również o starej, dobrej Vivie, gdzie nie jedna osoba zna w

0: Tali. Tam często też bywał prawdopodobnie Hejzel, nie wiem czy dobrze pamiętam, znany chociażby z tej znanej piosenki Sprężynka. Co tu jeszcze można powiedzieć?
1: No właśnie, powiedz może tak od początku, od czego to się zaczęło u ciebie, że ty w 2005 roku stwierdziłeś, że chcesz zostać DJ-em? Czy to było jeszcze wcześniej, tylko w 2005 udało się?
0: Powiem tak, jeśli chodzi o takie moje korzenie rodzinne, to było to bardzo pomocne, ponieważ ze strony ojca, ze strony matki, dziadkowie mieli dużo wspólnego z muzyką, grali na instrumentach, na weselach, także jeśli chodzi o wyczucie rytmu muzyki, z tym to nie było problemu. Oczywiście przyznam się, że do tej pory z nut nie umiem grać, ale ze słuchu jak najbardziej. W profesji DJ-a nie jest to mega obowiązkowe, żeby umieć grać z nut. Tutaj wręcz powiem, że każdy perkusista byłby w stanie być DJ-em, bo tutaj wystarczy naprawdę poczucie rytmu i odpowiedni dobór prędkości, później tej frazy do każdego utworu. Teraz tak, jeśli chodzi o początek, to tak jak mówię, no, to było zakorzenione już we mnie, natomiast brakowało takiego impulsu, gdzie widziałem jeden z filmików, tutaj no trochę wstyd się przyznać, trochę to był filmik wiksiarski oczywiście, czyli ze starych znanych manieczek, ale było to tak dobrze zmontowane, że na osobę małoletnią, nastolatka zrobiło to ogromne wrażenie. Zobaczyłem, jak ci DJ-e sobie radzą z tymi imprezami, stwierdziłem, że ja również tak będę chciał. Zdziwiłem się, że to się udało, bo to nie było tak, żebym jakoś bardzo do tego dążył, aczkolwiek no miałem ogromną chęć. Pojawiła się okazja właśnie zrobienia tego kursu w Galaxy, po czym sam kurs w sobie może nie dał aż tak dużo, co znajomość z DJ-ami, bo po kursie w zasadzie nie mieliśmy zapewnionego grania, tylko trzeba było po prostu udzielać się, pomagać tym stałym DJ-om, rezydentom. Przysłowiowo, jak to się mówi, nosiliśmy walizki, bo wcześniej grało się z CD-ków, także tutaj się pomagało tym DJ-om. No i dzięki temu, że załóżmy z 2-3 lata przychodząc do Galaxy, wspomagając tam rezydentów, udało się poznać również wiele innych postaci w stylu DJ Quiz, DJ Mibro, Nomi, White i wiele, wiele innych takich znanych osób z tamtych lat ze sceny klubowej. Później po czasie takim, gdzie się grało w pojedynczych lokalach, niewielkie epizody, do Kwadratowej trafiłem w roku 2008, także do tej pory tutaj stoję na straży niezmiennie.
1: 15 lat w Kwadratowej. Jak do tego doszło? Czy to też była kwestia znajomości? Czy to też był może jakiś casting?
0: Też to było na zasadzie polecenia. Jeden z DJ-i, z tego co się dowiedziałem, nagle przestał współpracować i w jego miejsce zostałem polecony, gdyż no właśnie znano mnie z moich możliwości ze względu na to, jak mnie wyszkolił mój sensei DJ Leo, czyli typowo dyskotekowe granie z przewagą takiej czarnej muzyki, R&B. Oczywiście na te czasy już się to totalnie pozmieniało, trzeba iść z duchem czasu, ale byłem odpowiednią osobą na to stanowisko, gdzie no, osoby, które tutaj pracowały pierwsze lata, już no, niestety ze stażem takim najdłuższym zostałem tylko ja, ale tamte osoby mogły od razu potwierdzić, że tamte lata no, idealnie się wpasowałem i od tamtej pory no, utrzymywałem się, dostosowałem się do potrzeb muzycznych, jeśli chodzi o ten lokal.
1: No właśnie do tej muzyki teraz przejdę. Jak to się zmieniało na przestrzeni tych no, prawie że 20 lat? Mówisz, że przede wszystkim kiedyś więcej tej muzyki R&B. Można powiedzieć, że takiego tempa, jakiego dzisiaj mamy w klubach, muzyka klubową, którą chociażby znamy z radia, kiedyś czegoś takiego nie było?
0: Powiem w ten sposób. Mi ciężko powiedzieć, co było przed rokiem 2005, bo wtedy pomimo, że byłem już powiedzmy nastolatkiem, wbrew pozorom ja późno zacząłem imprezować, chodząc po lokalach. Także moja wiedza z muzyki to z filmików się brała i później dopiero nabierała tempa w trakcie no, noszenia tych przysłowiowych walizek i nauki. Ale jak to się zmieniało? Głównie motywem przewodnim na imprezach takich dyskotekowych, powiedzmy, dla każdej klienteli, nie stricte jakiejś specjalistycznej imprezy, to oczywiście jak najbardziej R&B, funk, to najbardziej się utrzymywało. Co do tej pory też można zauważyć na początku każdej z imprez, jest to najczęściej też puszczana muzyka, gdyż najłatwiej wyciągać osoby na parkiet, głównie dziewczyny, które dzięki wiadomo swoim wdziękom potrafią napędzać cały parkiet, bo mężczyźni też dochodzą do parkietu i jakoś interes się wtedy na parkiecie kręci. Co do muzyki, można zauważyć ten trend, w kółko utwory są odświeżane, tak? Także nawet jeśli jest coś z innym wokalem, z innym dodatkiem takim głównej linii melodyjnej, często i gęsto zostają zachowane nieraz fragmenty

0: utworów z poprzednich lat. Dla przykładu Karmach Just Be Good To Me albo Puff Daddy I'll Be Missing You. To było tak często przeplatane, że jeszcze po tych utworach jeszcze kilka innych było wersji. Czy chociażby głupi przykład Crazy Frog. Ile było tego remiksów wcześniej. Także ta muzyka jest według mnie ciągle odświeżana, aczkolwiek jeśli chodzi o nowe rzeczy, to na przykład oprócz takiego typowego klubowego house'u, oprócz R&B, często na parkiet zaczęło wchodzić muzyka z oprawą drum and bassową. Chociażby DJ Fresh, te nieco szybsze tempa. Wcześniej tego się tak za często nie grało, było mało tych utworów, natomiast teraz jest tego coraz więcej. Cieszę się, że też w Kwadratowej udało mi się tutaj poznać nowe trendy, chociażby muzyki, której na co dzień w radiu się jednak nie słyszy, aczkolwiek często promujemy tutaj polskie utwory, Young Leosi, Young Iggy, także tutaj też to fajnie pompuje. Mało tego, sam jestem zdziwiony, ale też taka muzyka mi się podoba.
1: A co powiesz o uczestnikach imprez? Jak zmieniali się na przestrzeni tych 20 lat? Ja mam takie wrażenie, aczkolwiek też ja mam dużo mniejszy staż, że z roku na rok do klubów starają chyba wchodzić coraz młodsi ludzie. Oczywiście fakt, że jest selekcja 18+ i tak dalej, ale mimo wszystko też już coraz bardziej popularne robią się ogólnie imprezy, na przykład od 16 roku życia. Nie w Kwadratowej, ale są takie miejscówki, gdzie już właśnie 16-latkowie chodzą i też tańczą, a z kolei coraz rzadziej też widzi się chociażby 40-latków tańczących w klubach, przynajmniej nie wszędzie.
0: No ciężko mi tak powiedzieć, bo tak jak wspomniałem, ja jeśli chodzi o scenę muzyczną, to już tylko utknąłem w Kwadratowej, nazwijmy to. Także tylko widzę jakby cały kalejdoskop z perspektywy parkietu Kwadratowej, jak to wygląda, ale dobrze, że do tego nawiązałeś, bo pamiętam te czasy, jak zaczynałem, gdzie po otwarciu lokalu, dosłownie półtorej godziny po otwarciu lokalu, były wszystkie numerki w szatni wydane, drzwi były zamknięte i po prostu czekało się, ile ludzi wyjdzie i tyle można było dopiero wpuścić od nowa, bo był lokal już napchany. Natomiast trend ostatnio, który można bardzo często zauważyć, ludzie bardzo, bardzo późno przychodzą po otwarciu do lokali. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to powiem tak, Kwadratowa tutaj mi się pod tym względem podoba, tu jest stały, ciągle ten sam wiek. Wszystko wokoło się zmienia, natomiast jeśli chodzi o uczestników imprez, stały wiek i przedział jest też najróżniejszy, bo jeśli chodzi o potrzeby muzyczne, w piątki wiadomo przychodzą ludzie bardziej na taką agresywniejszą, mocniejszą muzykę z większą dawką energii, natomiast w sobotę musimy to dostosowywać dla ludzi zarówno takich, co wymagają mocniejszego uderzenia, jak i dla osób, którzy na co dzień nie słuchają tak mocniejszej muzyki i którzy bardziej słuchają chociażby radia albo znają jakieś stare utwory, które też tutaj u nas można w Kwadratowej usłyszeć w odświeżonych wersjach.
1: Nie obraź się za to pytanie, ale jako, że masz, tak jak już rozmawialiśmy, staż dosyć duży i mówisz, że uczysz się tych nowych trendów w Kwadratowej, ale czy boisz się na przykład takiego czasu, że kiedyś na przykład trendy cię wyprzedzą albo gdzie najzwyczajniej w świecie będziesz musiał powiedzieć sobie, kurczę, jestem na to za stary. Czy masz takie myśli, czy to jeszcze nie ten czas?
0: Znaczy jedyne, co by mogło mnie przekonać do czegoś takiego, kurczę, jestem na to za stary, to gdy zobaczyłbym, że energia albo zdrowie by na coś takiego nie pozwalało. Natomiast jak dla mnie jest to fajna odskocznia, bo to jest połączenie przyjemności z taką dodatkową pracą, dzięki której się czeka do tego kolejnego weekendu. Teoretycznie, fizycznie może i mnie to męczy, tak? Na koniec dnia albo na następny dzień się długo to odsypia, ale psychicznie jest to naprawdę duża dawka energii, praca z młodymi ludźmi, widząc tą energię, co się dzieje tutaj na parkiecie, plus to, że gram w końcu taką od ostatnich lat muzykę, która mega mi się podoba, bo raczej jestem osobą zwolennikiem tej mocniejszej strony, ciemniejszej powiedzmy muzyki, która potrafi dodać dużo energii, także pod tym kątem tego się nie boję. Boję się najwyżej tych warunków zdrowotnych, aczkolwiek to też jest kwestia tego, jak się o nie dba. Czy jeśli chodzi o wyprzedzenie trendów, nie zdziwię się, że w pewnym momencie może być tak, że muzyka, którą będą oczekiwać ludzie, niestety nie będzie spełniać moich oczekiwań, nie będę jej czuł, bo nie będę chciał jej zrozumieć. Nie wiem, jak tutaj odbiorą niektórzy ludzie, ale jestem stanowczym przeciwnikiem disco polo, także na przykład do tego typu muzyki, jeżeli to będzie zmierzało, to niestety ja tego nie będę już kontynuować. Jest oczywiście cienka granica między niektórymi polskimi utworami, które tutaj gramy, ale też to jest raczej dalekie moim zdaniem od disco polo. Czy jest jakaś muzyka, do której bym się nie przekonał? Myślę, że nie, to jest kwestia odsłuchania się, bo kiedyś w życiu bym nie powiedział, że na przykład mógłbym lubić Rammsteina. Wystarczy tylko kilka epizodów w życiu, które zmuszą do tego, żeby znaleźć coś, co postawi na nogi, i miałem jeden taki motyw w życiu, że przez wystarczyło kilka miesięcy i zacząłem też takiej muzyki słuchać, bo potrzebowałem po prostu zdrowo funkcjonować, nie? Także do każdej muzyki da się przyzwyczaić, tylko kwestia, żeby do tego się nastawić, nie?
1: Na zakończenie krótkie pytanie, jak dzięki swojej przeszłości widzisz też przyszłość? Spędzając tyle lat w klubach, czy jesteś w stanie przewidzieć nam, że tak powiem, jakby to będzie wyglądało za parę lat, na przykład w kwestii muzycznej, albo na przykład w kwestii właśnie uczestników przychodzących do klubu?
0: Ciężko to określić, bo technika naprawdę wyprzedza nawet oczekiwania. Wcześniej, jeszcze zanim ja zacząłem grać, grało się z winyli, gdzie nawet jednemu z kolegów, który dalej też grał z winyli, pomagałem nosić te skrzynie z winylami. Później też były kasyciaki, z kaset się grało, akurat ja tego nie doświadczyłem. Grało się z CD-ków, kto by się spodziewał, że będzie można skorzystać z kompa, który mega ułatwi i nie tylko pomoże w prędkości synchronizacji utworów, ale też w domu przygotowania się do odtwarzania tego wszystkiego, pomarkerowania tych utworów, co znacznie przyspiesza tą zmianę. Czy to pójdzie do przodu? Mam nadzieję, że to będzie jeszcze łatwiejsze, aczkolwiek mam nadzieję, że młode osoby, które chcą zacząć granie, nie będą tylko na tym bazować, bo już często widać u nowych DJ-i to, że oczekują tylko na działanie sprzętu, nie czując tego, jak to powinno się miksować, jak to się kiedyś robiło, dlatego polecam gorąco, ci, którzy zaczynają, nie bawcie się z synchronizatorami, że to samo wszystko będzie miksować, weźcie sobie dwa gramofony, rozregulujcie prędkość utworu i próbujcie synchronizować to na słuch, nie bawcie się z synchronizatorami, nie ufajcie w 100% tym oprogramowaniem.
2: Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura, zapraszam. Mają fartuchy, wyglądają jak lekarze, ale przede wszystkim chcą sprawiać radość. Medyczni klauni działający w ramach Fundacji Czerwone Noski odwiedzają dzieci i ich rodziny w hospicjach domowych i stacjonarnych. W Gdańsku medyków od wywoływania uśmiechu można spotkać w szpitalu dziecięcym na Polankach. O tym, jak wygląda ich praca, opowiedziała mi Monika Dąbrowska-Jarosz z Fundacji Czerwone Noski Klaun w Szpitalu.
4: Ile w szufladzie jest tych czerwonych nosków na zapas?
5: Mojej? W mojej szufladzie ja mam dwa czerwone noski. Jeden jest trochę większy, drugi jest trochę mniejszy, bo jak pracujemy na przykład w pogotowiu uśmiechu, czyli na bloku operacyjnym, wtedy zakładam większy nosek, ponieważ obowiązuje mnie maska i cały uniform, który tam trzeba założyć, więc lepiej, żeby nosek był większy, żeby go było trochę bardziej widać.
4: Te noski to jest taki trochę symbol nadziei?
5: Te noski to jest przede wszystkim najmniejsza maska świata dla klauna, ponieważ artysta, bo czerwone noski, osoby, które działają w czerwonych noskach dla dzieci, dla małych pacjentów, ale też dla ich rodziców i dla personelu medycznego, to są wszystko artyści, czyli bardzo różni artyści, począwszy od aktorów, przez muzyków, slapstickerów, pantomimistów i ludzi ulicy. W każdym razie wszyscy mają doświadczenia artystyczne i są aktorami, są sobą, ale w momencie, kiedy zakładają tę najmniejszą maskę świata, czyli czerwony nos, stają się swoim klaunem, czyli swoją postacią. I każdy z nas ma tę postać inną i buduje ją przez dosyć długi czas, to trwa parę miesięcy, a potem też tak naprawdę latami.
4: No właśnie, ale to nie są przypadkowe osoby. To są osoby, które przeszły specjalne kursy, są do tego przygotowane, żeby być takim medycznym klaunem.
5: Tak, dziękuję, że pani o to pyta. Stąd określenie klaun medyczny, bo to jest taka osoba, która łączy dwie przestrzenie. Sztukę z medycyną, czyli całym tym systemem zdrowia, który ma być po pierwsze profilaktyką, a po drugie ma pomóc małemu pacjentowi w szybszym powrocie do zdrowia. Czyli klaun medyczny to jest ktoś, kto po pierwsze ma doświadczenie sceniczne, to jest taka baza, od której zaczynamy, a potem przechodzi kilkumiesięczne szkolenie, które obejmuje kilka modułów. Po pierwsze to jest taki moduł psychologiczny, socjologiczny, komunikacyjny i też podstawy medyczne, bo chodzi o to, że jeżeli wchodzimy na jakikolwiek oddział, a jesteśmy na wszystkich, od pediatrii, przez rehabilitację, onkologię, klinika Budzik, czyli ta klinika, w której są dzieci pogrążone w śpiączce, przebywające w śpiączce, aż na blok operacyjny. To musi być osoba, która ma do tego kwalifikacje po prostu i wiedzę. Dlatego tą wiedzę zdobywa na warsztatach i zanim wejdzie do szpitala, ten proces jest naprawdę długi, on trwa kilka miesięcy i to szkolenie też nie kończy się. Czyli ktoś, kto zostaje klaunem medycznym w czerwonych noskach, ma taki obowiązek, żeby w przeciągu 5 lat zrobić 560 godzin szkoleń i warsztatów. One są w tych wszystkich tematach, o których wspomniałam. Myślę, że też ważne jest to, że Czerwone Noski są partnerem międzynarodowej organizacji Red Noses International i na większość tych warsztatów i szkoleń jeździmy do Wiednia, do Międzynarodowej Szkoły Humoru, która się znajduje w Wiedniu i tam przyjeżdżają artyści z całego świata, klauni medyczni i specjaliści w tych poszczególnych dziedzinach, również psychologowie, psycholożki, którzy kształcą naszych klaunów, czyli osoba, która jest klaunem medycznym w Czerwonych Noskach, jedzie tam na 4-5 dni i to są bardzo intensywne dni od rana do wieczora przygotowania i takich warsztatów.
2: Ale taka osoba, która zakłada ten czerwony nosek, ona jest pod opieką na przykład psychologa, bo wy się mierzycie z bardzo trudnymi historiami.
5: Tak, to prawda, bo praca z dziećmi w śpiączce, praca z dziećmi, które są na oddziałach onkologicznych, wsparcie dzieci na bloku operacyjnym, czyli klaun medyczny, który towarzyszy dziecku na bloku operacyjnym, a nawet, bo jesteśmy jedyną fundacją w Polsce, która pracuje na bloku operacyjnym z małymi pacjentami i przekracza czerwoną linię, czyli tę magiczną linię, gdzie rodzic musi już zostać po drugiej stronie, to jest najtrudniejszy moment i dla dziecka, i dla rodzica, a klaun idzie z dzieckiem do samego końca. Po co? Po to, żeby ono nie zostało same z tym bardzo, bardzo trudnymi emocjami i wielkim stresem i jest z dzieckiem aż do momentu podania narkozy, czyli de facto, kiedy dziecko zasypia. Dlatego to przygotowanie jest tak niezwykle ważne, żeby klauni medyczni wiedzieli, jakich narzędzi mają użyć, jak pomóc temu dziecku, a cel wszystkich naszych działań i wszystkich naszych programów jest zawsze ten sam. To jest przede wszystkim wsparcie emocjonalne pacjentów i ich rodziców, bo to jest też bardzo połączone ze sobą, minimalizacja stresu. Bo my jesteśmy w tych miejscach, w których ten stres jest dla małych pacjentów i dla dużych też największy. I oczywiście tak, odpowiadając na pani pytanie, mamy wsparcie, mamy stałe superwizje z psychologami i jeżeli wydarzy się jakaś sytuacja w szpitalu, na oddziale onkologii, na bloku operacyjnym, która jest dla nas trudna, wtedy dzwonimy i prosimy o takie spotkanie, a poza tym te superwizje też mamy organizowane regularnie.
2: Pani jest klaunem ze sporym doświadczeniem. Taka historia, która najbardziej panią urzekła, która gdzieś została w sercu.
5: Tak, ja to robię od ponad 11 lat. Więc jak się pani domyśla, tych historii jest mnóstwo. Bo Czerwone Noski działają w Polsce od ponad 11 lat. Ja jestem właściwie od początku. Tych historii jest bardzo dużo. Sięgnę po pierwszą, którą mam teraz w głowie. Oddział pediatryczny. Wchodzimy z moją koleżanką, klaunem medycznym, ponieważ pracujemy w duetach. I idziemy od sali do sali, pracując indywidualnie z każdym dzieckiem. Bo chodzi o to też, żeby swoje działania dostosować do potrzeb tej konkretnej osoby. To nie jest animacja, to nie jest spektakl, to jest indywidualne działanie jeden na jeden. Ja widzę panią i myślę o tym, w jakiej pani jest teraz kondycji psychofizycznej i co mogę takiego wnieść swoim działaniem, żeby pomóc zminimalizować stres i wesprzeć panią czy też dziecko emocjonalnie.
2: Jezu, bardzo potrzebuję. Proszę mnie rozbawić.
5: A widzę, że to już się stało, bo już widzę duży uśmiech. Sam fakt mówienia o tym już wywołuje uśmiech. Natomiast historia. Wchodzimy do sali i widzę mamę z chłopczykiem. Antoś, 4 lata miał ten chłopczyk. I pytamy, czy możemy wejść, ponieważ zawsze jak wchodzimy na oddział, pytamy, czy możemy wejść i to jest dla nas niezwykle ważne, bo chodzi nam o to, żeby dać dziecku możliwość decydowania. Bo w szpitalu jest tak, że o wszystkim decyduje się za dziecko. Trzeba wziąć leki, trzeba pójść na zabieg, dziecko nie może powiedzieć nie i to jest naturalne i oczywiste, ponieważ chodzi o to, żeby jak najszybciej wróciło do zdrowia i te wszystkie zabiegi i badania trzeba wykonać. Ale też bardzo ważne jest jednocześnie, żeby wspierać dziecko w poczuciu własnej wartości i w decyzyjności. I to jest to, co mogą zrobić klauni medyczni. Ponieważ klaun sytuuje się zawsze niżej od dziecka. Uznaje, że to ono wie lepiej, że to ono jest ekspertem w tych wszystkich dziedzinach. Postać klauna daje taką możliwość. Wracając do historii, Antoś 4 lata, wchodzimy i pytamy, czy możemy wejść. Mama nas zaprasza, mówi, że oczywiście, ale widzę w oczach Antosia niepewność. Niepewność i takie poczucie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W związku z tym zostajemy w progu i działamy bardzo delikatnie. Każdy z nas ma swoją torbę z akcesoriami. Wyjmuję ją, biorę gumową świnkę i zaczynam sprawdzać ściany, czyszcząc je, czy one na pewno stoją w odpowiedni sposób, czy są wystarczająco czyste i czy stoją w odpowiedni sposób w pokoju. I słyszę stanowcze nie Antosia. Więc odwracam się i mówię pasta, bo klaun, który mi towarzyszy, doktor pasta. Doktor pasta, wydaje mi się, że tutaj już było sprawdzanie ścian, chyba powinniśmy zrobić coś innego. Pasta mówi, tak, należałoby zmierzyć łóżko Antosia. Więc wyjmujemy gumowego kurczaka, zaczynamy mierzyć łóżko i Antoś mówi nie. I wtedy dla mnie, już jako Moniki, nie jako mojego klauna Eugenii Pluj, bo to jest mój pseudonim artystyczny Eugenia Pluj, ale dla Moniki staje się jasne, że chłopiec chce decydować, że to on chce decydować o tym, co my robimy, więc oczywiście w to idziemy i zgadzam się. I tych prób jest kilka, Antoś za każdym razem mówi nie, a my szukamy. I w którymś momencie proponuje pasta, a może zagramy spokojną muzykę. Antoś mówi nie, ale widzę, że bardzo wyraźnie wpatruje się w moją spódnicę. Ja mam taką bardzo szeroką, długą spódnicę, która na dole ma, to jest taneczna spódnica, ona na dole ma jeszcze takie wielkie kwiaty, przyciąga uwagę. Antoś patrzy na tą spódnicę, ja delikatnie zaczynam nią poruszać i widzę, że Antoś podnosi się, jakby podnosi swoje ciało w moim kierunku i zaczyna podchodzić. I wtedy doktor Pasta, która mi towarzyszy, zaczyna grać na ukulele spokojną melodię. Ja zaczynam tańczyć powoli tą spódnicą i co się dzieje? Chłopiec podchodzi, wstaje, najpierw dotyka jednej mojej spódnicy, chwyta za jej róg i zaczyna ze mną tańczyć. I tańczymy przez cały utwór, chyba około 2 minut razem. Antoś powoli zaczyna się uśmiechać, potem zaczyna się już śmiać. Dziękuję mu potem za ten wspólny taniec. Jest taka chwila ciszy i Antoś zaczyna bić gromkie brawa. I wychodzimy i widzę, że mama ma w oczach łzy i mówi do mnie, Antoś jeszcze nigdy nie tańczył, ale wiele razy już mi powtarzał, że chce zostać tancerzem, kiedy będzie dorosły. I wychodzimy z pokoju, zostawiając Antosia, który bije brawo i się śmieje, i wzruszoną mamę. Chodzi w tym o to, żeby przede wszystkim odpowiedzieć na potrzebę dziecka, bo kiedy na przykład jesteśmy na bloku operacyjnym, wjeżdża chłopiec i rozmawiając z nim dowiadujemy się, że jego pasją jest muzyka. I tworzymy razem piosenkę Kucyki pony jedzą żetony, a kiedy się zmęczą, to plują tęczą. To jest akurat historia mojej koleżanki klauna medycznego, Joanny Lewandowskiej. I tworzą tą piosenkę, komponując muzykę i słowa do tego. I Antoś wjeżdża na blok operacyjny, śpiewając tą piosenkę. Za chwilę wchodzą pielęgniarki i muzyka jest tak energetyczna, zaczynają śpiewać z nimi. I tak rozpoczyna się operacja. Wchodzi chirurg i mówi, co tutaj się dzieje? A dziecko zasypia z uśmiechem na ustach. I co ciekawe, ta historia ma swój koniec, bardzo szczęśliwy taki, że Antoś kolejnego dnia budzi się na oddziale u siebie już po operacji na chirurgii. Spotykamy go tam, bo jesteśmy z naszą regularną wizytą na oddziale i mama mówi, Antoś jeszcze jest pogrążony we śnie, a mama mówi, Antoś już miał pierwsze wybudzenie i powiedział, że To, co najbardziej pamięta, to to, że cała sala operacyjna razem z pielęgniarkami śpiewała piosenkę, którą on sam wymyślił. Więc chodzi o to, żeby odpowiedzieć na potrzebę tego konkretnego człowieka, czy to jest dziecko, bo pracujemy też z seniorami, czy to jest osoba dorosła, czy to jest rodzic. Zminimalizować jego stres, a czasem odwrócić uwagę. My działamy z naszymi wizytami regularnie, to znaczy, że kilka razy w tygodniu jesteśmy w szpitalach, z którymi współpracujemy, i pielęgniarki już wiedzą, że kiedy my jesteśmy na oddziale, mogą nas zawołać do gabinetu zabiegowego, ponieważ pomożemy odwrócić uwagę dziecka od wkłucia i wtedy dziecko nie będzie się zajmowało, płakało i krzyczało tym, że wenflon jest wbijany po raz trzeci, bo czasami u dziecka bardzo trudno jest się wkłuć, tylko zajmie się tym, że klaun właśnie wykonuje dla niego sztuczkę magiczną, w której on właśnie jest najważniejszy i on ma pomóc.
2: No właśnie, chciałam zapytać o to, jak często nawiązujecie takie przyjaźnie, bo dzieci często w szpitalach są bardzo długo i wy przychodzicie tam co jakiś czas, no i już znacie tego Antosia, tę Zosię.
5: Dzieci na nas czekają, jeżeli to są oddziały, bo są różne oddziały, krótkoterminowe i długoterminowe, takie jak na przykład rehabilitacja albo klinika Budzik w Warszawie, i tam dzieci są przez rok czasu albo rok i dwa miesiące, w związku z tym one nas znają i to wygląda tak, że jesteśmy tam co tydzień regularnie, w każdy poniedziałek, i kiedy się pojawiamy, a często wchodzimy z muzyką, bo zabieramy do szpitala małe instrumenty, to co można zabrać, ukulele, kalimbę, dzwonki, dlatego że muzyka odczarowuje, odmienia tę rzeczywistość szpitalną, która na ogół jest cicha i pozbawiona dźwięku. A jak wiadomo, muzyka przenosi nas w inne rejony i potrafi tworzyć światy. I kiedy wchodzimy i słychać już nasze dźwięki, wtedy ja pamiętam Alicję, która z trzeciego piętra krzyczała: czerwone noski, tu, tu, tu! I żeby tylko o niej nie zapomnieć. Oczywiście nie zapominamy o żadnym dziecku, bo idziemy od pokoju do pokoju. Więc jeśli mamy szansę nawiązać taką relację, to my już lepiej znamy dziecko, wiemy, jakie ma pasje, jaki rodzaj poczucia humoru, i staramy się też przyjść do niego z tym, co czasem je zaskoczyć, a czasami z odpowiedzią na jakąś prośbę, którą poprzednim razem nam postawiło. Na przykład poprosiło o to, żeby wyczarować dla niego przestrzeń kosmiczną. I my to robimy. Wchodzimy do sali i wspólnie z dzieckiem wyczarowujemy przestrzeń kosmiczną dźwiękami i wyobraźnią dziecka. Wyobraźnia dziecka potrafi przenosić góry. Wystarczy ją tylko dać jej ten impuls i pozwolić jej działać.
3: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś jednak makijażystka Aneta Brun nie wyobraża sobie życia bez pędzli, cieni i szminek. Jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem? Czy na trójmiejskim rynku łatwo się wybić? I czy w sezonie weselnym faktycznie nie ma czasu na sen? Posłuchajcie naszej rozmowy.
6: To jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie, widzisz czyjąś buzię i już wiesz, w czym będzie mu dobrze?
7: Tak, ale zawsze jednak muszę pytać klientki, czego oczekuje, na pewno na jaką okazję się szykuje, no więc na początku mamy krótką pogadankę. No i wtedy razem dobieramy makijaż. To też jest zależne od tego, czy pani na przykład na co dzień nosi makijaż, czy nie, i jak chce wyglądać tego dnia.
6: Jak zaczęła się twoja przygoda z makijażem, bo chyba nie była taka oczywista?
7: Mogę powiedzieć, że trochę przypadkiem, bo poszłam na pierwszy kurs z koleżanką, żeby nauczyć malować samą siebie. I do tej pory pamiętam, jak moja nauczycielka, pani Gosia Dunder z Gdańska, śmiała się ze mnie, że nawet pędzla nie potrafię trzymać, więc kompletnie nic nie potrafiłam. Na studniówkę jeszcze malowała mnie mama i po studniówce poszłam na kurs. To był kurs trzydniowy, a potem zostałam na takim kursie, na którym ja uczyłam się malować inne dziewczyny, i to już trwało 3 miesiące. No i tak się zaczęło. Potem zaczęłam chodzić na prywatne zajęcia do innych makijażystek.
6: Ale od razu to pokochałaś? Czy był taki moment może zawahania? Czy to dla mnie?
7: Nie, od razu bardzo to lubiłam. No wiadomo, później to było, o Jezu, to było już chyba z 8 lat temu, więc po drodze było kilka momentów zwątpienia, ale na początku bardzo mi się to podobało i cisnęłam te kursy, żeby jak najwięcej się nauczyć. No i chyba się udało.
2: Takie kursy polecasz młodym dziewczynom, które też by chciały rozpocząć swoją przygodę z makijażem?
7: Tak, na pewno teraz też te kursy są dostępne bardzo online i nawet taka wiedza darmowa na YouTubie, więc dziewczyny młode już bardzo, bardzo dużo potrafią. No ale jednak technicznie, żeby się nauczyć, fajnie iść do kogoś, żeby ktoś cię poprowadził i wyłapał twoje błędy. Tak, ale uczymy się na pewno też patrzeć całościowo na klientkę, to znaczy czego potrzebuje, na pewno właśnie na jaką okazję idzie, tak jak mówiłam, ale też na przykład wiadomo, że inaczej pomalujesz blondynkę, inaczej pomalujesz brunetkę, więc uczymy się tego na zajęciach, a typowo od dobierania kolorów jest analiza kolorystyczna, której też można się nauczyć właśnie w takiej szkole makijażu, albo też na prywatnych już zajęciach u dziewczyn i raczej tam uczymy się dobierać kolorów, odcieni i tak dalej, a na takich zwykłych zajęciach makijażu po prostu technicznie bardziej uczymy się makijażu. Ja akurat maluję bardzo klasycznie, więc raczej nie maluję w kolorach, ale na przykład do niebieskich oczu pasuje bardzo jakieś burgundy, takie odcienie. No ale raczej w dzisiejszych czasach rzadko już widzi się dziewczyny w kolorowych oczach. Raczej te makijaże są takie klasyczne i mega naturalne.
2: No właśnie, my teraz bardziej stawiamy na naturalność i to też widać w make-upach.
7: Tak, jest coraz więcej właśnie takich naturalnych makijaży. Te trendy w ogóle ciągle idą w tą stronę, że faktycznie jak najmniej nakładać i nakładać raczej lekkie formuły, żadne już ciężkie makijaże, ciężkie podkłady. Także, no tak jak mówię, raczej klasyka zawsze się obroni. Nie musisz dobierać koniecznie do koloru oczu, tylko raczej właśnie klasycznie i delikatnie. Przynajmniej ja robię takie makijaże i do mnie też przychodzą dlatego takie klientki.
2: No właśnie, jak rozpocząć swoją przygodę z make-upem? Bo to jest odwieczny problem wśród młodych dziewcząt, kiedy mama zabrania się malować, a ty robisz sobie pomarańczową maskę w szkolnej toalecie.
7: Na pewno dużo ćwiczyć. To jest najważniejsze, żeby dużo ćwiczyć. Niekoniecznie od razu iść na wszystkie możliwe szkolenia, ale na pewno dużo w domu ćwiczyć, ćwiczyć na koleżankach, na ciociach, na mamach i tak dalej, żeby jak najwięcej przerobić twarzy. No i wstawiać zdjęcia w media społecznościowe. Ja mam same klientki z Instagrama tak naprawdę, więc to, że jesteśmy widoczne w mediach społecznościowych, na pewno mega pomaga. No i teraz to ciśnienie właśnie na robienie reelsów, na wstawianie zdjęć i tak dalej jest bardzo ważne, bo to jest jedyny sposób, w jaki możemy się pokazać, tak?
2: Jako rodzic zabranianie make-upu chyba jest bez sensu.
7: Wiesz co, no to chyba wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest to dziecko. Jak zaczynają dziewczyny tak mega, mega wcześnie, no to wiadomo, że to musi być też dopasowane do wieku. Miałam, jak malowałam na ślubie, miałam taki przypadek, że przyszła dziewczynka i po prostu z mamą przyszła, no i chciała coś tam, wiadomo, sobie zrobić, bo widziała, że wszystkie ciocie i kuzynki robią, więc dosłownie coś tam trochę nałożyłam, jakiegoś brokatu na oczy, no i to wystarczy. No ale wiadomo, że dziecka nie pomalujemy podkładem i nie zrobimy full make-upu.
2: No dobra, a jak wygląda właśnie taki dzień z życia makijażystki? Jest sobota rano, pierwszy dzwonek do drzwi, bo już pani się szykuje na wesele.
7: Tak, no w sezonie zaczynam bardzo wcześnie. Jeśli ktoś chce, to nawet 5-6 rano. Do 14, do 15 wszystkie dziewczyny muszą być zrobione, więc dosłownie co godzinę, co półtorej, zależy, wiadomo, kto ile maluje. Non-stop, bez jedzenia, bez picia, tylko sobota w sezonie, no to jest od rana do wieczora. No, często tak jest, że dziewczyny zapisują się bardzo wcześnie, ponieważ i zazwyczaj to są panny młode, więc to jest też zrozumiałe, że one chcą po prostu mieć zapewniony wcześniej, że na pewno będą miały termin. No i wtedy zazwyczaj wykupują już taki cały pakiet od dziewczyny, od makijażystki z dojazdem, że masz kilka makijaży, czyli jest też mama, teściowa, nie wiem, kuzynki i tak dalej. No więc dlatego te dni tak się szybko wyczerpują, no bo śluby tak naprawdę u nas są zazwyczaj od maja do września, czy tam do października. października, więc to jest kilka tych weekendów dosłownie takich ciepłych. No i wtedy właśnie te soboty są bardzo zajęte.
2: A stresowałaś się, kiedy malowałaś swoją pierwszą pannę młodą? No bo to jednak jest ważny dzień. Jak ty zawalisz, to...
7: No bardzo. Pamiętam to, że moja pierwsza panna młoda w ogóle też wyszła z przypadku, że tak powiem, bo moja koleżanka, makijażystka, nie mogła pojechać i zadzwoniła do mnie dosłownie dwa dni wcześniej, że ma pannę młodą i to był mój pierwszy w życiu taki właśnie wyjazdowy makijaż i była tam panna młoda i jej mama. No i pojechałam, strasznie się stresowałam. Zresztą ten stres do tej pory mam. Wiadomo, że to jest mniejszy stres po tylu latach, ale zawsze się boję, że czegoś zapomnę, że czegoś nie będę miała, a na przykład, nie wiem, będą zamknięte jakieś sklepy, że nie będę miała czasu pojechać, albo że skończy mi się paliwo. Zawsze to jest taki stres.
2: Ciebie wszystko zależy w tym dniu?
7: Tak, no jakby nie miała panna młoda makijażu, myślę, że jakbym zawaliła, to byłaby na pewno zdenerwowana tego dnia, więc no nie możesz zawalić po prostu, no to jest najważniejszy dzień w jej życiu.
2: A co zrobić, żeby ten make-up utrzymał się przez całą noc? Podejrzewam, że to jest jedna z najważniejszych próśb, jaka pada.
7: Tak, i tutaj zawsze mówię to samo i chyba już każda makijażystka o tym trąbi na prawo i na lewo w mediach społecznościowych, że pielęgnacja jest kluczem do takiego trwałego makijażu, ale nie tylko ta pielęgnacja, którą ja nałożę w dzień ślubu, ale taka, którą ty już sobie wypracowujesz sama w domu przez te miesiące przed ślubem. Jeśli masz odpowiednio zadbaną cerę, odpowiednio nawilżoną i nie wiem, chodzisz może na jakieś zabiegi kosmetologiczne przed ślubem, to myślę, że wszystko się utrzyma. Oczywiście na koniec możemy psiknąć zawsze jakimś utrwalaczem, ale podstawą zawsze jest ta pielęgnacja.
2: A spotkałaś się z jakimiś szalonymi pomysłami? Ty wiedziałaś, że w tym ta klientka nie będzie wyglądała dobrze, ale ona się upierała, że chce mieć turkusowe oko.
7: Tak, to nie było w dzień ślubu, bo wiadomo, że w dzień ślubu dziewczyny wybierają klasyczne makijaże, ale miałam takie przypadki i no ciężko czasem to wytłumaczyć, no bo wiadomo, że przychodzi do ciebie klientka i za to płaci, więc ty chcesz zrobić tak, jak jej się podoba, ale wiesz, że nie będzie w tym dobrze wyglądać i ona też jest twoją reklamą, więc jakoś trzeba to wypośrodkować, miło powiedzieć, że niekoniecznie ją w tym widzisz. No ale jednak ja jestem dla klienta, więc to, co ona sobie wymyśli, to ja muszę zrobić. No ale tak jak mówię, dzięki właśnie mediom społecznościowym przychodzą do mnie takie dziewczyny, które faktycznie widzą, jak ja maluję i które chcą taki makijaż, jaki ja robię.
2: A jakie jeszcze inne uroczystości udało ci się umalować? No bo wiadomo, śluby, wesela, ale co jeszcze?
7: Kurczę, to wszystkie już tak naprawdę teraz, bo urodziny, nawet jakieś wyjścia takie... dziewczyny, że się spotykają i na przykład idą sobie gdzieś tam na imprezę wieczorem. Komunie też, mamy się zawsze malują na komunie, czy tam babcie. Tak naprawdę każda okazja jest dobra, nawet zwykłe wyjście ze znajomymi.
2: A miałaś jakąś dziwną okazję?
7: Chyba nie, teraz bardzo modne są makijaże na baby shower, więc przychodzą też dziewczyny przyszykować się na swój baby shower i zazwyczaj to jest niespodzianka, że wysyłają tą dziewczynę koleżanki, ja jej robię makijaż, no i wtedy ona już wie, że coś tego dnia będzie się działo.
2: A, czyli taki surprise.
7: Tak, niespodziankowe makijaże też się często zdarzają, albo na panińskiej, albo właśnie na baby party.
2: A mężowie czasami piszą, chciałbym, żeby moja żona poczuła się jak księżniczka?
7: Nie, rzadko. Raczej piszą o lekcję makijażu, to tak, no bo to jest też fajny prezent, ale o sam makijaż raczej nie.
2: A jak to wygląda właśnie u nas tutaj w Trójmieście? Bo wiadomo, w mniejszych miejscowościach dostęp jest ograniczony, więc gdzieś na te wielkie imprezy panie szykują się same. A tutaj w Trójmieście faktycznie jest dużo tych makijażystek?
7: W Trójmieście jest bardzo dużo makijażystek i powiedziałabym, że właśnie niekoniecznie to jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym mniejsza dostępność, bo jednak w mniejszych miejscowościach dużo ludzi się zna, więc tam jak już jest jedna czy dwie makijażystki, no to ty każdą sobotę tak naprawdę masz zajętą, bo ci wszyscy ludzie idą do ciebie. A w Trójmieście, w Gdańsku, czy tam no w całym Trójmieście jest tak duży dostęp po prostu do makijażystek i ich jest teraz tak dużo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, może dlatego, że siedzę w tej branży, więc tylko takich ludzi obserwuję. Jest tak dużo, że często klientki chodzą w naszych koleżankach makijażystkach, tak, i się wymieniamy klientkami.
2: Ale to oznacza, że trudniej jest się przebić?
7: No z jednej strony trudniej jest się przebić, bo jest nas dużo, ale z drugiej strony też jest teraz łatwiej niż na przykład 10 lat temu, no bo jest ten Instagram, tak? Dzięki Instagramowi mamy szansę się przebić, mamy szansę pokazać swoje zdjęcia, jakieś właśnie reelsy, czy śmieszne, czy właśnie przed i po. No i dzięki temu zyskujemy nowych klientów, więc no zależy jak na to patrzysz. Z jednej strony trudniej, z jednej łatwiej.
2: No właśnie, to może być też trochę pułapka, bo ty skończyłaś kursy, a tu nagle maluje dziewczyna, która nauczyła się na podstawie tutoriali z YouTube'a.
7: Tak, też tak jest, że dużo dziewczyn po prostu maluje, gdzieś tam jest samoukami i nauczyło się samych. No ale powiedziałabym, że to jest złe, no po prostu idziesz do takiej makijażystki, jaka ci odpowiada i widzisz, jaki robi makijaż. Więc wydaje mi się, że największą pułapką akurat dzisiaj są filtry na zdjęciach, no bo wtedy nie jesteś pewna, czy faktycznie ta dziewczyna robi taki makijaż, czy tylko on jest wyfiltrowany i ma nałożone jakieś tam, wiesz, dłuższe rzęsy albo inny kolor cieni, więc myślę, że to jest akurat w dzisiejszych czasach największa pułapka.
2: Mhm. Ale też chyba miejsca, gdzie wykonywane są make-upy i produkty, na których taki make-up jest robiony.
7: No tak, akurat uważam, że jeśli bierzesz za to pieniądze, jeśli jesteś profesjonalną makijażystką, no to fajnie byłoby mieć te produkty z wyższych półek, ponieważ klientka po to przychodzi, tak? Za to płaci. Między innymi za te produkty. Wiadomo, że za twój czas, za twoje umiejętności. No ale nie wyobrażam sobie malować klientki na przykład samymi drogeryjnymi rzeczami. Drogeryjne kosmetyki są teraz na bardzo dobrym poziomie, więc faktycznie jest kilka produktów, których używam i które moim zdaniem, za które bez sensu przepłacać, więc mam kilka takich w swojej kosmetyczce. Całości nie wyobrażam sobie malować na kosmetykach drogeryjnych.
2: A są takie momenty w twojej pracy, kiedy umalujesz kogoś, ta dziewczyna odwraca się do lustra i mówi: o Boże, nigdy tak nie wyglądałam.
7: Tak, i to są oczywiście w ten pozytywny sposób i to są bardzo fajne.
2: Dokładnie.
7: I to są bardzo fajne momenty, no bo nieraz na przykład mamy panien młodych miały łzy w oczach, bo po prostu albo wcześniej nie były malowane nigdy, no albo same tak nie potrafią się wymalować, więc to jest bardzo miłe uczucie, jak możesz komuś zrobić dzień i później na tych zdjęciach faktycznie z takiego ważnego dnia jak ślub córki, ta mama czuje się po prostu wyjątkowo i to jest bardzo miłe i nieraz też ja miałam łzy w oczach.
2: No właśnie, chciałam podpytać też o starsze panie, no bo one, powiedzmy sobie szczerze, jak były młodsze, raczej nie korzystały z takich usług i teraz nagle te usługi są dostępne, no to dla nich to jest coś nowego, ale też coś niezwykłego.
7: Tak, często właśnie te starsze panie są zdziwione, że na przykład przyjeżdża makijażystka i że w dniu ślubu wszystko jest tak zaplanowane, że mamy cały tam kalendarz, że co półtorej godziny dziewczyna, że w ogóle jest taka dostępność tego właśnie, że może przyjechać makijażystka i ciebie wymalować, ty nie musisz jechać do niej, więc często są zdziwione, często też trochę się boją, no bo nie były wcześniej malowane albo właśnie na przykład nie mają nakładane tylu kosmetyków, same nie nakładają sobie tylu kosmetyków, ile ja nakładam.
2: Pani mnie tu nie mazie.
7: Tak, tak, tak jest często, no ale już na końcu wychodzi to dobrze, ja też zawsze robię cały wywiad właśnie, że jak wiem, że ta pani się na co dzień w ogóle nie maluje, nie używa nic, tylko na przykład sam tusz, no to bardzo uważam, żeby zrobić ten makijaż faktycznie bardzo delikatny, żeby ona po prostu się dobrze czuła.
2: W tej pracy ciągle trzeba się rozwijać, ciągle trzeba śledzić nowości?
7: Trzeba, na pewno. Myślę, że w każdej takiej kreatywnej pracy trzeba, bo co roku zmieniają się trendy, także na pewno trzeba to śledzić, no ale to też właśnie zależy, jakie robisz makijaże. Jeśli robisz typowo ślubne, takie klientkowe, to raczej robisz te makijaże klasyczne. Nie przychodzą do ciebie dziewczyny i nie mówią: dobra, chcę ten trend, bo teraz to jest modne. Raczej dziewczyny, które biorą udział w jakichś sesjach zdjęciowych albo robią makijaże do magazynów, no to one mocno muszą śledzić te trendy.
3: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Pracuje, uczy się, a po godzinach dosłownie potrafi zmienić czyjeś życie. Barbara Zielińska to młoda gdańszczanka, która pierwszy raz z wolontariatem zetknęła się mając 11 lat. Dziś jako nastolatka angażuje się w wiele akcji charytatywnych, a miłością do pomagania zaraża swoich rówieśników. Razem organizujemy na przykład bale dla dzieci z ubogich rodzin, mówi Zielińska. Posłuchajcie. To jest niesamowite, bo wszystko zaczęło się jak miałaś 14 lat.
8: Tak, zgadza się. Wszystko zaczęło się, jak miałam 14 lat, mimo iż wcześniej byłam wolontariuszką w jednej z fundacji spełniającej marzenia dzieci. Później zaczęłam właśnie w wieku 14 lat działać sama i założyłam swój wolontariat.
2: No właśnie, dzisiaj masz 17 lat i pomagasz pełną parą.
8: Tak, tak, zgadza się. Organizujemy wiele imprez, wiele akcji pomocowych. zbiórki na rzecz osób potrzebujących, bale mikołajkowe, które organizujemy co roku w grudniu. W tym roku na balu były rodziny niepełne, rodziny zastępcze, dzieci z niepełnosprawnościami. Bal udał się świetnie.
2: To jak wyglądały te początki, kiedy jako 14-latka stwierdziłaś, że zaczynasz działać? Jak reagowały inne osoby? Co ta młoda dziewczyna tutaj chce? Co ona tu robi? Co ona tu kombinuje?
8: Więc tak, wszystko zaczęło się od tego, że wraz z fundacją, w której wtedy działałam, udaliśmy się do jednego ze szpitali w Gdańsku. Tam pani pielęgniarka zaproponowała mi, czy mogłabym zrobić coś na mikołajki, albo czy jeśli któreś z dzieci miałby urodziny, to czy mogłaby się odezwać, dlatego że często są to dzieci po wypadkach, bez rodziny, bez rodziców. I czy mogłaby się do mnie wtedy odezwać? Ja powiedziałam, że tak, jak najbardziej. No i zaczęłam planować mikołajki. Wszystko już było zaplanowane, ale niestety był to taki czas covidowy i z tego powodu musieliśmy zrezygnować z tej akcji. Dostałam telefon tydzień przed, że no niestety pani Barbaro, nie uda się, ponieważ są obostrzenia covidowe, już same zaświadczenie o szczepieniu nie wystarczy. No i wtedy usiadłam w szkole i zaczęłam myśleć, co zrobić, gdzie to przełożyć, żeby no, nie zmarnować tej akcji. Padło na Dom Samotnej Matki w Gdańsku. Udały się te mikołajki, wszystko było super. Po całej akcji panie prowadzące ten dom wraz z wolontariuszami dowiedzieli się, ile mam 14 lat. Ich reakcja była miła, było zaskoczenie, ale na ogół pozytywna. Na początku tych wolontariuszy pozyskiwałam z drużyn harcerskich. Były to różne drużyny, gdzie się po prostu harcerze zgłaszali do pomocy. Teraz już mam swoją, że tak powiem, bazę wolontariuszy, ale cały czas chcemy, że tak powiem, się poszerzać, powiększać i cały czas poszukujemy nowych wolontariuszy.
2: Kto w tobie to zaszczepił? No bo jednak mając 14 lat, chcemy bawić się Barbie, grać w Simsy, a ty zaczęłaś pomagać.
8: Myślę, że było to za sprawą mojej mamy tak naprawdę, która kiedy zaczynały się wakacje, jak miałam 11 lat i byłam taka w sumie smutna, bo nie wiedziałam, co będę robić w te wakacje, chciałam jakoś fajnie spędzić ten czas. Powiedziała mi, w Gdańsku jest Regionalne Centrum Wolontariatu, idź tam, idź na jakiś wolontariat. No i faktycznie udałam się tam, dostałam dostęp do strony, gdzie były te oferty, gdzie poszukiwali wolontariuszy. Z tym, że problem był taki, że byłam, że tak powiem, trochę za mała na to, żeby gdzieś działać. Wszędzie było od 14, od 16 do 18 lat, no a ja miałam 11. No ale była właśnie fundacja, do której później dołączyłam. Tam nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Na początku zaczęło się od pakowania książek w papier. Później poznawałam marzenia dzieci, później je spełniałam i tak jakoś to we mnie ruszyło, że stało się to takim moim hobby, można powiedzieć. No i teraz założyłam ten swój wolontariat ponad 3 lata temu.
2: No właśnie, mówisz o tym hobby, a ja mam wrażenie, że to jest całe twoje życie.
8: No, po części tak. Jak czasami zdarzają się takie sytuacje, że mam jakąś gorszą chwilę, jakieś takie zawahania i dzwonię do moich znajomych, mówię im, no już nie wiem, co mam robić, no nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy w ogóle to się jakoś rozkręci, czy mi się uda. No i wtedy dostaję informację, ale co ty sobie myślisz, przecież ty to kochasz. Przecież ty nie potrafisz żyć bez tego. Ty wstajesz, pierwsze co myślisz o wolontariacie, zanim zaśniesz, to zastanawiasz się, czy wszystko masz już zrobione. Więc co ty w ogóle gadasz, przecież ty to kochasz i jak ty sobie myślisz, że ty bez tego będziesz?
2: Ale to jest jednak trudne, bo mierzysz się z bardzo ciężkimi historiami. No, chore dzieci, właśnie tutaj kwestia na przykład pożaru.
8: Tak, są to ciężkie kwestie. Na początku, jeszcze jak działam w fundacji, wszystkie te właśnie wydarzenia bardzo przeżywałam, myślałam o tym dużo, rozmawiałam. Teraz nadal tak jest, ale już potrafię do tego po prostu podejść trochę z innej strony, zrozumieć to i wydaje mi się, że już jest łatwiej mi po prostu się z tym wszystkim zmierzyć, zrozumieć i że już jakby, że tak powiem, daję radę. Kiedyś bardzo to przeżywałam, teraz nadal to przeżywam, ale już jakby stało się to dla mnie takie bardziej na zasadzie, że dzieje się to, że nie o wszystkim się mówi, bo o nie wszystkich takich sytuacjach gdzieś to tam wybrzmiewa w radio czy w telewizji, ale że to się dzieje i stało się dla mnie takie bardziej, że tak powiem, no można powiedzieć, że normalne, mimo że nie jest to normalne, to że stało się już dla mnie to takie codzienne.
2: Historia, która najbardziej zapadła Ci w pamięci, to?
8: Historia, która najbardziej zapadła mi w pamięci na ten moment, myślę, że jest to jeszcze historia z fundacji, w której działałam. Był to chłopak w moim wieku, myślę, że to dlatego tak to na mnie zadziałało, bo chłopak wtedy, w momencie, w którym byłam u niego na Poznaniu Marzenia, był zaledwie rok starszy ode mnie, bardzo ciężko chorował, ale cały czas się cieszył życiem, chciał dalej się spełniać w tym, co robił, jego pasją była jazda na rowerze. Powiedział, że pojedziemy sobie kiedyś na Hel, że mnie zabierze, że on to kocha, lubi, to jest jego pasja. Jego marzenie również było z tym związane. I niestety już się bardzo cieszył, że wyzdrowiał, że już będzie dobrze. I chwilę po tym spotkaniu okazało się, że ma nawrót choroby. Później jego stan się nagle bardzo pogorszył. Byliśmy u niego, aby zmienić jego marzenie tak, aby to przyspieszyć, bo można to szybciej spełnić. Lekarze już jakby nie dawali mu też nadziei, że będzie mógł wrócić do jazdy na rowerze. Także marzenie zostało zmienione. Udało nam się je spełnić i następnego dnia ten chłopiec zmarł. I to jest chyba taka historia, która no, bardzo zapadła mi w pamięci. Było oczywiście ich więcej różnych takich ciężkich historii, o których dalej gdzieś tam myślę, ale wydaje mi się, że ta gdzieś tam najbardziej mi została w pamięci. W związku z tym, ile jest w tym pracy i jakie są to czasami ciężkie sytuacje, uczęszczam cały czas na terapię, gdzie staram się jakoś o tym rozmawiać, znaczy się nie konkretnie o tym, co się dzieje w naszym wolontariacie, co się dzieje z naszymi rodzinami, ale bardziej pod względem takim, żebym ja przy tym wszystkim, że tak powiem, zachowała jakiś zdrowy dystans i potrafiła jakoś to oddzielić. Są czasami dni, gdzie nie śpię do 3 w nocy, bo cały czas coś robię, rozpisuję, ale na ogół udaje mi się to jakoś, że tak powiem, oddzielić moje życie prywatne od tego. Staram się i wydaje mi się, że w miarę jakoś to idzie.
2: A jak takiej młodej osobie udaje się pozyskiwać, nie wiem, sponsorów? No bo jednak te wydarzenia, jakieś prezenty, jak ty to robisz?
8: Więc tak, większość rzeczy robimy tak naprawdę za pomocą ludzi. Ogłaszamy na naszej stronie facebookowej akcje, ludzie wiele rzeczy przynoszą nam w darach. Wystawiamy się również na festynach, na których udaje nam się zebrać jakieś pieniążki i tak naprawdę wszystko to jest za zasługą ludzi. Nie współpracujemy z jakimiś większymi firmami na zasadzie stałej współpracy, ale wiele firm wspiera nas również przy takich jednorazowych akcjach. Ludzie są bardzo hojni, jeśli chodzi o pomoc nam. Na przykład na naszym tegorocznym balu mikołajkowym udało nam się obdarować ponad 100 dzieci prezentami, także jakoś nam się to udaje. Jako wolontariat nie mamy jakichś takich swoich stałych pieniążków, nie mamy również lokalu, w którym moglibyśmy gdzieś tam te nasze rzeczy składować, dlatego póki co te rzeczy są u mnie w domu, u moich wolontariuszy. Ale cały czas gdzieś tam się staramy, chcielibyśmy w przyszłym roku założyć fundację i mamy nadzieję, że gdzieś tam jakiś lokal uda nam się pozyskać na nasze działania.
2: A jak na to wszystko reagują Twoi rodzice? No bo jednak oni tu są, widzą Ciebie w tej permanentnej pracy, chęci pomocy. Oni Cię wspierają, czy już mają takie... Barbara, stop!
8: Czasami jest Barbara, stop, ale na ogół wydaje mi się, że wspierają mnie. Czasami są takie rzeczy, które bardzo mnie denerwują, typu przestań już, idź się pouczyć, albo stop, wystarczy, nie przejmuj się tym tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia może trochę niezrozumienia mnie.
2: Ale to jednak wina Twojej mamy, ona Cię zaciągnęła na ten pierwszy wolontariat.
8: Dokładnie tak, tego się trzymajmy, ale na ogół otrzymuję wsparcie od moich rodziców, od mojej rodziny. Wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam to rozumieją i już im już wiedzą, że Basia to wolontariat. Nawet ostatnio byłam na spotkaniu rodzinnym i moja ciocia mówi, no jak przeglądam Facebooka i widzę wolontariat, to już wiem, że chodzi o Ciebie.
6: A jak ty to wszystko godzisz ze szkołą, z życiem takiej, no po prostu nastolatki?
8: Od września 2023 roku uczęszczam do liceum zaocznego, uczę się zaocznie. W szkole też w sumie dostaję duże wsparcie a propos mojego wolontariatu i udaje mi się jakoś to pogodzić szkołę, naukę, pracę, bo jeszcze oprócz wolontariatu pracuję.
6: Pracujesz? Jeszcze?
8: Jestem również opiekunem do dziecka z niepełnosprawnością.
6: To jak ty sobie wyobrażasz to wszystko, nie wiem, za 5-10 lat? Chciałabyś mieć taką fundację, która działa na pełnych obrotach?
8: Tak, marzy mi się fundacja, która będzie działała dla gdańszczan, dla mojego miasta. Tak, bardzo bym chciała, jest to takie moje marzenie, jedno z wielu, bo jestem marzycielką, lubię marzyć, mam wiele marzeń. Chciałabym założyć fundację, najlepiej już w przyszłym roku, tak jak jest to planowane, mam nadzieję, że wszystko się uda. I chciałabym później rozkręcić tą fundację, działać właśnie na pełnych obrotach, wspierać gdańszczan, naszych ukochanych gdańszczan z pięknego miasta, w którym mieszkam.
6: Na razie działasz jako stowarzyszenie? Jak to wygląda prawnie?
8: Na razie działam po prostu jako ja z moimi wolontariuszami. Nie mamy założonej żadnej fundacji, stowarzyszenia, gdyż jestem dalej osobą niepełnoletnią.
6: A taka fundacja jakie daje możliwości?
8: Taka fundacja daje tak naprawdę wiele możliwości. Choćby takich, że moglibyśmy starać się o lokal, moglibyśmy starać się o jakieś dofinansowania, no i na pewno byłoby to formalne, co byłoby dużym ułatwieniem.
6: Na razie nadzorujesz ze swojego pokoju.
8: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że takie najbliższe, najbardziej czekające mi historie są to historie związane z dziećmi i naprawdę, no, z tymi właśnie historiami związanymi z dziećmi jest mi najtrudniej się gdzieś tam pogodzić i to zrozumieć.
6: A jest tak, że ludzie już sami się do ciebie zgłaszają, że znają Barbarę i wiedzą, że ona w razie czego pomoże?
8: Tak, tak. Zdarzają się takie osoby, które się same zgłaszają albo piszą do nas: cześć, chciałabym dołączyć do wolontariatu. Jest taka możliwość? Albo dzień dobry, mamy taką sytuację, czy mogliby nam Państwo jakoś pomóc?
6: Czyli ty wtedy wchodzisz tutaj w rolę szefowej i działasz?
8: Tak, póki co to ja zazwyczaj chodzę na takie spotkania, aby poznać tą rodzinę, porozmawiać, ale chciałabym w przyszłości, żeby też zajęli się tym moi wolontariusze. Cały czas staram się z nimi jakoś o tym rozmawiać i jakoś ich zachęcić do tego, pokazać im, jak to zrobić, o co pytać, jak rozmawiać.
6: Jesteś bardzo młodą osobą. Jakbyś teraz miała zachęcić kogoś do tego, żeby został wolontariuszem, dlaczego warto to zrobić? Co to zmienia w naszym życiu?
8: Myślę, że zmienia to bardzo dużo. Pozytywnie oczywiście. Takie jest moje zdanie. Ale myślę też, że młodzież w moim wieku zmierza się z wieloma różnymi problemami związanymi z rówieśnikami, ze szkołą i myślę, że może być to fajna odskocznia oraz po prostu takie uczucie w środku: pomogłem komuś, ktoś się uśmiechnął w końcu dzięki mnie, bo takie teksty również się zdarzają, że w końcu się uśmiechnąłem, jestem naprawdę szczęśliwy, pierwszy raz od dawna. Albo jeśli ktoś do nas podchodzi, teraz na balu mikołajkowym mieliśmy taką sytuację, podeszła do mnie pani, rodzina zastępcza z 20-letnim doświadczeniem, podeszła do mnie i powiedziała: Basiu, jestem od 20 lat rodziną zastępczą, byliśmy na wielu barach mikołajkowych, co roku bierzemy w nich udział, ale jeszcze nie było takiego balu jak twój, na którym mogłabym się spokojnie napić kawy. Napić kawy i dzieci by nie przychodziły i nie mówiły: mamo, mamo. Także takie słowa są bardzo miłe i naprawdę bardzo przyjemne i motywują do dalszego działania.
6: A zasypiasz z satysfakcją, że zrobiłaś coś dobrego?
8: Tak.
9: SK2. Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To on niósł na drzwiach Janka Wiśniewskiego. Jerzy Drela, gdy doszło do rozruchów w gdyńskiej stoczni, miał 18 lat. To właśnie on z grupą młodych stoczniowców zdecydował, by ciało poległego chłopaka zanieść przed budynek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Najpierw nieśliśmy go na plecach, potem ktoś dał nam te drzwi. Wspomina w rozmowie ze mną Jerzy Drela.
6: Co było tego dnia cięższe? Bezwładne ciało Zbyszka czy bezsilność, że zginął niewinny człowiek?
9: Dla mnie to jest do dnia dzisiejszego taką wielką traumą to, że Polak do Polaka strzelał i że tyle ludzi zginęło. Nie tylko Zbyszek Godlewski, bo zanim Zbyszek Godlewski to jak gdyby w późniejszym czasie, bo mylą też to, że on był pierwszy zastrzelony. Tak, pierwsza zastrzelona osoba była przed wiaduktem, natomiast to ciało chyba po trzykrotnym takim podejściu udało nam się to ciało jak gdyby zabrać, ale to ciało zostało od razu wsadzone do jakiegokolwiek tam transportu, co było do dyspozycji, czy Nysy, czy Żuki, czy też Warszawy, bo to karetki to były Warszawy, które jeździły i zabierały tych wszystkich rannych, postrzelonych i między innymi tego zabitego. Sam Zbyszek Godlewski to został zastrzelony przez snajpera na Pomoście w Gdyni Stoczni. Dostał postrzał w głowę, no i niestety to jego ciało zostało zniesione na ulicę wtedy Czerwonych Kosynierów, położone na jezdni, przykryte tak, ktoś przyniósł taką dużą flagę biało-czerwoną i zostało to ciało jak gdyby owinięte w tą biało-czerwoną flagę i my go tak nieśliśmy na ramionach na samym początku. Natomiast tam bardzo dużo osób zostało postrzelonych, dużo moich kolegów, dużo osób rannych i właśnie między innymi ten mój kolega Ryszek Krzyk to z tymi rannymi jeździł do szpitala. On ma taką do dnia dzisiejszego traumę, że jest mu w ogóle trudno o tych rzeczach rozmawiać, trudno mu wspominać. Od czasu do czasu jak się spotkamy, to naprawdę musi się mocno bardzo rozluźnić, żeby do tego czasu powrócić i żeby coś tam powspominać, bo prosiłem go, żeby napisał jakieś tam wspomnienia czy coś takiego, bo to było nam potrzebne do opublikowania takich wspomnień tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście brali w tym udział. Ale to się na tą chwilę jak gdyby nie udaje.
2: Mam wrażenie, że ta historia nadal jest bardzo żywa dla was, że to nie jest tylko ballada o Janku Wiśniewskim, to nie jest film, to jest to, co wydarzyło się w waszym życiu naprawdę.
9: Niestety, film Czarny Czwartek, który był kręcony, nawet chciałem tam podejść,

0: Nic do stracenia. Chcieliśmy walczyć o lepszą przyszłość, o lepszą Polskę. No niestety starsi koledzy, którzy mieli rodziny na utrzymaniu, oni spod stoczni już później powrócili do domów, już dalej w tym marszu nie szli, bo bali się, że jako będąc jedynym żywicielem rodziny, bali się, że zostawią rodzinę bez środków do życia. No i tak też to było. No. Sami ten przemarsz to od godziny 6 rano, jak to się zaczęło, bo to wszyscy zjeżdżali na tą 6 rano.
1: No właśnie, wyszliście do pracy, nie spodziewaliście się, że tam będzie wojsko?
0: Znaczy spodziewaliśmy się, że coś będzie nie tak, ponieważ to rozruchy już się zaczęły 14 w Gdańsku. I z 15 na 16 już takie szczątkowe informacje docierały na poszczególne wydziały. I już powiedzmy z 15 na 16 został wydelegowany taki powołany komitet, który w MDK-u obradował w nocy. Oni zostali aresztowani i wywiezieni. 16 przyszliśmy do pracy, ja akurat pracowałem na drugą zmianę i żadne zmiany już nie pracowały. I wtedy postanowiono, zadecydowano, że 17 wszyscy pracujący przychodzą na pierwszą zmianę. Przychodzimy do pracy, przebieramy się w swoje ubrania robocze, zakładamy kaski i idziemy na protest do pod prezydium miasta albo pod komitet centralny, który mieścił się wtedy na Władysława IV. No, do tej sytuacji nie doszło, bo w nocy z 16 na 17 już wszystkie zakłady zostały obstawione przez wojsko, milicję, ZOMO i tak dalej. Mnóstwo czołgów, mnóstwo wozów opancerzonych, mnóstwo samochodów, pełno tego wszystkiego było na tych poszczególnych ulicach, na Janka Wiśniewskiego, na ulicy prowadzącej do stoczni, na ulicy Polskiej i tak dalej. I nie było nam dane, muszę powiedzieć, że w tym czasie w samej stoczni pracowało 15 tysięcy prawie osób, a był Dalmor jeszcze, był port i tak dalej, mnóstwo ościennych zakładów. I proszę sobie wyobrazić tą masę ludzi, która zjeżdżała od strony Wejherowa i zjeżdżała od strony Gdańska. I oni, ci wszyscy ludzie, chcieli się dostać do tych zakładów. Niestety, naprzeciwko, jak mówiłem, stały czołgi, stały wozy opancerzone i wojsko z bronią gotową do strzału. I jak ten tłum napierał, to najpierw strzelano długą serią z pociskami świetlnymi w powietrze, a później widzieli, że napiera ten tłum, bo z tyłu napierali inni, więc po prostu serią pojechali po tłumie. No i wtedy padli pierwszy właśnie zginął ten młody chłopak, którego ciało chyba po trzecim czy po czwartym takim podejściu zdołaliśmy stamtąd zabrać, bo leżał na jezdni, a wszyscy ci, którzy byli ranni, już zostali jak gdyby zabrani i szybko ewakuowani i zawiezieni w stronę szpitala. Natomiast te wszystkie walki przeniosły się na pomost w Gdyni Stoczni. Jak pod naporem tych oddziałów często się wycofywaliśmy, jak to ZOMO czy milicja weszła na ten pomost, to my obrzucaliśmy ich kamieniami z jednej i z drugiej strony, te kamienie braliśmy z torów. No, był taki też moment, że wszystkie pociągi, nawet dalekobieżne, zatrzymywały się, zastanawiali się, co tu się dzieje. Przerażenie było w oczach. Potrafili, te pociągi, które były ustawione na pierwszym peronie, zostały ostrzelane, że trzeba było się kłaść na podłogę, trzeba było się chować za perony i tak dalej. Natomiast po ostrzale znowu zaczęły się takie walki wręcz, bo oni niby nas chcieli spacyfikować, zepchnąć na ulicę wtedy z drugiej strony torów Czerwonych Kosynierów. Natomiast nie za bardzo im się to udawało, bo jednak masa ludzi i jeszcze wszyscy jak się zmobilizowali, no to ten, jak oni weszli na ten pomost, to tam grad kamieni na nich jednak leciał. No i w związku z tym znowu zaczął krążyć helikopter, zaczęli rzucać gaz, zrzucali też ulotki, żeby wrócić do domu, a przecież wcześniej Kociołek nawoływał, żeby 17, że nic się nie dzieje, nic się nie stało, nawoływał do tego, że wszyscy, żebyśmy przyszli do pracy. Ale już wiedzieliśmy, że taka sytuacja może się wydarzyć, tylko chcieliśmy się przebrać, żeby nikt nas nie brał za chuliganów, za jakichś tam intruzów, wichrzycieli czy coś w tym rodzaju, tylko że to są normalni pracownicy, że to są ludzie, którzy pracują w poszczególnych zakładach i tak dalej, żeby niech nas z kim innym nie mylił. No nie było nam to dane, wejść do środka, niestety zakłady były poobstawiane i tak dalej.
1: A kiedy zapada decyzja wśród młodych chłopaków, bierzemy Janka, bierzemy Zbyszka i idziemy pod prezydium?
0: No już jak te walki trwały już parę godzin na tym pomoście i tak dalej i już zaczęło, część tych starszych osób niestety odeszła, wróciła do domu. Zostaliśmy sami młodzi, więc postanowiliśmy, że weźmiemy to ciało na ramiona. W pierwszej kolejności to ciało wzięliśmy na sobie, nieśliśmy tak w szóstkę jego na ramionach. I to tak dobieraliśmy się, żeby wszyscy byli mniej więcej tej samej wysokości, żeby nie było jakichś tam przechyłów tego wszystkiego. I szliśmy w stronę dworca w Gdyni. Natomiast mówię, co chwilę musieliśmy to ciało kłaść i gdzieś się ukrywać, bo był ostrzał z góry, z helikoptera. I w momencie, kiedy byliśmy właśnie tak przy tych baraczkach, to jest dzisiaj na wysokości Urzędu Pracy, te baraczki były tu przy ulicy obecnie Morskiej, dwa takie baraki, to postanowiliśmy sobie ułatwić zadanie i postanowiliśmy wziąć drzwi z tych baraczków. Tych baraczków drzwi to były drzwi wzięte od tych takich wspólnych toalet. No i teraz...
1: Ktoś robi flagę z własnej koszuli?
0: Nie, ta flaga, to nie wiem skąd się ta flaga wzięła, to była taka długa flaga, może z 5-6-metrowa. I on był owinięty cały, i ta flaga była cała we krwi, bo jednak ta krew jednak się sączyła i tak dalej. Flaga była cała we krwi i tą flagę później, jak już przełożyliśmy to ciało na drzwi, to tą flagę właśnie koledzy nieśli rozwiniętą przez całą jezdnię przed sobą, żeby ludzie, którzy wyglądali przez okno, widzieli, co się faktycznie dzieje. Natomiast mówię, zanim jeszcze zeszliśmy z tego pomostu, zostaliśmy jak gdyby przez te oddziały zepchnięte, to próbowaliśmy ten pomost podpalić, by maszynista stojącego pociągu dał nam ropę, dwa wiaderka ropy, rozlaliśmy tą ropę, nie chciało się to palić, bo ropa niestety musi być wysoką temperaturę, żeby się palić, a dopiero tam kolega przyniósł jakąś tam benzynę z motocykla przejeżdżającego, ściągnęli i to się chwilowo zapaliło, ale jeszcze nie zgasło i nie było możliwości i już wtedy nie było szans, to myśmy się tam, powiedzmy, gdzieś tam próbowali za płotami tym betonowymi czy coś ukrywać i tak dalej w momencie ostrzałów tego wszystkiego, ale później stwierdziliśmy jednoznacznie, że należy podjąć decyzję i stąd wynieść się i iść pod komitet centralny, który znajdował się wówczas na Władysława IV, albo do Urzędu Miasta, i żeby tam pokazać, jak to jest możliwe, że człowiek do człowieka, że Polak do Polaka strzela i zabija.
1: Co się czuje, kiedy ma się te 18-20 lat, staje się naprzeciwko czołgu i mówi: strzelajcie?
0: No, mówiąc szczerze, to nie nazwałbym to ani brawurą, ani głupotą. Czy to bohaterstwo, no trudno mi to jest oceniać z tego względu. To po prostu taka myśl zakiełkowała w naszej głowie i po prostu mówimy tak: no trudno. Ile tu już ludzi, już ten Janek Wiśniewski, Zbyszek Godlewski, leżący na drzwiach, był tego przykładem. Trudno, będzie więcej ofiar, nie mamy właściwie nic do stracenia. Skoro mamy żyć w wolnej, cudownej, w naszej ojczyźnie, w naszej Polsce, no to trudno. Jeżeli jeszcze jedna osoba czy dwie zginą, to nic się jak gdyby nie stanie. Ale mówię, z szacunkiem spojrzałem na tego oficera, jak dobrze pamiętam, to był w stopniu kapitana, że podjął bez jakiegoś tam rozkazu odgórnego, sam taką decyzję i kazał tym żołnierzom ustąpić i puścić nas dalej. I to, mówię, też tak mi się utkwiło w głowie, że jednak mimo wszystko są jeszcze po tej drugiej stronie jacyś też inni ludzie, którzy może myślą może tak samo jak my, a może wręcz odwrotnie, tylko niestety byli pod rozkazami.
1: Po drodze dołącza do was tłum, spontanicznie. Pojawia się też krzyż, kwiaty. Jak to wyglądało, ten pochód? Ile trwał?
0: Jak przeszliśmy tym podjazdem, to musieliśmy przejść prawie praktycznie całą ulicę 10 lutego do skweru Kościuszki. Ale zanim tam dotarliśmy, to tych zatrzymań było mnóstwo, bo pochody jeszcze szły Janka Wiśniewskiego, ulicą Polską i te wszystkie pochody, powiedzmy, jak gdyby w różnych miejscach się łączyły. W momencie, kiedy doszliśmy do Władysława IV, chcieliśmy skręcić pod komitet, tam nie było możliwości, bo tam był cały komitet obstawiony, był przez wojsko, wozy opancerzone i tak dalej. No to postanowiliśmy iść dalej i w momencie, kiedy docieraliśmy do Świętojańskiej, zaatakowały nas grupy bojówki tajniaków. I zaczęło się jak gdyby pałowanie, tak? Ale skrzyknęliśmy się szybko, raz, dwa, trzy i wtedy, no cóż, pozostało nam walczyć gołymi rękoma, ale poradziliśmy sobie z tym wszystkim, bo ktoś tam zaczął wyrywać płytki, tłuc te płytki na drobniejsze takie kawałki i tymi kawałkami ich obrzucaliśmy, no i nie trwało to może pół godziny i niestety odparliśmy ten atak w błyskawicznym jak gdyby tempie. I wówczas wtedy doszliśmy do ulicy Świętojańskiej i ulicą Świętojańską znaleźliśmy się przy kinie Warszawa i wtedy nadleciał znowu helikopter, który cały czas krążył, rzucał gaz.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To on niósł na drzwiach Janka Wiśniewskiego. Wracamy do rozmowy z Jerzym Drelą, który gdy doszło do rozruchów w gdyńskiej stoczni miał tylko 18 lat. To właśnie on z grupą młodych stoczniowców zdecydował, by ciało poległego chłopaka zanieść przed budynek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Po drodze on i jego koledzy przynajmniej kilka razy byli ostrzeliwani, tak że musieli zostawiać ciało na ulicy i chować się w okolicznych bramach. Na ulicy podjazd zatrzymał nas czołg. Krzyczałem, by do nas strzelać. Mówi w rozmowie ze mną Jerzy Drela.
0: I ulicą Świętojańską znaleźliśmy się przy kinie Warszawa i wtedy nadleciał znowu helikopter, który cały czas krążył, rzucał gaz. To się zaczęło ostrzeliwanie z góry, a ponieważ to była kostka taka, to wszystkie ulice były kostką taką bazaltową wyłożone, to nie było asfaltu, więc te pociski się, ostre pociski odbijały się i te pociski też tam przy tym kinie raniły kilka osób. I to ciało jak leżało, to był wtedy tylko ten jeden kościółek, ten mały, bo teraz jest też drugi postawiony, a tam w tym miejscu, gdzie był kościółek, to była kawiarnia, była pijalnia, były kwiaty, była kwiaciarnia i jeszcze jedna inne tam takie kioski z różnymi rzeczami, taki pawilon. No i wtedy jeszcze pani z tych przyniosła kwiaty i ktoś z kościółka przyniósł krzyż i ten krzyż został położony na te drzwi i tak dalej. Przesuwaliśmy się w stronę Urzędu Miasta. Ale do tego Urzędu Miasta, żeby dotrzeć, to po drodze z różnych ulic bocznych wychodziły oddziały ZOMO i z nimi musieliśmy się znowu ścierać, znowu jak gdyby walczyć. Kiedy przepchnęliśmy ich, odepchnęliśmy ten atak, to szliśmy dalej do przodu. No i o którejś tam godzinie, po jakimś tam czasie udało nam się dotrzeć do Urzędu Miasta i ten Janek Godlewski na tych drzwiach był położony pod Urzędem Miasta od strony ulicy Świętojańskiej na zdjęciach, które są publikowane, widać. No, spór na przykład zaistniał o to, czy Janek Wiśniewski był blondynem, czy Janek Wiśniewski był ciemnym facetem. Oczywiście Janek Wiśniewski miał czarne włosy. Drzwi nie były takie, jak w tej chwili są na wystawie w kościele na czarno pomalowane. Drzwi były jasne i na wszystkich zdjęciach to widać. Na zdjęciach, gdzie są wystawy, to wszystko dokładnie widać. Widać, że Janek Wiśniewski, bo my też rozróżnialiśmy, miałem kolegów, którzy byli blondynami, i kolegów, którzy byli ciemni. I w momencie, kiedy dostaliśmy się do tego urzędu, to wówczas została ten tłum napiera ze wszystkich stron. Za urzędem mnóstwo wojska. Od nas, to wtedy czołgistów, to była ulica Czołgistów, to tam od morza mnóstwo wojska i tak dalej. I została wydelegowana delegacja wśród nas, wybrana, i ona wyszła do urzędu. Urząd był obstawiony, tam stał czołg i tam nie można było się do urzędu dostać i nie było takiej możliwości. I czekaliśmy na te petraktacje, co zostanie jak gdyby ustalone. Ten balkon, wyszedł prezydent, prosił o uspokojenie, o to, no i wtedy ta delegacja tam poszła, no i niestety po jakimś czasie wyszli, nic nie wskurając, bo postulaty były różne. Przede wszystkim chodziło o to, żeby cofnąć te wszystkie podwyżki, które zostały zaserwowane nam przed samymi dokładnie świętami. No i wówczas ruszyło na nas to wojsko. I ta przepychanka tam pod tym urzędem trwała bardzo długo, bo jak nas zepchnęli na tory, to nabraliśmy w kieszenie czy w cokolwiek, w kaptury, w kurtki, w jakieś tam tych kamieni z torów i wówczas ich odpychaliśmy. I to, mówię, przepychanie trwało dosyć długo. Już nie mogli sobie z nami jak gdyby poradzić, więc znowu zaczęło się ostrzeliwanie. I na torach strzelano do nas i tam przecież parę osób zostało trafionych. I nawet jak szliśmy do ataku, było tak, że nawet oficerowie wyciągnali swoją krótką broń i strzelali do protestujących. I jeszcze jedna drastyczna rzecz, bo jak już tu od strony czołgistów i od urzędu nie dawali sobie, i tu nawet od Świętojańskiej atakowali nas, nie dawali sobie rady, no to od strony Gdańska w tłum próbował wjechać samochód taki opancerzony. Złapaliśmy takie kosze, które były na śmieci, podrzuciliśmy po ten wjeżdżający samochód i ten samochód się zatrzymał. I wtedy tłum ruszył i ten samochód został przewrócony na bok. Do środka się nie można było dostać, bo tam ten. No i wtedy to już oni dostali chyba rozkaz, że ze wszystkich sił nas zaatakowali i zepchnęli nas wtedy to było w górze Nowotki, bo teraz jest Świętego Maksymiliana. Wtedy już znowu się cofnęliśmy na te tory. Przy strzelaniu chowaliśmy się za stojące tam pociągi, czy tam przejeżdżające pociągi, które dalekobieżne były, to się zatrzymywały, bo pełno ludzi było na torach, więc nie mogły przejechać. Też nabraliśmy kamieni, ale to już była już godzina późna, może około popołudniowa godzina, około 15. I w momencie, kiedy następowało to natarcie, to pamiętam jak obrazek, pamiętam do dnia dzisiejszego. Wysoki chłopak, taki może 1,95 m wysoki. Ja miałem 1,76 m, a on był dużo wyższy ode mnie. Miał pełno w kieszeniach kamieni i zrobił taki ruch, że chciał rzucić. I w tym momencie snajper go strzelił mu w serduszko, dokładnie w serce. W lewej stronie maleńka dziurka, a z tyłu rozerwane. I ten chłopak się zwinął dosłownie. Ja mówię, niemożliwe. Takie sceny widziałem tylko na filmie, ale żeby w życiu coś takiego? To mówię, no rzeczywiście, oni kręcą takie sceny na filmach, mieli rację, że tak człowiek właśnie po poszale się jak gdyby kładzie, przewraca. I wówczas mi opadły ręce, jeszcze tego postrzelonego szybko, taka nysa jeździła, to tam już było trochę mnóstwo tych ciał, otworzyli drzwi, rzucili, czy tam były ranny, czy nie, ten szybko, żeby tylko do szpitala i ich tam zawieźć. No i ja wtedy z mojego kolegę złapałem za kaptur i mówię, Rysiu, niestety, koniec naszej walki, wracamy do domu. Znaczy, wracamy do domu. Mieszkaliśmy akurat w tym miejscu, tylko że w budynku obok. Ze wzgórza wzgórza Nowotki, a teraz Świętego Maksymiliana, do tego miejsca to nie jechaliśmy żadnym autobusem czy tam pociągiem, bo wszędzie już były patrole i za to, że mieliśmy brudne ręce czy brudne kurtki i tak dalej, to od razu moglibyśmy zostać aresztowani i wywiezieni do więzień czy do jakichś tam odosobnionych miejsc, bo byli tacy, kto trafili, zostali złapani i zostali zostali wywiezieni do Wejherowa, gdziekolwiek. Ich tam przez jakiś czas, okres czasu przesłuchiwano i maltretowano. Natomiast my z kolegą wracaliśmy torami do Gdyni Chyloni. I często, gęsto, jak nas patrol, który zobaczył, no to rzucali się na nas. No musieliśmy się w rowie z wodą kłaść, żeby bezpiecznie dojść do domu, no ale w końcu udało nam się, to już się robiło o godzinie 16, to już się robiło ciemno i już wróciliśmy tutaj i wtedy ta pani, u której mieszkaliśmy na tych kwaterach, przygotowała nam ciepły posiłek, no tam wypraliśmy sobie te wszystkie ciuszki, tam, co tam były pobrudzone, nasłuchiwaliśmy jakieś tam wieści, co, gdzie, ile osób może zginęło i tak dalej. Jak po tym wszystkim wygląda Gdynia, no bo nie ukrywajmy, zdarzało się tak, że jacyś chuligani czy coś takiego potrafili witryny z sklepów wybić i chcieli coś tam ukraść, ale robotnicy sami ruszyli z odsieczą i powiedzieli, nie ma żadnego kradziejstwa i nic z tych rzeczy z tego względu, że to później nam będzie to wszystko przypisane.
1: Wam chodziło o walkę o wolność.
0: Walkę o wolność, o godność i tak dalej, a nic nie chodziło nam o to, żeby ktokolwiek, cokolwiek niszczył. Wiadomo, że w obronie własnej łapaliśmy, że zrywaliśmy chodniki, że tłukliśmy te płytki, że nie niszczyliśmy te chodniki, czy tam rzucaliśmy tymi koszami, czy coś takiego, ale o nic więcej, o nic poza tym. Natomiast takie właśnie incydenty były przez nas jak gdyby piętnowane i sami robiliśmy jak gdyby z tym porządek, już nie mówiąc o tym, że jak już do szła po policja czy coś takiego, to tacy intruzi byli wyłapywani.
1: Wiele osób w trakcie tego pochodu ze Zbyszkiem Godlewskim rezygnuje, boją się o swoje życie. Pan idzie od początku do końca.
0: Dokładnie, od początku do końca, właśnie razem z tym moim kolegą szliśmy od początku do końca i jeszcze nie dość tego, to tam pod tym urzędem to spędziliśmy parę ładnych godzin walcząc dalej, walcząc, bo ciągle chcieliśmy się dowiedzieć, jak to dalej będzie. Czy coś się zmieni, bo chcieliśmy, żeby ta decyzja była podjęta jak gdyby przez władzę natychmiastowo, żeby uspokoić społeczeństwo, żeby każdy jakoś tam godnie spędził te swoje, ten okres świąteczny w ten sposób. No i no niestety, no nie było to żadnym tam ani bohaterstwem, ani nic. Ja uważam, że to był jakby nasz taki mały obowiązek. Nic poza tym.
1: A nie ma pan dzisiaj żalu, że pod pomnikiem toczy się jedna wielka polityka, że nie pamięta się właśnie waszych historii?
0: Powiem, proszę panią, chodzę zawsze na te uroczystości pod pomnikiem i jestem mocno zbulwersowany. Często było tak, że przyjeżdżają VIP-owie, przyjeżdża prezydent, czy tam ktokolwiek i są delegacje z różnych zakładów z całej Polski i tam jest jedna wielka polityka uprawiana. Mówi się od rzeczy, zamiast przyjść w to miejsce i oddać hołd tym pomordowanym, to tam napisane jest, że tylko 44 osoby, a tych osób było dużo, dużo więcej, bo nikt tego nie później, nikt nie prowadził statystyk, ile osób po wyjściu z więzienia, ile osób zostało, powiedzmy, gdzieś tam, powiedzmy, wcześniej czy później odeszło z tego świata. Tak to niestety jest.
1: Nie ma pan wrażenia, że to, co zrobiliście, zapisało się w historii, ale nadal jest tematem tabu?
0: To się zapisało w historii, natomiast nie zostało nic do końca jak gdyby wyjaśnione. Przecież ci ludzie, którzy wydawali rozkazy i tak dalej, to przez następnych kilkanaście lat zajmowali wysokie stanowiska. I praktycznie kto, jak pani z perspektywy czasu spojrzy, kto został osądzony, kto odpowiadał, a przecież jest dużo osób, które należało jak gdyby ukarać, bo byli poszukiwani świadkowie wydarzeń grudniowych. Później co się okazało? Okazało się, że są zdjęcia zdjęcia publikowane i między innymi moja postać, moje zdjęcie zostało wykorzystane przez co niektóre osoby po to, żeby otrzymać sobie, dostać uprawnienia kombatanckie. Ja chciałem to jak gdyby wyprostować, bo dokładnie mi kolega powiedział, na twoje zdjęcie to jest 12 kombatantów, bo nikt się nie zgłosił, nikt nie powiedział, kto to jest i jest 12 kombatantów, bo po prostu ten, no żeby dostać dodatek, że i takie inne rzeczy i tak dalej. Ja takiego dodatku nie mam, mam swoją powiedzmy emeryturę, którą przez 50 parę lat wypracowałem. To wszystko, natomiast powiem tak, że IPN już nie był zainteresowany tym, bo to już niby wszystko zostało wyjaśnione i tak dalej.
1: To zadam ostatnie pytanie. Jest bardzo wiele archiwalnych zdjęć, na których widzi pan siebie. Co by dziś powiedział temu młodemu chłopakowi? Idź z tym przemarszem, rób to, zachowaj się na kartach historii, czy może uciekaj i walcz o swoje życie?
0: Nie, ja bym, gdybym miał dzisiaj to samo zrobić, to samo bym zrobił. Zupełnie inaczej jest młodzież wychowana, zupełnie w innych realiach żyją, natomiast ja zostałem fajnie, jak gdyby doświadczony z opowiadań dziadka. Wiedziałem dużo o historii naszej Polski, bo dziadek był uczestnikiem I wojny światowej, II wojny światowej i tyle różnych rzeczy mi opowiedział. Już nie mówię o tym, że wujek, później ojciec i cała rodzina o tych historycznych rzeczach często, gęsto rozmawialiśmy i ja na dzień dzisiejszy, gdybym miał wyjść i tak samo o te cele walczyć, tak samo bym wyszedł, bym poszedł i nawet bym się nie zatrzymał. Ale mówię, nigdy nie powinien Polak przeciwko Polakowi stawać. Nigdy. Ja powiem szczerze, że zawsze tęsknię za latami takimi, kiedy ludzie byli dla siebie chyba bardziej uprzejmi, mieli więcej czasu dla siebie, więcej rozmawiali, więcej się spotykali, a dzisiaj żyjemy w takim pędzie, w biegu. Ciągle coś gonimy, ciągle mało, ale mówię, dokąd to doprowadza? No i takie spotkania, jak wczoraj na przykład siedzieliśmy sobie z kolegami, no i powiedzmy, zbliża się zawsze ten czas, to sobie zawsze wspominamy. No i każdy ten okres fajnie, każdy swoimi oczyma to pięknie, fajnie wspomina i no tak czas tych 2-3 godzin tam nas rzeczywiście zleciał nam szybko, ale pozostały jakieś takie fajne wrażenia, że jednak.
1: Krótko mówiąc, jest pan dumny z tego 18-letniego Jurka, który na swoich plecach przeniósł Zbyszka.
0: No tak, jestem dumny, no czy się zapisałem w kartach historii, czy nie, to nie jest istotne dla mnie, ale mówię, gdybym miał to samo zrobić dzisiaj, to zrobiłbym to samo dzisiaj.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Na mieszkańcach Trójmiasta testuje swoją terapię odrzuceniem. Na czym to polega i czemu Adrian Hoffman zaczepia ludzi na ulicy? O to zapytałam samego zainteresowanego. Posłuchajcie. Gdyby nie to, że przyszedłeś do nas z bomby do redakcji, nie byłoby ciebie tutaj. O co chodzi?
3: Tak, to prawda, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, mimo tego, że już tutaj pamiętam, że kiedyś miałem wywiad w Radiu SK, ale rzeczywiście robię teraz taki projekt, który nazywa się Terapia Odrzuceniem. Każdego dnia mam za zadanie zrobić jakąś taką rzecz, z którą jest ogromna szansa, że mogę spotkać się z odrzuceniem, z odmową, z takim troszeczkę publicznym narażeniem na wstyd. Właśnie jednym z tych zadań było, żeby zapytać się, czy mogę udzielić wywiadu w radiu na żywo.
1: Znaczy, ja powiem, moja reakcja była taka, co to jest za koleś? Czego on chce ode mnie?
3: Ja wiem, no to jest już bardzo powszechne, że ludzie patrzą po prostu na mnie jak na jakiegoś wariata, od kiedy robię te zadania, ale nie ukrywam, że mam coraz większą frajdę z tego. Jest to fajne, poznaję się mega fajnych ludzi, no i mam okazję też tutaj właśnie siedzieć i porozmawiać z tobą.
1: Ja gdzieś prześledziłam twojego Instagrama i widzę, jak grasujesz po ulicach Trójmiasta.
3: Tak.
1: I jak to wygląda? Ty potrafisz podejść do kogoś, poprosić o kawę, powiedzieć, że ładnie wygląda, a ludzie mają takie, odejdź ode mnie.
3: Wiesz co, no nie jest to łatwe, bo może mimo tego, że na wideo wygląda, że mi przychodzi to łatwo, nie pamiętam zadania, żebym nie czuł takiego, wiesz, no jakby strach przed wystąpieniami publicznymi jest porównywalny dla ludzi ze strachem ze śmiercią. I ja nie pamiętam.
1: Zgadzam się.
3: Tak. I nie pamiętam momentu, w którym nie byłoby dla mnie to zadanie krępujące albo łatwe. No ale już mam coś takiego w życiu na szczęście, mimo tego gdzieś tam wewnętrznego wstydu, że mimo strachu staram się robić pewne rzeczy i przełamywać te wewnętrzne bariery, po prostu podchodzić, pytać tych ludzi. Nie ukrywam, że pierwsze zadanie, gdzie miałem zapytać o to, czy ktoś obcy pożyczy mi 100 zł, było po prostu dla mnie masakryczne i bardzo krępujące, to zrobiłem to. I tam rzeczywiście nikt nie pożyczył mi tych 100 zł, ale...
1: Ja bym ci pożyczyła.
3: No, teraz tak mówisz, ale bo się już trochę znam, ale rzeczywiście ta pierwsza reakcja, myślę, że mogłaby być odrzucająca. Mimo tego, że tak jak mówisz, że wiele osób lekko się dystansuje i tak lekko boi, to też wiele osób jest mega jakby fajnie nastawionych i bardzo pozytywnie nieraz mnie zaskoczyli ludzie.
1: Mi się bardzo podobają reakcje kobiet, kiedy podchodzisz, mówisz, ale jest pani ładna, na co pierwsza reakcja, a ja mam partnera.
3: Tak było, no, że mam chłopaka, no, było, było. Ale większość jakby te komplementy, większość ludzi fajnie przyjmuje.
1: Ale my nie umiemy przyjmować komplementów.
3: To jest problem, tak. Nie potrafimy przyjmować, nie potrafimy mówić komplementów, bo też jednych z zadań miałem, żeby poprosić kogoś, czy mi powie komplement. To jest jeszcze co innego, bo co innego, jak możesz komuś powiedzieć komplement, a jak masz podejść do obcej osoby i zapytać, czy ona powie ci komplement. No i tu, ale tu też ogromne moje pozytywne zaskoczenie, bo wiele osób mówi, o nie, no, nie mam problemu z powiedzeniem komplementów. I ja sobie myślę, kurczę, ludzie nie są tacy źli, jakich my ich malujemy w naszych głowach. To jest niesamowite. To jest jedna z najbardziej takich niesamowitych jakby doświadczeń w tym całym wyzwaniu.
1: Mhm. Znaczy, dla mnie to jest niesamowite, bo sama się z tym borykam, kiedy muszę zrobić sondę na ulicy. Muszę podejść do kogoś i zapytać, a co pan uważa na temat? I ty tak naprawdę takie sondy ludzkie robisz. Ty nas badasz po prostu.
3: Tak, dokładnie. Właśnie mówię chyba z tym, chyba ta, gdzie proszenie ludzi o to, że oni mają mi powiedzieć komplement. Tak jak powiedziałem, że to było ciekawe, no bo ja też może z swojej perspektywy to oceniałem, że też jest, byłem zawsze, staram się nad tym pracować, ale byłem dosyć surową osobą wobec siebie i gdzieś tam wymagań, jakie mam wobec własnej osoby i może miałem nie dość, że problem z mówieniem sobie komplementów i za tym też innym. Ale tu naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bo wiele osób nie miało z tym kompletnego problemu. Wiadomo, że były takie zawstydzone i zszokowane, ale jakby nie miały problemu z tym, żeby powiedzieć komuś obcemu komplement, jak się tylko o to zapytało. Gdzieś tam szliśmy przy jakimś sklepie, zaczepiliśmy mężczyznę, który stał przed nim, prawdopodobnie był właścicielem tego sklepu, no i potem robiliśmy rundę powrotną i jego żona, o, to pan, jak panu chciałbym powiedzieć, że pan też super elegancko wygląda. No, przemiłe to było, jak on musiał jej opowiedzieć wcześniej, prawdopodobnie mnie, że tam podszedł jakiś typ i pytał, czy ktoś mu powie komplementy, nie? Aha. No i ludzie po prostu czasami patrzą na mnie i tam wypatrują. No niesamowite to jest.
1: Znaczy, moim osobistym faworytem jest twoja wizyta w hotelu i pytanie się, czy ktoś da mi darmowy nocleg.
3: Tak, tak, też.
1: Jak to się skończyło?
3: No tak się skończyło, że tego darmowego noclegu w hotelu nie dostałem. Pani, która tam jest dyrektorką w jednym z tutaj bardziej luksusowych hoteli w Sopocie, powiedziała, że żebym napisał maila, no i tam w tym mailu, ja oczywiście napisałem tego maila, poszedłem za ciosem, mówiłem, co tam raz się żyje. To napisała mi, że w przyszłym roku, jak będą mieli jakieś fundusze, to wreszcie goście się po prostu odezwą. Tam marketingowe, bo w końcu okazało się, że jakby no nie mogą dać mi pokoju za darmo, ale jakby tam była to załóżmy jakaś współpraca marketingowa, no to jakby temat jest otwarty. No ale w tym momencie jakby został zamknięty, może w przyszłym rokiem jeszcze się przypomnę.
1: Mhm, ale to jest niesamowite, bo ludzie nie reagują na zasadzie, panie odejdź, tylko tak. Mówią, dobra, pomyślimy.
3: Dokładnie, tak jak mówisz, że tu też byłem zaskoczony, że jak wchodziłem do tych hoteli, to ja myślałem, że po prostu spojrzą na mnie, wiesz, na tej recepcji.
1: Mówią,
3: ale co ci gościu chodzi? Jaki darmowy pokój w hotelu? Oni mówią, nie, no, jakby jest to możliwe. Ja mówię, tak, poważnie? Jest to możliwe, ale tam, wiadomo, wymieniają jakieś tam warunki, że czy jesteś z jakiegoś innego hotelu, a jak to tak, wiadomo, zdziwienie, ale jakby to nie jest tak, że odmawiają i okazuje się, że to ta prośba wcale nie była z czapy. Jeśli chodzi o takie darmowe rzeczy, które dostałem, no to jednym z najmniejszych elementów było to, że udało mi się dostać kawę za darmo. To było moje drugie zadanie, także było troszeczkę łatwiejsze niż hotel i mniejsza wartość, ale tak samo to bardzo miłe, że rzeczywiście jakby dostałem tą kawę za darmo. Mhm. Tylko dlatego, bo zapytałem.
1: A w ogóle skąd pomysł na taką terapię? No bo ona jest trochę terapią szokową.
3: Bardzo.
1: I dla ciebie, i dla tych ludzi, co ich atakujesz.
3: Bardzo szokową. Wiesz co, ja gdzieś tam usłyszałem o tym w internecie i rzeczywiście przez większą część mojego życia staram się jakby gdzieś tam kierować tym głosem serca i już się nauczyłem, że ten głos serca jest taki, że jeśli ja coś usłyszę, coś zobaczę i czuję z jednej strony strach, a z drugiej strony ekscytację na myśl o tym, co by się wydarzyło, jakbym to robił, no to, to są te wydarzenia, które chcę robić. I tak samo było w jakimś podcaście, usłyszałem, bo to jest w ogóle ta terapia odrzuceniem, ona ma już sam jest 8 lat tak naprawdę, kiedy była gdzieś tam najbardziej popularna na Zachodzie. Do nas to chyba nie doszło tak mocno. I mówię, kurde, chciałbym to zrobić, nie? Chciałbym zobaczyć, bo jakby wiem, że sam też jakby borykam się jakby i z tym strachem przed odrzuceniem i właśnie z takim strachem przed byciem wyśmianym publicznie, mimo tego, że działam w internecie już od wielu lat. Ludzie myślą, że to przychodzi łatwo. Nigdy mi to nie przychodziło łatwo. I moje pierwsze nagrania już było, nie, 12 lat temu, 14, jak miałem coś przed kamerą zrobić, ja nie byłem w stanie skleić poprawnie dwóch, trzech zdań. Tak się po prostu...
4: Teraz dobrze idzie.
3: W miarę niedobrze idzie, staram się. Tak, staram się jak mogę, ale kiedyś to było po prostu dla mnie przerażające i dlatego wiedziałem, że nie dość, że po prostu sam jestem mega ciekawy, jaka będzie reakcja ludzi, to też będzie to rozwojowe dla mnie.
4: Znaczy, ja mam też wrażenie, że my boimy się prosić o coś, że na ulicy nawet jak mamy jakiś problem, wolimy sami próbować go rozwiązać. Nie wiem, ostatni przykład z przed tygodnia. Pan stanął tak, że nie mogłam się zmieścić samochodem, więc po prostu jadąc z koleżanką, stanęłam na środku ulicy, otworzyłam szybę i powiedziałam, czy mógłby się pan lekko przesunąć, na co zamknęłam szybę, a moja koleżanka, ty jesteś normalna? A ja mówię, ale czemu? No pan się przedstawił i jakby wszystko jest git. A ona była taka, nie, no dobra, nie wypada, ja bym wolała stanąć na drugim końcu Sopotu.
3: Tak, dokładnie to jest to, też mówię, przeprowadzając te wywiady, to jest to, że ja też zauważyłem, że my się boimy ludzi.
4: Tak, dokładnie.
3: Boimy się po prostu ludzi, to jest to, co mówisz.
4: A oni są takimi samymi osobami jak my i mogą nam pomóc w bardzo prozaicznych sprawach, choćby pożyczeniu złotówki.
3: Złotówki albo przestawieniu samochodu. Ja myślę, że wiadomo, że możemy trafić na różnych ludzi. Ja widzę, przeprowadzając te wywiady, że ludzie są najróżniejsi, ale myślę, że jest taki sam procent szansy, że nasza odpowiedź spotka się z odpowiedzią pozytywną, jak i negatywną. A nasz mózg od razu jakby tworzy sobie obrazy, że na 100% jeszcze się nie dość, że ktoś nas odrzuci, nie zgodzi się, to jeszcze nas wyzywa, powie coś niemiłego. No mi nie zdarzyło się, żeby mi ktoś powiedział coś takiego bardzo niemiłego. No wiadomo, że tam był taki moment, jak też było jedno z zadań, żeby ludzie ocenili mój wygląd. No to jeden pan dał mi trójkę w skali 1 do 10, ale wziąłem to na klatę i podziękowałem za szczerość, że według jego opinii, co wcale mu się nie dziwię, dał mi 3. Ale chwilę potem...
4: Mocna trójka.
3: Tak, mocne 3, ale chwilę potem szedłem i pani dała mi 10, także wyrównało się i to z nawiązką.
4: Ale nie masz trochę wrażenia, może to zabrzmi infantylnie, ale że szerzysz dobro? Bo często tak jest, że my zagadujemy kogoś na ulicy i ktoś od razu reaguje takim trochę atakiem. A jak ty podejdziesz i powiesz, że jest ładny, to nagle ta skorupa pęka.
3: Tak, tak. Jakby to, wiesz co, no fajnie, że to zauważyłaś, ale no to gdzieś tam poniekąd jest też trochę taka moja wewnętrzna misja w internecie, żeby też raczej pokazywać tą pozytywną stronę ludzi i gdzieś tam pomagać nam się łączyć i być bliżej siebie, a nie jak wbrew jakby powszechnej narracji, że gdzieś tam i dzielenia ludzi i kłócenia siebie. Mhm. Także to też jest poniekąd gdzieś tam mój taki cichy cel, że chciałbym, żeby to, co robię w internecie, mimo tego, że czasem to mogą być jaja, to może być dla kogoś zabawne albo pomyśleć, że ja się wygłupiam, to mimo wszystko chciałbym, żeby każda z tych rzeczy w większym lub mniejszym stopniu miała jakiś pozytywny wydźwięk albo skłoniła kogoś do jakiegoś do myślenia o pewnej sprawie inaczej albo do zrobienia czegoś inaczej w przyszłości, w swoim życiu, także jak najbardziej.
4: Ale to jest przede wszystkim, tak jak mówisz, pozytywne, bo jest masa pato-streamerów, którzy chodzą i po prostu na przykład wyśmiewają się z ludzi i to już nie jest fajne.
3: Nie, absolutnie, absolutnie. To nie jest w ogóle kierunek. Ja powiem szczerze, ja nawet nie oglądam takich rzeczy. Jakby wiem, że takie rzeczy
4: się dzieją. To nabija wyświetlenia.
3: Tak, nabija wyświetlenia. Wiem, że czasami byśmy mieli może więcej tych wyświetleń i polubień w internecie, ale to jest to, czego bym absolutnie nie chciał robić. Lubię się wygłupiać, lubię robić żarty, jakieś rzeczy, które gdzieś tam mogą sprawić, że ktoś się uśmiechnie i nie mam z tym problemu, ale mówię, wszystko gdzieś tam, co może być nieprzyjemne dla drugiego człowieka albo tak zwane dla mnie, to pewne rzeczy są creepy, teraz jest popularne młodzieżowe hasło.
4: Nie wiem, co to znaczy.
3: Jak?
4: Delulu,
3: a to nie słyszałem,
4: ja
3: to jeszcze
4: nie.
3: Muszę sprawdzić.
4: Znaczy, ja nie wiem, co to znaczy.
3: Okej. Będziemy musieli to wygooglować. Ale to w każdym razie nie są rzeczy, które na pewno ja chciałbym robić.
4: Oprócz tego, że zaczepiasz ludzi na ulicy, szerzysz to dobro, mówisz im komplementy, to też zarażasz morskimi kąpielami, ale niekoniecznie latem.
3: Ja 14 lat już morsuję, od 12 lat mamy tutaj grupę w Gdańsku. Spotykamy się w każdą niedzielę w Gdańsku Brzeźnie na Budach o godzinie 11. I to też jest mega fajne gdzieś tam wydarzenie, bo tak jak ci mówiłem o tych rzeczach właśnie takich, które gdzieś tam czuję w sercu, to morsowanie było też zawsze jedną z nich i zawsze chciałem to robić. Jeszcze jak zaczynałem, to ludzie, pamiętam, że raz ktoś, jak wchodziłem samemu do wodu zimą, jeszcze mówię te 12 czy 14 lat temu, ktoś pytał się, czy chcę samobójstwo popełnić.
4: Pan będzie skakał z tego mowy?
3: Tak, nie, że wchodził, proszę pan sobie nie robi krzywdy, bo to jeszcze sztorm był, ale...
4: O matko.
3: Tak, dosyć jeszcze taki mróz, no wtedy te zimy były też dużo intensywniejsze niż teraz.
4: Ale to mamy jesień.
3: Tak, ale fajne jest to, że mówię, zaczynaliśmy gdzieś tam, gdzie było mi ciężko wyciągnąć 4, 5, 6 osób przez kilka lat. 15, 20 było max, to teraz myślę, że no spotyka nas się 40, 50, 60, 70 osób. Rekord miałem, ale to w czasach jeszcze tam lockdownu, 140 osób na morsowaniu.
4: Opanowaliście cały Bałtyk.
3: Tak, jak wpadliśmy po prostu na plażę, to jakby taka cała szarańcza wbiegała, jakbyśmy rzeczywiście wyglądało tak, jakbyśmy przejmowali tą plażę, ale no mówię, no bardzo polecam morsowanie. Dla mnie, ja mam taką, to jest moja wewnętrzna teoria, nie ma na to potwierdzeń naukowych, że tak jak gdzieś tam u nas w kraju latem i wiosną, tą późniejszą czy wczesną jesienią mamy tą energię jakby ze słońca i to słońce nam dużo daje, tak jak teraz tego słońca jest troszeczkę mniej, to uważam, że ta zimna woda daje nam taką energię i dobry nastrój zimą. Mhm. Także warto z tego skorzystać, w szczególności w takich warunkach geograficznych, jakie mamy tutaj.
4: Mhm. To jak zacząć to robić?
3: Myślę, że wszyscy się pytają, jak się przygotować, czy robić prysznice, czy tam jakieś...
4: Czy budki kupić?
3: Tak, czy budki kupić. Jakby najważniejsza jest decyzja. Najważniejsza jest decyzja i rzeczywiście, no tam wiadomo, że są jakieś tam skrajne przypadki, jeśli ktoś ma jakieś problemy, przewlekłe choroby serca albo układu krążenia, no to no niestety to nie jest aktywność dla niego. Zawsze warto to skonsultować z lekarzem, ale powiedzmy, że jeśli możemy uprawiać sport, nie mam przeciwwskazań do uprawiania sportu, jest 90% szansy, że będziemy mogli morsować. Tu wydaje mi się najgorszy jest ten pierwszy raz, także zdecydowanie polecam to zrobić w grupie. Starsze panie, wszyscy wchodzimy i jakby jak się widzi, tak jak często ta psychologia tłumu może mieć na nas negatywny wpływ, tak w tym przypadku ta psychologia tłumu raczej będzie miała pozytywny wpływ i po prostu zrobimy to tak jak trzeba. Bo ten pierwszy raz, no powiedzmy, jest bardzo traumatyczny. Jest ten cały mechanizm walki i ucieczki, gdzie po prostu wchodzimy do tej wody, zatyka nas i wszystkie systemy alarmowe w głowie mówią, że zaraz umrzemy i że musimy uciekać, co my robimy. No jeśli to będzie takie, wiesz, gwałtowne, że wskok i wyskok, no to jakby nie poczujemy tego. Możemy się zrazić, bo to będzie jakieś tam traumatyczne przeżycie. Może być. Tak. A jak masz jakąś grupę ludzi już doświadczonych, którzy to robią, samo przebywanie z nimi, myślę, że da nam tą pewność, dobra, zrobię to, troszeczkę pooddycham.
2: Magazyn lokalny.
4: Dorośli z autyzmem mają nowy dom. W Gdańsku działa Pomorska Farma Życia. To miejsce, gdzie podopieczni uczą się podstawowych czynności, jak między innymi gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów czy pielęgnowanie ogrodu. O tym, co się znajduje w placówce i jacy są jej podopieczni i co lubią robić, rozmawiałam z prezeską Fundacji Pomóż Mi Żyć Janiną Kaczmar i z terapeutką Martą Nowerską. Paulina Gołąb, zapraszam na magazyn reporterów. To miejsce, Pomorska Farma Życia, to pani pomysł.
5: Wie pani, to była konieczność, tak? Jak się ma takie dziecko niepełnosprawne, dla którego nie ma żadnej oferty pomocy po ukończeniu 24 roku życia, kiedy kończy się edukacja, a później jest jedna wielka dziura w systemie, czyli on przestaje być widoczny. Jest za stary, żeby być młodzieżą, a za młody, żeby zostać seniorem. Nie ma żadnych w Polsce rozwiązań systemowych, które by mu gwarantowały, tak jak każdemu, jakąś formę wsparcia, jak przystało na niepełnosprawnego. Dziwne jest też to i tragiczne, że to są osoby całkowicie zależne, więc niepełnosprawne w stopniu znacznym i głębokim. No więc o czym my mówimy? Po prostu nie ma podstaw, więc musiałam wziąć sprawy w swoje ręce. Ponieważ tak się akurat złożyło, że mój syn jest typowym autystą ze sprzężeniami, więc oprócz autyzmu ma jeszcze inne niepełnosprawności. Pomyślałam o tym, że jeżeli sama nie stworzę takiego miejsca, gdzie będzie miał wsparcie adekwatne do potrzeb, to będziemy skazani na siedzenie w domu. A to siedzenie w domu kończyło się tym, że w którymś momencie trzeba było wzywać karetkę pogotowia i był szpital psychiatryczny, a tam pasy psychotropy. No więc można sobie wyobrazić, jak strasznie dramatyczny jest taki pobyt i ile, jak on to znosi i matka, nie? Także to stało się po prostu koniecznością. Właściwie przez cały czas myślałam o tym, żeby, ponieważ na pewno trzeba wspomnieć o tym, że osoby z spektrum autyzmu nie odnajdują się w większych skupiskach ludzi, ponieważ no, mają szereg tych zaburzeń, więc tu mówimy o placówce, która nie jest przeludniona, czyli jest to kilka osób, tak? A biorąc pod uwagę, że to są osoby całkowicie zależne i wymagają wsparcia mocno spersonalizowanego, to taka ilość podopiecznych równa się takiej samej ilości terapeutów. Więc to, jeżeli mamy tu 9 podopiecznych i 9 terapeutów, to już jest 18 osób w domu, więc to też jest sporo. Natomiast faktem jest, że cały czas i ja, i cała kadra myśleliśmy o tym, żeby stworzyć im dom, w którym będą mieszkać już po śmierci rodziców lub jakichś innych zdarzeń losowych i żeby ten klimat po prostu no, zachować, tak? Wygraliśmy konkurs i chwała tutaj, wielki ukłon w stronę PFRON-u, który jako jedyny zauważył potrzebę finansowania w ten sposób, że daje nam pieniądze na zatrudnienie terapeutów w takiej samej ilości jak podopiecznych, ale na weekend już nie mamy tych pieniędzy, tak? Więc oni muszą wrócić do domu, ale też i ta adaptacja wymaga takiego powolnego procesu, ponieważ my już od dłuższego czasu prowadzimy te treningi mieszkalnictwa i widzimy, że oni chętnie wracają też do domu i chętnie tu przyjeżdżają, więc żeby to wypracować, to znowu trzeba mieć jakąś ciągłość. Nie możemy mieć jeden weekend tutaj, a inny w domu, bo autyści są strukturalni, więc jeżeli już im się coś zaproponuje, to trzeba konsekwentnie to realizować dalej, tak? Bo później szkody są straszne, oni nie rozumieją tej sytuacji, są dla nich w ogóle abstrakcją, są święta, weekendy i tak dalej, oni by chcieli, żeby ten dzień był taki sam jak poprzedni, bo to gwarantuje im taką stabilizację psychiczną i nie ma żadnych zmian. No ja tylko dodam, że przez lata, jak pojawiała się w domu choinka, to mój syn brał tą choinkę i wyrzucał ją za drzwi, ponieważ już pamiętał, że to się będzie wiązało z tym, że będzie coś, czego on nie akceptuje, a choinka jest raz w roku.
4: Czy macie takie sygnały od rodzin waszych podopiecznych, że oni trochę odetchnęli?
5: Ojej, i to bardzo, bo to widać, tak, jak rodzice, no nie chcę powiedzieć, że rozkwitają, ale przede wszystkim odpoczywają na własnych warunkach, na własnych zasadach. My z racji tutaj ograniczeń takich skupiliśmy się na podopiecznych, nie mamy ani środków na to, żeby rodzicom coś proponować, ale ja też uważam, że rodzice muszą odpoczywać i spędzać ten czas bez dziecka na własnych warunkach, tak? Że dalej chodzenie na jakieś grupy wsparcia nie dla wszystkich jest to ciekawe, dlatego że ileż można mówić o tym autyzmie i niepełnosprawności, o tym, jak bardzo dom musi być przystosowany, jak bardzo można być wykluczonym towarzysko, zawodowo, pod każdym względem. Więc jestem za tym, żeby taki rodzic robił to, na co ma czas, ochotę, możliwości. Niech się realizuje w różnych rolach społecznych i żeby wiedział, że dziecko u nas jest bezpieczne. I się okazuje, że to naprawdę tak wygląda. Natomiast na pewno zdziwię niektórych słuchaczy, ale na przykład często rodzice mi mówią: Pani Janko, dziękuję Pani, teraz mogę się wyspać, teraz mogę się wykąpać spokojnie, teraz mogę zjeść spokojnie posiłek, tak? Teraz mogę się spotkać z koleżanką, no dawno nie czytałam, więc teraz się mogę na czymś skupić. To są takie prozaiczne rzeczy, a później wychodzenie do ludzi, ale długo, długo jeszcze taki rodzic jest no jednak taki wykluczony, tak, społecznie.
6: Dzień dobry, nazywam się Marta Nowerska, jestem superwizorem na Pomorskiej Farmie Życia.
4: Znajdujemy się właśnie w Pomorskiej Farmie Życia. Pani mnie zabrała tutaj do jednej z sal. Co to jest za sala?
6: To jest pracownia terapii zajęciowej w części dziewcząt.
4: I co tutaj się dzieje?
6: Powstają rękodzieła, takie jak obrazy, wypalanie w drzewie dziewczęta robią nasze, w glinie, tak, czyli jakieś wazoniki, miski, talerzyki, potem to zdobią w dekupaże, ewentualnie wysyłamy do szklenia, do wypalania w piecu. To są takie nasze.
4: Są takie codzienne zajęcia, czy jakieś są różne?
6: To są codzienne codzienne zajęcia. Mamy tutaj tak, pracujemy od godziny 8, to znaczy młodzież nasza wstaje od godziny 8, potem mają śniadanie, później mają zajęcia, ogólnorozwojową gimnastykę, później mają drugie śniadanie, w tym czasie potem jest blok manualnej terapii, między innymi tutaj, później mają zajęcia sportowe, czyli idą do sali, sali rehabilitacji, tam ćwiczą na różnego rodzaju sprzętach typu bieżnia, rowerek, wioślarz, podciągają się na drabinkach, ćwiczą na materacach, ćwiczą z piłkami. Jak mamy piękną pogodę, to ćwiczymy wszyscy na zewnątrz. Później mamy zajęcia kulinarne, czyli też gotują w naszej kuchni codziennie. Przygotowują sobie proste posiłki, wyjeżdżają na wyjazdy uspołeczniające, gdzie uczą się budżetu, wykonywania i planowania zakupów. Potem wykorzystujemy to, co kupili, do robienia przysmaków. Mogą to być sałatki, mogą być to desery, mogą być jakieś kolacyjne kanapki, pizza. To, co najbardziej lubią jeść, a kochają jeść. Mamy też pracownię informatyczną, mamy salę doświadczeń świata, mamy ogród, w którym pracują, pielą, dziabią haczką.
4: Takie codzienne obowiązki każdego.
6: Takie prawdziwe. Dodatkowo muszą uprać sobie odzież, chodzą do pralni, tam też prasują, suszą swoje ubrania, ścielają sami pościel, łóżka. No generalnie robią wszystko to, co my w swoich domach, dokładnie tak.
4: Pani powiedziała, że jesteśmy w sali dziewcząt. Czy sala mężczyzn różni się od tej sali?
6: Jest trochę mniejsza i więcej komputerów, ale już panią tam zaprowadzę. Tak, tutaj korzystając z okularów VR, podłączamy PlayStation 5, jak widać mamy i monitor dotykowy, korzystając z programu Sokratesa, także no tu mają inne. Mężczyźni nasi kochają też i prace takie stolarskie, stukają młoteczkami, kręcą, obcinają, no generalnie tworzą inne rzeczy niż dziewczyny. Dziewczyny bardziej to takie gospodynie, a panowie to gospodarze, czyli więcej mają do kopania, do wsadzania kwiatów, które zakupują dziewczyny w ogrodach.
4: Tak jak mówi pani o różnych zajęciach, to wszystkie zajęcia są podzielone na grupy męskie i damskie, czy mają też wspólne?
6: Mają też wspólne, oczywiście, że mają. Wyjazd uspołeczniający to jest wyjazd, gdzie jadą wtedy wybrane poszczególne osoby, ponieważ bus jest 9-osobowy, więc wszystkich naszych podopiecznych nie damy rady zabrać. Jeżdżą to mieszane zespoły. Jadą i dziewczyny, jadą i chłopcy. Drugim takim mają wycieczkę, to też wycieczka wtorkowa jest zawsze zróżnicowana, że część jedzie mężczyzn, część dziewcząt. Potem mamy środę, czyli wszyscy mają razem gimnastykę ogólnorozwojową, to wszyscy. Posiłki oczywiście są podzielone. Potem mamy jeszcze zajęcia sportowe, czyli tutaj też wszyscy, bo rywalizują dziewczyny i panowie. Później mamy dyskotekę, no to jak dyskoteka, musi być razem. I w piątki wspólne sprzątanie ośrodka.
4: Pani jako terapeutka widzi to, że w tym miejscu im żyje się trochę lepiej, lepiej się funkcjonuje, może jako w grupie czują się pewniej?
6: To znaczy tutaj chodziło kluczowe założenie pani Janiny Kaczmar, prezes fundacji. Chodziło o to, żeby stworzyć im dom i oni mają czuć się tutaj tak, jakby byli w domu. Każdy z nich ma oddzielny pokój z łazienką i naprawdę czuje się jak w domu. Oni są tak zaopiekowani, tak staramy się im stworzyć taką przyjazną, domową atmosferę, żeby tak było. No i wydaje mi się, że to się udało.
4: Czy są już pierwsze przyjaźnie? Pani to widzi? To jest możliwe?
6: Tak jest, oczywiście. I widzimy to szczególnie na dyskotece, kiedy Kuba tańczy z naszą Gosią, a Kalinka tańczy z Tomkiem, tak? Że to gdzieś już się zaczyna coraz bardziej klarować tutaj, kto kogo bardziej lubi.
4: To miejsce dla osób z autyzmem. Dlaczego to miejsce jest wyjątkowe? Bo wyjątkowe jest i dajecie dom.
6: No to jest dla osób autystycznych, tak faktycznie, ale to jest, trzeba tu wspomnieć, że to jest dla autystów nisko funkcjonujących, tak naprawdę nisko funkcjonujących, z wieloma trudnymi zachowaniami, gdzie jest prowadzona terapia 1:1, 24 godziny na dobę. Każdy z nich ma swojego terapeutę. Wyjątkowe? Oczywiście, bo to są wyjątkowi ludzie. Oni nam dają poczucie takiej ważności dla nas i my im dajemy poczucie ogromnej empatii, bo to, że czasami jest trudne zachowanie, to potrafią też przytulić się, powiedzieć nam coś miłego, coś zabawnego, ugotować pysznie, każą próbować, proszą. Jest dużo takich bardzo pozytywnych zdarzeń, emocji. Cóż dużo tu dodać.
4: Jacy są wasi podopieczni?
6: Kochani, wyjątkowi, cudowni, na pewno trudni, bo nie ukrywam, że praca w takim miejscu jest pochłaniająca, dużo energii. Trzeba być bardzo kreatywnym tutaj i oni tego od nas oczekują. Tak na dobrą sprawę. Oni nie mogą się nudzić. Nie mogą układać puzli, bo to układali przez wiele, wiele lat, a teraz chcą robić zupełnie coś innego.
4: A w jakim wieku są wasi podopieczni?
6: No, Gosia ma lat 17. Najstarsza osoba ma lat 34 w tym momencie. Widać różnicę między chłopcami a dziewczynami i jakby większej różnicy, no, każdy inaczej z nich funkcjonuje. To w zależności od wielu tutaj czynników, od warunków atmosferycznych, od nastrojów, ich w jakich stanach przyjadą z domu, co się działo, czy są chorzy, czy nie są chorzy, no to wszystko ma ogromny wpływ na ich funkcjonowanie u nas.
4: Pomieszczenie rehabilitacji ruchowej, tutaj rozumiem ćwiczenia.
6: Tak, tutaj są ćwiczenia, tu jak pani widzi stoi bieżnia, która jest jedna z najnowocześniejszych, że mogą biegać pod kątem, wioślarz, rowerek stacjonarny, ale jak widzi pani również stoi kanapa i fotele, bo czasami bywa tak, że nasz podopieczny chwilę potrzebuje odpocząć, przysiąść i wtedy ma tą możliwość i powrócić za chwilę z powrotem do swoich ćwiczeń. Ale jak widać, mamy piłki, mamy siedzisko, mamy materace, dużo sprzętu takiego do rzucania, do grania. Kolorowo, tak. Jak widać, nawet widzą postacie na ścianach, które są pomysłem naszej szefowej, tak? Wszyscy tu lubią przychodzić. Witamy w magicznym naszym świecie. To jest sala doświadczeń świata, najbardziej lubiana przez wszystkich dorosłych naszych. Zazwyczaj spotykamy salę doświadczeń świata u małych podopiecznych z autyzmem, a tu jest dobrze przystosowana sala, gdzie mają łóżko wodne, światłowody, lustra, klocki podświetlane, jak słyszymy tutaj dźwięk przyrody, zwierząt, akwarium morskie, lampę solną, projektory, multimedialny dywan, gdzie można grać na pianinie, klocki, szafę do karaoke, gdzie ją w zimowe dni będziemy wyciągać na dużą świetlicę męską, tam będą karaoke, będziemy prowadzić konkursy, będzie Mam Talent. Mamy takie plany tu od tego tygodnia zacząć wprowadzać Mam Talent.
4: Mimo że są te wszystkie doznania, te dźwięki, to i tak panuje tutaj taki spokój.
6: No o to nam chodzi, żeby to był taki azyl wyciszania się ich, ale i żeby doznali wszystkich jakby bodźców, które na dany moment będą potrzebować.
4: Do tego miejsca też lubią przychodzić?
6: Oczywiście, że tak. Mamy też tutaj aromaterapię, że jeśli potrzebują, bo mamy też osoby, które kochają zapachy i tego potrzebują.
4: Pralnia.
6: Prania, tak. To kluczowe serce. Bez tego by się tutaj też nie obeszło. Drugie zaraz po kuchni, bo jeśli się nam coś wyleje, coś ubrudzić za plami, ubrań mamy za mało, to jest doskonałe miejsce, żeby odświeżyć, szybko wysuszyć, przeprasować parownicą i mają wszystko gotowe.
4: Podopieczni się tutaj uczą wielu rzeczy. Czy jak oni tutaj do was trafili, to już potrafili niektóre rzeczy? Czy dla niektórych to były nowości, że trzeba prać, sprzątać, robić sobie jedzenie?
6: Dla większości to były nowości. Tu dopiero wszystko poznają od zera.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę